0: A ten program to Radiowy Dom Wypoczynkowy Czarna Helena z Arturem Andrusem. Arturze, kiedy obchodzisz imieniny? 6 października, prawda?
1: Tak, 6 października.
0: A dlaczego nie 15 listopada albo 11 grudnia?
1: Bo jak zacząłem obchodzić imieniny, to jeszcze nikt mi nie mówił o tym, że są jakieś inne imieniny Artura. Artura i Brunona było 6 października. Mhm. To właściwie, że się pojawiły inne w różnych dniach, wydaje mi się, że to jest kwestia rozwoju internetu.
0: Aha.
1: Że to internet spopularyzował inne dni obchodzenia imienin. No nie, no kilka było takich, że parę razy w roku można było obchodzić, ale właśnie to, że Artur jest kilka razy w roku, to ja się dopiero dowiedziałem z internetu.
0: Czyli ktoś inny podjął za ciebie decyzję, że 6 października świętujesz imieniny, ale ty sam już podjąłeś decyzję, że nie świętujesz imienin 3 razy w roku, a mógłbyś.
1: Zdaje się, że to są jakieś zasady obowiązujące się chyba...
0: Dobrego wychowania.
1: Nie, moim zdaniem oszczędności na przykład i zdrowia powoduje to, że raz w roku się jednak obchodzi te imieniny. Ja jeszcze chciałbym wrócić do piosenki, którą usłyszeliśmy przed chwilą, bo wiesz, że ja się znam ją przecież od lat i to z różnych wykonań, z różnych wersji, a wiesz, że się zastanowiłem teraz, czy to są imieniny cioci, czy tylko u cioci te imieniny się odbywają, czy na przykład lokal się nazywa u cioci... Albo ciocia udostępnia mieszkanie na imieniny, bo to może być tak. Tam jest w ogóle parę bardzo ciekawych wątków w tekście tej piosenki poruszonych, bo na przykład są goście i jest rodzina, czyli to są dwa pojęcia, goście i rodzina. Rodziny nie traktuje się jak gości, prawda? No to, tak wynika z tej piosenki. I też zestaw gastronomiczny mnie bardzo zaintrygował. Śledź, pączki i wieprzowina. Jeżeli to jest w takiej kolejności podawane, to ja bym szybko skończył te imieniny.
0: No ale... Śledź, nie, no to jest okej. Okay. Śledź na przystawkę, a potem takie kaszubskie, że najpierw od deseru, czyli nie do końca konsekwentne kaszubska kolejność
1: no i,
0: dań.
1: No i na Śląsku się podaje podobno najpierw słodkie, a potem dopiero coś na... No ale tutaj jest śledź na początku. Także
0: to... Ja jeśli śledź na słodko?
1: Może być.
0: Być tak. Może, czyli to jest u cioci na imieninach na Śląsku lub na Kaszubach. Arturze, ja mam na imię Filip, moje imię...
1: Niemożliwe.
0: Tak, tak, nie, bo ja sobie to musiałem uświadomić. Skoro robimy audycję o imieninach, chciałem się przygotować. I zobacz, moje imieniny przypadają 6 maja, 26 maja i 11 kwietnia. Wiesz, kiedy ja mam imieniny?
1: Kiedy?
0: 13 września.
1: No jakim cudem, jak nie ma takich imienin.
0: Mama mi powiedziała, że mam 13 września, a ja się słucham.
1: Widzisz, bo wtedy jeszcze nie było internetu, jak ci mama mówiła. Jakby mama miała już dostęp do internetu wtedy, kiedy musiała cię poinformować o tym, że istnieje coś takiego jak imieniny, to by sprawdziła, wpisałaby do wyszukiwarki, kiedy są imieniny Filipa, wyskoczyłyby jej te 3 daty, wybrałaby sobie najwygodniejszą dla siebie, czyli to, kiedy ma wolne, kiedy może wziąć urlop z pracy i tak dalej, i by ci powiedziała, a tak, no to wiesz, no musiała się oprzeć na jakimś kalendarzu starogreckim albo czymś takim.
0: Na intuicji matczynej się mama oparła pewnie.
1: Może tak. A powiedziała ci, dlaczego ci tak dała na imię w ogóle, czy nie?
0: To jest trudny temat. Mhm. A wiesz, że muszę mamę zapytać, skąd tyle fantazji?
1: Może na przykład... A nie urodziłeś się 13 września?
0: Nie.
1: No bo myślałem, że to by było najprostsze, że spojrzała w kalendarz 13 września, Filip, dobra, niech będzie.
0: Co więcej, nie urodziłem się 6 maja, ani 26 maja.
1: Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że wtedy są imieniny Filipa.
0: Wiesz, jaka jest zasada przyjmowania daty imienin?
1: Pierwsze po dniu urodzin, tak?
0: Tak.
1: Pierwsza data dostępna na imieniny po dniu urodzin.
0: Więc u ciebie jest ogromne bezkrólewie. Ty masz urodziny w grudniu i dopiero do października musisz czekać. Nie kusi cię, żeby zagospodarować tam jakiś pierwszy, drugi kwartał?
1: A może to działa też w drugą stronę, czyli że najbliżej, ale w drugą stronę. Urodził się w grudniu, to może coś w listopadzie jest poprzedniego roku, czyli powinienem mieć już więcej imienin niż urodzin na koncie.
0: To też by było ciekawe. O życzeniach też będziemy dzisiaj rozmawiać, ale chcemy przede wszystkim dziś składać życzenia i wielbić i oklaskiwać właśnie dzisiejszych solenizantów, czyli Krzysztofów i Kubów, Jakubów. No to zacznie Kuba Sienkiewicz, a potem premierowo odezwie się do nas pan Krzysztof Piasecki, a potem skomentuje to piękną piosenką Zbigniew Wodecki. No to wszystkiego najlepszego, solenizanci.

Mniej więcej 30 lat temu znany satyryk powiedział, że Polska jest źle położona. Morze powinno być na południu, a góry na północy. Wtedy kąpalibyśmy się w ciepłym morzu, a w zimie śnieg byłby na północy dłużej. Minęło około 30 lat i pretensje do geografii się nie zmieniły. Szpital, zwany przez władze miasta Szpitalem Południowym, powinien znaleźć się na północy, wtedy musiałby się inaczej nazwać, a z kolei jedna organizacja polityczna uważa, że wroga mamy na zachodzie, czyli kręcenia mapą ciąg dalszy. Oczywiście, jeśli chcielibyśmy z naszymi sąsiadami porozmawiać, pojawi się problem języków obcych. I to jest pewien problem. Muszę przyznać, że w moim przypadku, że języki obce są mi obce. Pamiętam, byliśmy we Francji. Ja po francusku znam tylko jedno słowo, Napoleon. I to też tylko trzygwiazdkowy. Ale poszliśmy na basen z tej Francji i tam było takie urządzenie. Rura była, w tej rurze płynęła woda, siadało się na taką plastikową matę i zjeżdżało się do tego basenu. Ci Francuzi tak zjeżdżali. Pomyślałem sobie, no, dopiero zobaczę, jak się zjeżdża, jak ja zjadę na tej macie. Siadłem na tę matę, odpycham się, nie jadę. Oni się nie odpychali, jechali. Ja się odpycham, nie jadę. A oni do mnie po francusku wykrzykują, ja bym wiedział co, takie skąd ja mogę wiedzieć, co on do mnie gada? I nagle olśnienie. Zaraz. A może ta mapa jest śliska z jednej strony? I ja ją źle położyłem. Przewróciłem tę matę na drugą stronę i tyle mi ją widział. Znajomość języków obcych jest mocno przereklamowana. Opowiadano mi taką anegdotę, jak na pocztę wszedł mężczyzna i zapytał: Do you speak English? Panienka zaprzeczyła. Parlez-vous français? Panienka zaprzeczyła. Gavarie paruski? Ta sama sytuacja. Sprechen Sie Deutsch? Panienka zaprzeczyła. Mężczyzna machnął ręką i wyszedł. Wtedy odezwała się koleżanka tej panienki i mówi tak. Hela, czemu ty się nie uczysz języków? Jakbyś się nauczyła jakiegoś języka, to byś się z tym panem porozmawiała. Na to ona. Tak? A on znał cztery. Pogadał se?

0: Zbigniew Wodecki, słownikowa samba. Jeżeli jest przy A, ale już niedługo będzie przy B, to jak może kochać przy B, tak żeby wykorzystać jakieś obce słowa, na przykład?
1: Beautiful.
0: No.
1: I to tyle.
0: Beautiful. Bon. Bon.
1: Co to jest? A, dobrze. Bon.
0: Très bon.
1: Très bon.
0: Très bon.
1: Z tym, że très bon jest na T.
0: Ale no to dlatego tak. Samo bon. Nie très, tylko aha. Bon. I już, kochaj mnie, bo.
1: A jeszcze można bon, bon, cukierek.
0: Może być. Tak, no, no i na B by się nazbierało parę ciekawych wyznań, uczuć. W językach obcych. Słownikowa samba, Zbigniew Wodecki. No tak, my dzisiaj o imieninach, a u ciebie się właśnie świętowało bardziej imieniny, czy bardziej urodziny, czy jedno i drugie, bo są takie regiony, gdzie świętuje się na przykład tylko imieniny, a o urodzinach się raczej woli nie pamiętać.
1: Wiesz, Arturze, że są nawet kraje, w których się imienin nie obchodzi. Co więcej, tych krajów, w których się nie obchodzi imieniny, jest więcej niż tych, w których imieniny się obchodzi.
0: No tak, no bo to jest jednak kwestia jakiejś umowy. Urodziny no, są faktem bezsprzecznym i niedyskusyjnym, ponieważ no, ktoś się urodził tego dnia, to wiadomo, że co roku można przyjść do niego z życzeniami, a imieniny, no właśnie, ktoś ustali, że tego albo tego, albo tego, no to to już jest kwestia tego, jak jest zorganizowany kraj. Nasz jest świetnie, jak widać.
1: Razem z Grecją, Bułgarią, Czechami, Słowakami, z Węgrami i z krajami nadbałtyckimi i krajami bałkańskimi świętujemy imieniny. Wyobraź sobie, w Stanach Zjednoczonych no nawet imienin nie ma.
0: Nawet Donalda imienin nie ma? Tam się nie obchodzi?
1: Boję się, że Donald musi zostać w Polsce, żeby świętować imieniny, pan premier tutaj. We Francji, powiem ci więcej, w krajach azjatyckich nie ma imienin i trzeba było trafu, że kiedyś w październiku w imieniny Michała, naszego Michała Mozartowego, byliśmy w Chinach. Co myśmy się natłumaczyli tym Chinkom, naszym opiekunkom, że no, jest birthday, ale jest też name day. Bardzo nam zależało na tym, żeby panie właśnie po chińsku ładnie napisały wszystkiego najlepszego z okazji name day życzą opiekunki chińskie Michałowi.
0: Czyli wszystko było napisane po chińsku poza imieniny. Bo tego nie było w języku chińskim, nie ma takiego słowa.
1: No, poradziły sobie dziewczyny. Mm-hmm. Ja myślę, że one tam mogły napisać po prostu pęczek rzodkiewek i też bylibyśmy zachwyceni, że tak wyglądają imieniny po chińsku.
0: Wręcz uważam, że tak powinny się nazywać imieniny po chińsku. Pęczek rzodkiewek.
1: A, bo to sugeruje, że dużo witamin, czyli trochę życzeń, prawda?
0: Trochę życzeń, a poza tym jest to oryginalne. No wszędzie takie imieniny, imieniny, bo to od imienia pochodzi, a tutaj od rzodkiewek niech to pochodzi. Czy jesteś pewien, że Chiny są producentem rzodkiewek? Są. Wszystko.
1: No jak nie?
0: Oni wszystko, tak, no wszystko, tak, wszystko potrafią, tak, tak.
1: Ale teraz jest drożej, jeżeli chciałbyś sobie kupić tam na platformie chińskiej rzodkiewki i żeby przysłano ci do Polski, to tam 3 euro taka przesyłka teraz kosztuje, wiesz?
0: Za rzodkiewki?
1: Tak.
0: Ja nigdy nie sprowadzałem sobie w ten sposób, ale dobrze, że wiem to.
1: To już teraz nie sprowadzaj, bo to będzie o 3 euro droższe. Imieniny są bohaterem dzisiejszego programu. Ty masz, Arturze, imieniny, możesz mieć 3 razy w roku, ja również, a mam 4. Wiesz, kto jest rekordzistą? Myślałem, że Maria. Maria ma 62 możliwości w roku, żeby sobie wybrać, kiedy ma imieniny.
0: No to przecież właściwie 62 możliwości, no to pierwsze półrocze można spędzić na imieninach.
1: W zasadzie tak, ale rekordzistą absolutnym jest Jan. Ja patrzę teraz na naszego realizatora. Janek, jak ty sobie dajesz radę, jak ty masz co 3 dni imieniny? Ale zobacz, jaki chłopak świetnie wygląda, prawda?
0: Ale jaki cichy, popatrz.
1: Cichy jest.
0: No bo jak się człowiek naśpiewa tyle w te imieniny, no to co 3 dni, no jednak trzeba odreagować.
1: I takie. Też tak patrzę na Janka, to nie wiem, czy to jego oczy się świecą, czy czerwona lampka, że jesteśmy na antenie.
0: Ale to rzeczywiście jest parę takich imion, które sobie zresztą świetnie to zorganizowały. Popatrz, na przykład jak Krystyny sobie zorganizowały. Zjazd Krystyn się odbywa od lat, one się zjeżdżają. Ile tych Krystyn? Człowiek wtedy, ja jak zobaczyłem kiedyś taką telewizyjną migawkę ze zjazdu Krystyn, byłem przekonany, że właściwie w naszym kraju już niewielu jest poza Krystynami. Tyle było tych Krystyn, które zjechały się na świętowanie imienin Krystyny.
1: Ale my świętujemy, jeśli pozwolisz, imieniny Jakuba i Krzysztofa.
0: Dobrze.
1: I kolejni Krzysztofowie będą teraz występować. Za chwilę Krzysztof Kulpiński przedstawi nam kolejną bajkę o dzielnym rycerzu, a wcześniej mój tata razem ze swoim przyjacielem, czyli Zenon Laskowik i Krzysztof Jaślar.
2: Wspominać jak było przyjemnie i miło. Poezja powraca i proza. wspomnienia niech płyną im grubą kurtyną, przesłoni nam pamięć sklerozę. Wspominać niezmiennie jest bardzo przyjemnie, by sobie przypomnieć co nieco. Przyjemnie wspominać, gdy wkoło rodzina, nim fakty z pamięci ulecą.
3: Popatrz, stara gazeta, w której pisał poeta swoje wiersze radosne za młodu. Świat się zmienił 100 razy, on z uśmiechem na twarzy zawsze kroczył na czele pochodu.
2: No a ten za tym stołem też biliśmy mu czołem i robili co tylko zażądał. A gdy wreszcie się znudził, tu i ówdzie nabrudził, a ktoś inny to...

0: pamięć sklerozą. Wspominać niezmiennie jest bardzo przyjemnie, by sobie przypomnieć co nieco. Przyjemnie wspominać, gdy w koło rodzina, nim fakty z pamięci ulecą. Więc tu jedna jest rada: pamiętniki zakładać i zapisać na pierwszej kolumnie,
1: że gdy wniosków koniecznych nie wyciąga się z lekcji, trzeba lekcje te przeżyć powtórnie.
0: Wspominać jak było przyjemnie i miło, poezja powraca i proza.

Bajki o dzielnych rycerzach. A było to późnym wieczorem, gdy dzielny rycerz Stefan był łaskaw telewizji zażywać. Owóż oglądał był wraz z dziewką służebną Albiną historyczny film fabularyzowany o tym, jak kilku obwiesi bez zbroi należytych polowało na rybę podłużną. Jakież było zdumienie dzielnego rycerza Stefana, gdy dziewka co i róż przerażona wzdychała, a zasłaniała oczy, jednakowoż zerkając między palcami. Nie bardzo pojmował dzielny rycerz Stefan, że można łączyć zasłanianie oczu z podglądaniem. Po cóż więc zasłaniać, gdy się chce oglądać? Ale przecie powszechnie to wiadome, że rycerz nie jest w stanie logiki kobiecej pojąć, choćby nie wiadomo, jak bardzo próbować. Wtedy i dzielny rycerz Stefan wkrótce przestał próbować. Przyjrzał się za to onej rybie, co to pożerała była bez opamiętania wszystko, co się tylko w wodzie ruszało. I niezbyt powoli do wniosku doszedł, że może należało się nie poruszać. Poza tym krytycznie ocenił polowanie na oną rybę podłużną, bo przecie po pierwsze wiadomo, że łatwiej łapie się ryby poprzeczne, ale jeżeli ktoś się uparł na tę konkretną, bo na ten przykład nie lubił zababranej na czerwono wody, to owszem, można polować, ale przecie wiadomo, że w wodzie ryba ma większe szanse. Wtedy łatwiej by było wywabić ją na ląd, a tam już by się okazało, kto szybciej biega z maczugą czy harpunem. Tak rozmyślając, do stawu podszedł, a rzucił był kaczkę pływającą, co by ryby w stawie mogły zdecydować, czy są podłużne, czy niekoniecznie. I zupełnie nagle i niespodzianie sum potężny się był pod wodą poruszył i kaczkę spożył błyskawicznie. Nie przystoi jednak dzielnemu rycerzowi dawać się zaskakiwać. Wtedy uprzednie przemyślenia teraz w czyn wprowadził. Mianowicie, zamiast drugą kaczkę na brzeg rzucić, co by rybę na brzeg zwabić, nakazał wypuszczenie wody ze stawu, żeby ląd pod rybą uczynić. I już miał z harpunem w błotniste dno stawu podążyć, by onego suma przyszpilić, gdy pokazało się, że polecenia jego źle zrozumiane zostały. A sum razem z wodą ze stawu w dół rzeki popłynął był. Dzielny rycerz Stefan rozdał więc parę kopniaków w służbie bezrozumnej, ale w gruncie rzeczy się był ucieszył. Nie był bowiem jakimś szczególnym wielbicielem ryb spożywania, a nie bardzo wiedział, co miałby z martwym sumem zrobić. Służba pozbawiła go trofeum, być może pięknego pamiątkowego zdjęcia, ale i suma jako takiego. Kaczki mogły poczuć się bezpieczne. Jedynie w dole rzeki od czasu do czasu znikała jakaś kaczka pływająca, czy nawet krowa, która się beztrosko z rzeki napić zamiarowała. Ale o tym nikt dzielnemu rycerzowi Stefanowi nie doniósł. Obawiano się bowiem, że mógłby wodę z rzeki całkiem spuścić, a do suszy się przyczynić. Sum natomiast jakimś sposobem sam był zniknął. Powiadają, że na świecie wszystkie wody są w jakiś sposób połączone. Powiadają, że w jakimś jeziorze w chłodnej Szkocji onego suma widziano. Ale powiadają też, że ludzie bzdury powtarzają bez pomyślunku.

cudowne, gdy lekka przykrywa je falka. Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. 2 metry pod tobą w bagiennej głębinie, bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa. Tam szczupak bandytyzm.

okiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą. Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość.

0: zżera stare żelastwo. Żelastwo stare zżera rdza. Rdza zżera stare.
1: Co się zżera w jeziorze, śpiewał Jan Kaczmarek piosenkę ze swoim tekstem, a muzyką Włodzimierza Plaskoty. A my rozmawiamy 25 lipca w imieniny Jakuba i Krzysztofa o imieninach, między innymi Jakuba i Krzysztofa. Pije Kuba do Jakuba, a że dba o zdrowie, Kubie nalał śliwowice, kompot z wiśni sobie. Bo ja rozwinąłem to, bo znamy tylko pije Kuba do Jakuba, prawda?
2: Nie, tam potem jeszcze było Jakub do Michała. Pijesz ty i piję ja, kompania cała.
1: Aha.
2: Ale rzeczywiście tutaj no właściwie Kuba do Jakuba to może pić sam do siebie tak naprawdę, bo Jakub jest Kubą, Kuba jest Jakubem, chyba. Może to są też dwa różne imiona, bo to różnie już teraz bywa. Natomiast za moich czasów to było tak, że Jakub to był Kuba. Te wierszyki takie wywołujące, te toasty, no bo to tutaj chodziło o toast, rzeczywiście można by było rozwinąć i na różne okoliczności imieninowe różne takie wierszyki tworzyć. Zresztą na każdej imieniny powinien być zatrudniany. Jak jest DJ zatrudniany, to i poeta taki imieninowy powinien, tak żeby na przykład chociażby podsunąć takie pije Halina do Saturnina na przykład, albo pije Stefa do Józefa, prawda, takie rzeczy, żeby to było, pije Krystyna siostra Stefana do Jana Sebastiana na przykład. I żeby to tak rozwijać. I jeszcze jedna rzecz mi się teraz przy tych rozważaniach jakoś nasunęła. Przecież my mamy też zazwyczaj drugie imię. A dlaczego tylko imieniny pierwszego imienia obchodzimy?
1: To jest nie fair.
2: I trochę by się wyjaśniła zagadka na przykład takiego zestawienia imion Jan Maria. Powiedziałeś, że Maria ma ile?
1: 62
2: parę razy, a Jan ile?
1: 97.
2: Czyli pół roku imienin, popatrz. To jest no, jakby obchodzić każdego Jana i każdej Marii w ciągu roku, to przy tym zestawie Jan Maria... Proszę bardzo, pół roku zabawy.
1: To sporo tłumaczy. Ja jeszcze wrócę, jeżeli pozwolisz, do tych wierszyków. Pije Kuba do Jakuba i nie widzi tego, że pan Jakub nie chce pić już. Zjadłby schabowego. No bo ile można pić, prawda? Oczywiście to są napoje zwykle pewnie gazowane, słodzone. Taką mamy nadzieję.
2: Niezdrowe przy tym, bo jak słodzony i niegazowany, to... Nie, gazowany właśnie i słodzony to jest niezdrowy. Także generalnie no chodzi o toasty. No co będziemy tutaj ukrywać, że toast się wznosi. Jakiś jeden toast na początku imienin.
1: Czymś niezdrowym, czyli gazowanym i słodzonym.
2: Tak jest. To zawsze powinno być też elementem tradycji, ale potem już same zdrowe tylko, czyli sok z buraka i schabowy wegański, prawda? Takie z rzodkiewki, tylko polskiej.
1: Albo z pęczka rzodkiewek. Tych, co 3 euro trzeba za paczkę.
2: Nie. Z naszych zdrowych rzodkiewek. To ktoś właśnie wspominał ostatnio, że Marysia Czubaszek podobno gotowała rzodkiewki. Ciekaw jestem. To możliwe, że ona wpadła na taki pomysł.
1: Zupa rzodkiewkowa?
2: Na przykład.
1: Czy kompot z rzodkiewek?
2: Nie chciałbym spróbować ani jednego, ani drugiego, ale ktoś miał takie wspomnienie związane z talentami kulinarnymi.
1: W imieniny Kuby i Krzysztofa teraz premierowo Kabaret Pomorze. Jednym z członków Kabaretu Pomorze jest Kuba. Tutaj z Martą razem przedstawią premierowy sketch, a wcześniej Elżbieta Okupska i Krzysztof Respondek w piosence Jancio.
3: Czy pamiętasz, Janciu, coś mi obiecywał?

0: Że, a ja mam widok na betonową ścianę.
1: Nie, nie, nie, pan źle doczytał. Tam było napisane, że będzie widok morze. No, akurat się nie wylosowało.
0: I plecy mnie bolą. Tak niewygodne fotele macie w pokojach. Co to za producent sadysta?
1: Ryanair.
0: O matko, nie mogliście ich chociaż kolorystycznie dobrać do reszty pokoju?
1: Chcieliśmy, ale za wybór konkretnego fotela zażyczyli sobie dopłaty 75 zł.
0: Ten pensjonat to jakaś porażka. Przecież tutaj nawet nie ma Wi-Fi.
1: No jak to nie ma? Jest! Mamy internet z sąsiedniego hotelu. Wystarczyło się tam raz zameldować i dopóki nie zmienią hasła, to hulaj dusza.
0: Miało nie być opłat za parking.
1: No i się zgadza, bo my nie mamy parkingu.
0: No właśnie. Wczoraj w nocy przyjechałem, to kilometr dalej musiałem zaparkować przy jakichś kontenerach na śmieci.
1: A to trzeba było na parkingu sąsiedniego hotelu. W nocy nie pilnują, czy to ich klient.
0: Miała być dobra komunikacja. Tak było napisane. 200 metrów do najbliższego punktu komunikacyjnego.
1: No i jest 200 metrów. Wszystko się zgadza.
0: Tak, proszę pani. Ale do lotniska.
1: No na zakupy do Radomia może pan sobie polecieć.
0: I przede wszystkim pytam się, dlaczego w moim pokoju tak śmierdzi?
1: A, rzeczywiście, mamy pewien delikatny problem w pokoju 27. Musieliśmy wyrzucić wszystkie prześcieradła i dywany.
0: Ale ja nawet nie jestem blisko pokoju 27.
1: No to niech się pan cieszy.
0: Nie, ja mam tego dość. Chciałbym odwołać resztę rezerwacji.
1: Rozumiem, w porządku.
0: To proszę o zwrot pieniędzy.
1: Obawiam się, że to niemożliwe. Zgodnie z naszym regulaminem, który pan akceptował na stronie internetowej, czytając umowę licencyjną, bo przecież pan ją przeczytał, prawda? Możliwość odwołania rezerwacji nie wiąże się ze zwrotem pieniędzy.
0: Idę spędzić resztę urlopu w samochodzie. Wygodniejszy, cichszy i przede wszystkim mniej śmierdzi. Do widzenia.
1: Mniej śmierdzi. Przy kontenerach. Biedak nie wie, że właśnie tam podrzucamy stare prześcieradła i dywany.

0: ciemnej, samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

0: Tak, to Krzysztof Dałkrzewicz i zespół Hunter. Ja nie wiedziałem, że pan Krzysztof Dałkrzewicz lubi tak, no jak to się mówi, przyłoić rockowo, rock'n'rollowo, heavy metalowo.
1: Teraz sobie wyobraź, jak u niego imieniny wyglądają, jak się wszyscy ci jego koledzy heavy metalowcy zjawią, na tych motocyklach przyjadą, zajadą i poświętują.
0: No, i to oni śpiewają 100 lat, 100 lat. No,
1: oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
0: A my wracamy do świętowania imienin, bo imieniny, Arturze, mają wpływ na sytuację meteorologiczną. Nie wiem, czy wiesz, jest takie przysłowie, jak Halina Łąki z Rosi, rolnik w wodzie siano kosi. I faktycznie, zobacz, 1 lipca padało i co się stało? Właściwie większość lipca siedzieliśmy pod parasolami.
1: I to wszystko przez Halinę chciałeś?
0: Nie, nie przez Halinę. Jest taka zależność, którą ktoś kiedyś zauważył. Co więcej, gdy na Małgorzaty mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz. Małgorzata, chodzi oczywiście o jej imieniny 17 października. Czyli chodzi o to, że jeżeli 17 października temperatura spadnie poniżej zera, ceny paliwa tak strzelą w górę, że nie będziemy w stanie zatankować.
1: Wiesz co, ja myślę sobie, że to jest tak samo przemyślane, jakbym ja teraz powiedział, na Wolfganga Amadeusza będzie susza. No i już, no tak sobie ktoś wymyślił. Więcej, ja mam dowód. Przyniosłem ze sobą. Teraz to ujawnię, że czasami te imieniny to jest taki jakiś powód do szaleństwa jakiegoś pomysłowego. Mam taki kalendarz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z 2013 roku. Później mi się nie udało zdobyć już tego. Ja to wykorzystywałem do wróżenia nawet, ale wiesz dlaczego? Ponieważ tutaj Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przypisała do każdego dnia i do każdych imienin w ten sposób jakiś cytat. I one nie zawsze się łączą jakoś logicznie z tym, co tam się dzieje. No bo mamy na przykład ten nasz lipcowy dzisiejszy, 25 dzień lipca, proszę, jest napisane Jakuba i Krzysztofa i cytat jest taki: serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie. Honoriusz Balzak tak podobno powiedział. Jak to się łączy z Jakubem i Krzysztofem, to nie wiem. To znaczy matka jak najbardziej się łączy z każdym dniem i z każdymi imieninami, ale kiedy ty obchodzisz imieniny? Jeszcze
0: 13 września.
1: 13 września, to ja sprawdzę, co ci Wojskowa Agencja Mieszkaniowa...
0: To jest pewnie coś o przebaczeniu matki, no bo...
1: Poczekaj, jest rzeczywiście, jest tutaj napisane... A nie, 13 września wojsko obchodzi Eugenii i Apolinarego.
0: Widzisz, to jest to, o czym ja mówiłem, że ja miałem... Ale przysięgam ci, Artur, ja mogę ci to na zdrowie moich dzieci. Ja mam imieniny 13 września. Wiem, że kalendarze o tym nie wiedzą, ale ja tak mam.
1: No to jeżeli tak masz, to tutaj masz napisane: bogatemu trzeba życzyć dobrego apetytu, a biednemu dóbr obiadu.
0: Czyli Urząd Skarbowy się mną zainteresuje, tak?
1: No,
0: nie
1: tak
0: masz dobrych wiadomości. A powiedz, co tobie w twoje imieniny wiesz, czy agencja wojskowa?
1: Wtedy, w 2013 roku, moje imieniny wypadły w sobotę, a na weekendy tutaj nie ma żadnych cytatów. Jest tylko przepis kulinarny. Pasta z białego sera i tuńczyka.
0: Zobacz, jak to wiele mówi.
1: Teraz usłyszą państwo głos pewnego Krzysztofa, którego pojawienie się na antenie radiowej zawsze pokrzepiało. Krzysztof Kowalewski, czyli słynny pan Sułek, no i jego towarzyszka, pani Eliza Marta Lipińska. Nie wiem, czy wiesz, że kiedyś został ogłoszony konkurs rysunkowy na temat pana Sułka i pani Elizy i właściwie wszystkie rysunki, które przyszły, przedstawiały Krzysztofa Kowalewskiego. To znaczy, ludzie sobie wyobrażali pana Sułka jako Krzysztofa Kowalewskiego. No to my nie musimy sobie wyobrażać, tylko posłuchajmy.

0: No i znowu, słyszy pani?
1: No słyszę, słyszę rzeczywiście. A już myślałam, że przestało.
0: A tu odwrotnie, to nie przestało.
1: Ma pan rację, nie przestało.
0: Burczy?
1: Burczy.
0: Cholera jasna by to wzięła w tej z powrotem.
1: No dokładnie.
0: Co dokładnie?
1: No, no tak jak pan powiedział, panie Sułku, jedynie.
0: Cicho.
1: Dobrze. Ale kiedy ja jestem cicho, to burczy jeszcze, że tak powiem, wyraźniej.
0: To o wiele wyraźniej.
1: No i trzeba coś z tym zrobić, bo tu poszalejemy.
0: Wyprowadzić się na jaki czas, czy jak? To jak pani myśli?
1: No, a niby dokąd?
0: No i to jest problem.
1: No bardzo poważny.
0: A może do Gajówki, co?
1: A gdzie tam? Mowy nie ma. Marucha ceni sobie intymność.
0: I to bardzo drogo.
1: A po co od razu myśleć o wyprowadzce?
0: No bo burczy i burczy. Ja mam tego dość, tego domu. O, burczy, cholera jasna, psia krew, słowo honorno, burczy.
1: Burczy.
0: Burczy i burczy.
1: No, no słyszę przecież, no.
0: Burczy i burczy.
1: No, no nie musi pan tak krzyczeć.
0: To pani krzyczy.
1: Bo pan krzyczy.
0: Niech pani nie krzyczy.
1: I pan też z łaski swojej niech nie krzyczy.
0: Cicho.
1: No, no, no już dobrze, dobrze, nie kłóćmy się.
0: No i burczy, jak burczało.
1: No, trzeba się po pierwsze zastanowić, gdzie to tak burczy. I jak to zlokalizujemy, to się zobaczy, co tam tak gdzieś burczy. No i się to coś zlikwiduje. Tak będzie najprościej.
0: Bardzo słusznie.
1: Dziękuję.
0: Nie ma za co. Ale burczy.
1: To gdzieś całkiem niedaleko. Ej. Przy drzwiach wejściowych nie burczy.
0: Nie burczy?
1: Nie. I za okna też nie.
0: Też nie?
1: Też nie.
0: To dobrze. To znaczy, że burczy wewnątrz domu, a nie na zewnątrz. Gdyby burczało gdzieś w lesie, to szukaj wiatru w polu.
1: Przy zlewie też nie burczy. A już myślałam, że to może jakaś rura. Z tego, co nadsłuchuję, na razie nigdzie nie burczy. A u pana co słychać?
0: Burczy.
1: Gdzieś konkretnie?
0: Nie, po prostu wszędzie.
1: Jak to wszędzie?
0: Dosłownie, wszędzie. O, w ścianie burczy.
1: W której?
0: W każdej. O, i w tej, i w tej.
1: O, bardzo dziwne.
0: Dziwne, dziwne.
1: Przykładam ucho do ściany.
0: I co, burczy?
1: Nie, nie burczy.
0: Niech się pani odsunie. No i burczy. Może nie burczy?
1: A burczy, ma pan rację. A przedtem tego nie słyszałam.
0: A teraz?
1: No teraz słyszę. Pójdę do przedpokoju.
0: To niech pani idzie.
1: No, jestem. Ale nie burczy. Cisza, spokój.
0: Nic tam nie burczy?
1: Nic.
0: No przynajmniej w przedpokoju spokój. Ale przecież nie będziemy chyba mieszkać w przedpokoju. Co by to? Palta jesteśmy? Albo wieszaki? Zobaczę w ubikacji.
1: No, no niech pan zobaczy. No i jak?
0: Sekundeczka. No i tu niestety burczy.
1: A z kolei tu u mnie nie. Coś przedtem jakby burknęło, ale teraz cisza jak makiem zasiał. A co pan tam robi?
0: Nic, ręce myję.
1: Akurat, już wierzę.
0: Ale brudne miałem ręce, jak świnia. Woda po prostu czarna.
1: Ach, dobrze, że pan przy okazji je wreszcie umył. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A długo pan tam zamierza siedzieć?
0: Nie wiem.
1: I jak to pan nie wie?
0: Po prostu nie wiem i tyle.
1: A kiedy pan będzie wiedział?
0: No to chyba zaraz. Zwłaszcza, że tak tutaj burczy, że można dosłownie oszaleć. Jeszcze w ubikacji echo dochodzi. Czyli burczy, a echo odpowiada. To tak jakby dwa razy burczy. A to przecież chyba raz burczy, co?
1: No, sama już nie wiem.
0: Trochę czuję się tutaj jak gdzieś w górach.
1: A, to fajnie pan ma.
0: Coś jakby ferie zimowe. No tylko nart mi brakuje.
1: Albo sanek.
0: Ej, zjechałoby się na nartach z góry prosto Na morze.
1: No nie, niech pan tam uważa.
0: Uważam, uważam.
1: Burczy?
0: Burczy, burczy.
2: Wychodzę.
1: Widzę. Zdrów i cały.
2: No to jak najbardziej.
1: Może nawet jakby bardziej wypoczęty.
2: No to jak to po ferie.
1: I opalony.
2: No i to bardzo możliwe, chociaż właściwie zupełnie niemożliwe.
1: No w każdym razie dobrze, że już pan jest.
2: Cicho. Oho. Oho. Burczy. A żeby to żaba obrzygała.
1: Fu, fu.
2: Mam tego absolutnie dosyć.
1: I ja też, szczerze mówiąc.
2: Nie można się na niczym skupić. Jak ja się właściwie nazywam?
1: Pan Sułek.
2: A pani?
1: Eliza Wybęga-Zarawiejska. A co?
2: Nawet tego nie mogę przez to burczenie zapamiętać. A żeby na to wrona nafajdała o północy. I niech pani tak nie łazi po pokoju, bo aż mnie szyja boli.
1: No chodzę, panie Sułku, jedyny, bo coś mi właśnie przyszło do głowy.
2: Akurat.
1: Zauważyłam ciekawą rzecz.
2: Jaką?
1: No taką, że kiedy trzymam się od pana daleko, to nie burczy.
2: Jak to?
1: No a z kolei, kiedy podchodzę do pana bliżej, to zaczyna burczyć.
2: No i co z tego?
1: No zastanówmy się wspólnie, co z tego.
2: Gdybym tak mógł sam od siebie się oddalić, to bym sam zobaczył, ale nie mogę.
1: No, no nie ma potrzeby. Wystarczy, że ja to zrobię dla pana.
2: No to trudno. No,
1: no. Podchodzę. Burczy. Odchodzę. Przestaję.
2: No to jak ja mam to rozumieć?
1: No dosłownie.
2: Czyżbym to... Czyżbym to ja we własnej osobie...
1: Tak, tak to pan burczy.
2: Jak to burczę? Ja burczę?
1: Pan!
2: Bez mojej wiedzy?
1: A ściśle biorąc, w brzuchu panu burczy, panie Sułku jedyny.
2: Cicho! Ale mi burczy coś niesamowitego.
1: Z głodu prawdopodobnie.
2: W takim razie ja muszę coś natychmiast zjeść.
1: O, oczywiście, że tak.
2: I natychmiast z tym koniec, co?
1: No mam nadzieję. O, proszę, to kanapka.
2: Dobra, i to z pasztetówką. No. No, jak przy świętach. No.
1: No i nie burczy.
2: Nie burczy.
1: Co za ulga.
2: To powinienem od dzisiaj jeść więcej, żeby mniej burczało słowo honoru.
3: Tymczasem gajowy Marucha jadał często, ale mało. W związku z tym mu rzadko burczało. Chyba, że to było kakao. Do usłyszenia.
4: Dzień dobry, mówi Czarna Helena. W związku ze skargami na hulaszczy tryb życia naszych wczasowiczów, kierownictwo domu wypoczynkowego Czarna Helena wprowadziło limit imienin. W czasie jednego turnusu mogą być obchodzone tylko jedne. Pierwszego dnia pobytu w recepcji odbyło się losowanie. Na aktualny turnus został wylosowany Nazariusz, którego imieniny przypadają 28 lipca. Wszyscy inni organizujący imprezy imieninowe na terenie domu wypoczynkowego Czarna Helena dopuszczą się wykroczenia, które zostanie ukarane dokwaterowaniem do ich pokoju kogoś, kto chrapie. Uczestnikom imienin Nazariusza przypominam, że śpiewanie wulgarnych piosenek wymierzonych w kierownictwo naszej placówki spotka się z bezwzględną reakcją. Dla przestrogi przypomnę, że pan Henryk, który 4 lipca w czasie imienin Ozeasza śpiewał: a nasza Helena byłaby jak sarna, tylko że niestety złośliwa i czarna. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Został ukarany sprowadzeniem i dokwaterowaniem jego własnej żony na ostatni tydzień pobytu. Wszystkim Nazariuszom wypoczywającym w naszej placówce kierownictwo życzy powodzenia w życiu osobistym i w czasowym. Do życzeń dołączamy upominek muzyczny.
5: Tym podarunkiem muzycznym od naszej szefowej jest fragment opery Orfeusz i Eurydyka, skomponowanej przez dzisiejszego solenizanta, pana Krzysztofa Willibalda Glucka. To taniec błogosławionych dusz. Arturze, ty masz jakieś wspomnienie związane z panem Krzysztofem Willibaldem Gluckiem, prawda?
6: No tak, do szkoły chodziliśmy razem. Tak, to takie Nie, a to wspomnienie wiąże się z innym wspomnieniem, bo Maria Czubaszek w takiej naszej rozmowie, która ukazała się w formie książkowej, wspomniała kiedyś toasty onomatopeiczne. Mhm. I jednym z najsłynniejszych toastów onomatopeicznych związanych z imionami jest toast Jan Sebastian Bach.
5: No tak.
6: I właśnie to wspomnienie wiąże się z Krzysztofem Willibaldem Gluckiem, ponieważ Jonasz Kofta wymyślił właśnie odpowiedź na Jana Sebastiana Bacha. Było Jan Sebastian Bach i Krzysztof Willibald Gluck. No, proszę bardzo. Pomysłowość, dobre imiona i już.
5: A jeśli musi być to coś niezdrowego, niech to będzie napój gazowany, słodzony. Pięknie Państwu dziękujemy za to spotkanie. Roma Leszczyńska, Jasiek Wroński, Artur Andrus. Dziękuję Ci, Arturze.
6: Bardzo dziękuję.
5: Już awansem wszystkiego dobrego imieninowo. I Filip Jaślar, który ma imieniny wtedy, kiedy nie ma imienin Filipa. Do usłyszenia.
7: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
8: Pozamiatane.

Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Witam Państwa w audycji Pozamiatane. Nazywam się Ula Chincz i będę z Państwem dzisiaj zamiatać, a raczej prać. Kapitanem w dzisiejszym locie jest Szymon Kuliś i chciałabym, żeby Państwo dobrze to wiedzieli, że prowadzący bez realizatora nigdy w życiu nie poprowadzi realizacji, a realizator poradzi sobie bez prowadzącego koncertowo. Kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać o praniu. Naszym gościem będzie Ewa z pralni. No i myślę, że ta pierwsza piosenka sprawiła, że domyśliliście się, że tematem muzycznym dzisiejszej audycji będzie striptease. No bo najpierw musimy się rozebrać, żeby coś z tymi ubraniami potem zrobić. Ja jak zwykle czekam na wasze maile ula@radio357.pl oraz na wasze telefony. Na te czekam najbardziej. 510-357-357. Może zechcielibyście mi opowiedzieć o jakiejś takiej pralniczej wpadce. Wiecie, sweterek 5 rozmiarów w dół albo coś podobnego? Dzwońcie do nas ze swoimi rozpaczliwymi historiami, a my będziemy pomagać. A teraz rozbierać się będziemy dalej.

0: To zanim zaczniemy cokolwiek prać w domu, pogadamy najpierw o tym, co należy oddać do pralni. Ale zanim coś oddamy do pralni, to jeszcze się odezwę do Państwa w temacie telefonicznym 510-357-357. Czekam bardzo na Państwa telefony w temacie, co takiego pralniczego się Państwu przydarzyło. Może była jakaś duża wpadka, którą warto się pochwalić, żeby nam się innym nie przytrafiło. Czekam także na maile ula@radio357.pl. No a rozmowę z Ewą z pralni. Ewa z pralni jest dokładnie tym, kim jest na swoich mediach społecznościowych. Właścicielką pralni, jest twórczynią internetową, która dzieli się chętnie swoją wiedzą. No właśnie, Ewa, no to jeśli chodzi o rzeczy, których absolutnie nie powinniśmy prać sami w domu, co to takiego?
1: Jeśli chodzi o to, jakie rzeczy mamy oddać do pralni, to przede wszystkim w pierwszej kolejności patrzymy na metkę i metka jest naszym drogowskazem i to metka informuje nas o tym, co mamy zrobić z daną rzeczą. Jeśli na metce mamy zakaz prania ręcznego, jeśli na metce mamy zalecane pranie chemiczne, to wiadomo, że taką rzecz powinniśmy oddać do pralni. I wśród naszych klientów i generalnie ludzi jest taka tendencja, że my lubimy eksperymentować sami w domu, lubimy czyścić pewne rzeczy sami w domu, ale ja na pewno nie wyprałabym w domowych warunkach wełnianego garnituru czy marynarki, płaszczy, które mają usztywnioną konstrukcję i na pewno nie wyprałabym w domu skóry czy zamszu. I nie chodzi tu o tyle o to, że zadzieje się coś z samym materiałem, ale bardzo często są to różne klejone wkłady, podszewki, usztywnienia, które po kontakcie z wodą, po praniu domowym mogą się po prostu rozwarstwić albo stracić swój fason. Zdarzają się też przypadki, że bardzo często panny młode albo przyszłe panny młode lubią wyprać suknię ślubną w domowych warunkach, co powoduje, że później na takiej sukni ślubnej robią się zacieki i przychodzą, żebyśmy my to właśnie uratowały. Więc ja zalecam oddawanie do pralni każdej rzeczy, która jest dla nas wartościowa, która jest dla nas ważna. Takiej rzeczy, którą pomimo przepisu prania boimy się wyprać w domowych warunkach, bo jeśli oddamy to w ręce profesjonalistów, to mamy jakby gwarancję i pewność, że będzie to dobrze zakonserwowane, dobrze wyprane i będzie to zrobione z dbałością i sztuką, taką jak powinno się to zrobić zgodnie z tym, co zaleca producent ubrania na metce. Także kategorycznie nie pierzemy w domu, a pierzemy w pralni garnitury, marynarki, płaszcze i wszystko to, co wymaga profesjonalnego czyszczenia.
0: Mówi się, że jak czegoś nie wolno, ale się bardzo chce, to można, ale ta zasada nie dotyczy prania, bo można wpakować się na niezłą minę. Jest z nami pani Bożena. Dzień dobry, pani Bożeno.
2: Dzień dobry, pani Urszulo. Ja z pani programów bardzo wiele rzeczy piorę. Białe rzeczy według pani wskazań. Zapieram zawsze plamy zimną wodą i sprzedaję te wszystkie informacje. I z pani również informacji dowiedziałam się o takim środku na szybkie wybieranie plam białych z Włoch. Miała pani taki program Co przywożę z Włoch.
0: Tak.
2: Opowiadała
0: jest
2: pani tam historię o kelnerze, że pani uratował białą bluzkę. Proszę mi powiedzieć, jak tego się używa, bo kupiłam dla siebie, dzieci swojej siostry. Mam to w tej chwili i kiedyś poprzykałam tym jakąś jasną rzecz i nie za bardzo byłam zadowolona i być może źle tego używam. Gdyby pani była tak miła i podzieliła się tym rewelacyjnym wynalazkiem, tym środkiem. To Omino Blanco, jeżeli dobrze czytam.
0: Pani Bożeno, Omino Blanco to jedna z tych włoskich marek, które rzeczywiście działają cuda, chociaż tych środków na włoskim rynku jest dużo, to ja państwu najpierw opowiem, o co chodziło z tą plamą. Byłam kiedyś w Mediolanie ze swoją rodziną, przed nami była połowa pięknego dnia zwiedzania. Ja miałam oczywiście piękną, lnianą koszulę, którą utytłałam tak niemiłosiernie sosem z makaronu z owoców morza, że w ogóle myślałam, że wyrzucę ją jeszcze na tym wyjeździe. Podszedł do mnie kelner i powiedział, proszę pani, my w łazience to mamy taki mały spray. Ten mały spray to jest, nawet nie wiem jak to państwu opisać, rodzaj talku w sprayu, którym spsikujemy plamę na świeżo i robi nam się taki biały, puchaty korzuszek. Trzeba to bardzo starannie wysuszyć, poczekać i strzepnąć. Jeżeli plama nie zejdzie od razu, to zejdzie w praniu, bo ten jakby korzuszek wyciąga tą plamę z tkaniny i działa rzeczywiście w absolutnie niesamowity sposób. Więc gorąco polecam spsiknąć, poczekać, aż wyschnie, strzepać, a jeżeli trzeba, wyprać. No dobrze, to co? My dalej o ubieraniu się w czyste ubrania i teraz będziemy się rozbierać z pewnym wyjątkowym mężczyzną.

0: No i jeśli mieli na sobie państwo coś do prania, to jestem pewna, że po tym utworze George'a Michaela jest to już w pobliżu pralki przynajmniej. Taką mam nadzieję. 510-357-357 to jest nasz numer telefonu i jest z nami pani Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałam opowiedzieć o takiej trochę śmiesznej historii, która mnie kiedyś spotkała. W mieszkaniu mieliśmy takie małe pomieszczenie, które sobie zaadaptowaliśmy na pralnię, bo ono na tyle malutkie, że mieściła się tylko pralka ładowana od góry, a nad nią były półki z środkami czystości i o zgrozo z przedmiotami do majsterkowania mojego męża. No i tak, wydarzyło się, że chyba tam wpadło przez nieuwagę szpulka z żyłką. Ja ją wyprałam.
0: To miała pani nawinięte pranie na sznurek, gotowe do rozwieszenia, no co za problem.
1: Tak, ale to było niemożliwe wyciągnąć z tego bębna, bo to była jedna wielka, to był jeden wielki kołtun i spędziłam tam chyba 20 minut rozcinając, próbując. Wtedy mi nie było do śmiechu, teraz wspominam to ze śmiechem.
0: Agnieszko, ja przepraszam, że się śmieję, bo naprawdę sytuacja jest prawie niewiarygodna, niesamowita i domyślam się, jak to się dla pani skończyło, aczkolwiek podziwiam, ja bym chyba tę pralkę na własnych plecach wyniosła w całości, żeby mieć temat z głowy. Dziękuję pięknie za telefon, a my jedziemy dalej. Let's get it on.

Napisała do nas pani Małgorzata. Do największych wpadek mogę zaliczyć kilkukrotne, nie dość dobrze sprawdzone kieszenie w czarnych dresach i pozostawienie tam papierowej chusteczki do nosa. Co było potem, nie muszę tłumaczyć. To ja państwu powiem, co zrobić potem. Najlepiej, jeżeli mają państwo oczywiście suszarkę bębnową, bo takie... powiem brzydko, zakłaczone ubranie wstawione do suszarki bębnowej wyjdzie z niej właściwie prawie czyste. Natomiast jeśli państwo nie mają suszarki bębnowej, to wystarczy naprawdę bardzo starannie takie dresy wysuszyć i przejechać po nich cierpliwie taką rolką do ubrań do usuwania kłaczków. Jeżeli nie ma w domu rolki do ubrań, to może też być taśma klejąca zawinięta wokół ręki i takim przykładając, podnosząc w ten sposób sprawę można bez trudu uratować. Ula Małpa, Radio 357.pl to jest mój adres mailowy, a Szymon Kulisz czeka na państwa telefony. Najpierw odbiera je on, a potem odbieram je ja. 510-357-357. Proszę zadzwonić do nas i opowiedzieć nam coś fajnego o swoich pralniczych przygodach. Czekam na państwa telefony i gram jedną z moich najukochańszych wykonawczyń na świecie.

0: No to zabierzmy się powoli za pranie w domu. Proszę pamiętać o tym, że my powinniśmy w zasadzie zawsze czyścić to, co czyści. No to jak to wygląda w temacie prania w domu? Przed nami Ewa z pralni.
1: Czysta pralka to podstawa dobrze zrobionego prania. Ja o tym mówię w kółko w moich mediach społecznościowych, ponieważ znowu spotykamy się z tendencją do tego, że lubimy kupować drogie płyny, inwestujemy bardzo dużo czasu w poszukiwania, w wąchanie, w sprawdzanie. Testujemy kapsułki, żele, proszki, a zapominamy o tym, że dobre pranie zaczyna się od czystej pralki. Bo na nic nam będą najdroższe płyny do płukania, jeśli w naszej pralce będzie w środku grzyb i niestety nasze pranie będzie śmierdziało stęchlizną. Dlatego regularne czyszczenie pralki ma ogromne znaczenie. Wersja dla leniwych to chociażby taka, że po prostu wysuwamy szufladkę i zostawiamy otwarte drzwi od pralki po każdym praniu. To powoduje, że cała wilgoć nam z niej odparuje. Ale jeśli chodzi o czyszczenie pralki w domowych warunkach, to poza tym, że możemy sobie wybrać w pralce program na czyszczenie bębna, czyszczenie pralki, wrzucić do środka chociażby kapsułki do zmywarki, to poza tym możemy to zrobić naprawdę bardzo dokładnie, zaczynając od wyjęcia szufladki, umycia jej, jeśli nie chcemy robić tego ręcznie, możemy zrobić to w zmywarce. Dodatkowo czyścimy oczywiście gumę w naszym bębnie, bo to jest niezwykle ważne, bo tam zbiera się bardzo dużo różnego szlamu, który właśnie powoduje nieprzyjemny zapach. Jak już w ogóle wyciągniemy szufladkę, to zerknijmy, co tam dzieje się w środku, bo tam też można spotkać różnych niespodziewanych gości. I zajmijmy się również filtrem, bo w filtrze znajdują się różne różniste skarby i go również co jakiś czas trzeba czyścić. Jak już to zrobimy, wyczyścimy te wszystkie elementy, to oczywiście możemy włączyć sobie właśnie ten cykl prania, o którym mówiłam. Ale jest jeden element, o którym zapominamy. Nie trzeba tego robić co miesiąc, ale warto zajrzeć do tyłu naszej pralki i zobaczyć, co znajduje się w syfonie, który odprowadza wodę i doprowadza wodę. Więc warto sobie tam zerknąć, bo tam też zbierają się różne skarby i przez to może być nasza pralka zapchana.
0: No tak, filtr od pralki to prawdziwe wykopaliska czasem można tam zrobić. Napisał do nas pan Marcin. Z pralniczych wspomnień to pamiętam, jak zapomniałem wyjąć z kieszeni bilety na mecz, a moja matula stwierdziła, że czas wyprać kurtkę, a to jeszcze były czasy sprzed kupowania online. Nauczka pozostała na zawsze. Jeśli zechcieliby państwo podzielić się z nami swoimi pralniczymi przygodami, to zapraszam. 510-357-357 i ula@radio357.pl. Ja z kolei muszę państwu powiedzieć, jeśli chodzi o pralkę, że bardzo ważne jest też to, żebyśmy tych pralek nie przeładowywali. Przeładowana pralka po prostu nie poradzi sobie ze wszystkim, a jest taki bardzo prosty sposób na to, żeby ocenić, czy pralka nie jest przeładowana, mianowicie kiedy włożymy już wszystkie rzeczy do bębna, musimy tam móc włożyć dłoń i ją obrócić swobodnie. I wtedy to oznacza, że wszystko dobrze się wypierze, bo będzie miało na to wystarczająco dużo miejsca. Jeśli chodzi o pranie, następnemu wykonawcy mogłabym robić pranie codziennie.

0: O ile dobrze pamiętam, to Lenny Kravitz w tym utworze kąpał się w ubraniu w morzu. No nie jest to sposób na pranie, bo po słonej wodzie zostają okropne zacieki, więc nie róbcie tego w domu. Dzień dobry pani Sylwio, jesteśmy na łączach.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzwonię z takim problemem, ponieważ przez dłuższy czas męczyliśmy się z takim tematem, że mamy w domu taką pierzynę, która jest bardzo fajna, wygodna, przewiewna i tak dalej, puchowa, z kaczego puchu i tak dalej, ale mamy też kota. I ten kot nam zaczął robić takie niespodzianki, że zaczął nam po prostu sikać na tą pierzynę. I kilka razy oddawaliśmy do pralni, a potem zaczęłam to sama jakoś tam ogarniać, ale może jest jakiś sposób, który, nie wiem, może jakoś po prostu pomoże, żeby tak w takich domowych warunkach to po prostu zrobić.
0: Pani Sylwia, ja się dziwię, że pani oddała kołdrę, a nie kota, bo szczerze mówiąc w tej sytuacji rozważyłabym też ten scenariusz.
1: Kot jest naszym ulubieńcem.
0: Domyślam się. Bez problemu mogą państwo puchowe kołdry, poduszki prać we własnej pralce. Nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ pierze kocha pranie, więc każda pralka albo ma taki tryb pościel, albo po prostu można w takiej temperaturze, jaką znajduje się na metce. Podpowiem państwu, że zazwyczaj to jest, o dziwo, aż 60 stopni. Puchowi i pierzu temperatura niestraszna. Więc zazwyczaj możemy to spokojnie prać w 60 stopniach. Doskonała oczywiście w tej sytuacji jest suszarka bębnowa, bo ona nam pozwala doskonale i dobrze, starannie wysuszyć ten puch i to pierze, bo nie ma gorszej rzeczy i to dotyczy również kurtek. Jeżeli po prostu coś nie dosknie, no tak, takie mokre pierze pachnie jak mokra gęś, no to nie jest nic przyjemnego. Więc trzeba porządnie wysuszyć. Jeżeli jest ciepły, ładny dzień z odrobiną wiaterku, wystawiamy nie na słońce, żeby tkanina nie uszkodziła się w wyniku działania promieni słonecznych i dajemy jej pooddychać i powentylować się porządnie. Nie bójcie się prać kołder w pralce, nic im absolutnie nie będzie. No to co? Działamy dalej.

Jeśli chodzi o pranie, to dosyć często przydarza nam się, że rzeczy wychodzą z pralki naprawdę bardzo pognieciane, ale jest na to sposób, oprócz przeładowywania pralki, a mianowicie, żebyśmy zawsze przed powieszeniem rzeczy je strzepnęli. To jest, drodzy Państwo, sposób, który sprawi, że nie będą Państwo mieli w ogóle tematu prasowania. Jeżeli koszulę zawiesimy na wieszakach, a wszystkie rzeczy po praniu starannie strzepniemy i dopiero wtedy powiesimy, to jest genialny patent, który Państwu gorąco polecam. Ważne jest też, jak wieszamy, no bo jeżeli nie chcemy mieć tego śladu po suszarce przez środek koszuli czy t-shirtu, to warto żabkami takimi zwykłymi do wieszania prania zaczepić za spód i wtedy przepięknie nam się wszystko rozprostuje i elegancko będzie wyglądać. Sposobem na niepognieciane pranie jest również wyjmowanie go z pralki od razu po zakończeniu cyklu. To jest bardzo wartościowy sposób do wykorzystania, dlatego że jeżeli rzeczy mokre, nawet odwirowane, leżą w tej pralce i czekają, aż się nad nimi zlitujemy, no to nic dobrego z tego nie będzie. Zapraszam Państwa teraz na krótki koncert Bruno Marsa.

0: Czasami jest tak, że mamy jakąś bardzo cenną rzecz, spódnicę po babci, sukienkę mamy, albo jakąś plamę wysokiego ryzyka. To może być taka plama, że sami nawet nie wiemy, w co ręce włożyć. Co zrobić w takiej sytuacji, podpowie nam Ewa z pralni, właścicielka pralni i twórczyni internetowa.
1: To chyba jedno z moich ulubionych pytań, ponieważ my bardzo często mamy tak, że spotykamy się z czymś takim, że klientki w domu, w warunkach domowych próbują usunąć plamę, nie mając jakby wiedzy na temat tego, jak tą plamę skutecznie usunąć i czy dany środek zadziała, i robią 5 różnych eksperymentów. Po każdym eksperymencie oczywiście wrzucają rzeczy do pralki i jakby to każde pranie utrwala nam tą plamę. Więc jeśli nie wiemy, co zrobić z daną plamą, to ja zawsze mówię tak, nie ryzykujmy, nie eksperymentujmy, mamy ogromną tendencję do zapierania octem, wodą oczyszczoną, oczywiście sklepowymi odplamiaczami, które są bardzo topowe i tak dalej. A ja zalecam, żeby po prostu każda praczka miała w domu mydełko odplamiające, mydełko galasowe, które jest bezpieczne dla większości plam. I jeśli nie znamy skutecznego sposobu na plamę, to na pewno mydełko galasowe nam nie zaszkodzi. Ale jeśli mamy coś takiego, że ta rzecz jest dla nas bardzo cenna, że ta rzecz była trochę droższa, że ta rzecz jest z lepszego materiału albo nam po prostu na niej zależy, to nie ryzykujmy. Wtedy korzystajmy albo z porad ludzi doświadczonych, czyli na przykład można się odezwać do mnie na Instagramie, albo po prostu udać się do pralni i oddać rzecz do pralni, gdzie wiedzą, gdzie mają środki i pomogą nam w usunięciu plamy i przede wszystkim nie zniszczą ubrania. Bo jeśli ktoś eksperymentuje i trafia do nas do pralni w momencie, kiedy powie nam, że już 5 razy próbował usunąć plamę różnymi sposobami, to my nie jesteśmy jakby wróżkami i nie jesteśmy w stanie usunąć plamy, która była kilkukrotnie zapierana.
0: Mydełko galasowe, przypominam, to cudowny środek, który można kupić za dosłownie kilka złotych w każdej drogerii. Mydełko galasowe lub mydełko odplamiające, to się tak nazywa. Proszę pamiętać, że po zapraniu takim mydełkiem trzeba koniecznie tkaninę przepłukać. Nie zostawiamy go zapranego na długo, pierzemy i przepłukujemy. No dobrze, skoro tematem przewodnim muzycznym naszego wieczoru jest dzisiaj striptease, to tego utworu nie mogło zabraknąć.

Przychodzą wiadomości od Państwa i wynika z nich, że co najmniej raz zdarzyło się Państwu zrobić piękny sweter dla misia, bo tylko na misia ten sweter pasował po praniu. No cóż, mogę powiedzieć, że ja należę do tego klubu, więc proszę się nie martwić, to się zdarza nawet najlepszym. Dziękuję przepięknie za nasz wspólny czas dzisiaj. Za tydzień o 18:00 słyszymy się jak zwykle i będę na Państwa czekać tutaj. A przed nami vibe Bartłomieja Skubisza i muszę Państwu powiedzieć, że ja się zawsze zastanawiam, jaką piosenkę dać na koniec, żebyśmy mieli taki pomost między moimi preferencjami muzycznymi, a tym, co nadchodzi. Ja Bartłomieja zawsze słucham w drodze do domu i dzisiaj pomyślałam, że na start zrobię mu muzyczny prezent w postaci D'Angelo, który nas, mam nadzieję, łączy. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu pięknie. Słyszymy się za tydzień.

kościół przyniesiona. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina. A poza

naczyniami kuchennymi. Zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem

Słyszę drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.

0: zadzierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

0: Merde!
1: Znowu Francja!
0: Bonjour! Czyli dzień dobry, witamy się z Państwem.
1: Bardzo serdecznie, ciepło i kłaniają się jak zwykle.
0: Irena Brzezińska, realizująca naszą audycję, Milena Krupińska.
1: I Marek Brzeziński, skoro Irena powiedziała, to ja dodam też. Sali, bonjour!
0: I proponuję od razu zacząć od piosenki tradycyjnie. Później oczywiście znów tradycyjnie gazety, ale na razie Lazara.
1: A jeszcze później będzie gorąco.

0: Czy to nie ja, to był pierwszy singiel Lazary z 2021 roku i to był hymn dla tych, którzy tak jak ona zostali zaślepieni przez miłość. No i to, co mi się u niej podoba, to to, że ona łączy taką francuską chanson, tą chanson française tradycyjną, z miejskim popem. Ona dorastała, Lazara, czyli właściwie z Fatima Zahra, dorastała na przedmieściach Montrealu?
1: Montrealu.
0: W dużej rodzinie, wychowywana przez matkę, która słuchała zarówno Edith Piaf, jak i wielkich div arabskich, które śpiewały po arabsku. I zresztą mówiła o tym, że swój pseudonim sceniczny wymyśliła z nawiązaniem do poematu Wiktora Hugo Lazara, jako opis kobiety zdeterminowanej, która śpiewa, tańczy, jest bardzo taka właśnie dynamiczna.
2: A ty śmieszną rzecz powiedziałaś teraz z tym Montrealem, dlatego że no, w Kanadę właściwie ujście rzeki Świętego Wawrzyńca odkrył Francuz, który wypłynął sam malo rzek Cartier. To była taka baza korsarzy i żeglarzy odkrywców. I Kanada była francuska. No ale potem Napoleon ją przehandlował, tak jak i Luizjanę, bo potrzebował pieniędzy na swoje, powiedzmy sobie, awantury wojenne. I rzeczywiście tylko Quebec został francuski. Moi koledzy, znajomi, którzy, z którymi chodziłem do jednej klasy, do jednej szkoły w Łodzi, a którzy wyemigrowali do Kanady i mieszkają właśnie w Montrealu, to mówią tak, jak ty powiedziałeś, Montreal, czyli francuska. No dobrze, to jest jedna rzecz, która jest w tym wszystkim bardzo interesująca, ale ja myślę, że ciekawie też się dzieje w prasie, to zajrzyjmy na tytuły gazet.
0: I zacznijmy, no, od tematu, który już niestety, ale ciągnie się od kilku tygodni. Incendie en Gironde, l'angoisse des évacués.
2: Pożary w Żyrondzie, trwoga ewakuowanych. Od razu chciałem powiedzieć tak, Żyronda to jest ten rejon w okolicach Bordeaux. Płoną tam lasy, płoną przepiękne moje ukochane lasy sosnowe w Landach, tam gdzie je sadzono w XIX wieku, żeby osuszyć bagna. Ewakuowanych, bo o tym mówiłaś, jest mnóstwo ludzi, ale we czwartek nadeszła dobra wiadomość, że 84 tysiące ludzi, proszę sobie wyobrazić, ilu ludzi wywieziono tylko z tego departamentu Żyrondy, bo oczywiście takie same ewakuacje są w innych rejonach Francji, w których po prostu pożoga szaleje. Otóż 84 tysiące ludzi mogło wrócić do swoich domów, no często już ich nie ma, ale mogli wrócić tam, skąd ich wywieziono. Posłuchajmy dalej.
0: Ja bym chciała tylko dodać jedną małą informację. W mediach społecznościowych bardzo często mówi się, we francuskich, ja to widziałam, mediach społecznościowych, że Bordeaux płonie.
2: Nie.
0: Bordeaux nie płonie, dziękuję, właśnie o to chodzi. Okolice Bordeaux zostały ewakuowane. Faktycznie tak. Okoliczne miasta, które są, nazywają się właściwie metropolią bordowską.
2: Tak.
0: Ponieważ tak jak my mamy w Paryżu przedmieścia Paryża, to nie jest niby metropolia paryska. Tak po francusku nikt nie mówi, ale no to są przedmieścia Paryża, więc to jest praktycznie Paryż. Tak tutaj właśnie to jest metropolia bordowska, czyli własne miasteczka, miasta, ale które jednak są właśnie w bliskiej okolicy Bordeaux, ale Bordeaux nie płonie i mamy nadzieję oczywiście, że nie będzie płonąć.
2: No jest podobno 42 kilometry. Ten pożar jest zatrzymany od Bordeaux, także no Bordeaux nie płonie. Ale będziemy o tym też jeszcze mówili. A teraz zmiana tematu.
0: Skończyło Tour de France et de cinq pour le roi Pogacar.
2: Tour de France, piąty raz dla króla Pogacara, jest niebywały. To jest jego piąty tytuł. No i tym samym dołączył do tych wspaniałych czterech muszkieterów Anquetila, Inu, Merksa i Indurajna. Indurajna, który miał nieprawdopodobną pojemność płuc, taką jaką mają Indianie Quechua w Andach, mianowicie 6 litrów. No, ja jestem z nizin, w związku z tym mam tylko 3,5 do 4 litrów pojemności płuc. On miał 6 i pokonywał tym wszystkich. Pozostaniemy w sporcie.
0: Tak właśnie, czytam te tytuły i czytałam te tytuły przygotowywując audycję i nie zdałam sobie sprawy, tylko pomyślałam sobie, że coś nudna nasza audycja się staje, ponieważ ostatnio mamy bez przerwy te same tematy. Pożary, upały.
2: I sport.
0: Tour de France i piłka nożna. Pożary już były, Tour de France już było, więc oczywiście trzeci nasz ulubiony temat. Ligue 1, la rentrée des classes du PSG.
2: Liga, pierwsza liga ekstraklasa francuska, PSG wraca do szkoły.
0: No, la rentrée, czyli pierwszy dzień szkoły. PSG. Paris, trois femmes blessées dans une attaque au couteau.
2: Paryż, trzy kobiety zostały ranne w ataku nożownika. To się wydarzyło w północnej części Paryża w rejonie Placu Clichy.
0: No i wracamy do naszych trzech tematów. Incendie, canicule, fumée et tufon.
2: Pożary, upały, dymy, to wszystko dusi. Dusi bardzo, no i wszyscy chodzą w maseczkach oczywiście, ale rzeczywiście pogotowie, lekarze mają pełne ręce roboty, bo mnóstwo jest właśnie takich wezwań ze strony pacjentów, którzy cierpią na duszności.
0: No i kto by się czuł zaskoczony tym, że wracamy do piłki nożnej. Équipe de France, les quatre chantiers de Zidane.
2: Reprezentacja Francji, czyli niebiescy, a nie trójkolorowi, niebiescy, cztery wyzwania Zidana.
0: Exclusif, visite dans la prison des narcos. I zdaję sobie sprawę, że źle to przetłumaczyłam ci już teraz od razu, że nie ekskluzywne, oczywiście
2: tylko
0: nie wyjątkowe.
2: Tylko wyjątkowa wizyta w więzieniu narkobiznesu. Rzeczywiście wyjątkowa wizyta, bo wpuścili kamery tam, gdzie normalnie nie ma mowy o tym, żeby to było otwarte na świat zewnętrzny.
0: Et puis Montmartre, qui a repeint les seins de Dalida?
2: O tym będziemy o tym mówili. Montmartre, kto przemalował piersi Dalidy? Ładnie brzmi. Aż się śmieje.
0: Ale o tym będzie, więc wytłumaczymy. Ale na razie Zidane à la tête des bleus, c'est un rêve.
2: Zidane na czele niebieskich, to jest marzenie. Tak wielu mówi.
0: I sam on mówi. Reportaż en Gironde, le défi des reprises de feu.
2: Reportaż w Żyrondzie, wyzwanie nawrotów ognia. No, we czwartek płynęła dobra wiadomość, że ten ogień nie jest ugaszony, ale jest okiełznany. Mówiła o tym m.in. pani kapitan Emilie Vagnon, która jest odpowiedzialna za ten rejon właśnie, przepraszam, ona jest odpowiedzialna za rejon Fontainebleau, bo tam też okiełznano pożar. To był pożar, który praktycznie dochodził do naszych domów pod Paryżem.
0: Ukraine, le spectre d'une mobilisation russe massive.
2: Ukraina, widmo masowej mobilizacji rosyjskiej. Tutaj chciałem tylko dorzucić jeden temat taki polityczny. Mianowicie w tym tygodniu w prasie francuskiej wyczytałem, że Putinowi dosłownie, skoro o pożarach mowa, pali się ziemia pod nogami, że coraz większy rośnie sprzeciw wobec tego, co on wyprawia, tej agresji, i że Rosjanie muszą, wbrew propagandzie swojej, muszą się wycofywać. To tak na marginesie, to tylko są komentarze prasy francuskiej.
0: Et puis cinéma, que vaut le nouveau Spider-Man?
2: A zatem przenieśmy się do kina, czy warto obejrzeć nowego Spider-Mana? Warto?
0: Właśnie sobie zdałam sprawę, no cóż, niektórzy uważają, że nie warto w ogóle oglądać nowych, że tylko te stare są warte obejrzenia. Aha. Myślę, że każdy może sobie wyrobić własną opinię, natomiast zdałam sobie sprawę, że skoro mówię tytuł, wymawiam tytuł po francusku, to Spidermana też powinnam i to jest Spiderman po francusku.
2: Spiderman, tak. No dobrze.
0: Agression sexuelle, peur sur les colos.
2: Napaści na tle seksualnym, strach na koloniach, to rzeczywiście jest jakaś plaga.
0: Czyli na obozach.
2: Na koloniach.
0: Znaczy, przede wszystkim też strach na koloniach po tych wszystkich skandalach, które miały miejsce w szkołach. Ostatnio w okolicach Paryża także było dużo skandali także w różnych właśnie grupach szkolnych i tak dalej, więc...
2: No jest to plaga, jest to plaga. Dalej.
0: Disparition, Kawiński, étoile filante de l'électro.
2: Odejście nie tylko ze sceny, niestety. Kawiński, spadająca gwiazda elektro.
0: Tak, to jest artysta francuz, którego słyszeliśmy. Zresztą bardzo dużo osób napisało do mnie i powiedziało mi, ale on miał polskie korzenie. I ja sprawdziłam jego biografię. W jego biografii absolutnie o tym nic nie ma. Wiem tylko, że Kawiński to było jego imię, nazwa jego sceniczna, pseudonim sceniczny. Za to Kawińskiego słyszeliśmy ostatnio w audycji, wydaje mi się, przy utworze z Angèle, który przedstawił nową wersję Nightcalla, dzięki któremu stał się słynny. Nową wersję Nightcalla z Angèle w 2024 podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W tym tygodniu nie będzie jego utworu, Myślę, że może będzie, jak już trochę nie takie świeże będzie. Faktycznie ja mam problem z takimi... Znaczy lubię powspominać artystę i posłuchać jego utworów, ale wczoraj jak przygotowywałam audycję, to sobie pomyślałam, że może to jeszcze nie jest ten moment, żeby puścić jego utwór. Myślę, że przypomnimy sobie Nightcalla w przyszłym tygodniu.
2: A wiesz co, patrząc na tego, na jego pseudonim Kawiński, to on może być z równym powodzeniem mieć korzenie rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, jak i polskie.
0: Dobrze, ja tylko, i przepraszam, bo ja tylko wrócę do tych utworów, żeby to nie było źle zrozumiane. Tu nie chodzi, ja na przykład bardzo mi się podoba, jak jakiś artysta odejdzie, aktor, ktokolwiek i na przykład w tego samego wieczoru w telewizji są filmy jego pokazywane. Za to problem był w tym, że jak ja usłyszałam, że on odszedł, to moja pierwsza myśl była taka, a to może do playlisty? I nie spodobała mi się ta myśl, że od razu, nie wiem, jakoś tak osobiście mi, nie chciałam tego tak zaprezentować, więc dlatego zostawiłam to na przyszły tydzień.
2: Okej. Okay.
0: To moja kolej, tak. Incendie en Gironde. Porge, les habitants ont le sentiment d'avoir été abandonné.
2: Pożar w Gironde, w Le Porge, to jest taka miejscowość ta właśnie w Gironde, mieszkańcy czują się porzuceni.
0: Nie piwakos.
2: To prawda, że wielu z nich mówi bardzo mocno o frustracji spowodowanej tym, że mają takie wrażenie, że zostali porzuceni przez władzę, a do tego wszystkiego słyszałem, jak jedna kobieta mówiła nawet to, że o tym, że jest zagrożenie w jej otoczeniu, zagrożenie pożarowe, to dowiedziała się z telewizji, a nie od władz. No ale dobrze, jedziemy dalej.
0: I puis vacances Macron dernier été à Brégançon.
2: Wakacje. Emmanuel Macron, czyli prezydent Piątej Republiki, spędza ostatnie lato w Brégançon. Nie wiem, dlaczego ostatnie lato, dlatego że on przecież może zostać spokojnie prezydentem w przyszłym roku. Kampania prezydencka już się rozpoczęła. Także
0: przecież nie może.
2: Polityczne. No nie może, ale...
0: No przepraszam, ale wykorzystał swoje dwa mandaty. Nie no zmienimy konstytucji teraz.
2: A, on verra, zobaczymy.
0: Cóż, Pauline Ferrand-Prévot prête pour un nouveau tour.
2: Pauline Ferrand-Prévot gotowa na nowy Tour de France kobiet, który się zaczął w sobotę. Fantastyczna impreza. Start w Lozannie, meta w Nicei, a po drodze, kochani, Mont Ventoux, to jest Góra Wichrów. Tam na tę górę po raz pierwszy wszedł Petrarka, nie byle kto, wielki poeta. To jest ta góra Mont Ventoux, to jest skalisty olbrzym, ta Góra Wichrów. I chociaż to jest Prowansja, to zimą tam temperatura potrafi spaść do minus 23 stopni. Proszę Państwa, minus 23 stopni w Prowansji. Ale marginesie. Jeszcze tylko jeden taki element, jeśli chodzi o media. Mianowicie we czwartek bardzo dużo miejsca w telewizji francuskiej poświęcono w wiadomościach. O 13 bodajże poświęcono Polsce. Był pokazywany fragment rozmowy między Żeleńskim a premierem Tuskiem i mówiono o tym, że właśnie rosyjska rakieta spadła w okolicach południowej Polski. No i to chyba na tym skończymy ten przegląd mediów francuskich, bo to nie tylko prasa, ale i telewizja, jak się okazało, się zakradła.
0: Skończymy, zaczniemy... Znaczy, proponuję następną piosenkę, później następny temat. Na razie Adamy. Le coup de soleil. J'ai attrapé.

0: Adamy to autor, kompozytor, wykonawca pochodzący z Nicei i od najmłodszych lat pasjonuje się muzyką. Studiował perkusję w konserwatorium, następnie kształcił się w zawodzie także inżyniera dźwięku. No i poznano go na scenie francuskiej w 2022 roku, gdy odniósł swój pierwszy sukces, właśnie tę piosenkę. Zmodernizował trochę utwór Le Coup de Soleil Richarda Cociante z 1980 roku. I teraz jak sobie tak myślę, jak słuchałam tego utworu, to sobie pomyślałam, że szkoda, że w ogóle nie dałam tej oryginalnej wersji. Ale myślę, że nic straconego i że
1: nadrobimy
0: tego Richarda Cociante i jego oryginalną piosenkę Le Coup de Soleil też będziemy mogli posłuchać w najbliższych audycjach, ale to właśnie była wersja Adamego.
1: No a teraz się zagotuję, bo od wielu, wielu dni, przez cały ten miniony tydzień w całej Francji trwała walka z pożarami. W całej Francji, dlatego że to w 30 różnych miejscach Francji, w całym kraju wybuchały pożary. Największe były w Pirenejach, potem się przeniosły do Żyrondy, do Landów, a także departament VAR, to już tradycja jest taka, że co roku w departamencie VAR płoną lasy. Używane są najróżniejszy sprzęt. Kanadery to są takie samoloty, które mogą lądować na jeziorach i na rzekach i automatycznie poprzez lądowanie pompują wodę. To są specjalne samoloty, ale także wyjątkowo uruchomiono samoloty wojskowe. Samolot wojskowy, który został przystosowany do takiego celu właśnie, do gaszenia pożarów. Mianowicie chodzi o Airbusa 400M. On jest przystosowany do przewożenia, tak jak kanadery, środków przeciwpożarowych. Tu chodzi o specjalną mieszankę, która rozpyla się nie bezpośrednio na te miejsca, które są dotknięte pożarem, ale na tereny je otaczające. I te substancje mają uchronić jeszcze nie zajęte ogniem tereny przed żywiołem i przed rozprzestrzenianiem się ognia. To wszystko jest uruchomione. Unia Europejska zorganizowała, że tak powiem, pomoc, mianowicie całą unijną pomoc. No i wiem, że Polacy pojechali, polscy strażacy pojechali do Hiszpanii, natomiast we Francji są na przykład strażacy ze Słowacji.
0: No i mówiliśmy o ewakuacjach. Właśnie w Gironde 13 tysięcy przedsiębiorstw i zakładów pracy ewakuowano. Tam spłonęło ponad 20 tysięcy hektarów lasu, więc to są po prostu ogromne, ogromne straty.
1: No a w skali całego kraju, w całej Francji kilka tysięcy hektarów. No, są całe miasta, które są po prostu wypalone, do cna zostały tylko szkielety domów i zupełnie to wygląda jak po wojnie. Natomiast są też miasta, które wyglądają jak z horrorów z kolei, bo to są wymarłe miasta. Wszystkie sklepy pozamykane, wszystkie restauracje pozamykane. Na szczęście domy ocalały, ale tam żywej duszy się nie spotka, ani psa, ani kota, ani człowieka.
0: No i też wiele rodzin, bo mówimy tutaj właśnie o lasach, przed chwilą mówiłam o przedsiębiorstwach. Wiele rodzin straciło cały majątek, cały dorobek życia w płomieniach. No i ta tragedia, na szczęście, pozytywna strona, wyzwoliła w ludziach niesłychaną solidarność.
1: A tak, ludzie śpieszą z pomocą strażakom, jak to może. Jedni przynoszą żywność, gotują dla tych strażaków, mimo że oni oczywiście mają żywność, ale to jednak jakoś podnosi ich na duchu, że ktoś tam coś przygotował, przyszedł z jakimś termosem, z kawą najczęściej, bo to we Francji kawa. Masażyści z kolei darmowo masują strażaków i to jest bardzo potrzebne, bo ci są wykończeni po prostu na ostatnich nogach, jak to się popularnie mówi. Okuliści pomagają im w ten sposób, że dbają o ich oczy, a te oczy są oczywiście podrażnione dymem. No cóż, ochotnicy chodzą z przenośnymi gaśnicami i dogaszają tlące się jeszcze w wielu miejscach pożary, no ale niestety, mimo że te pożary okiełznano w takim znaczeniu, że ograniczono ich zasięg, to wciąż sosny w Landach płoną jak pochodnie.
0: No i na pomoc mówiłeś o tym, że przybywają jednostki też z zagranicy. Przybyły też jednostki oczywiście z całego kraju, z Francji, z Normandii, z Wandei, z tych wszystkich rejonów, których nie dotknęło to nieszczęście. I poza tym też media podają, chociaż wydaje mi się to raczej oczywiste, patrząc na to, co się dzieje, ale w rejonie Bordeaux poważnie zakłócony jest ruch pociągów. Główny dworzec w mieście jest wymarły.
1: Kompletnie.
0: Raz jeszcze wydaje mi się to logiczne.
1: Tak. Temperatury w rejonach południowego zachodu dochodzą do 40 stopni, bo przeżywamy w tej chwili kolejną falę upałów. Było tak, że 40 stopni, no jak 30, to już wszyscy odetchnęli z ulgą i znowuż wróciły te 40-stopniowe upały. Akcje gaszenia pożarów pogarszają niekorzystne warunki atmosferyczne, przede wszystkim to, że wieje bardzo silny wiatr przenoszący ogień. W całej Francji pożary, jak powiedziałem, szaleją w 30 różnych miejscach, upały są, dają się we znaki, a kto się cieszy z upałów? Proszę sobie wyobrazić, że właśnie zaczęły się wcześniejsze, i to dużo wcześniejsze, chyba z kilka tygodni, 6 tygodni wcześniejsze, zbiory mirabelek. Najsłynniejsze mirabelki pochodzą z Lotaryngii i tamtejsi plantatorzy bardzo się cieszą z tych upałów, dlatego że te mirabelki są rzeczywiście wyborne, są takie piękne, dorodne i kolorowe. No cóż, trochę optymizmu.
0: No, trochę optymizmu i myślę, że, znaczy nie wiem, mnie się podoba ta piosenka, może nie całkowicie optymistyczna, ale to zawsze jest szale z Włoch, więc podejrzewam, że się spodoba. Hier encore.

0: prosta melodia, którą większość z nas zna. Poza tym na pewno słuchacze audycji znają, ponieważ to nie pierwszy raz proponuję tę piosenkę. No i tutaj ja znowu maluję uniwersalny portret nostalgii i osobistego takiego rozliczenia się, ponieważ Szale znowu śpiewa o tym, no, refleksję starszego człowieka, który robi bilans swojego życia, zdaje sobie sprawę, że stopniowo je trwonił, goniąc za marzeniami, ulotną nadzieją, że jest bliższy końca niż swoich 20 urodzin i pyta siebie, no, gdzie ten czas poszedł, ale mnie się wydaje jednak, słuchając tej muzyki, słuchając tego utworu, za każdym razem sobie myślę, dobrze, ale po co właściwie teraz sobie myśleć, że wczoraj jeszcze, bo to jest hier encore, jeszcze wczoraj, i myśleć o tym, co się straciło, jeżeli jeszcze mamy trochę życia przed sobą.
1: Miejmy nadzieję.
0: I po prostu wykorzystać to, co się ma. To wszystko.
1: To się zgadza. Łap czas, póki możesz go złapać. Ale teraz wybierzmy się, a też chyba w poszukiwaniu straconego czasu, na Montmartre. Ale nie po to, by pospacerować po Sacré-Cœur czy po schodkach od wschodniej strony, to zachęcam serdecznie, żeby tam się udać, z wschodniej strony bazyliki, pełnych uroku i czaru i spojrzeć tam w dół śladem latarni, ani pójść dalej tam, gdzie na ostatniej barykadzie Komuny Paryskiej zginął generał Dąbrowski, którędy schodzi się na Barbès, ani też na plac przed uroczym, naprawdę jest cudowny romański kościółek ze wspaniałą figurą Matki Bożej, czy też nie po to, aby zagłębić się w gąszcz malowniczych uliczek przeciętych pośrodku takim rynsztokiem, po którym trzeba było przychodzić, był taki specjalny zawód, że był pan, który nosił deskę i przeprowadzał szczególnie damy w krynolinach właśnie po tej desce. I nie po to, by zobaczyć miejsce takie, które jest legendą, słynną pralnię, w jakiej spotykali się Picasso i impresjoniści, a nawet nie po to, aby podziwiać słynny, jeden z dwóch, jakie zostały, wiatraki do mielenia kamieni, z jakich zbudowano okoliczne kamienice, ale pozostaniemy właśnie w bezpośredniej bliskości jednego z tych wiatraków, w tych okolicach, w tej części malowniczej dzielnicy otoczonej legendą artystyczną, legendą paryskiej bohemy.
0: Tak, a dlaczego? Dlatego, że po pierwsze piosenkarki, dumnie stojące na Montmartre od ponad 20 lat, z biegiem lat nabrało patyny pod błądzącymi rękami turystów pocierających jej piersi, regularnie wywołując kontrowersje, i właśnie o tym po piersiu chcieliśmy porozmawiać.
1: Kto przemalował piersi Dalidy? Słynne po piersie francuskiej piosenkarki stojące na Montmartre od ponad 20 lat w piątek zostało pokryte warstwą czarnej farby, która zakryła brązową, no taką, bo to jest wykonane w brązie, brązową klatkę piersiową i złoconą od wieloletniego pocierania przez ręce turystów. Dlatego, że wszyscy wierzą, że jeżeli się dotknęło piersi Dalidy, to przyniesie to szczęście w miłości. No i chętnie głaskano to po piersi.
0: Na posąg piosenkarki, która śpiewa Laissez-moi danser, między innymi, od lat regularnie budził kontrowersje dotyczące traktowania go przez przechodniów.
1: To fakt. Natomiast jest niekontrowersyjną jest historia taka, że tożsamość tajemniczych renowatorów, czy też renowatora, pozostawała dotąd nieznana. Ratusz Paryża jeszcze w poniedziałek zaprzeczył, że to jest jego dzieło. Ostatecznie jednak we wtorek cofnął się o krok, przyznając w rozmowie z dziennikiem, popularnym dziennikiem Le Parisien, że to on zlecił restaurację, odnowienie po piersi. Aha, czyli albo pomazano farbą, albo je odrestaurowano.
0: Podobno właśnie nie zostało pomazane, tylko odrestaurowane tak zgodnie z règle de l'art, czyli regułami sztuki. Ale przede wszystkim chciałam powiedzieć tak, to w poniedziałek, czyli w ten poniedziałek, bo w ogóle zostało przemalowane w zeszłym tygodniu. I właśnie całe to brązowe popiersie zostało przemalowane na czarno, ku zaskoczeniu wielu przechodniów w ostatnich dniach. No i ratusz dziennikowi właśnie Le Parisien oznajmił, że zgodnie z regularnie przeprowadzanymi pracami konserwatorskimi interwencja polegała na odnowieniu patyny, że ta patyna została odnowiona przez osoby która miała na to pozwolenie.
1: Powołano, i że miasto, czyli tożsamość się ujawniła.
0: I że miasto poinformowało rodzinę, a szczególnie brata Dalidy, o tej interwencji. No i właśnie zaalarmowany tymi czerwono-białymi taśmami sygnalizacyjnymi, które były rozstawione wokół przemalowanego popiersia w ostatnich dniach, Le Parisien początkowo otrzymał zupełnie inną odpowiedź od władz miejskich, które zapewniały, że nie wiedzą o żadnym trwającym restaurowaniu tego popiersia i dlatego właśnie to było trochę dziwne, ponieważ Latusz na początku powiedział, że nie, my nie mamy z tym nic wspólnego, a kilka dni temu powiedzieli, no tak, to my.
1: I jeszcze poinformowali brata Dalidy, tymczasem brat piosenkarki Orlando zapewnia, że nie był o niczym powiadomiony. To nie do przyjęcia, że pozwala sobie na cokolwiek bez zgody. Zdarzali się już żartownisi, którzy niszczyli posąg i feministki, które ubierały to popiersie. On się żalił też w artykule opublikowanym na łamach Le Parisiena, w artykule poświęconym jego siostrze Dalidzie. I dodawał, że najwyraźniej przeszkadza im, że dotyka się piersi tego brązu. On z kolei powiedział, że on to uważa za pozytywne, a wręcz wspaniałe, tę legendę mówiącą, że dotknięcie ich przynosi szczęście.
0: No i kto mówi prawdę, to na razie jest tajemnica. Aha. Nikt tego nie wie. Brat piosenkarki, właściwie Bruno Gigliuzzi, nikomu nie ma za złe. Powiedział, że to niezbyt poważna sprawa i w sumie no jest całkiem to dobrze zrobione. Jest bardzo czysta w ten sposób i że bardzo dobrze to zostało odnowione. Przyznał chociaż pracowników miasta nazywa wielkimi kłamcami, des grands menteurs, ponieważ powiedział, że absolutnie nie było niczym poinformowany i nikt tam nawet nie był u nich. I podkreśla też... wskazał na problem komunikacyjny w ogóle, jeśli chodzi o ratusz, o sam ratusz, że nawet w ratuszu właśnie tak naprawdę nie wszyscy byli poinformowani i jest całkowity brak komunikacji. To potem widać właśnie w odpowiedziach z ratusza.
1: A samo po pierwsze, jego siostra od wielu lat jest przedmiotem licznych dyskusji. W 2025 roku radni ekologiczni interweniowali na Radzie Paryża, alarmując w sprawie tradycji pocierania piersi brązowej figury dla szczęścia. Określając to bardzo enigmatycznie, jednocześnie bardzo po francusku, czyli w taki sposób, że nie wiadomo o co chodzi, jako formę normalizacji braku zgody.
0: Nie, no oczywiście o co chodzi. Chodzi o consent.
1: Oczywiście.
0: Po angielsku, czyli że...
1: Zawartość.
0: Consentement, nie.
1: A, nie, zgodę.
0: Consentement, czyli że naprawdę o zgodę. Wydaje mi się, że były organizacje feministyczne, które też mówiły o tym, że to jest, już mówiły tak bardziej wprost o no, takiej normalizacji, nie o normalizacji przemocy seksualnej właściwie i takich właśnie seksualizowania tego gestu. A chodzi o to właśnie o ten... Ono brak zgody, że...
1: No a brat, wspomniany brat Dalidy wybuchnął, że Dalida należy do publiczności i odrzucił propozycję radnych, którzy zaproponowali, żeby otoczyć posąg barierkami, aby uniemożliwić turystom dotykanie posągu. A on, który podarował posąg ratuszowi Paryża pod koniec lat 90. chce pozostać jego jedynym i wyłącznym strażnikiem. Po pierwsze wymodelował francuski rzeźbiarz Asselin, został usłonięty w 1997 roku, w 10. rocznicę śmierci Dalidy. No i tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli będziecie państwo tam w tych okolicach, to proszę przejść uliczką, wejść w taki koci zaułek, jak mówią paryżanie, wąską uliczkę, tam się da wjechać rowerem ewentualnie. I jeżeli wyjdziemy z tego zaułku, to po prawej stronie będzie przepiękna willa z widokiem na Paryż i tam właśnie żyła do ostatnich swoich dni Dalida.
0: No a na następną rocznicę jej śmierci, niedługo, też właśnie, bo brat Dalidy chciał odnowić to popiersie właśnie na następną rocznicę jej śmierci, ponieważ ona została teraz odnowiona ewidentnie przez ratusz, to po prostu ratusz powiedział, że będzie dalej rozmawiał z bratem Dalidy na temat jakiegoś innego sposobu uczczenia pamięci w tę rocznicę. Jeszcze nie wiemy jakiego i mam nadzieję, że będą komunikować między sobą trochę lepiej niż dotychczas. Następna piosenka to Tamarynia, którą też już usłyszeliśmy w audycji w wykonaniu Osi.

0: Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
1: Ta marinière to właściwie pierwszy wielki sukces Oshi, pochodzący z jej debiutanckiego albumu z 2018 roku. Mówiła w wywiadzie, że piosenkę napisała w środku bolesnego rozstania, inspirowana tą taką koszulką marynarską, bo to marinière, no to jest ta tradycyjna koszulka w paski, głównie z Brytanii.
2: Uwielbiona tak. Przeze mnie.
1: No i to jest właśnie pełna morskich metafor, piosenka opisująca no, uczuciowy chaos, które stała się hymnem o emancypacji i wolności bycia sobą.
2: A my śladem artystów pójdziemy, bo artyści z Montmartre przenieśli się w drugą część Paryża, na południe, na Montparnasse. I tam, gdzie kiedyś był taki okrąglak, w którym mieszkali, okrąglak bez szyb, w związku z tym chodzili zimą coraz grubiej ubrani, no to tam właśnie stoi najwyższy budynek Paryża, 50-kilkupiętrowy, na samej górze jest, można wejść, taki jest dach widokowy, naprawdę widok jest imponujący. No ale tymczasem mieliśmy złe wieści, aczkolwiek się dobrze skończyły. Na 20 i 50 piętrach z okien wyleciały szyby. Na szczęście nikogo w tym czasie nie było. Do akcji wkroczyli strażacy i teraz przez cały tydzień chodzili tam po tych, wspinali się jak alpiniści, sprawdzając stan pozostałych okien. No, dzięki Bogu, nikomu nic się nie stało. A skoro tak się ten dramat szczęśliwie zakończył, to przejdźmy do czegoś lżejszego i wybierzemy się wprawdzie z Montparnasse, z dworca Montparnasse, bliżej jest do Brytanii, ale do Normandii nie jest tak daleko. Czyli wybierzmy się do Normandii, nie po to jednak, by spróbować tamtejszego cydru, czy kalwadosu, pysznej śmietany, czy zajadać się owocami morza, zanurzymy się w świat zabawek.
1: Ponieważ pomysł jest taki, ułatwić dostęp do kultury dla wszystkich i w departamencie ON jest Muzeum Zabawek, które jest bezpłatne przez cały sierpień. Więc jeśli ktoś z Państwa będzie w tym czasie w Normandii, to warto pomyśleć nie tylko o zobaczeniu zamku Wilhelma Zdobywcy, czy nie wiem, o odwiedzeniu Memorialu w Caen, które upamiętnia lądowanie aliantów. Także warto by było zajrzeć do tego muzeum, które jest Muzeum Zabawek, mieszczącym się w dawnych łaźniach miejskich i będącym jedynym tego typu muzeum w Normandii, które ogłosiło właśnie bezpłatny wstęp do swoich kolekcji w sierpniu, by przyciągnąć publiczność we wszystkich grupach wiekowych do La Ferté-Macé w departamencie ON.
2: A to brzmi może dziecinnie Muzeum Zabawek, ale w momencie, kiedy tam się przejdziemy tak z zadumą, popatrząc na to, czym się kiedyś dzieci bawiły i czym się bawiono w ogóle w dzieciństwie, no to jest swoiste Muzeum Antropologii Kultury. Muzeum Zabawek mieści się w dawnych łaźniach miejskich.
1: No tak jak mówiłam.
2: Tak, jest fantastyczne. Ale z kolei praktycznie rzecz biorąc, przy

0: ciąga publiczność we wszystkich grupach wiekowych, czyli nie tylko wydawałoby się dzieciaki, ale także dorosłych. No a cóż, a w sierpniu?
1: No właśnie w sierpniu organizowane są tam liczne imprezy. Jako uzupełnienie w celu promowania właśnie dostępu do kultury władze miejskie postanowiły przez cały miesiąc udostępnić te kolekcje bezpłatnie, tak jak mówiłam. To jest właśnie taka inicjatywa na rzecz dostępu. No i w tym letnim okresie, gdy rodziny szukają przystępnych cenowo atrakcji, ta oferta stanowi właśnie możliwość darmowego wyjścia połączonego z zabawą dostępną dla wszystkich, budując więzi między dziadkami, rodzicami i dziećmi, więc zdecydowanie jest to fajne miejsce, które warto odwiedzić. Przejdziemy potem jeszcze do ostatniego tematu, też bardzo ważnego, ale na razie proponuję następną piosenkę. Emmanuel Moch, Boomerang. Tu me dis que rien ne passe.

0: Boomerach to singiel z 2013 roku, to już trochę czasu minęło i słyszeliśmy już go chyba kilka razy nawet w audycji. Mnie on się bardzo podoba, zresztą Emmanuel Moch, ja wiem, że on jest i aktorem, i piosenkarzem. Szczerze mówiąc, nie znam wielu utworów z jego dyskografii, za to na pewno ten bardzo lubię i lubię go przedstawiać jakiś czas w audycji.
1: A teraz czas o sporcie, nieco o sporcie, czas na sport. O piłce nożnej, chociaż Mistrzostwa Świata się już skończyły i tuż po nich z pewnym uczuciem niedosytu odszedł dotychczasowy selekcjoner Didier Deschamps. Nie lubiłem go, jak grał na obronie w reprezentacji niebieskich, ale bardzo go szanuję za to, czego osiągnął jako selekcjoner. W swojej karierze na czele niebieskich osiągnął bowiem niemałe sukcesy. Teraz jest jego następca.
0: Zinedine Zidane, czyli legenda reprezentacji Francji, która była wyczekiwana przez entuzjastycznie nastawionych kibiców podczas swojej nominacji ogłoszonej we wtorek w siedzibie francuskiej Federacji Piłki Nożnej, czyli FFF, Fédération Française de Football.
1: Tak. Na tle nominacji Roberta Manciniego na selekcjonera Włoch, możliwego przybycia Rodriego do Realu Madryt w Hiszpanii i potencjalnego zakończenia kariery przez Manuela Neuera w Niemczech, przybycie Zinedina Zidana na selekcjonera niebieskich nie trafia na pierwsze strony europejskich mediów sportowych. Wszyscy jednak podali tę informację jako oczywistość i jako koniec długiego oczekiwania. Na legendę reprezentacji Francji.
0: Tak, dlatego, że nie tylko we Francji, ale też na całym świecie wydawało się to oczywiste. Mm. I wydawało się też, że właśnie na przykład belgijskie media podawały, że no długo musiał poczekać Zidane właśnie na tą nominację. Poza tym, jeśli chodzi o samą nominację, konferencję prasową, to mieliśmy furgonetki policyjne, zabarykadowane chodniki, punkty kontrolne. No, żadna konferencja prasowa nigdy nie wymagała tak imponujących środków bezpieczeństwa w siedzibie właśnie francuskiej federacji. To trochę zakłóciło spokój 15. dzielnicy Paryża, ponieważ ta federacja, francuska federacja piłki nożnej, ich siedziba jest dosłownie w samym środku Paryża.
1: Dosłownie. Proszę sobie wyobrazić, górą jedzie metro, to jest akurat nienaruszona historia, natomiast na dole są dwa pasy ruchu i przy jednym z tych pasów ruchu jest federacja FFF, czyli Fédération Française de Foot, i tam wszystko było zablokowane.
0: Tak, ja pierwszy raz, kiedy szłam tą ulicą i trafiłam właśnie na tą federację, to się zdziwiłam, że ona tu jest i tak jakoś niepozornie wyglądała. Kibice za to zbierali się przed budynkiem na długo przed wydarzeniem i o godzinie 11 prezes Dzielu stanął przed wypełnioną po brzegi salą, by ujawnić najgorzej strzeżony sekret Francji chyba, nominację Zinedina Zidana na stanowisko selekcjonera niebieskich.
1: Spotkanie wyznaczone na godzinę 10 dla 120 akredytowanych dziennikarzy, podczas gdy federacja otrzymała ponad 150 wniosków z całego świata. Dla porównania, na prezentacji listy Didiera Deschampa przed mundialem było ich tylko około 50. Tylko mówię, no bo widać, z jakim aplauzem przywitano Zidana jako szefa niebieskich. Selekcjonera nie mianuje się codziennie, mówiono z uśmiechem na stronie FFF. Minęło bowiem 14 lat. Didier Deschamps nie był jednak witany z równie imponującą oprawą. Aczkolwiek powiem, że w roli selekcjonera on na to naprawdę zasłużył. Niebiescy pod jego batutą stali się naprawdę znakomitą orkiestrą i osiągnęli wiele sukcesów. Ale ja myślę, że tak powoli niestety nasza audycja zmierza do końca.
0: Powoli zmierza do końca. Chciałabym tylko dokończyć o tym, że prezes mówił o wyjątkowym momencie, zarówno ze względu na sam fakt wyboru nowego selekcjonera, jak i na osobę, która siedzi obok niego, Zizu, jest w końcu. Był niesamowitym piłkarzem, mam nadzieję, że będzie niesamowitym selekcjonerem.
1: No ja nigdy nie zapomnę tego, jeszcze na świecie nie było, w 98 roku Zizu strzelającego te dwa gole w meczu z Brazylią. Nikt się tego nie spodziewał, było już 2-0 i potem jeszcze Pires dołożył trzeciego.
0: No i na tych pięknych słowach. Przy tych pięknych słowach bardzo dziękujemy Państwu za tę godzinę spędzoną z nami, Irena Brzezińska. Dziękujemy realizującej naszą audycję Milenie Krupińskiej.
1: Bardzo dziękuję. Merci, Milena. i żegnam się z Państwem, kłaniając się nisko i do przyszłego tygodnia.
0: A na koniec Daniel Ehrenboy, L'amour c'est pour les autres i do usłyszenia za tydzień.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
4: Dzień dobry, niedziela, jest godzina 9.
5: Gra podwójna.

ten czas leci i już jest bliżej niż dalej do końca wakacji. Milena Krupińska, która wakacji nie ma, dzisiaj mnie realizuje. Antek Grudniewski, wydawca, on już wakacje miał, a ja pewnie zaraz jakieś wakacje sobie zrobię. Także od was, także od razu z góry wybaczcie. Tomasz Smokowski przy mikrofonie. Dwie godziny gry podwójnej. Pozwólcie, że dzisiaj zaczniemy tak dynamicznie, tak na pobudkę, na szybko.

Schadenfreude. Co, chcecie mi powiedzieć, że czerpię przyjemność z waszego nieszczęścia i wam gram ostrą muzykę, byście się przebudzili? Ewentualnie mogłoby być na odwrót, bo to ja, zakładam, musiałem wcześniej wstać, żeby zagrać dzisiaj dla was audycję. A tak naprawdę tytuł nie ma nic wspólnego z moim nastawieniem do was i mam nadzieję waszego do mnie. Schadenfreude od Iana Deriego, któremu tutaj pomaga Paul Epworth, producent, który zresztą też na samym albumie wszystkie piosenki wyprodukował. Teraz panowie usiedli po raz drugi i zaproponowali kilka, na takiej epce, kilka piosenek z tego ostatniego albumu w tak zwanych extended version, czyli możemy posłuchać tej znakomitej klubowej muzyki raz jeszcze w innych troszkę wersjach. No ja myślę, że Baxter Dury ze swoim charakterystycznym monologowaniem zamiast śpiewania, po pierwsze jest nie do pomylenia z żadnym innym wokalistą świata, a po drugie chyba skutecznie udało mu się uciec od przekleństwa nazwiska własnego ojca. To znaczy nikt nie powie, że Baxter Dury wozi się na tacie, na Ianie i robi coś i jest znany tylko dlatego, że ma takie nazwisko, a nie inne. Zresztą sami posłuchajcie, po Schadenfreude Al Baroni, równie mocny kawałek w tym zestawie.

nie mówiłem. Po prostu nóżka sama tupie. Ważną postacią w tym duecie jest Paul Epworth, który pamiętacie, znacie. To jest facet, który produkował, komponował, pomagał w tworzeniu albumów takich artystów jak, no nie wiem, pierwsi z brzegu U2, Lana Del Rey, Florence and the Machine, Paul McCartney, Coldplay, Rihanna na przykład, czy Bruno Mars. O. Wśród takich momentów w swoim życiu, których bardzo żałuję, jest to, że nie zdążył, a już byli umówieni, wyprodukować płyty Amy Winehouse. No, wiadomo dlaczego. Natomiast no, z takich sztandarowych utworów pamiętajcie, że to on napisał razem z Adele piosenkę Skyfall do Jamesa Bonda. No to teraz już wiecie, w którym kościele dzwoni. A Arek Stolarski, nasz przyjaciel z Inside Seaside, czy z Męskiego Grania, też miał nosa, ściągając Baxtera Dury'ego na ostatnią edycję, tak, Inside Seaside, nad morze. A Baxter Dury, jak to Baxter Dury? Stał, nie tańczył, nie skakał, niespecjalnie mizdrzył się do publiczności, opowiedział kilka historyjek i po prostu mówił tym swoim jedynym, niepowtarzalnym głosem. Dobra, a propos mówienia, dosyć mówienia, posłuchajmy muzyki.

Dzisiaj przyniosłem muzyki, troszkę muzyki od artystów, takich kilku sensacji ostatnich miesięcy, moim zdaniem, których to muzyka cieszy moje uszy w ostatnich tygodniach i która w pewnym sensie przywraca mi wiarę, że w muzyce dużo dobrego się dzieje, jeszcze nie wszystko zostało powiedziane i nie mielimy cały czas i nie kręcimy ciągle łyżeczką tylko w prawo albo tylko w lewo, bo herbata się od tego i muzyka się nie stanie od tego lepsza, ani herbata słodsza. Aleksandra Druczyn, czyli Earth Eater, pytana w jednym z wywiadów, jak cię zakwalifikować, jaką ty muzykę tak naprawdę grasz? To Earth Eater odpowiedziała, ja po prostu gram muzykę. I to chyba najlepsza definicja tego, co robi.

Niepokojąca muzyka, niepokojący pseudonim Earth Eater i niepokojący też wizerunek sceniczny. Wystarczy zobaczyć sobie, sprawdzić, nie wiem, okładki płyt artystki albo obejrzeć kilka teledysków. Aleksandra Druczyn, znana jako Earth Eater. Ja się wcale nie dziwię, że się kumpluje i nagrywa razem z Yves'em Tumorem, bo jak widać, oryginał ciągnie do oryginałów i do oryginała innego. Myślę, że w swojej inności i różności są do siebie bardzo podobni. No dobrze, to kolejna sensacja zza oceanu, bo Aleksandra Druczyn to Amerykanka, a teraz jeszcze przeniesiemy się bardziej na północ. Irena Kwiatkowska muzyki, który żadnej pracy się nie boi. Komponuje, śpiewa, gra na wszystkich instrumentach, produkuje, miksuje. Tylko specjalnie wywiadów nie lubi udzielać, bo mało ich można znaleźć w sieci. To Mor.

Tak, to z najnowszego albumu Mormora. Seth Nyquist pochodzi z Kanady, chociaż ma szwedzkie korzenie, już wam kiedyś o tym mówiłem i ktoś mi napisał ze Szwecji, że Mormor, czyli babcia mamy, powinno się wypowiadać po szwedzku murmur, no ale ja nie wiem, czy w Kanadzie o tym wiedzą. Myślę, że on jest po prostu mormorem. Tak jak mówię, Seth Nyquist niespecjalnie zainteresowany wielką karierą, robieniem wielkiej kariery, udzielaniem wywiadów, stoi troszkę na bocznicy. Myślę, że byłby wielką gwiazdą, gdyby tylko chciał. Ale chyba niespecjalnie chce. Rozpięty między, czy ja wiem, Princem, to o tym chociażby wskazuje, że gra na wszystkich instrumentach, wszystko robi taka Zosia Samosia, między Princem, a nawet Bon Iverem, tak bym powiedział. Zapraszam was na spotkanie z Mormorem raz jeszcze.

Outsider, Mormor śpiewający piosenkę Outside. I jeszcze jedna sensacja ostatnich tygodni. Ma 26 lat, a już 15 lat temu nagrywała swoje pierwsze piosenki. No takie, sami możecie sobie wyobrazić, trochę fasolki, a trochę taki dziecięcy popik. No taka ewidentna maszynka do robienia pieniędzy. Willow Smith. 15 lat temu wszyscy mówili o niej tak z lekkim lekceważeniem. Od znana córeczka, inaczej, córeczka znanych rodziców, bo to tata to przecież Will Smith, a mama Jada Pinkett Smith. Ale minęło 11 lat i naprawdę Willow, już nie Willow Smith, a po prostu Willow pokazuje, że ona naprawdę umie robić muzykę.

To byłoby chyba nawet dla niej całkiem wygodne pozostać w takim mainstreamowym popie, w którym była 15 lat temu. Wszystko jej przychodziło łatwo, gładko. Byłaby znana, uśmiechnięta, pisałyby o niej jakieś tam różne, nie wiem. Nie wiem, czy Popcorn to jeszcze taka gazeta istnieje, albo jakieś Bravo Girl. Też nie wiem, czy istnieje. A ona wybrała drogę zupełnie inną i za to szanuję Willow.

Jedna z najważniejszych piosenek w historii tego zespołu, Misery is a Butterfly, pochodząca z albumu z 2004 roku.

o tym samym tytule, Misery is a Butterfly. Fajnie, że jest taki zespół jak Blonde Redhead. I bardzo fajnie też, że oni ciągle istnieją i ciągle nagrywają nowe piosenki. Ich najnowszy singiel, który ukazał się, no nie wiem, raptem tydzień temu, może dwa tygodnie temu, jest tego najlepszym przykładem. Jestem fanem.

Idealna ścieżka dźwiękowa dla wszystkich nurzających się w melancholii i nostalgii. Blonde Redhead z piosenką Blood Spilled. Gruchnęła wiadomość kilka dni temu, że Faith No More rusza w trasę koncertową. Wow, we were very much.

Proszę docenić, że postanowiłem pozostać w nastroju i po delikatnym blond redhead nie uderzyłem was ścianą gitar od Faith No More. Oczywiście mógłbym zagrać Easy, ale to już tak zgrany kawałek, że wybrałem coś innego, taki bardzo sympatyczny. Czy wiecie, że Faith No More powstało w 1979 roku? Wtedy oczywiście nie było jeszcze Mike'a Pattona na wokalu, tylko Chuck Mosley, ale i tak wydaje mi się, że to jest jakieś kłamstwo. To nie może tak być. To czas nie może nam płatać aż takich figli.

tak jak jestem zaprzysięgłym, takim naprawdę aż skrajnym ultrasem grupy Faith No More, takim, że złego słowa nie dałby powiedzieć na zespół, tak nigdy nie potrafiłem zrozumieć decyzji chłopaków, dzisiaj już panów, mężczyzn, mocno po 50, by z tej piosenki Cowboy Song zrobić odrzut, inaczej odrzucić tę piosenkę. Ona nie znalazła się na albumie The Real Thing, świetnym albumie, Viadomix, ale ta piosenka jest w ogóle jedną z fajniejszych piosenek Faith No More w ogóle w historii. Cowboy Song dopiero trafił w roku 1990 na album Live Faith No More, Live at the Brixton Academy, gdzieś tam schowany na końcu, taki dopchany trochę butem. Jak to możliwe? James Blake.

Zasłuchuję się w najnowszym albumie Jamesa Blake'a niemal w kółko. Niemal powiedziałbym, że nie schodzi mi z talerza, gdybym tylko miał talerz i winyl, ale tak nie jest. Ale tak w cudzysłowie nie schodzi z mojego talerza nowy album Jamesa Blake'a, ale też czasem sięgam po te jego starsze nagrania i to nie są te najstarsze dubstepowe jeszcze piosenki Jamesa Blake'a, bo one byłyby trochę trudne w odbiorze, myślę, nawet w Radiu 357, w którym można i tak więcej, ale to są piosenki z roku 2020. I wtedy ukazał się taka epka z coverami, zresztą tytuł bardzo oryginalny, Covers. James Blake tam daje hołd kilku wykonawcom, Robercie Fleck, Frankowi Ocean, jest cover Billie Eilish, jest cover jednej piosenki Stevie Wondera, a tu przed momentem piosenka, która w oryginale była śpiewana przez, uwaga, Beyoncé, tak, a za moment dla odmiany z zupełnie innej stylistycznej półki coverek piosenki Joy Division.

Jak to dobrze, że James Blake szybko się otrząsnął z, no nie chcę powiedzieć z błędów młodości, ale dobrze, tak trochę sobie zażartuję. I przestał męczyć ucho tym swoim instrumentalnym dubstepem, tylko zwietrzył potęgę swojego delikatnego, ale jakiego głosu i fortepianu i wybrał język faktów. Wybrał język kruchych emocji, ciszy, przestrzeni. Bardzo ładnie nam się ten James Blake teraz zrymuje z Baby Rose i Bad, Bad, Not Good.

Ale to rasowo brzmi. Bad, bad, not good, czyli muzycy, którzy poznali się w Toronto w szkole muzycznej na kierunku jazz i Baby Rose, tutaj ich współpraca sprzed kilkunastu miesięcy, wybitne utwory. Swoją drogą, ile lat byście dali Baby Rose, wokalistce? No ile? Zastanówcie się chwilę, ale bez sprawdzania w internecie. Powiem wam za kilka minut po jeszcze jednym utworze wspólnym. Baby Rose i Bad, Bad, Not Good.

sprawdziłem na Milenie Krupińskiej. Zamknęła oczy i powiedziała, że wyobraża sobie no, taką mocno dorosłą panią 50 plus, a nawet 60 plus. Cytuję. A potem jeszcze dodała... A nie, bo wtedy jej powiedziałem odpowiedź na zagadkę. To znaczy Baby Rose ma 31 lat. Za 3 dni skończy 32 urodziny, będzie obchodziła. Na co Milena dodała, no to sporo w życiu wypaliła fajek. Otóż okazuje się, że nie. To jest taka jej naturalna barwa, tak się urodziła, ten typ tak ma. No to bardzo pięknie. To pozostaniemy na tym spokojnym oceanie soulu i R&B, tym razem po polsku.

Oczywiście, siostry Sisters, znaczy nie tylko siostry. Panie i panowie, Sisters znowu reaktywowani na czas wakacji męskiego grania. Jest taka piosenka, pod którą podpisują się trzy panie przybysz, nie tylko Paulina i Natalia, ale też mama Ania.

Anna, Natalia i Paulina Przybysz. Czarno-biały. No dobrze, a teraz dziewczyna, która nazywa się Jillian, ale Jillian Medford, ale jak była mała, to nie, znajomi nie mówili na nią Jillian, tylko mówili na nią Ian. Nie wiadomo skąd. I do tego Ian dodała sobie jeszcze słowo sweet i tak oto została Ian Sweet. I właśnie wydała solową płytę i ta płyta jest bardzo, bardzo, bardzo

Ian Swift z piosenką Criminal Kissing. Niczego nowego w muzyce, umówmy się, nie odkrywa, ale i tak bardzo przyjemnie łaskocze ucho. Zarówno kawałek Criminal Kissing, jak i ten kolejny z tej samej nowej płyty, Silver Screen.

To teraz taka urodzinowa wstawka. Wszystkiego do miłego i dobrego tym, którzy urodzili się dzisiaj. Dzisiaj urodził się m.in. Butch Vig, czyli producent płyt Garbage, ale też wielkiego epokowego albumu Nirwany, Nevermind. I to jest też facet, który przyłożył ucho, palce i swoją muzyczną wrażliwość do pierwszego albumu Smashing Pumpkins.

Album Gish z 1991 roku. Oczywiście gitarami stoi, ale można znaleźć kilka subtelności, tak jak Rhinoceros sprzed momentu, tak jak wspaniały Daydream śpiewany, to jedyna piosenka na tym albumie śpiewana przez Darcy Wrecki, basistkę, a nie przez Corgana. No czy jak Crush.

Od to taka tylko wprawka, która pojawiła się na albumie Drake'a. Tutaj właśnie gościła Yebba, piosenka pod tytułem Yebba's Heartbreak. Co znaczy Yebba? To jest po prostu imię artystki Abby Smith. Abby pisane w spak. Yebba. Yebba ma wielkie serce do pisania ściskających gardło piosenek i wielki głos, żeby je potem zaśpiewać.

0: That's that one.
1: Nie ma takiej stali, nie ma takiej skały, której nie rozkruszyłaby swoim głosem. Jebba. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę, za tę grę podwójną. Spotkamy się jakoś wkrótce, ale maybe nie tomorrow. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.

To była gra podwójna Tomka Smokowskiego. Tomek pięknie dziś grał. Jeba, artystka, którą prezentował przed chwilą, zresztą nieraz pojawiała się w moich audycjach i lubię myśleć o tych naszych dwóch audycjach, o grze podwójnej i o stanowaniu, że te programy nie przedzielają się, tylko się przenikają. Mamy chyba podobny gust z Tomkiem. Dziękujemy Tomkowi, a ja mówię Państwu dzień dobry.

Rafał Grzebalski, realizujący audycję. Dzień dobry. Ola Budka, mówiąca do Państwa do godziny 13. Dzień dobry. Słuchacze stanowania przy radioodbiornikach. Dzień dobry. Odezwijcie się. I Lenny Kravitz, który rozpoczyna każde niedzielne stanowanie. I utwór Low z płyty Raise Vibration. To był wrzesień 2018 roku. Płyta, którą Lenny Kravitz nie zachwycił krytyków. On mówił o tym, że miał poważną taką blokadę pisarską przed powstaniem tej płyty i w efekcie mamy teksty, które nie do końca zachwyciły i fanów, i tych, którzy potem tę płytę recenzowali. Ona jest pełna takich społecznych haseł. Zresztą cała była protestem przeciwko prezydenturze Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, ale mamy też połączenie tego właśnie tych haseł wolnościowych i społecznych z tym, z czego znamy Lennego Kravitza, czyli z tematem miłości, wszechobecnej miłości. W tym utworze, którym rozpoczęłam dzisiejsze stanowanie, czyli Low, słyszymy Michaela Jacksona. A ja płytę Raise Vibration bardzo lubię, mimo tego, że może nie odbiła się jakimś szerokim echem i chyba sam Lenny też nie wraca do niej zbyt często na koncertach, ale ten utwór to myślę, że bardzo dobry radiowy kawał muzyki. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Pierwsze sierpniowe stonowanie. Zapraszam Państwa do kontaktu. Mimo, że sezon urlopowy w pełni, mimo, że są Państwo na pewno w rozjazdach, no to może znajdą parę minut, żeby napisać do mnie. Jeśli jest taka ochota w narodzie, to proszę bardzo. Jestem na Instagramie oraz pod radiowym adresem ola.budka@radio357.pl. A to będzie jedna z naszych przyszłotygodniowych piosenek dnia. Blossoms.

Brytyjski zespół Blossoms może nie zrobi nam rewolucji w głowie i może ich teksty pływają raczej po powierzchni niż sięgają pewnej głębi, ale to taki zespół, który można wybrać w ciemno. Z zamkniętymi oczami, gdy jesteśmy w sytuacji pod tytułem Jesteśmy w trasie i po raz setny przesłuchaliśmy już tej ulubionej płyty i nie mamy co włączyć i już nudzi nam się wszystko, wszystkie podcasty przesłuchane i akurat niczego ciekawego w radiu nie znajdziemy, to włączamy płytę Blossoms i świetnie się jeździ. Szczególnie polecam Ribbon Around the Bomb. A nadchodzi nowa płyta. 2 października ukaże się płyta zatytułowana Songs from the Wedding Cake, czyli piosenki z tortu weselnego. Zespół Blossoms. I w czwartek piosenka dnia to Meet Me in Love. W ten czwartek, który nadejdzie, więc z zespołem Blossoms jeszcze się Państwo spotkają. Mówiłam o tej głębi tekstowej, no to już kolejna artystka raczej właśnie zanurza się i w poezję, i w ważny przekaz. Ona stara się być artystką popową, która no, jednak chce coś przekazać i zostawić coś głębszego po sobie. Wydała nowy album Daughter from Hell, a mowa o Gracie Abrams. Ten nowy album powstał pod nadzorem Arona Dessnera, a to sukces gwarantowany. Mam dla Państwa dziś utwór What If It's Right w duecie z Markusem Mumfordem.

I chociaż słyszymy głos Markusa Mumforda, wiemy, że to on, to jego głos nie wybija się w tym duecie i to bardzo dobrze. Gracie Abrams i Markus Mumford, zresztą Gracie pojawiła się na ich najnowszym albumie, mówię o Mumford & Sons, o albumie Prizefighter. A tu mamy Daughter From Hell, czyli najnowszy album artystki, album o dorastaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości. Aaron Dessner produkował wspólnie z artystką tę płytę i słychać tu trochę jakby folklor Taylor Swift, prawda? A tam także miał swój udział Aaron Dessner, więc mamy tu taką rodzinę folkującą i znakomicie to brzmi. Za chwilę Teddy Swims i jego najnowszy singiel Break Up in a Reverse to historia prawdziwa. Teddy Swims rozstał się z mamą swojego dziecka i napisał o tym piosenkę. Chciałby to odwrócić, chciałby, aby to się nie wydarzyło, ale widocznie tak się nie dało i wylał te swoje emocje w piosence. A państwo do mnie piszą, dziękuję za te maile, jest pani Bożena z Trasy, jest pani Barbara, jest Paulina, jest Darek, Grzegorz, Beata, a pani Aleksandra napisała, że to ja zaszczepiłam w niej miłość do Lenego Krawica i że jest świeżo po berlińskim koncercie oczarowana osobą Lenego, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dobrze, cieszę się. Fajnie, że są takie osoby, które być może dzięki mnie przypomniały sobie o Lenym Krawicu. A jak tu nie być oczarowanym jego osobą? Bo po pierwsze to znakomity muzyk, który utrzymuje się od lat, który nie zmienia swojego brzmienia, jest konsekwentny, jest mu wierny, jest sobą, to przede wszystkim ja czuję, że to jest czyste dobro, że Lenny Kravitz śpiewający o miłości naprawdę tak czuje i że jest po prostu dobrym człowiekiem. Ale zabrzmiało na trójmiejskim koncercie, bo także takie wiadomości czytam. Cieszę się. Ola.budka@radio357.pl

Teddy Swims to artysta, którego bardzo chciałabym usłyszeć na żywo. Tak, wiem, była szansa w tym roku na openerze, ale nie dotarłam. Mamy pierwszą audycję sierpniową. Zaczyna się ten wspaniały, mój ulubiony miesiąc w roku. Miesiąc, kiedy za jakieś 20 parę dni już poczujemy w powietrzu taki charakterystyczny zapach mijającego lata. Więc mam do Państwa taki apel, abyśmy wycisnęli z tego miesiąca jak najwięcej, bo to lato nam szybko minie. A to miesiąc wesel i ślubów. To miesiąc, kiedy będą najlepsze, dojrzałe w słońcu pomidory i te soczyste, ciemne jeżyny. Więc naprawdę za miesiąc nie żałujmy, że czegoś nie zrobiliśmy, że nie pojechaliśmy na jakąś wycieczkę, że nie wycisnęliśmy z tego miesiąca i z tego lata jak najwięcej. Może to czas, żeby nadrobić jakąś lekturę odkładaną przez ostatnie miesiące. Może, żeby nadrobić film. Ja mam taki film, aż wstyd się przyznać. Nie powiem o tym głośno na antenie, bo to jeden z muzycznych filmów, których jeszcze nie widziałam. A to taka biblia, jeśli chodzi o dziennikarstwo muzyczne i w ogóle biblia dla każdego, kto kocha muzykę. Więc ja w tym miesiącu nadrobię i zobaczę w końcu ten film. Więc spotkajmy się za miesiąc i ponownie wtedy zadam Państwu pytanie, co zrobiliście dla siebie albo co przeżyliście przez ostatni miesiąc. I będę czekała na Państwa wiadomości. Umówieni? Bardzo proszę i niech przez ten miesiąc gra Państwu Leon Bridges.

Jeśli cały nowy album Leona Bridgesa będzie brzmiał tak, to zacznę się poważnie zastanawiać, czy moją płytą roku będzie Harry Styles i Kiss All The Time Disco Occasionally, czy jednak Happiness Anytime Leona Bridgesa. Na ten album poczekamy jeszcze niespełna 2 miesiące. Ukaże się 25 września. A Leon Bridges mówi, że szczęście nie jest dla niego czymś, za czym należy nieustannie gonić. On chciał stworzyć album, który pozostanie ze słuchaczami na dłużej i będzie źródłem światła w trudniejszych momentach. City of the Sun.

Vuela, czyli Leć, Gizmo Varillas tu gościnnie i zespół City of the Sun. To ten zespół, o którym mówiłam już Państwu, że mimo, że pochodzą z Brooklynu i tam tworzą, no to nie sięgnęli po tradycyjny nowojorski jazz czy punk, ale jednak dokopali się głębiej do tego tygla kulturowego Nowego Jorku, czerpiąc z flamenco, z muzyki latynoamerykańskiej, z muzyki świata, i właśnie takie jest ich brzmienie. To flagowy ich ostatnio utwór, przepięknie brzmiący i dobrze nam się może skleić z sezonem letnim. Vuela, City of the Sun. Kolejny artysta, którego głos stawiam obok charakterystycznego głosu Eddiego Vedera, i Ray LaMontagne też ma taki potężny głos, mógłby zaśpiewać cokolwiek, ale do tego jeszcze jest znakomitym kompozytorem. Bardzo lubię wracać do jego płyt, bo one uspokajają. I dzisiaj taką uspokajającą mieszankę mam dla Państwa, bo połączę ten kolejny utwór z innym. Nie powiem teraz jakim, ale usłyszą Państwo, jak piękny to będzie miks.

0: Czy my nadal jesteśmy w Stanach Zjednoczonych?
1: Nie, nad Wisłą, bo to Cinnamon Gum, Mary Lees. Ileż ja razy słyszałam już ten utwór na naszej antenie w ciągu ostatnich kilku tygodni, kilkunastu dni. Ale to dobrze, nie chcę Państwa zbytnio zamęczać i sprawić, że jednak będzie trochę przesyt tym projektem, ale warto o nim mówić, bo to Cinnamon Gum i Cinnamon Guy, który nazywa się

w Polsce. Coraz głośniej jest o projekcie Cinnamon Gum, który jest z przymrużeniem oka. Proszę nie brać tego do końca na poważnie. Maciek nie chce teraz udawać, że jest artystą z Motown i że ten jego retro soul jest taki bardzo poważny. On czuje tę muzykę, ale to wszystko jest w takim sosie zabawowym i polecam Państwu jego koncerty Cinnamon Gum i stała rezydentura na naszej antenie Radia 357. Wiatru w żagle dostali Angus i Julia Stone.

W 2017 roku wydali chyba ich najlepszy album Snow i później była dosyć długa, bo 4-letnia przerwa na album Life is Strange, który był soundtrackiem do gry wideo i który to był słabo słuchalny, a raczej źle słuchalny poza grą wideo, to nie była do końca udana płyta. Nie, a więc 2017 rok i potem dopiero 2024 rok i album Cape Forestier. I oni wrócili chyba na dobre tory, tak jak już powiedziałam, poczuli wiatr w żaglach i znowu poczuli miłość do tworzenia muzyki.

razem. Angus i Julia Stone, rodzeństwo z Australii. Angus tworzy solowy projekt Dope Lemon i wiele z tego projektu przemyca na nową płytę Karaoke Bar, która to ukaże się już za chwilę, bo 4 września. I każdy kolejny singiel jest coraz lepszy, coraz bardziej nas rozkręca i sprawia, że no już przebieramy nogami i nie możemy się doczekać tej nowej płyty, przynajmniej mówię o sobie. Wspaniale brzmi ta nowa płyta, przynajmniej te single, które znamy, bo mówią o tej płycie, zresztą przyznają się do tego, że mieli taką pewną blokadę twórczą, a tę nową płytę tworzyli trochę oddzielnie, w rozjazdach. Każdy z nich było gdzieś indziej na świecie. Podróżowali także sporo po Europie. I mamy Karaoke Bar i ten singiel Monroe, który był singlem numer 2, ale mamy najnowszy, Celestial Bodies. To Angus i Julia Stone.

Jeśli Angus i Julia Stone mają zasadę moja, twoja, czyli moja piosenka, a potem twoja piosenka, to wyobrażam sobie, że to było tak. Angus mówi do Julie: hej, Julia, napisałem nową piosenkę. Może zaśpiewasz refren, ale ja stworzę całą, bo no, jest bardzo moja i mam już właściwie całość. A na to Julia mówi: okej, zróbmy tak. Tak bardzo Angusowa jest ta nowa piosenka Celestial Bodies, ale to przecież duet Angus i Julia Stone. A przypomnę i może powiem tym, którzy nie wiedzą, a którym może wpadło to w ucho, że Angus Stone ma oddzielny solowy projekt Dope Lemon i tam jest dużo więcej elektroniki, ale widzę, że oni kombinują na tej nowej płycie, a raczej słyszę, że kombinują z elektronicznym brzmieniem. Karaoke Bar 4 września, najnowszy album rodzeństwa z Australii. Pierwsza chyba dziś piosenka po polsku. Tak, mam ich więcej w drugiej godzinie. Wojciech Baranowski już nie jest Baranowskim, już nie jest Wojtkiem Baranowskim, tylko Wojciechem Baranowskim. Zmienił imidż i chce pozyskać nowych słuchaczy, chce zmienić swoją muzykę, zresztą już to zrobił na albumie Waniliowy. Słuchałam. Pewnie Państwo także słyszeli tę rozmowę. Karol Paciorek na swoim kanale czy w podcaście Imponderabilia rozmawiał z Wojciechem Baranowskim. To ciekawa rozmowa, ale czy naprawdę każdego artystę, czy sukces każdego artysty musimy mierzyć sukcesem Dawida Podsiadło? Czy wszędzie musi paść to nazwisko? I czy każdy musi odnieść stadionowy sukces Dawida? Wątpię, ale bardzo szanuję rozmowę i pracę i Karola Paciorka i tym bardziej potrzebę zmiany Wojciecha Baranowskiego. Na końcu przyjdzie spokój. To jedna z tych nowych piosenek w jego nowej odsłonie.

Zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień, zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś. Ale na końcu przyjdzie spokój. Zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień, zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś. Ale na końcu przyjdzie spokój.

Mówi, że przez całe swoje artystyczne życie był waniliowy, a skoro waniliowy, to taki dla każdego i jednocześnie dla nikogo. Waniliowy to tytuł nowego albumu, którym to zmienia swoją artystyczną ścieżkę. Wojciech Baranowski. Piszą państwo, tak, proszę mnie nie pytać o tytuł filmu, którego jeszcze nie widziałam, ponieważ wstydzę się tego faktu, że tego filmu nie oglądałam i może kiedyś o tym powiem, albo nie, bo wciąż się będę wstydzić, ale nadrobię. Bo prosiłam państwa, mówię teraz do tych, którzy dołączyli do nas może później, prosiłam o to, żebyśmy w sierpniu nadrobili parę spraw, żebyśmy skorzystali z tego miesiąca, z tego wspaniałego lata, żebyśmy odwiedzili kogoś, przeczytali książkę w ogrodzie albo obejrzeli długo odkładany film. Pani z kolei, pani Weronika pisze, że sierpień, tak, sierpień to także i to ten tydzień się zaczyna, tydzień karmienia piersią i cytuję mnie, pani Weronika, bo to uściski dla wszystkich mam karmiących, dzieci jedzących i śpiących, a to moja cotygodniowa dedykacja i ona następuje teraz.

0: Doskonale pamiętam, kiedy słyszałam ich na żywo w Warszawie, bo data była szczególna. 1 sierpnia 2022 roku. I nowozelandzki kolektyw Fat Freddy's Drop. Pamiętam tę datę, bo mówili także ze sceny, że grają w tym ważnym dla Warszawy dniu. Tak, tak, wiem, byli także niedawno w Warszawie, ale moim warszawskim koncertem był ten sprzed 4 lat. I trochę przesunęłam te granice pierwszej i drugiej godziny, a więc bardzo proszę.
1: Stonowanie.
0: I druga godzina audycji do godziny 13. Jestem z Państwem, ola.budka@radio357.pl. Drugą godzinę rozpoczynamy, no zaczęliśmy już na antypodach, ale żeby tradycji stało się zadość, to będzie Australia.

Birds of Tokyo. W tej godzinie mam dla Państwa sporo piosenek po polsku. Tak, będzie także wspomnienie Glena, bo pytają Państwo o to, ale to pod koniec audycji. I piszą Państwo, bo za chwilę, za chwilę jeszcze raz Nowa Zelandia, Jordan Rakai, który pochodzi z Nowej Zelandii, ale tworzy w Europie, a pani Maja trochę na moje pytanie o to, żeby coś zrobić w sierpniu, żeby nadrobić, napisała, że na 4 lata przed 50 zrobiła tatuaże odkładane od 18 roku życia. No i jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Tak jest. Brawo. Gratulujemy.

No, może nie jest znany tak, jak znana jest na całym świecie Taylor Swift, ale mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą, że jest facet, który nazywa się Jordan Rakai, pochodzi z Nowej Zelandii, tworzy na Wyspach Brytyjskich, chyba w Londynie, nie jestem tego pewna, ale na Wyspach Brytyjskich i ma wielki, wielki talent. To jest jeden z tych artystów, którym chciałabym zajrzeć do głowy, zobaczyć, co tam się dzieje i wyprzedzić trochę to, albo posłuchać wcześniej to, tego, co on ma do zaprezentowania. Znakomity, piękny, pięknie wyprodukowany, czysty brzmieniowo, ach, chcę się powiedzieć, że same ochy i achy na temat tego nowego singla i to zapowiedź nowej płyty, a to utwór Enemies, Jordan Rakai. Piszą państwo i nadrabiają lektury, zaraz także o tym wspomnę, chociaż te kolejne dwa utwory to bardziej do tańca niż do czytania, ale tańczyć latem na trawie także jest znakomicie. Dua Lipa.

100 lat dla nowożeńców. Dua Lipa, tegoroczna panna młoda. I z tego blichtru Royal Albert Hall przenosimy się teraz do prostego świata, do zupełnie innego świata i diametralnie zmieniamy klimat. O tym, jak się nie rozstać. Muzyka końca lata.

Artur Rojek, a wcześniej muzyka końca lata. Słuchaczka Zosia nadrabia lekturę. Tak, czyta Muminki. Można mieć takie plany, ale można też nie mieć żadnych planów, bo po prostu się tęskni.

W nie mam planów na lato. Przyznaję się, że jak wyjeżdża ta ulubiona osoba, to nie ma nic fajnego do roboty w lecie i się człowiek snuje ulicami nagrzanego miasta. Tak o tym utworze mówi jego autorka, Ewa Aksamit. A według mnie to jest piosenka o nieszczęśliwym zakochaniu, kiedy człowiek zakochuje się i nie może spotkać się z tą osobą, no to nic nie cieszy. Nawet lato. I mam nadzieję, że jest u Państwa teraz głośniej, a raczej radio gra głośniej w Państwa domach i przysłuchali się Państwo temu, co prezentowałam, bo po polsku to po pierwsze, bo artyści, na których warto zwrócić uwagę, jeszcze nie znani szeroko, debiutujący, początkujący, a tych bardzo wspieramy. Przed chwilą Ewa Aksamit, a za chwilę Rembikowski. I to kolejna piosenka o nieszczęśliwej miłości, o tym, jak można nieszczęśliwie zakochać się i być tym drugim i być zaproszonym do po prostu pozostania przyjaciółmi. Rembikowski, bardzo proszę przysłuchać się temu utworowi, bo to coś, co zachwyciło mnie w ostatnim czasie. Rembikowski, zapamiętajcie go.

I jeszcze to brzmienie lat 80. Czy ja właśnie odkryłam dla Państwa, proszę nie dziękować, polskie perełeczki, bo najpierw Ewa Aksamit i ten jej niesamowicie przyciągający, wręcz hipnotyzujący głos i piosenka Nie mam planów na lato, a teraz Rembikowski, Zostańmy przyjaciółmi. Maciek Rembikowski odszedł z grupy VHS i postawił na solową karierę. Czy to dobrze, czy to źle, ocenią słuchacze. To utwór o tej propozycji, której nikt nie chce usłyszeć. Zostańmy przyjaciółmi. O byciu w tej drugiej lidze, niestety. Tekst, w którym każdy się może przejrzeć. No, dobrze by było, gdyby nie każdy miał za sobą taką historię. Ale czy jest taka osoba? Będę wracać do tych dwóch utworów. Rembikowski i Ewa Aksamit. Stanowaniu po raz pierwszy. Przed 10 laty, tak jak teraz Rembikowskim czy wieloma innymi polskimi artystami, zachwycaliśmy się Piotrem Ziołą. Debiutował wówczas płytą Revolving Door i dziś z okazji 10-lecia wydania tej płyty ponownie do niej wraca, ale trochę w innej wersji. Chyba Safari po 10 latach w duecie z Vito Bambino brzmi jeszcze lepiej.

10 lat temu słuchałam płyty Revolving Door na odtwarzaczu w samochodzie. Była bardzo, bardzo zdezelowana i porysowana po kolejnych i kolejnych odsłuchach. Jeśli da się porysować, odtwarzając coś na platformie streamingowej, no to ja to właśnie teraz robię. Bo Safari po 10 latach w tej wersji na nowo nagranej z Vito Bambino brzmi jeszcze lepiej, jest bardziej emocjonalny i ten tekst jeszcze jakoś bardziej wchodzi w krew i do mózgu. Niesamowite, co wydarzyło się z tą piosenką po tylu latach. Piotr Zioła,

Tak naprawdę zagrał samego siebie, ulicznego grajka, bo w ten sposób rozpoczynał swoją muzyczną drogę. W czwartek i dziś żegna go cały świat muzyki.

Paula Roma w hołdzie zmarłemu przyjacielowi. Na zakończenie wczorajsza piosenka dnia z albumu Łączy nas Błażeja Króla, albumu upamiętniającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Miałem zabrać cię nad rzekę. Dziękuję Państwu za dziś. Do usłyszenia ponownie o tej samej porze, między 11 a 13 w kolejną niedzielę. Playlista za chwilę wyląduje na moim Instagramie. Dostępna będzie także na stronie playlista.radio357.pl. Dobrego dnia. Może to dziś ostatnia szansa na pierogi z jagodami? Wszystkiego dobrego.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać: Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Rzecz technologiczna.
5: Dzień dobry, to jest Rzecz Piracka.
6: No bardzo ładnie to wymyśliłeś.
5: Tak, z nami włoski pirat Jarosław Juszkiewiczci.
6: Dziękuję bardzo. No, czas się wytłumaczyć. Robert Zembrzycki oczywiście zapowiada mnie z Katowic. Ja na wakacjach w północnych Włoszech, w temperaturach rekordowych, które są w Europie, przynajmniej w tej części po tej stronie Alp, ale z tego co wiem, że po twojej stronie Alp jest podobnie.
5: Po mojej stronie Alp jest podobnie. W tym momencie, kiedy rozmawiamy, przyjacielu, 31 stopni i mój telefon mówi mi, że ostrzeżenie pomarańczowe przed wysoką temperaturą.
6: Przebijam cię, 36 w moim rejonie i dość wilgotno, bo ani odrobiny wiatru.
5: Czyli stoisz, proszę ciebie, w suchym doku i jest flauta.
6: No tak, zapomniałem, że nawiązujemy dzisiaj do żeglarskich i pirackich klimatów. Tak to Robert wymyślił, ale jeżeli pozwolisz, to chciałbym...
5: Ale nie bez powodu, to tylko najpierw wytłumaczmy dlaczego. Dlatego, że ja dołączyłem do Jarka w pirackiej przygodzie, wreszcie odrobiłem się z zaległościami zarówno pracowymi, jak i growymi i zasiadłem do mojego ukochanego pirackiego asasyna, czyli Black Flag w wersji zremake'owanej i mam parę uwag, o które chciałbym powiedzieć, ale najpierw pozwolę ci dokończyć zdanie, w które ci wszedłem.
6: Ja próbuję tutaj jeszcze we Włoszech złapać resztki internetu, który nie jest tutaj prosty. Jeżeli pozwolisz, to zacznę od Morza Burz.
5: Proszę.
6: Słyszałeś o takim morzu?
5: Morze Burz?
6: Mhm.
5: Nie, może nie burz lepiej. Lepiej budować niż burzyć.
6: To prawda. Ale chodzi o Morze Burz, które znajduje się na Księżycu. Oczywiście na Księżycu nie ma wody w takiej formie, w jakiej my ją mamy na Ziemi. Natomiast no, wiemy, że znajduje się w kraterach na biegunach księżycowych, ale nie o tym dziś. Dziś chcę opowiedzieć o Morzu Burz, czyli płaskiej powierzchni, która znajduje się na Księżycu.
5: Po łacinie nazwa tego morza, o którym mówisz, to Oceanus Procellarum i masz rację, bo to jest ogromne morze księżycowe, ale nazywa się Oceanem Burz.
6: Ocean. Tak, tak, Ocean tak. Burz.
5: No bo właściwie ocean to takie ogromne morze.
6: W wypadku Księżyca to jest płaska powierzchnia, która znajduje się w pobliżu miejsca, w które niedługo uderzy drugi stopień rakiety Falcon 9, oznaczony jako 2025-010D. Stanie się to 5 sierpnia, około godziny 8:35 polskiego czasu i mówimy o sporym fragmencie rakiety, to znaczy to jest prawie 14 metrów. Uderzy w okolicach konkretnie krateru Einsteina z prędkością około 2,5 km na sekundę. I uderzając stworzy krater o średnicy 20-30 metrów. Naukowcy będą obserwować to zjawisko za pomocą teleskopu VLT oraz sondy, która krąży wokół Księżyca, to jest Lunar Reconnaissance Orbiter, które wykona zdjęcia miejsca kolizji tuż przed i tuż po uderzeniu rakiety. A jak to się stało? No, stało się to trochę przez przypadek, bo firma SpaceX półtora roku temu realizowała misję wysyłając dwa lądowniki na Księżyc. Drugi stopień rakiety nie został nigdy zdeorbitowany i został w kosmosie. W końcu zaczął być przyciągany coraz mocniej przez Księżyc i wkrótce uderzy w jego powierzchnię.
5: No proszę.
6: To teraz pytanie,
5: bardzo.
6: Czy będzie to można zobaczyć. Ja przeliczyłem szybko te 2,5 km na sekundę. To oczywiście w przybliżeniu jest prawie 8,5 tysiąca km na godzinę. Także to jest duże, mówiąc po śląsku, dźwignięcie. I będzie Błysk trwał mniej niż pół sekundy, ale Księżyc jest tak często i gęsto obserwowany z Ziemi, że kto wie, być może również amatorskim obserwatorom uda się te eksplozje zarejestrować. Jeżeli Państwo słyszą różne dźwięki dobiegające z zewnątrz, to od razu mówię, moje studio znajduje się przy dość ruchliwej drodze. Nie jest to oczywiście autostrada.
5: Siedzisz na leżaku z mikrofonem.
6: Nie, siedzę na krześle ogrodowym i gryzą mnie straszliwie komary, ale jeżeli usłyszą Państwo różne ptaki, różne cykady, albo różne dzieci włoskie, polskie, czeskie, węgierskie i słoweńskie, no to proszę się nie dziwić.
5: Ja bym chciał, żebyśmy się przenieśli, chociaż właściwie już to zrobiłeś, bo z tego Księżyca przeniosłeś nas z powrotem do Włoch. I w tych Włochach czy Włoszech?
6: Włoszech, Włoszech. Włochy są pod Warszawą.
5: Dobrze, to we Włoszech pozostaniemy, ale troszeczkę dalej niż ty jesteś, bo przeniesiemy się do Rzymu, gdzie w ramach projektu rządowego, jak podaje Reuters, samotnie mieszkającym seniorom władze miasta rozdają elektroniczne opaski, które kontrolują m.in. tętno, sen i sygnalizują nagłe zdarzenia, takie jak na przykład upadek.
6: Rewelacyjna rzecz.
5: Rewelacyjna rzecz, bo to jest po prostu czarne, plastikowe urządzenie zakładane na nadgarstek. Wygląda jak, no jak te wszystkie elektroniczne opaski, tak popularne wśród sportowców przede wszystkim. Zastosowano w nich czujniki ruchu, które, tak jak wspominałem przed chwilą, potrafią wychwycić te przypadkowe upadki, a oprócz tego stale rejestrują aktywność i przemieszczanie się użytkownika, zarówno w mieszkaniu, jak i poza nim, co służy oczywiście wspieraniu takiej codziennej opieki i zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa zarówno tych seniorów, którym będą rozdawane, jak i oczywiście ich rodzin, no bo oni mają wtedy możliwość też jakby monitorowania stanu zdrowia.
6: Ale rozumiem, że ten sygnał gdzieś trafia też do centrali w razie czego.
5: Tego nie wiem.
6: Pewnie tak jest. Bo wiesz, wyobraziłem sobie sytuację, że rozgrywany jest ważny mecz w telewizji i seniorzy go tutaj oglądają.
5: Tak, no tak, tak, oczywiście. Nie, chodzi...
6: Wszystkim skacze jednocześnie ciśnienie.
5: Tak. Wiem, że jest aplikacja do monitorowania właśnie stanu zdrowia swoich bliskich seniorów, połączona oczywiście z tą opaską. I pracownicy socjalni codziennie kontaktują się z uczestnikami tego programu, pytają ich m.in. o przyjęcie leków, o samopoczucie podczas upału, a także rozmawiają z osobami, które zmagają się z samotnością pod kątem oczywiście depresji. Także akcja jest nie tylko sprzętowo-elektroniczna, ale też po prostu tak społecznie, po ludzku nastawiona na tych seniorów i to jest coś, co uważam, że w Polsce również powinno zostać wprowadzone. Miałbym wtedy taką aplikację i wiedziałbym, jak się czujesz.
6: Oczywiście. Wiedziałem, że to do czegoś zmierza. No przecież musi być nadany kurs. To jest morsko-pirackie wydanie Rzeczy Technologiczne. Ja pomyślałem sobie, jak te informacje przedstawiałeś, to coś zupełnie innego, że w czasie ważnego meczu we Włoszech pogotowie i tak nie przyjedzie, bo wszyscy oglądają ten mecz przecież. Tak. Ale jest. Drodzy Państwo, uwaga, uwaga. Dziś będę miał także informacje dla Roberta, specjalnie znanego fascynata betonu, która nie jest związana z żeglowaniem, ale jest związana za to z betonem. Ale nie odchodzimy od tematów pirackich, bo już za kilka minut będę rozmawiał z Ireneuszem Załogiem, znanym polskim lektorem, z którym porozmawiam troszkę o piraceniu głosu.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a naszym gościem jest posiadacz jednego z najbardziej chyba rozpoznawalnych i charakterystycznych głosów w Polsce, lektor, aktor Ireneusz Załóg. Witam cię, drogi Irku.
1: Cześć, Jarku. Dzień dobry.
0: Oczywiście będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji i o tym, co tak naprawdę dzieje się na rynku lektorskim w Polsce i chyba na świecie w związku z wejściem AI. Rozmawialiśmy, pamiętam, w Rzeczy Technologicznej ponad 2 lata temu na ten temat, kiedy pojawiły się pierwsze awatary głosowe. W tej chwili widzimy, że jest to trend, który powoli chyba zaczyna dominować rynek usług lektorskich. To znaczy głosy zdigitalizowane.
1: Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście zmierza to w takim kierunku, aby nas zastąpić. Za każdym razem, jak rozmawiam z kimś o tym temacie, to przypominam sobie żart, który ty wymyśliłeś. Nie? Czy pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś przy śniadaniu i mówiliśmy o tym, że wszyscy lektorzy to dinozaury, a AI to ten meteoryt, który walnął tak w to i ich wszystkich rozwala. Bo naprawdę troszeczkę tak jest. Szybkość tego jest piorunująca.
0: No i pytanie, właściwie w jakim kierunku to pójdzie? Jak ty przewidujesz, co się będzie zmieniało? I czy do końca to jest złe?
1: Ja cały czas od samego początku myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby to jakby nie weszło do naszego życia, dlatego że po prostu jest to postęp technologiczny. No i nie ma co udawać, że będziemy zaklinać rzeczywistość i że z tym wygramy. Natomiast specyfika naszego rynku jest taka, że mimo wszystko, że to już weszło do takiego życia społecznego bardzo mocno, to jednak cały czas ja pracę mam, ty też pracę masz, wielu ludzi ma. Dlatego, że u nas w naszym kraju mam takie wrażenie, jakby jednak ciepło tego głosu, ta naturalność, ten sposób akcentacji jest bardzo ważny dla słuchacza. Oczywiście jest grono ludzi, którzy tego nie widzą tak jak my, tak jak ja ci to teraz mówię, ale niestety zmierza to w takim kierunku, żeby to było coś szybkiego, żebyśmy się nie musieli zastanawiać nad tym, ile trzeba zapłacić, żebyśmy nie musieli się zastanawiać po prostu nad niczym, tylko zrobimy kilka klików i do widzenia, prawda? I mamy po robocie.
0: Tak.
1: No, mam nadzieję, że jednak ten właśnie element polegający na tym, zresztą mówiliśmy o tym niedawno, że ludzie jednak chcą słuchać kogoś konkretnego, a propos
0: na przykład
1: audiobooków, prawda? Że tak. Audiobooki to jest coś takiego, że rzeczywiście można spokojnie to zrobić jakimś sztucznym głosem, ale z drugiej strony, kurczę, jak to czyta, nie wiem, w świętej pamięci Jerzy Sztur, prawda, bo przecież wiele tego zrobił, Piotr Frączewski, czy jakiś głos po prostu znany, prawda, to odbiorca od razu jakoś, wydaje mi się, czuje się lepiej słuchając tego.
0: Ja kiedyś ukułem takie powiedzenie, chyba w czasie tego samego śniadania nawet, że być może przyjdzie moda na to, że głosy żywe, głosy nieprzetworzone przez AI będą głosami takimi kraftowymi.
1: Tak, ja w ogóle, ja się zgadzam z tą całkowicie, że najprawdopodobniej dojdzie do tego, że to, że ktoś będzie korzystał z naszych głosów, żywych lektorów, to będzie jakiś rodzaj premium. Że to będzie coś takiego, że po prostu wow, to nie jest sztuczny głos. I coś takiego już jest. Ja czytam, w internecie jest taki kanał, ja tam czytam bardzo dużo rzeczy związanych z rolnictwem, a właściwie z maszynami dla rolnictwa. I słuchaj, pan, który zleca mi tą pracę, kiedyś przysłał mi maila z informacją, że piszą do niego ludzie z informacją, że proszę pana, my jesteśmy tak panu wdzięczni, że nie musimy słuchać tych sztucznych głosów, że to jest naturalny głos, nie? I to mi się tak ciepełko zrobiło na sercu, wylało mi się takie właśnie ciepełko na serduszko, kiedy to przeczytałem, pomyślałem, że jeszcze tak źle nie jest.
0: To prawda, ale z drugiej strony, gdyby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, panie Ireneuszu, płacę panu pewną kwotę pieniędzy, chciałbym, żeby pan stworzył swojego cyfrowego awatara, powiesz nie?
1: No właśnie. Dobra, będę szczery. Jeżeli ktoś by chciał stworzyć mój głos tylko po to, żeby go wykorzystywać częściej i za mniejsze pieniądze, to od razu mi się scyzoryk w kieszeni otwiera. Ale z drugiej strony ciągle mi chodzi po głowie, że kto wie, czy stworzenie takiego awatara nie będzie jedyną szansą, żeby w przyszłości lektor mógł normalnie na tym rynku funkcjonować.
0: Zgadzam się z tym. Poza tym, no, awatar cyfrowy daje jedną rzecz, której nie mieli słynni polscy lektorzy pokolenie czy dwa pokolenia temu. Nieśmiertelność.
1: Tak, tak, tak. Zresztą, no wiesz, są tacy lektorzy, których do dzisiaj słuchamy, a którzy nie żyją.
0: Tomasz Knapik.
1: Na przykład właśnie Tomasz Knapik. To jest coś niesamowitego, niebywałego. Ja na przykład cieszę się, że od czasu do czasu mogę go posłuchać. Z drugiej strony zmierza to naprawdę ku temu, aby tego żywego głosu było coraz mniej.
0: Ja słyszałem taką historię, nawet chyba reportaż BBC powstał o tym, o lektorze, który w londyńskim metrze mówił słynne zdanie na jednej z linii Mind the Gap. I kiedy ten lektor zmarł, jego żona przychodziła na tę stację, żeby po prostu posłuchać jego głosu.
1: No, piękna opowieść, tylko że mam wrażenie, że to jest taka opowieść trochę sprzed lat, nie? Z takim sentymentem.
0: No tak. Teraz już by nie było problemu, mogłaby go słuchać. Co więcej, mogłaby stworzyć sama cyfrowy awatar, bo przecież to nie jest problem. Pytanie, czy chciałaby z nim rozmawiać?
1: Tak, ja w ogóle coś niesamowitego ostatnio słyszałem. Nie wiem, czy słyszałeś o translatorach, które po prostu potrafią w czasie rzeczywistym tłumaczyć podczas rozmowy z kimś, prawda, za granicą. Okazuje się, że oni są w stanie coś takiego zrobić, że ty mówisz kilka swoich zdań i ten translator tłumaczy to twoim głosem.
0: Przerażające.
1: Niesamowite to jest.
0: Ja słyszałem o nowej usłudze Eleven Labs, która już weszła albo ma wejść. Mhm. Kupujesz audiobooka na przykład w języku francuskim i słuchasz go i w czasie rzeczywistym jest on tłumaczony i czytany w języku polskim. Tylko wiesz, czego się boję. Akurat audiobooki to jest chyba ostatnie miejsce, gdzie lektorzy stracą pracę. Żywi.
1: Tak, akurat audiobooki to też jest taka specyficzna rzecz. Właśnie tutaj wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej, do tego premium. Rzeczywiście, ja sam osobiście mam kontakt z ludźmi, którzy bardzo lubią audiobooki, ale bardzo lubią audiobooki słuchać właśnie głosem kogoś znanego. Kogo mogą zidentyfikować oczami, kogo mogą po prostu sobie przypomnieć, prawda? Wyobraźnią. Lepiej się wtedy tego audiobooka słucha, takie mam wrażenie, ale to jest niestety tylko wycinek naszej pracy.
0: Bo... Tak, bo ja poza tym znam osoby, które słuchają audiobooki z prędkością razy dwa, bo szkoda im czasu.
1: Szkoda czasu na to, żeby to słuchać. Fajne.
0: Zastanawiam się, nad jednym ma wejść unijna dyrektywa, która będzie nakazywała oznaczanie treści stworzonych przez sztuczną inteligencję. No i pytanie, jak w naszej pracy, w pracy lektorów, można coś takiego wyegzekwować?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Kiedyś, chyba 4 lata temu to było, na ogólnopolskim spotkaniu lektorów, taki młody człowiek, który tam właśnie zajmował się AI, mówił, że on przewiduje, że to potrwa około 5 lat. I właśnie też mi przychodzi do głowy...
0: Właśnie potrwało.
1: Tak, że jesteśmy w trakcie takiego przesilenia. Ale mam też wrażenie, już tak, bo wiesz, bo mam wrażenie, że nasza rozmowa trochę zmierza w takim kierunku bardzo smutnym, że to się jakby wali w ogóle i nic z tego nie będzie z naszej pracy, to jednak mam wrażenie, że to, że mamy cały czas tą pracę, mimo tego, że te AI weszło do naszego życia i jest piorunująco mocne, szybkie i po prostu twarde, to my jednak cały czas funkcjonujemy na tym rynku. Jednak cały czas ludzie chcą nas słuchać.
0: AI nas wytnie, ale jeszcze nie, jeszcze długo nie.
1: Tym bardziej, że nasza praca po nagraniu polega na wycinaniu. Tak, w programie, ścieżki dźwiękowej.
0: Chyba nikt nie powie jednak tak jak żywy człowiek tego, o co cię poproszę w tej chwili, czyli to, co zawsze mówisz na koniec filmu.
1: Czytał Ireneusz Załóg. Ring down below, oh, ring down everybody, ring down below.

0: down below.
1: To jest rzecz technologiczna, a ja w pierwszym wejściu dzisiaj obiecywałem, że wrócimy do Asasyna Pirackiego, więc wróćmy na chwilę, jeśli mogę.
2: Proszę.
1: Chciałem powiedzieć, że ja znam tę grę bardzo dobrze. W sensie mówię o wersji pierwotnej, oryginalnej. Mhm. I jestem zaskoczony, jak wiele zmieniono także pod kątem fabularnym.
2: Przypomnijmy, jeżeli ktoś nie słuchał nas w zeszłym tygodniu, chodzi o Assassin's Creed Black Flag Revisited.
1: Resynced. Blisko.
2: Prawie dobrze.
1: Prawie dobrze. Tak, siadaj trzy na szynach. To, co mi się bardzo podoba w podejściu do tej gry, to, że bardzo rozbudowano, nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, czy pamiętasz pierwowzór, ale bardzo rozbudowano praktycznie wszystkie misje, które przechodzisz w grze i to zarówno te poboczne, jak i te główne. To znaczy, nie da się grać w tę grę na pamięć. To nie jest tak, że zrobili po prostu nową grafikę do starej gry. Tutaj zmienił się gameplay i to nie tylko pod kątem walki, ale też same zadania są znacznie bardziej rozbudowane i bardzo często wymagają od nas zupełnie innego podejścia do ich rozwiązania niż przy graniu w pierwowzór, bo też i gra jest znacznie bardziej zaawansowana technologicznie i pozwala na tego typu gameplay ze strony gracza. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i muszę powiedzieć, że no praktycznie co wieczór w tej chwili na 2 albo 3 godziny Morze Karaibskie po prostu upomina się o swoje i ja wsiąkam. Zakładam pirackie szaty, zakładam trójgraniasty kapelusz z piórem na głowę, u pasa wieszam szablę, w dłoń biorę pad i po prostu wsiąkam w ten świat.
2: Jak Robert wygląda w tych czasach, czy w tych dniach mogą państwo zobaczyć odwiedzając, pewnie gdzieś jest nasze zdjęcie
1: w mediach społecznościowych
2: Radia 357, bo z fotografii grafowałem się z Robertem.
1: Tak jest.
2: A mówiąc już zupełnie poważnie, to również zawsze się zastanawiałem, dlaczego piraci są przedstawiani jako ci, którzy mają hak zamiast ręki.
1: Nie wiem, czemu tak się utarło. No pewnie dlatego, że bardzo
2: bo
1: często
2: opaskę
1: tracili.
2: To wiadomo, skąd mają. Opaskę na oku mają stąd, że chcieli się podrapać w oko.
1: Hakiem.
2: Tą ręką z hakiem, tak.
1: Nie, a tak naprawdę, wiesz, po co były te opaski?
2: Nie, mogli walczyć pod pokładem. Zakładali je sobie na pewien czas, żeby się jedno oko przyzwyczaiło do ciemności.
1: Nawet nie chodziło o walkę, ale po prostu, no, wyobraź sobie, że jesteś na pokładzie statku w południe, w ciągu dnia, kiedy wszystko jest zalane palącym, tropikalnym słońcem, po czym schodzisz nagle pod pokład, gdzie właściwie nie ma żadnego światła, jest ciemno. Są tylko pojedyncze szczeliny, przez które wpadają wąskie snopy światła. A żeby cokolwiek widzieć, no właśnie jedno oko mieli zaciemnione i to odkrywali pod pokładem, a potem zaciemniali przed wyjściem z powrotem na powierzchnię.
2: No i zobacz, a wystarczyło patent. Wymyślić ciekawą, inteligentną warstwę do pokrywania szkieł okularów, nie?
1: Mhm, no a to na to pewnie już jeszcze kilka lat musieliśmy poczekać.
2: Fotochromy z XVIII wieku, tak?
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Masz jakąś ciekawochę?
2: Mam sporo maili, które otrzymujemy od państwa. Proszę pisać do nas przez cały tydzień, także po audycji, bo my w następnej audycji, w tych edycjach wakacyjnych rzeczy technologicznej, tak, lubimy się odnosić. Sporo zamieszania. Moje stwierdzenie, że diskmeny zostały zapomniane i odtwarzacze, no właśnie, mobilne CD.
1: No muszę powiedzieć. Przeczytasz? Przypomnijmy państwu, że adres, na który można do nas pisać, to rzecz.technologiczna@radio357.pl.
2: Można też wysyłać do nas tekstówki. I pan Paweł do nas przysłał przepiękną, naprawdę przepiękną kolekcję diskmenów. Widzę też minidyski tam. W czasach pracy w radiu publicznym zdarzyło mi się używać minidysków, bo to były dobre, no nie wiem czy dobre, ale no pierwsze takie cyfrowe urządzenia, które pozwalały na bezstratną, w miarę bezstratną, bo nie całkowicie bezstratną, czy bezstratny zapis dźwięku. Ale napisał także do nas pan Jarek. Dzień dobry panom redaktorom. Parę lat temu mój wtedy może 17-letni syn dorwał pierwszy raz w życiu maszynę do pisania z lat 80. Na szczęście z polską klawiaturą. Pamiętasz, rozmawialiśmy wczoraj. Prawie wczoraj. Wydaje się, jakby to było wczoraj, tydzień temu. Na temat maszyn do pisania i klawiatur, które naśladują maszynę do pisania. Dwie fantastyczne obserwacje ojca mniej więcej w wieku redaktora Jarosława. Emocje z mechaniki, wajchy, dzwonka i tak dalej. Rzeczywiście. Zdziwienie, że nie działa Ctrl L, aby napisać imię Łukasz, bo nie ma Ctrl. Były polskie znaki, jak w typowej niemieckiej klawiaturze do komputera. Nie ma znaku at, czyli małpa, aby w nagłówku z adresem podać swoje namiary elektroniczne. No i oczywiście, do czego jest ta niebieska folia i tłumaczenie, że to takie Ctrl-C, Ctrl-V, tylko natychmiastowe, oczywiście kalka. Cudowna rzecz. Cudowna
1: rzecz. Prawda. No tak, bo dla nieanalogowej, tylko cyfrowej młodzieży, no to to jest anachronizm straszliwy.
2: Pochwała dla ciebie. Pani Kasia napisała, dzięki za spoilerowanie odcinka poświęconego dronom w farmie Clarksona, bo nie chcę tego oglądać, a informacja o owczych kupach rozśmieszyła mnie do łez. Przypomnijmy, dron rozpoznał ciepłą owczą kupę jako owca.
1: Tak, tak. Znaczy jako, nie jako owca, tylko jako gniazdo ptaków.
2: A, tak. Ale skoro mówimy o dronach, to chciałem ci powiedzieć, że także moja informacja o tym, że być może wykrywacz metalu taki podczepiony do drona byłby czymś interesującym, spowodował, że otrzymałem dwa maile. Pierwszy od pani Ani, która stwierdziła, że był taki pomysł kilka lat temu, aby drony wykrywały miny. A inny z naszych słuchaczy, czekaj, może uda mi się znaleźć.
1: Mam,
2: również...
1: Że polecał nam zainteresować się duńską firmą UMAG Solutions.
2: Która produkuje dokładnie do celów jak najbardziej chwalebnych, to znaczy wykrywania między innymi pól minowych, niewybuchów, uwaga, no właśnie drony. Drony wyposażone w wykrywacze metalu. Oczywiście nie da się przy pomocy takiego wykrywacza odkryć euro na plaży, co ja próbuję tutaj zrobić.
1: Też rozumiem, żeby wyjazd się zwrócił.
2: Wiesz co, od 3 dni z moim synem chodzimy wieczorami po części plaży takiej bliżej morza, żeby coś odkryć. Na razie udało nam się odkryć z 55 roku, z takich cenniejszych rzeczy poza zawleczkami do puszek z napojami metalowych, bo to brzęczy bardzo podobnie. Udało nam się odkryć 5 lirów z 1955 roku, skorodowane. Proszę. 20 eurocentów, 1 euro... I właściwie nic. Zastanawialiśmy się, skąd się to bierze, ale wczoraj, kiedy poszliśmy obejrzeć księżyc nad morzem, zobaczyliśmy dżentelmena, który również jak my chodził z wykrywaczem,
1: czesał
2: tylko miał
1: plażę.
2: Troszkę lepszy sprzęt i wielkie sito.
1: Ja myślę, że dokładnie tak to właśnie działa. Bardzo dużo ludzi w takich turystycznych kurortach na piaszczystych plażach poszukuje fantów z wyszukiwaczem metalu, bo
2: ale
1: zegarki.
2: Nie chodzi oczywiście o pieniądze. Chodzi tak. O to, no właśnie o ten moment, kiedy zabrzęczy, kopiesz i nie wiesz, co wykopiesz tak naprawdę.
1: Mm-hmm.
2: A dzięki dronom, które są wyposażone w wykrywacze metalu, można nie wykopać niewybuch.
1: Zagrajmy coś w takim razie morsko-pirackiego, poproszę.

0: To jest Radio 357, a w nim Rzecz Technologiczna. Wydanie specjalne, bo w połowie z Katowic, w połowie z Włoch, Robert w Katowicach, ja we Włoszech. Dziś koncentrujemy się na morzu i na piractwie. Chciałem ci powiedzieć znowu o morzu, które jest suche, ale tym razem nie jest na Księżycu i było kiedyś wypełnione wodą. I myśmy wielokrotnie o tym miejscu mówili. Chodzi oczywiście o Morze Aralskie, które znajduje się na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Tam przeprowadzono w latach 60. olbrzymi eksperyment, który zakończył się niepowodzeniem. To znaczy chodziło o to, że olbrzymie ilości wody z Jeziora Aralskiego zostały odprowadzone, aby zasilać pola bawełny. No i chyba kiepsko to wyszło, bo wiele z tej wody niestety wsiąkało w grunt, a morze właściwie zniknęło z powierzchni ziemi. Został taki kuciupek tylko z niego. I okazuje się, że samo wyschnięcie morza nie jest największym problemem. Jak informuje Komputer Świat, nowe badania naukowców ujawniły, że wysychające od 6 dekad Morze Aralskie wyemitowało gigantyczne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Co gorsza, sytuacja może się pogorszyć, bo pod zalanym obecnie obszarem kryją się ogromne pokłady osadów, w których skumulował się wspomniany gaz. I pewnie zastanawiasz się, skąd wziął się ten dwutlenek węgla?
1: No, dokładnie nad tym się zastanawiałem.
0: Otóż wyobraź sobie, że kiedy to jezioro wysychało, to umierały w krótkim czasie, w kategorii geologicznej, to jest błysk, umierały całe ekosystemy, nie pojedyncze gatunki, całe ekosystemy. Tak. Więc większość tego dwutlenku węgla została uwolniona przez materię organiczną. Przede wszystkim gnijące algi, rośliny, rozkładające się ciała zwierząt, których było bardzo dużo. I teraz mam nadzieję, że siedzisz. Wiesz, jaką ilość do dziś uwolnił do atmosfery dwutlenku węgla, uwolnił do atmosfery ten akwen? Były
1: nawet, nawet nie wiem, o jakich rzędach wielkości mówimy.
0: Powiem ci, że chyba zrobi to na tobie wrażenie. 204 megatony CO2. I to nie jest koniec, bo niżej są kolejne pokłady, około jeszcze 165 megaton. No więc pytanie, co dalej? Są podejmowane próby skierowania z powrotem tej wody w oryginalne miejsce, gdzie było Morze Aralskie, ale to potrwa o wiele dłużej niż trwało wyniszczanie tego miejsca. Proszę sobie kiedyś wygooglować, jak wygląda to i z satelity, i z poziomu Ziemi. Przerażająco.
1: Przerażające. No ja pamiętam jeszcze Morze Aralskie jako Morze Aralskie gdzieś tam z jakiejś encyklopedii czy podręczników.
0: A ja je widziałem, wyobraź sobie, z powietrza. Przelatywałem nad Morzem Aralskim w latach 80. Już wtedy było widać, że nawet z wysokości 10 km, że ta linia brzegowa się przesunęła. Natomiast w tej chwili zostało niewiele.
1: Zostało właściwie na obrzeżach dawnego morza drobne sadzawki. Straszne to jest. No. Przykro się swoją drogą na to patrzy. Ale żeby trochę może poprawić humor i nastrój, zmienić klimat, a jednocześnie pozostać w tematach morskich, ale suchych dalej, to mój drogi, ostatnio w kinach króluje Odyseja Nolana.
0: Tak, która dzieli widzów.
1: Dzieli widzów
0: bardzo,
1: polaryzuje.
0: Na dwie w miarę równe połowy zauważyłem.
1: Tak, połowy są zawsze w miarę równe, ale większa połowa z was jak zwykle nie słuchała.
0: Masz mnie.
1: W każdym razie za wcześnie jeszcze na to, żeby duński gigant produkujący klocki pokusił się o zestaw z filmu, ale to nie powstrzymało fanów klocków Lego i Odysei i jeden z właśnie takich fanów użytkowników o pseudonimie Vane Stream, także od razu
0: bliski twemu
1: Charles
0: sercu.
1: Vane, tak, kapitan Charles Vane albo mój zespół Vane przychodzą na myśl, własnoręcznie zbudował statek Odyseusza z drobną modyfikacją, bo dorobił do niego papierowy żagiel, a statek ten zrobił z zestawu drzewka bonsai o numerze 10281.
0: Ja mam ten zestaw.
1: No to możesz sobie zrobić, drogi przyjacielu, statek z Odysei.
0: Ale do czego oni wykorzystali na przykład różowe listki? Ciekawy jestem.
1: Ten bonsai to jest wersja z zielonymi listkami. Ty masz ten różowy.
0: Robert. To jest zestaw, w którym możesz wymieniać te listki. Są różowe i zielone, tak.
1: No to one się okrywają kwiecie. Nie wykorzystał. Różowych nie wykorzystał, wykorzystał zielone i statek ma podstawkę, na której stoi. Podstawka symbolizuje skaliste nabrzeże. No i liście robią tam zaglony oczywiście.
0: Wspaniale. Kilka nowych zestawów się pojawiło z tego, co widziałem. Chyba będzie zestaw poświęcony serialowi z archiwum Mix. Co mnie cieszy, bo byłem fanem w latach 90. oglądałem ten serial. Niestety jest to jeden z tych seriali, które się zestarzały źle. To muszę powiedzieć.
1: Tak. Wiem o tym, że się zestarzał źle. Jedyne, co tam tak naprawdę jest fajne, to ten duet
0: Scully
1: i Mulder, czyli David Duchowny i... Gillian Anderson.
0: Gillian Anderson, oczywiście. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ale właśnie w tym serialu Vince Gilligan, który pracował przy tworzeniu z Archiwum X, twórca później serialu Breaking Bad, dostrzegł potencjał aktorski Bryana Cranstona. Właśnie zobaczył, że to jest aktor, który potrafi nie tylko grać komediowe rulki w sitcomach, ale potrafi stworzyć jedną z najwspanialszych kreacji w ogóle w historii seriali.
1: Czyli Heisenberga.
0: Tak, i jeszcze z tych zestawów zauważyłem, ma wyjść kosmiczny teleskop Hubble'a, na który powiem, czekam z dużą niecierpliwością, bo kosmiczne duńskie składanki, jeśli chodzi o kosmos, po prostu uwielbiam.
1: Wiadomo. Dobrze. Właśnie też chciałem powiedzieć dobrze i chciałem powiedzieć, że gadamy już wystarczająco długo, żebym mógł zrobić to, o co państwo czasami proszą mnie w mailach, a czego Jarek zawsze się obawia. No padł już Wayne jako nazwisko, padł jako ksywka, padł też jako nazwa mojego zespołu. Jak dzisiaj jest morsko i piracko, zespół był piracki, to proszę państwa, zespół Wayne, mój.

0: To jest Radio 357, a w nim rzecz technologiczna. Obiecałem ci beton, prawda? Zastanawiam się, jak go połączyć z oceanem, ale to jest dość proste. Wiesz, jak włoscy mafiozi rozwiązują problem.
1: Betonowe buciki, tak.
0: Betonowe buciki, tak.
1: Czy powiedz mi, czy w rybim świecie w takim razie włoscy rybni mafiozi przywiązują do ryb balonik?
0: Tak, niezłe, niezłe. Jak Rzymianie budowali na wieki? Pyta Chip i od razu odpowiada. Tajemnica ich betonu ujawniona została dzięki cesarskiej toalecie.
1: Jak już powiedziałeś... Masz całe moje serce i całą moją uwagę.
0: Jak już kiedyś powiedziałeś nieraz w jednej ze swoich tyrad dotyczących antycznego betonu, kiedyś robiono beton taki, że naprawdę długo się trzymał. No, na pewno więcej niż w czasie... O, przepraszam, ale właśnie koło mojego mikrofonu spadła ptasia kupa. Siedzę w lesie piniowym.
1: I opowiadasz o toaletach, więc
0: dobrze,
1: idealnie.
0: Że obok.
1: Ptak miał niezłe wyczucie czasu i dramatyzmu.
0: Budowano lepiej niż teraz buduje się na przykład mikrokawalerki w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Katowicach. Przykładem jest Panteon w Rzymie, świątynia z 2000 roku przed naszą erą, która jest zwiększona największą na świecie kopułą z nieuzbrojonego betonu, świetnie się trzyma. I poprzednie badania wykazywały, że niezwykła wytrzymałość tego starego betonu wynikała z

0: Cieszę się, że włoska atmosfera pozwoliła, że przejrzałeś wreszcie na oczy i tak jak ja doceniłeś walory antycznego betonu robionego z wapna palonego.
1: Tak, to prawda. Wapno teraz innego rodzaju leży niedaleko mojego mikrofonu.
0: No i wapno również jest moim współprowadzącym te audycje, ale dość...
1: Nie wiem, jak chcę powiedzieć po włosku, bo mój włoski jest ograniczony, ale attenzione, attenzione Roberto.
0: Właśnie, a propos Włoch,
1: chociaż pewnie jest na to lepsze określenie.
0: Jesteś na urlopie, ale jak to papuszki nierozłączni i prawdziwi przyjaciele, jesteśmy cały czas w konszachcie. Więc tak. Muszę Państwu zdradzić dwie rzeczy. Po pierwsze, Jarosław hoduje w trakcie swoich włoskich ekskursji sumiasty wąs pod swoim nosem. To jest pierwsza informacja i myślę, że powinieneś podzielić się z Państwem zdjęciem swoim z wąsem. A druga informacja, którą chciałem sprzedać, to o tym, że wybierasz się na kurs języka włoskiego po powrocie.
1: Tak.
0: A to nie bez powodu. Opowiedz o tym, jak wszedłeś i przywitałeś się pewnego poranka w kawiarni.
1: Ja myślałem, że to opowiesz o księgarni, gdzie zostałem rozpoznany jako autor książki o kosmosie, a ty chcesz opowiadać o jakimś fopaux.
0: Tak.
1: No ale rzeczywiście, kawiarnię, drodzy państwo, odwiedzam od 8 lat u pani Mariny, tę samą. I niestety nie jesteśmy się w stanie skomunikować, bo pani Marina nie mówi po angielsku, po niemiecku, ani po polsku tym bardziej. Byłby numer, jakby się okazało, że mówi jednak po polsku. Nigdy tego nie sprawdziłem.
0: To byłoby dobre, no.
1: Ale wchodząc na poranną kawę o godzinie 8:15, bo spojrzałem na zegarek, powiedziałem: Buonasera, signora Marina.
0: To jest tak już kiewiczowe, że bardziej się nie da, ale dość wreszcie tych krotochwil.
1: Dobranoc, pani Marino, powiedziałem.
0: Tak, nie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, tak.
0: Tak. Mam informację, która nie zaszokowała mnie, bo jestem świadomy, że tak to działa, ale spowodowała, że witki mi trochę opadły. Otóż rynek pracy wpadł w pętlę zagłady AI, bo przecież AI dzisiaj, teraz to już ja tłumaczę, a nie czytam, AI dzisiaj to nie tylko modele językowe czy generatory obrazków, ale to też bardzo potężni asystenci, którzy w kompetentnych rękach mogą wiele prac za nas wykonać, zwłaszcza takich żmudnych i,
1: no to wiemy,
0: mówiąc brzydko,
1: tak,
0: upierdliwych, jak na przykład wysyłanie CV i wyszukiwanie ofert pracy. No i obecnie jakby rynek pracy zalany jest milionami maili z niekoniecznie adekwatnymi do oferowanego stanowiska odpowiedziami i tam są CV osób, które kompletnie na te stanowiska nie pasują, no bo sztuczna inteligencja w ciemno tak naprawdę często wysyła te CV na różne stanowiska, patrząc nie
1: na
0: tylko
1: różne adresy,
0: na kompetencje,
1: tak.
0: Nie tylko kompetencje właściciela, ale też na parametry takie jak, nie wiem, wielkość firmy, benefity czy wynagrodzenie. No i żeby z tym walczyć, korporacje również używają AI do odsiewania tych...
1: Tak myślałem.
0: Tych CV.
1: AI tworzy CV, a drugie AI je ocenia.
0: Je filtruje. Tak. Mm-hmm. Tak.
1: Brawo. Wiesz, to mi przypomina taką sytuację, w której, i byłem świadkiem tej sytuacji, zacząłem studia na początku lat 90. w ubiegłym wieku i była taka moda na dyktafony w pewnym momencie. Wszyscy przychodzili i przynosili te dyktafony. Mm-hmm. Drugim etapem było to, że przynosili, włączali i wychodzili. I w końcu pan profesor przyszedł z dużym magnetofonem kasetowym, włączył swoją kasetę i wyszedł. No to jest podobna sytuacja.
0: To jest bardzo ładne.
1: Zagrajmy, drogi Robercie, bo czas nas goni.
0: Dobrze.

0: to już młody technik.
1: Czas niewątpliwie na młodego technika, ale przed nim jeszcze jedna wiadomość z obozu AI, szybciuchno, i to jest smutna wiadomość. Nagłówek jest co prawda bardzo clickbaitowy, bo brzmi: sztuczna inteligencja niszczy rzadkie książki na skalę przemysłową.
0: Tak, widziałem ten tekst.
1: A korporacje uciekają przed AI slopem. No chodzi o to, że branża AI przestaje szkolić swoje modele językowe na tekstach znalezionych w internecie, ze względu na to, że tam już zbyt wiele tekstów jest stworzonych przez AI i robi się to wszystko wtórne, osłabia jakość modelu. W związku z tym kupują książki, które zostały wydane przed 2022 rokiem. Masowo skupują te książki z antykwariatów i innych miejsc, nie patrząc na ich treść, bo tego nikt nie kontroluje, bo to jest tylko materiał do nauki dla modeli językowych. Problem jest taki, że te książki są rozkładane, rozcinane na pojedyncze strony, bo w
0: tak,
1: ten sposób
0: wygodniej
1: jest... Tak, żeby
0: łatwiej było skanować.
1: Tak, a potem są niszczone. I bardzo często niszczone i rozcinane są także białe kruki kupione w takich antykwariatach. Słowo, którego szukam, to antykwariat, tak.
0: No, biada tym, którzy niszczą książki w każdej kulturze i w każdych czasach.
1: Dokładnie to chciałem powiedzieć i po raz kolejny jest to sytuacja, kiedy czytam jakiegoś newsa na temat AI i naprawdę ręce mi opadają. A teraz mam nadzieję, że ty jakimś cudem radziecką technologią z młodego technika
0: skąd
1: je dasz
0: wiesz,
1: radę
0: że jest
1: podnieść.
0: To radziecka technologia? Tego nie uzgadnialiśmy.
1: Nie wiem, no strzelałem, bo na pewno nie był włoski, ale w międzyczasie sprawdziłem, jak będzie po włosku młody technik.
0: Proszę bardzo.
1: Giovane Tecnico.
0: Giovane Tecnico. Młody technik, rok Giovane Tecnico, czerwiec Tecnico. Roku 1900, Tecnico, przepraszam, masz rację, rok 1962, czerwiec, fotodiagnoskop, nowość w medycynie. Radzieccy proszę. Specjaliści, jakżeby inaczej, skonstruowali oryginalny aparat do badania wewnętrznych organów człowieka. Aparat ten, zwany fotodiagnoskopem, umożliwia prowadzenie badania organów ludzkich przy 10-20-krotnym powiększeniu. Postawienie trafnej diagnozy ułatwia jeszcze jedna zaleta aparatu. Pod wpływem strumienia wysyłanych przezeń promieni ultrafioletowych, tkanki chore, w odróżnieniu od zdrowych, zaczynają jaskrawo świecić. Przy zastosowaniu fotodiagnoskopu można sfotografować badany organ na kolorowej taśmie. Aparat ten skraca do minimum czas badania chorych. No i pytanie do Roberta, jak zwykle. Jak sądzisz, udało się, nie udało się? Jest taki aparat? Nie ma takiego aparatu w XXI wieku?
1: Wiesz co? Szybki research w Google mówi mi, że fotodiagnoskop to potoczna lub błędnie sformułowana nazwa urządzenia do komputerowego badania skóry, takiego jak wideodermatoskop, ale samych fotodiagnoskopów jako takich nigdzie nie znalazłem, więc myślę,
0: no i
1: że...
0: to jest cały problem z fotodiagnoskopem. Rzeczywiście takie urządzenia są, bo oświetlanie skóry czy miejsc, do których można wprowadzić to urządzenie, mam na myśli na przykład szyjkę macicy, albo na przykład przełyk, albo jelito, oświetlanie to w różnych częstotliwościach promieniowania elektromagnetycznego, tutaj chodzi o światło, to oczywiście działa, bo chore tkanki no nie świecą jaskrawo, jak pisze młody technik, ale rzeczywiście odbijają światło w różny sposób. Problem kryje się w pierwszym akapicie tego newsa. Nie w tym, że radzieccy specjaliści, tylko że
1: chociaż
0: aparat
1: tam pewnie też.
0: Do badania wewnętrznych organów człowieka. No nie, no to tak. Nie jest USG, które cię prześwietla, czy jakieś tajemnicze promieniowanie, które pozwala badać wewnętrzne organy człowieka. No tak, jeżeli się wprowadzi ten aparat do wnętrza ciała, to być może tak. A zatem to często się zdarzało w tamtych czasach, że brano jakąś wiadomość, lekko ją podrasowywano.
1: To ja
0: w tym wypadku podrasowanie trochę wykoślawiło całość.
1: Ja mam zagadkę w takim razie, dawno
0: ja
1: tego
0: wiem,
1: nie robiliśmy. Mam zagadkę i to jest zagadkę, którą państwo na pewno znają, bo to jest jeden z popularniejszych dowcipów na temat radzieckiej
0: Robert
1: technologii.
0: Robert Makłowicz chyba opowiedział to kiedyś na YouTubie.
1: Tak jest. Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w żadnym otworze ludzkiego ciała.
0: Radziecki przedmiot do świecenia w otworach ludzkiego ciała.
1: No dokładnie tak.
0: Jak elegancko, z włoskim szykiem.
1: Tak, szanowni państwo, to była rzecz technologiczna, którą poprowadzili dla państwa kapitan Czarnowąsy Jarosław Juszkiewicz
0: i kapitan Hakoręki Robert Zembrzycki. Za tydzień jeszcze słyszymy się z Włoch.
1: Do usłyszenia i życzymy państwu miłej niedzieli.

Byli tacy, i to całkiem liczna grupa, którzy podejrzewali, że ta piosenka, Tears for Fears, to jest po prostu pastisz The Beatles. Nawet trąbka jest dziwnie podobna do tej w Penny Lane, ale muzycy jakoś podejrzanie, mimo że byli wypytywani o to, za każdym razem milczeli w tej sprawie, więc kto wie, może rzeczywiście było coś na rzeczy. Tym bardziej, że gdyby tak uważnie się wsłuchać, to w tle można tutaj wyłapać też jakieś okrzyki. No a chyba wszyscy dobrze wiemy, jaki zespół uwielbiał stosować w piosenkach takie rzeczy, prawda? Więc powiedzmy sobie, że w najlepszym wypadku to była mocna inspiracja. Mamy weekendowe popołudnie. Anna Nowaczyk, bardzo serdecznie witam na antenie Radia 357, no i zapraszam na wolną niedzielę. Takich klasyków, to mogę Państwu od razu obiecać, dzisiaj na pewno nie zabraknie, ale będą też warte uwagi nowości. Ten utwór co prawda nowością był parę ładnych lat temu, ale przyznam się Państwu szczerze, że za każdym razem, kiedy tylko go słyszę, no to potem przez parę dni to kukuruku za nic nie chce mi wyjść z głowy. I żeby nie było wątpliwości, gdyby ktoś później się zastanawiał, co się z nim dzieje i dlaczego nuci tę piosenkę, lojalnie ostrzegam.

Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały na to, że zawodowo zajmie się aktorstwem, bo w końcu w tej działce naprawdę świetnie sobie radził, ale chyba jednak ostatecznie geny wygrały. Tym bardziej, kiedy jego debiutancki album odniósł spory sukces, to Eagle Eye Cherry, bo to właśnie o nim mowa, nie zastanawiał się już długo, którą scenę wybrać. Czy tę teatralną, albo też plany filmowe, czy tę muzyczną. A dlaczego mówię o genach? Ojciec, muzyk jazzowy. Większość rodzeństwa albo śpiewa, albo gra. W tym słynna Nene Cherry, no a sam Eagle Eye jest multiinstrumentalistą i do tego oczywiście śpiewa. To chyba ewidentnie talent w rodzinie. No ale przynajmniej z tej aktorskiej kariery zostały mu fajne wspomnienia i przyjaźnie, bo warto pamiętać, że do klasy chodził w szkole aktorskiej między innymi z Jennifer Aniston, której chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. Przedstawiać nie trzeba też grupy Queens of the Stone Age, która zresztą niedawno wystąpiła w Polsce jako gość specjalny na koncertach System of a Down. No i panowie nie przyjechali tak z pustymi rękami, bo dotarli do nas tuż po premierze swojego najnowszego singla. Trochę zaskakującego, no a trochę nie do końca, bo jednak myślę, że przez te wszystkie lata zdążyli pokazać światu, że muzyczne eksperymenty absolutnie nie są im obce, no i zwyczajnie panowie lubią się bawić tym, co robią, a chyba też o to w muzyce chodzi. Easy Street, czyli świeży singiel Queens of the Stone Age w Radiu 357. Nic, tylko słuchać, no i oczywiście czekać na

To Teddy Swims, autor no chyba jednego z najgłośniejszych muzycznych debiutów ostatnich lat. Z takim głosem pewnie bez problemu prędzej czy później i tak podpisałby kontrakt płytowy, no a nawet mógłby przebierać w ofertach, ale on nie zgłosił się od razu do wytwórni, tylko zamieszczał w sieci covery znanych przebojów. Aż w końcu ktoś go w tej sieci zauważył, odezwał się, no i tak w dużym skrócie dzisiaj wokalista sam tworzy przeboje i zarabia na życie tym, co kocha najbardziej, czyli śpiewaniem. A skoro już jesteśmy przy przebojach, to tych zdecydowanie ma wiele na koncie Terence Trent D'Arby. Artysta debiutował pod koniec lat 80. Lata 90. przynajmniej do pewnego momentu należały właściwie do niego. Ale obok tego wielkiego sukcesu było też niestety rozczarowanie. Rynkiem muzycznym, chociaż mimo wszystko był on chyba wtedy bardziej przyjazny artystom niż dzisiaj. Rozczarowanie sukcesem i jego skutkami, zmęczenie presją, oczekiwaniami, no i tym, że inni wiedzieli lepiej, co powinien robić artysta niż on sam. I z tego wszystkiego muzyk postanowił zacząć wszystko od nowa. Zmienił nazwisko, bo teraz nazywa się Sandana Maitreya, no i żyje, tworzy już od początku do końca po swojemu. Na własnych zasadach, gdzieś na obrzeżach, z daleka od tego całego muzycznego show biznesu. Ale w wolnej niedzieli sięgniemy sobie jeszcze na moment do tego jego poprzedniego życia i to takiego głębokiego, bo do debiutanckiej płyty.

To jest jeden z takich głosów, za które niektórzy, no i to z wielką przyjemnością, oddaliby fortunę. Ale zdolności, predyspozycji, talentu nie da się kupić, stety czy niestety, za żadne pieniądze. To Piotr Zioła, który ostatnio uaktywnił się po dłuższej przerwie, co, nie ukrywam, bardzo cieszy. Muzyk niedawno zaprezentował nową wersję piosenki Safari. To duet z Vito Bambino nagrany z okazji 10-lecia jego płyty Revolving Door. A tak przy okazji pojawił się na scenie męskiego grania i nie ukrywam, że trzymam teraz kciuki za to, żeby następnym krokiem był nowy album. I mam nadzieję, że takie wieści od Piotra wkrótce nadejdą. Ale chyba nawet można by się założyć, że pierwszy w kolejce do premier będzie tym razem Brandon Flowers, na co dzień wokalista grupy The Killers, bo on już 21 sierpnia uraczy nas płytą Thrasher. Spore wydarzenie dla Brandona, z całą pewnością, bo mimo tych wszystkich lat na scenie, to będzie dopiero trzeci album pod jego własnym imieniem i nazwiskiem. I pierwszy od 11 lat, więc trzeba przyznać, że trochę tego czasu minęło. Wokalista nigdy nie ukrywał swojej fascynacji między innymi muzyką country, więc też nie powinno być wielkim zaskoczeniem, że do współpracy nad tą płytą zaprosił artystów związanych z Nashville. W tym właśnie z takim tradycyjnym brzmieniem, które oczywiście z tym miejscem najczęściej kojarzymy. A płyta Brandona będzie opowieścią o czasach dzieciństwa, o tym, co działo się, kiedy był małym dzieckiem, gdzie mieszkał, jak to wszystko wyglądało, więc tym bardziej pięknie się układa. To jedna z tych nowych piosenek Brandona Flowersa właśnie z jego świeżego albumu Paradise.

To taka wersja, którą trudno poznać od pierwszych sekund i pierwszych nut, ale trzeba przyznać, że Mark Ronson takie rzeczy właśnie potrafi. Oprócz tego, że oczywiście sam pisze, komponuje, produkuje, to jeszcze potrafi wziąć na warsztat cudzy utwór i wyczarować z niego coś, no tak jak na przykład tutaj, całkowicie innego niż w oryginale. A to akurat...

0: Nadeszła pora na coś świeżego. Krążek This Mirror Waits a Ton ukaże się pod koniec sierpnia. Płytę wyprodukował Andrew Wyatt, czyli człowiek, który ma na koncie współpracę choćby z Miley Cyrus i Lady Gagą, ale też, i to tak z zupełnie innej bajki, choćby z Liamem Gallagherem. Zresztą zespół chciał trochę poeksperymentować z brzmieniem, więc myślę, że nie zabraknie zaskoczeń na tym albumie, a Andrew będzie dobrym człowiekiem do tego i dobrym producentem i współpracownikiem, żeby właśnie na takie eksperymenty sobie pozwolić. A ten singiel, Ion City, to akurat takie bardzo aktualne rozważania o sztucznej inteligencji, no i o tym, co nowego ona właściwie może nam zaproponować. Czy cokolwiek nowego, bo w końcu skoro korzysta tylko z tego, czego się nauczyła i czym ją karmiono, a nie potrafi jeszcze sama tworzyć i chyba nie będzie potrafiła tego robić przez kolejne długie lata, to chyba jeszcze nie będzie konkurencji dla żywego człowieka, przynajmniej w pewnych dziedzinach.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

dust all that I adore. Wolna niedziela dobiega już końca. Anna Nowaczyk, bardzo dziękuję za tę część weekendowego popołudnia i zapraszam Państwa już teraz na nasze kolejne spotkanie za tydzień, oczywiście tradycyjnie o 14:00. A zanim jeszcze na naszej antenie zagoszczą gorące włoskie brzmienia, czyli La Pausa Italiana, to Aurora zabierze nas na moment do chłodnej, ale pięknej Norwegii. Miłego popołudnia.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
4: Dzień dobry, jesteśmy już my, ponieważ godzina 15 na zegarach. Maciej Karolak, Justyna Groc, mówimy dzień dobry i zapraszamy.
5: La pausa italiana.

In Bicicletta, jeden z utworów z filmu Il Postino, czyli Listonosz z 1994 roku. Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa nie widział, to polecamy. Wspólnie polecamy? Tak, Maciek macha, że tak, zatem jest podwójna moc, drodzy Państwo. Cóż u nas? No, na świecie dzieje się wiele, we Włoszech zresztą nie mniej, o czym odrobinę wspomnimy później, a ja muszę przyznać, że również dziś w lekkim rozerwaniu przestrzennym, na początku tygodnia wróciłam z Neapolu, dziś rano z Mazur, a teraz jestem tutaj u Państwa, z Państwem Przysłowackiego w Warszawie, w naszym radiowym studiu. I przypomina mi się, że jakiś czas temu powiedziałam Państwu w tej audycji, że te nasze niedziele to taki dobry moment, żeby tak prawdziwie zwolnić i odłączyć się, odpuścić, zapomnieć, nie przypominać sobie, że świat się kręci, a właśnie na przekór temu zatrzymać się, być tu i teraz. Ale też kiedyś zdradziłam, że sztuka odpoczywania, to może wbrew pozorom, bo niektórzy mogą myśleć, że jestem w tym mistrzynią, absolutnie nie, to również dla mnie jest ogromna sztuka, której wciąż się uczę. I kiedy ostatnio w biegu pakowałam się w tamtym tygodniu właśnie do Neapolu, odpisywałam jeszcze jedną ręką na maile, drugą zamawiałam taksówkę, żeby się nie spóźnić, to chwilę przed wejściem na pokład samolotu zorientowałam się, że zgubiłam zegarek, swój ukochany. I tak się zastanawiam, czy może być coś bardziej symbolicznego i wymownego. I może część z Państwa pomyśli, że to niepoważne, ale odetchnęłam z ulgą, uśmiechnęłam się i zrozumiałam ten przekaz od wszechświata. Zatem nie namawiam do gubienia zegarków dziś, ale do odłożenia, nie patrzenia na nie już tak. To co? Umówieni?

Francesco De Gregori jest jedną z swoich najpiękniejszych piosenek. Trochę o marzeniach z dzieciństwa, ale trochę też o tym lęku, bo Nino, chłopiec, o którym śpiewa Francesco De Gregori, marzył o tym, żeby zostać znanym, dobrym piłkarzem, ale też bał się. Czego się bał? Tak jak wyśpiewuje Francesco: Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Nino, nie bój się spudłować rzutu karnego. I takim oto sposobem, drodzy Państwo, przechodzimy do tego ponownie, aby porzucać dzisiaj lęki, porzucać, odpuszczać, i jedyne, co można zrobić, to się do nas odezwać. justyna.goc@radio357.pl bądź Instagram La Pausa Italiana. Oprócz tego oczywiście, że odpoczywamy, czy to w towarzystwie kawy, czy w towarzystwie czegoś smacznego. No właśnie, na Instagramie zapytaliśmy Państwa, jak Państwo odpoczywają, jak Państwo słuchają Radia 357 w niedzielę. Można dać znać, a my za chwilkę będziemy czytać Państwa wiadomości.

Dzięki wiadomościom, które od Państwa dostajemy, mamy takie pełniejsze wyobrażenie tego, jak Państwo wyglądają albo w jakich okolicznościach przyrody czy też życia Państwa łapiemy tą audycją. Pan Krzysztof napisał, że jest ukryty w garażu, gdzie chłodno, pusto i bez rozpraszaczy. Drugi pan Krzysztof napisał, że słucha w pięknych okolicznościach przyrody w kaszubskim lesie. Ja zawsze, kiedy Państwo piszą, że słuchają Państwa audycji w lesie, to mam takie lekkie wyrzuty sumienia, że jak to tak zagłuszać nawet muzyką włoską, ale te piękne odgłosy ptaków, czy też z liści i tego, co właśnie w lesie koi. Ale jeżeli to działa, to dlaczego nie? Pani Kasia napisała, że słucha nas w Szkocji. To równie musi być piękne, choć w Szkocji jeszcze nie byłam, ale z tego, co często oglądam i podglądam, to jest to przepiękny kraj. I pani Renata napisała, że zawsze na tę godzinę zawieszam się, w cudzysłowie, na godzinę na hamaku pod wiśnią. Również bajecznie.

Lucio Battisti nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto. A my teraz zerkamy do wiadomości włoskich, które prawdopodobnie Państwa nie ominęły, ponieważ w Polsce również od dwóch dni, a właściwie może tak dzień, mówi się o tym, co wydarzyło się we Włoszech, ponieważ Włochy ponownie zadrżały w piątek 31 lipca, Tak, jakoś wieczorem to się wydarzyło, po 19:00 w rejonie Pozzoli, czyli koło Neapolu, nawiedziło to miejsce silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7. To oznacza, że zostały uszkodzone mieszkalne domy, kościoły, także fragmenty murów i elewacji. I to jest też zawsze taki moment, w którym jedno trzęsienie to najmocniejsze występuje, a później przez kolejne, nawet 24 godziny czy też dłużej, są kolejne wstrząsy. I tutaj do wczoraj zanotowano ich 170. Oczywiście one są mniej odczuwalne, ale są. I ten niepokój wśród mieszkańców zawsze wraca. I kiedy często rozmawiam z ludźmi właśnie o trzęsieniach ziemi we Włoszech, bardzo często dostaję to pytanie ja, bo oczywiście myślę, że nikt z nas nie zapytałby wprost o to mieszkańców, dlaczego decydują się mieszkać na takich terenach, czy też w takich miejscowościach. Ale kiedy ostatnio, będąc w Neapolu, zapytałam taksówkarza, który nas wiózł, jak się żyje w Neapolu i też w okolicach Neapolu, to uśmiechnął się, był taki bardzo wzruszony, poruszony i powiedział, że najwspanialej, że to jest miejsce, gdzie się urodził, gdzie żyje i gdzie chce umrzeć. Właśnie w Neapolu, więc myślę, że chyba w tym mimo wszystko przywiązaniu do ziemi kryje się właśnie ta odpowiedź.

Pino Daniele i Napule E, pieśń w języku neapolitańskim, a właściwie w dialekcie neapolitańskim. Pino Daniele to bez wątpienia najważniejsza postać, jeżeli chodzi o muzykę włoską w Neapolu właśnie. Niczym Bóg, drodzy Państwo, może nie tak jak Maradona, który do dzisiaj wszędzie zdobi każdą uliczkę, każdy ołtarzyk i różne mury tego miasta, ale Pino Daniele jest uważany za tego najważniejszego artystę, tak chyba możemy o nim powiedzieć, neapolitańskiego, który najsensowniej opisał to, co neapolitańskie i to, co w Neapolu jest najważniejsze. Nie podejmuję się tego, aby teraz o tym opowiadać, bo to jest wielki temat, wielka rzecz, ale kiedy rozmawiałam z tym samym panem taksówkarzem, to kiedy powiedziałam Pino Daniele, to muszą mi państwo wierzyć, pokazał mi swoją rękę i miał dreszcze na całym ciele, gęsią skórkę i mówił, że samo to, kiedy mówimy tylko o tym utworze, który przed chwilą państwo usłyszeli, to mówi, że chce mu się płakać, wzrusza się i to jest tego typu piosenka w tym mieście. A jeżeli państwo mnie zapytają, co ja myślę o tym mieście, bo tak też zapytała pani Karolina, to powiem szczerze, że moje myśli wciąż się układają, bo pomimo tego, że to nie był pierwszy raz w Neapolu, bynajmniej, to za każdym razem mam takie poczucie niewiedzy. Nie jestem w stanie mówić o tym mieście, oceniać tego miasta. Mam po prostu poczucie, że jest to miasto dziwne i absolutnie nie jest to nic negatywnego, bo ja bardzo lubię dziwnych ludzi, dziwne sytuacje, dziwne piosenki. Uważam, że one nas wybijają zawsze z jakiegoś takiego porządku rzeczy. Zadają też dodatkowe wątpliwości, ale takie mam odczucia co do tego miasta i chyba dość dobrze spuentowała też to moja przyjaciółka, która była ze mną w mieście i powiedziała, że to jest takie miasto, które nieustannie nas testuje. Nie masz takiego wrażenia i coś w tym rzeczywiście jest, że zupełnie mnie nie dziwi to, jak ludzie się zachwycają tym miastem. Też nie jestem zdziwiona, że mnóstwo osób czuje się odrzucone przez to miasto, ale na pewno jest to kierunek, który warto odwiedzić, poczuć i nawet jeżeli, tak jak ja, nie są państwo w stanie zebrać po tym myśli i jakoś tak jednoznacznie opowiedzieć. Może to za jakiś czas przyjdzie, a może nie i może to też jest piękne.

Lucio Dalla, Attenti al Lupo, a ja w nawiązaniu do tytułu powiem uważaj na to, drogi słuchaczu, jak formułujesz tytuł maila, ponieważ pan Grzegorz napisał słuchalność. I ja się przestraszyłam, że dostałam jakiś raport ze słuchalności mojej audycji od zarządu Radia 357, ale nie, na szczęście jest to uwaga, melduje się plaża pod Świnoujściem. Bardzo panie Grzegorzu, dziękujemy za ten meldunek, chociaż tytuł zabrzmiał dość poważnie. Mamy pozdrowienia, co to są? Bieszczady na zdjęciu? Ojejku, to jest pięknie sielsko, chociaż pogoda chyba nie dopisuje, bo jest taki ten klimat dość złowrogi. Ale sielski. Czy to się nie wyklucza? Trochę się wyklucza, ale dziękujemy, panie Mirku. I jeszcze tutaj klikamy. Widzę, że państwo korzystają z naszej aplikacji. Bardzo dobrze, zapraszamy. Tam jest takie okienko, gdzie można również zostawiać wiadomość. Może komuś to jakoś ułatwi sprawę, aby do nas napisać. I pani Basia skorzystała z aplikacji, wysyłając wiadomość tekstową. Słucham, spacerując po mazowieckim lesie i zbieram grzyby. Pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy i życzymy powodzenia. Jak najwięcej grzybów. Zawsze podziwiam, jeżeli ktoś zna się na tych grzybach i potrafi przynieść to, co właściwe do domu. I jeszcze pani Gosia i Iga. Pozdrawiamy z Gliwic. Jestem właśnie w salonie manicure u córki. Robi mi hybrydy z taśmy, co jest zabawne, bo w takie miejsce w ogóle nie chadzam. Kawka jest, jak to w salonie porządnym bywa. No chyba w salonie nas jeszcze nie było z tą audycją. Pozdrawiamy również.

Rares i Bella Giornata. Mam nadzieję, że Państwo taką właśnie giornatę czy też dzień mają. A jeszcze wrócimy do wiadomości, bo są takie wiadomości, których nie wolno, uważam, pominąć. I taka jest właśnie wiadomość od pani Dominiki, która napisała sprytnie, bo jeszcze dzisiaj przed audycją, ale bardzo dobrze, bo udało mi się pozyskać pewien utwór, ale to za chwilę. Już Państwo wszystko zrozumieją. Pani Dominika napisała, że mąż Krzysztof jest fanem naszej audycji od samego początku, ale niestety w tym roku wakacyjne plany rozdzieliły nas i to właśnie ja, pisze pani Dominika, spędzam czas w słonecznej Apulii. Dlatego bardzo by poprosiła o pozdrowienia dla Krzysztofa od żony Dominiki i córki Kingi. Oto one, drogi panie Krzysztofie, pozdrowienia od żony Dominiki i córki Kingi. No i tutaj pani Dominika pisze, że jakąkolwiek piosenką możemy te pozdrowienia w jakiś sposób przypieczętować, ale ja pozwolę sobie jeszcze fragment pani wiadomości przeczytać, ponieważ pani Dominika napisała o magicznej chwili. Z magicznych rzeczy, jakie się tutaj zdarzyły właśnie w Apulii, to będąc wczoraj na plaży w Bari, spotkałam grupę dziewczyn rozpoczynających wieczór panieński. I jako inaugurację przyszła panna młoda, śpiewała taką typową letnią piosenkę, która bardzo szybko wpadła mi w uchu. Po tym występie oczywiście dopytałam i tutaj utwór, który za chwilę. Łód szczęścia chciał, że trafiłyśmy na te same dziewczyny wracając autobusem do domu. Wzrokowo rozpoznałyśmy się i żeby to przypieczętować, puściłam z YouTube'a tą samą piosenkę i po chwili pół autobusu zaczęło śpiewać. Za taką spontaniczną energię łatwo można pokochać tą miejsce. No to nie możemy nie zagrać tej właśnie piosenki. Bardzo proszę.

Lorella Cucarini, La Notte Vola, z pozdrowieniami dla męża Krzysztofa od pani Dominiki i córki Kingi. Zupełnie się nie dziwię, że tę piosenkę akurat śpiewała panna młoda z koleżankami na wieczorze panieńskim, o czym opowiadała przed piosenką, a właściwie w wiadomości pani Dominika, bo to jest utwór z końcówki lat 80. wielki hit, i gdybym miała jakoś streścić przesłanie tego utworu, to jest: nie czekaj na jutro, nie odkładaj marzeń, nie bój się swojej wyobraźni i nie pozwól, żeby życie przeciekło ci między palcami.

cię. Margarita Vicario i grupa Selton, grupa brazylijska, ale śpiewająca w języku włoskim i mieszkająca w Mediolanie, zatem tam można panów spotkać. A propos spotkania, to ja tak z wielką przyjemnością przypominam, że już za tydzień, 9 sierpnia, możemy się spotkać, drodzy państwo, właśnie podczas audycji La Pausa Italiana. Audycja będzie nadawana z samego serca Pragi, czyli z Konesera. Proszę zerknąć, gdzie to jest, jeżeli ktoś jest z państwa spoza Warszawy. Oczywiście będziemy jeszcze informować poprzez Instagram, zatem będzie można łatwo odszukać tę lokalizację, ale to, co ważne dzisiaj, to aby sobie zarezerwować, jeżeli to jeszcze możliwe u państwa, ten dzień.

bo nie chcemy, nie decydujemy się na to, aby w sierpniu właśnie wyjeżdżać do Włoch i uważam, że to rozsądne. Zatem rozsądne również będzie przyjść do nas, zobaczyć się, poznać na żywo, będzie nam ogromnie miło. I co? Zostaje pytanie tylko, z kim się widzimy za tydzień.

Nada i Candida Follia to przed chwilą, a teraz ponownie zerkamy do Państwa wiadomości, aby poszukać inspiracji być może dla innych z Państwa. Jak można słuchać audycji La Pausa Italiana? Pan Wojciech pozdrawia na przykład z trasy Caserta Bielsko-Biała z postojem w Dolomitach. Myślę, że to jest dobry pomysł. Może ktoś z Państwa za tydzień taką trasę wykona. Pani Bożena również z trasy w drodze po Słowenii. Niebo błękitne, słońce, radio 357 w głośnikach samochodu i perspektywa rozpoczynającego się urlopu. Czegoż chcieć więcej? No.

Myślę, że niczego, pani Bożeno. Powodzenia, szerokiej drogi. I jeszcze zerkam, to były wiadomości mailowe justyna.gocmałpa.radio357.pl i teraz jeszcze Instagram La Pausa Italiana. Pani Beata pisze, że maluje kamyczki na zbliżające się święto ceramiki. Pozdrawiam z Bolesławca. No, przepiękne są te kamyczki. Ma pani niewątpliwie talent i rzeczywiście nawet kolory się zgadzają. Jeszcze pani Anna pisze, że u niej kawa, słońce i wieczna rywalizacja. Śpiew ptaków rywalizuje z włoską muzyką, a może te ptaszki po prostu ćwierkają po włosku. Tak też może być. I na koniec wiadomość pani Dagmara, jeżeli się nie mylę. Właśnie patrzę na spokojny Bałtyk i białe statki na horyzoncie i robię wyjątek dla La Pausa Italiana, bo to muzyka włoska może równać się z dźwiękami fal i wiatru, które zwykle nie potrzebują dodatkowego akompaniamentu.

Coes i Domenica, czyli niedziela oczywiście w języku włoskim. Za tą wspólną niedzielę bardzo Państwu dzisiaj dziękujemy. Co prawda tylko godzina, ale zawsze miło w Państwa towarzystwie. Maciej Karolak tę audycję zrealizował. Ja się nazywam Justyna Goc. Dziękuję pięknie. Słyszymy się w środę w audycji Mam Grać, ale też przypominam o spotkaniu w Centrum Praskim Koneser za tydzień 9 sierpnia. Audycja La Pausa Italiana właśnie stamtąd. Oczywiście też nadawana w tych godzinach w Radiu 357, ale jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to zapraszamy do spotkania i do rozmów, może też takich pozaantenowych, może również antenowych. Zobaczymy. Jeszcze raz dziękujemy za dzisiaj i życzymy miłego popołudnia.

0: Radio 357.
1: Minęła godzina 16.
2: Okej, okay, boomer.
1: Krystian Hanke, kłaniam się Państwu. Dziś nie sam, obok mnie.
3: Tosiek Hanke.
1: Mamy dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiać trochę o naszej muzyce, przy czym w języku polskim słowo nasze może odnosić się do części wspólnej, ale także tej odrębnej, więc myślę, że niespodzianek nie zabraknie. To na początek być może pierwsza z nich.

0: Jordan Rakey. To może być niespodzianka o tyle, że to utwór pochodzący z naszej wspólnej części. To było nasze Wrapped Spotify. Ile lat temu, Anty?
1: To było 2 lata temu, jak jeszcze słuchaliśmy razem.
0: Jak mieliśmy wspólne konto. Potem nasze drogi się poniekąd rozeszły, chociaż bardzo często rozmawiamy o muzyce i się wymieniamy różnymi pomysłami. Poszedłeś ścieżką historii rocka.
1: Trochę tak.
0: No to proszę bardzo, to jest twój pierwszy, no nie wiem czy oczywisty, ale znakomity wybór.

0: No ale żeby tak drugą solówkę Gilmora w Comfortably Numb wyciszać.
1: Przepraszamy, panie Davidzie, ale Antek, poważnie mówiąc, skąd u ciebie fascynacja zespołem Pink Floyd jako 16-latka? Bo to jest dla mnie trochę zaskoczenie mimo wszystko.
0: Ciągnął mnie w to kolega, ale już w samym zespole podoba mi się to, że melodia jest złożona, że tam jest wiele instrumentów i to wszystko się tak fajnie łączy w całość. Oprócz tego lubię to, że każda piosenka ma jakieś znaczenie, że to nie jest 50 piosenek o tym samym, tylko mimo wszystko każda o czymś opowiada. Intryguje mnie to.
1: A wydawałoby się, że przyjdzie młody człowiek i będzie w radiu grał rapsy. Tymczasem w domu rapu słucham częściej ja.

0: teraz sobie przypomniałem, że to był pierwszy utwór rapowy, który wam grałem w samochodzie, bo on nie miał wulgaryzmów. Pamiętasz, jak jeździliśmy do szkoły czy gdzieś w podróż? Od tego zaczynaliśmy. No jest to klasyka, bez wątpienia. Nie pytaliście na szczęście o szufladę pełną Marii. Ja nie odpowiadałem niepytany, więc ten kaliber przechodził gładko. Ale rap cię nie przekonuje?
1: Niespecjalnie, a przynajmniej nie pociąga mnie aż tak bardzo jak rock.
0: A, ponieważ to był film, to takim hasłem niech będzie film, a nawet serial, i troszkę przyspieszymy tempo, i to będzie znów twój wybór.
1: Zgadza się.

0: teraz w sumie sobie uświadomiłem, że ta piosenka to jest też trochę rap, ale zrobiony przez zespół raczej rockowy, no nie wiem, tutaj mi się po prostu podoba. Nie wiem, czy wiesz, ale to było też na początku napisane jako żart. Ogólnie to opowiada o ataku paniki, którego frontman zespołu doświadczył w londyńskim metrze i te wszystkie to jest hyperwentylacja i te sprawy.
1: Fontaine's DC. To był twój wybór, ale pozostaniemy jeszcze w środowisku filmowym. To też jest jedna z naszych inspiracji. Na tym Spider-Manie to byliśmy obaj razem w kinie.

0: Mam jakiś sentyment do tego utworu. A najnowszy Spider-Man, bo ty byłeś wczoraj, ja jeszcze nie byłem. Jak oceniasz?
1: Tak, prawie 8 na 10. Był dobry.
0: Pozostańmy jeszcze w klimacie szeroko rozumianej animacji, bo teraz będzie twój wybór. Słuchasz dużo, wiem o tym. Dlaczego Gorillaz właśnie?
1: Przez to, że ten zespół jest concept bandem, czyli ma czterech członków fikcyjnych. De facto jest tworzony przez jedną osobę, dwie osoby, kolaborującą z wieloma artystami. Między ich piosenkami jest dużo różnic. Nie trzymają się takiego jednego stylu.

0: znów poważny temat i znów poważna sprawa w tekście Gorillaz. Wielu twoich rówieśników chodzi teraz w koszulkach z napisem Gorillaz, a ty sobie w Londynie wybrałeś...
1: Wish You Were Here, Pink Floyd.
0: Bo to też nagrywany album w studiu Abbey Road. A nie możemy nie wspomnieć, i Alicja by nam utarła uszu za to, że ona z kolei poster Olivii Rodrigo przywiozła i też prosiła, żeby uwzględnić jej jeden wybór. No to pozwolisz, że to teraz nastąpi. Zresztą tytuł tego utworu, choć nie nawiązuje bezpośrednio do zespołu, który z kolei ja bardzo lubię, ale tak się wszystko ładnie poukładało. Olivia od Alicji, no to teraz.

0: To się w sumie zaczyna jak Everlong Foo Fighters.
1: Trochę jak Foo Fighters, a trochę jak Smashing Pumpkins Disarm. Gama ma 8 dźwięków, wszystkie już były zagrane. Zabawa w szukaniu odniesień to jest fajna zabawa i fajny sposób otwierania różnych nowych furtek, rozmawiania o muzyce, więc dziękujemy ci, Alicjo. Olivia Rodrigo, The Cure. Troszkę dziewczyna przyspieszyła, bo wyszłoby na to, że siedzi dwóch smutasów i puszcza takie same smętne kawałki. No ale teraz też będzie dość gorąco. Jak byłeś mały i w radiu leciała Nirvana, to zawsze pytałem cię, Tosiek, jaki to zespół? I właściwie nauczyłeś się odpowiadać zawsze Nirvana, jak była zagadka, Tosiek, jaki to zespół. Więc gdyby potem leciało Red Hot Chili Peppers i zapytałbym, jaki to zespół, byś powiedział Nirvana. Zrezygnowałem z tego, ale do Nirvany sam dotarłeś.
0: Tak. W sumie, bo taka kolej rzeczy, idziemy z czasem bliżej do naszych lat.
1: Od Pink Floyd.
0: Od Pink Floyd, od początków rocka, bo Beatlesów pominąłem.
1: A Nirvana?
0: To w sumie definicja grunge'u.
1: Przez Pearl Jam przebrnąłeś?
0: Tak, ale jeszcze muszę wrócić, bo przebrnąłem dosyć szybko.
1: A bardziej Nirvana czy bardziej Pearl Jam?
0: Na razie bardziej Nirvana.

0: To jest audycja OK Boomer, Antoni Hankę, Krystian Hankę do godziny 17. To mój wybór będzie być może zaskoczeniem. Pamiętasz, jak byłeś małym chłopcem, uspokajała cię Abba w samochodzie?
1: Absolutnie nie.
0: Płakałeś, ale Abba była takim panaceum na twój zły humor. A pamiętasz, jak śpiewałeś Padam, Padam, Mari Peszek?
1: Nie, nic z tego nie pamiętam.
0: To Rudego Łyska też pewnie nie pamiętasz. No to niech będzie mój wybór. Pustki też się muszą dziś pojawić.

0: Jakubka.
1: Ten utwór zawsze będzie mi się kojarzył z twoim dzieciństwem, nawet jeśli tego nie pamiętasz. A dopiero niedawno Radek Łukasiewicz powiedział, że to jest o upadłości konsumenckiej, co wprowadziło mnie w pewne zakłopotanie. Ale Pustki miały takie melodyjne utwory. Zresztą kiedyś Basi Wrońskiej też to powiedziałem. I tak pokiwała głową, że powiedziała, że coś jest. Dzieci lubią utwory zespołu Pustki. Kiedy dorastałeś, to zacząłeś też oglądać koncerty. Oglądałeś na DVD koncert Flogging Molly, to ulubiona kapela irlandzka. Tam się bardzo dużo działo na scenie. I Muse. I pamiętasz, co cię w koncercie Muse najbardziej fascynowało?
2: Dorastałeś, to trochę za duże słowo, ale tak, pamiętam, że tam efekty specjalne.
1: Pirotechniczny. Ogień był na początku, to był koncert w Rzymie. Kazałeś przewijać cały czas, żeby ten ogień na początku oglądać. No a potem zacząłeś sam słuchać muzyki. Wybiłeś się na niepodległość i to było spore zaskoczenie, kiedy dowiedziałem się, że bardzo polubiłeś od razu ten zespół. Dlaczego?
2: Na pewno to, że znowu linia melodyczna jest zróżnicowana, też mocno nieoczywista, i trzecią rzeczą, o której też nie można nie wspomnieć, jest to, w jaki sposób Arcade Fire bawi się rytmem i zmienia go także w trakcie utworu.
1: Na przykład w utworze Wake Up, ale ty wybrałeś inny utwór, też ciekawy, bo jest troszeczkę krótszy, a my mamy bardzo mało czasu.

0: To było moje zaskoczenie, ale ja też bardzo lubię Arcade Fire. Szkoda, że nie dane nam było pójść na koncert tejże grupy. No i to jest dobry moment, żeby właśnie jeszcze wspomnieć o koncertach i festiwalach wspólnych. Nie jesteśmy jakimś duetem koncertowiczów, ale byliśmy na festiwalu Tauron Nowa Muzyka kilka lat temu, żeby zobaczyć i posłuchać zespołu Royksopp na żywo.
1: Nawet ty sobie wymarzyłeś, a ja jechałem z tobą. Ale tak, pamiętam to bardzo dobrze.
0: Dojechaliśmy wyczerpani, to było późną nocą, kakofonia dźwięków. Kompletnie nas to rozczarowało, za to przywieźliśmy nową fascynację, bo przed Royksopp wystąpiła Sudan Archives, na dodatek ze skrzypcami, i potem też długo miałeś ją na swojej playliście.
1: Zgadza się. To, co mi się tam podobało na tym koncercie, już było widać, że dziewczyna śpiewa, miksuje to, co śpiewa, i gra na skrzypcach jednocześnie.

0: Było tutaj trochę utworów z naszych terytoriów, ale teraz dojedziemy do punktu wspólnego. Z tym, że ja ten utwór odkryłem 25 lat temu, a ty całkiem niedawno. To jest jedna wielka porcja energii. Dla ciebie też? Muzyka jest dla ciebie jakąś taką dawką, która pomaga ci wejść w dzień?
1: Tak, ja często jak chodzę gdzieś, to słucham i zdecydowanie więcej kroków da się wycisnąć w słuchawkach.
0: No to proszę bardzo. Może państwo teraz też wycisną.

0: Ale tak jak patrzę na ciebie, pasujesz mi z tymi długimi włosami do tej muzyki.
1: Tak się złożyło, ale to jest akurat zbieg okoliczności. Długie włosy były długo przed tą muzyką.
0: Mówi 16-latek.
1: Długo przed, no 2 lata wcześniej?
0: No gdzieś tak mniej więcej. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i muzyczne spotkania. To była audycja OK Boomer, którą poprowadzili i zrealizowali dziś dla państwa
1: Antoni Hanke
0: i Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jeden utwór, jak sam artysta zresztą zapyta państwa, z pozdrowieniami dla mamy i Alicji również, bo ten utwór uwielbiamy, a jako klamra całej audycji Loyal Carner i Jordan Rakey, który także tu się pojawi. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: We said, you wanna hear one more song? Will be my pleasure. I need my friend back though, man.

0: Radio 357.
1: Dzika bonanza.
2: Dzika bonanza dzisiaj w moim wykonaniu. Dzień dobry, Michał Żakowski w zastępstwie autorki Magdy Gacyk. No trudno, niech będzie. Tak sobie wymyśliłem, by porozmawiać o Ameryce drogi, bo to właśnie z taką Ameryką spotykałem się przed laty i wiem, że temat jest znany, ale kiedy czytam blog Marty i Łukasza z lukaszem.pl, to natychmiast przychodzi taki moment, taka ochota, by o tej Ameryce widzianej nie tylko z samochodu, ale pokonywanej właśnie samochodem z północy na południe, ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, o tym porozmawiać, bo mogą nam się po drodze przytrafiać i zdarzać takie przygody, takie momenty, które później definiują Amerykę. A poza tym chciałem porozmawiać o tej Ameryce, która potrafi zafascynować pomimo wcześniejszej niechęci. Jestem tego właśnie przykładem. Ponadto teraz o Ameryce rozmawiać, no właśnie, czy to jest takie miłe, bo Ameryka nie cieszy się taką popularnością jak wtedy, kiedy do niej pojechałem po raz pierwszy, czyli no powiedziałbym, że przed laty. To było dawno temu. Jeszcze wybierano Baracka Obamę. Dla tych, którzy się znają trochę na polityce, to znajdą tę datę. W każdym razie, zaczniemy od utworu zespołu Red Hot Chili Peppers, od Dani Kalifornia, bo to między innymi jest tak, że załóżmy, że stamtąd chcielibyśmy wybrać się w swoją podróż. I ta podróż to będzie trasą US 80, czyli US 80 Southern Pacific Route. Tak przynajmniej o niej się mówi. Jest to trasa nieoczywista, mam wrażenie z jednej strony, ale z drugiej strony opowiadająca o Ameryce. I za chwilę Łukasz Misza, bo autor tego bloga tak właśnie się nazywa, opowie o swojej fascynacji Ameryką i o tych wszystkich trasach, które są w jego głowie i które opowiadają o Ameryce. Ale zaczynamy w Kalifornii.

0: Fascynacja Ameryką przychodzi nagle, przynajmniej ja to wiem po sobie. Łukasz Misza, który prowadzi z Lukaszem.pl blog opowiadający między innymi o Stanach Zjednoczonych, ale od tych Stanów Zjednoczonych ta miłość do opowiadania o podróżach, mam wrażenie, że się zaczęła. Natomiast Łukasz, Dani Kalifornia, po pierwsze, to jest twój wybór, jeżeli chodzi o utwór. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I od razu na ciebie zwalam winę za oprawę muzyczną dzisiejszej audycji, ponieważ to ty wybierałeś piosenki i utwory. W każdym razie, na początek to pytanie, które mi cały czas chodzi po głowie. Wiesz, były takie badania Pew Research jeszcze z maja tego roku, mówiące o tym, że popularność Stanów Zjednoczonych wśród ludzi po prostu no, spada i na pierwszym miejscu nawet jest przed Ameryką Rosja, Chiny, tego typu kraje. A Stany Zjednoczone, no to jest oczywiście efekt polityki Donalda Trumpa i może niepopularności Trumpa na świecie wśród ludzi. No ale jak to jest z tą fascynacją? Czy w tym momencie ten poziom fascynacji też tak spada, jakbyśmy ciebie zbadali i twój poziom zainteresowania Ameryką?
1: Okej, okay, zacząłeś od grubego tematu, od tematu rzeka, niczym rzeka Mississippi, tak dużego. Przyznam szczerze, że badania, na które się powołujesz, Pew Research, one pewnie dotyczą ogółu, w sensie, no to są badania globalne. Natomiast patrząc na polskie społeczeństwo, wiesz, wydaje mi się, że Stany Zjednoczone cały czas u nas jeszcze górują. Jest pewien boom turystyczny na Stany Zjednoczone, który zaczął się tak naprawdę jeszcze przed pandemią COVID. Po pandemii on wrócił i nadal ma miejsce. Zresztą nasz narodowy przewoźnik LOT niedawno otworzył połączenie do San Francisco. Ja kiedyś pracowałem w locie, więc wiem, że tam jeżeli podejmuje się takie decyzje, to są twarde dane na to, że jednak ten ruch turystyczny jest, nie tylko turystyczny, rzecz jasna, nie? Ale w dużej części właśnie turystyczny. De facto wydaje mi się, że obecna polityka Donalda Trumpa, trzeba na to spojrzeć trochę tak dwutorowo. Z jednej strony Trump jest politykiem wyjątkowym, powiem bardzo dyplomatycznie,
0: żeby... Nie zastanawiam się, jakiego słowa, jakiego wyrażenia użyjesz.
1: Wyrazistym. O, to jest jeszcze lepsze słowo, wyrażenie. Tak, wyrazistym. Natomiast wiesz, no on ma i w Stanach, i w Polsce zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwnie. Tak samo jak Joe Biden miał i wszyscy inni politycy.
0: Barack
1: generalnie.
0: Obama,
1: oczywiście, generalnie oba społeczeństwa i nie tylko nasze są bardzo podzielone. Więc wydaje mi się, że turyści, już przejdźmy na ten temat stricte podróżniczy, turyści chyba, mam takie wrażenie, oddzielają politykę od turystyki. Przynajmniej to jest coś, co ja robię. Kiedy zwiedzam Stany Zjednoczone, to mimo, że sam pasjonuję się od kilkunastu lat geostrategią i polityką, w tym amerykańską, to patrzę na tę politykę, będąc tam, przez pryzmat takiej trochę ciekawostki, może trochę historii. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby polityka była taką determinantą tego, czy się wybieram do jakiegoś kraju, czy nie.
0: I wydaje mi się, że... bywa. Jest inny kraj, który absolutnie podlega temu prawu, że nie pojadę na przykład do Izraela, dlatego że Palestyna. I to jest, widzisz, ja nie chciałbym tutaj nakładać tej samej kliszy, ale to jest możliwe, że takie wybory później, znaczy polityka determinuje wybory, albo właściwie nawet taki moralny, wewnętrzny nakaz, nie pojadę. Mhm.
1: Zgadzam się, to może, na 100% może być możliwe, zresztą no nie tylko Izrael, myślę, że jest wiele takich krajów na wschód od naszych granic, do których nie chcemy się udawać specjalnie, prawda? Natomiast cały czas wydaje mi się, że Stany Zjednoczone i ich obecny przywódca, który jest troszkę ekscentryczny, wiesz, jednak jest w Stanach coś takiego magnetycznego, co powoduje, że nawet ten Trump, który jest troszeczkę zwariowany,
0: no
1: mówiąc kolokwialnie,
0: politykiem, oczywiście.
1: On gdzieś tam wpisuje się w ten taki ogólny koloryt Ameryki, która jest jakaś, jest barwna, jest chaotyczna, jest głośna. I teraz Trump może się nam podobać albo nie podobać. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, żeby polityka jednego gościa wpływała na to, czy chcesz odwiedzać kraj, który jest ogromny, różnorodny, niezwykle barwny. Pamiętajmy, to też taka ciekawostka, nie wiem na ile, drodzy słuchacze, zdajecie sobie z tego sprawę, że Stany Zjednoczone są mniej więcej wielkości Europy. Są dwa razy większe od Unii Europejskiej. A więc kraj ma do zaoferowania tak wiele świetnych atrakcji, krajobrazów, miast, parków narodowych i tak dalej, że wydaje mi się, że jednak ta polityka gdzieś to jest w tle, na pewno, ale ona nie, jeszcze długo nie będzie sprawiać, że nagle przestaniemy chcieć latać do Stanów Zjednoczonych.
0: Wiesz, ja się za Stanami Zjednoczonymi uganiałem właśnie Ja w Stanach Zjednoczonych uganiałem się za polityką. Może nie taką stricte za politykami też, ale za ludźmi, którzy mieli wybierać między demokratami a republikanami. Aha. Jeździłem trasą republikańską 3 razy, bo no, zajęło mi to w sumie, można powiedzieć, 3 miesiące takiego jeżdżenia samochodem, latania samolotami i tak dalej. I powiem ci, że nie mam pojęcia o parkach narodowych. Od razu ci mówię. Natomiast moment, kiedy wysiadłem w Houston z samolotu, poszedłem wynająć samochód i nie mogłem z tego lotniska wyjechać w 2006 roku, to był moment może nie przełomowy, ale naprawdę ta gigantomania amerykańska, to znaczy, że wszystko jest to samo. Jak to mówią? Same, same, but different. No to tutaj jest same, same, but bigger. To znaczy wyjazd z lotniska, samolotnisko, wszystko jest za duże, wielkie i przytłaczające. Spędziłem w motelu kilkanaście godzin czekając na bagaż, który mi zginął i nie doczekałem się, więc spędziłem w tym motelu jeszcze noc, jeden dzień. No i dopiero później pojechałem w kierunku Dallas, tak? I to był wyjazd szokujący dla mnie. A jakie twoje było pierwsze spotkanie z Ameryką?
1: Moim pierwszym spotkaniem był Nowy Jork i ono też było szokujące.
0: Od razu Nowy Jork?
1: Od razu, tak, na pierwszy ogień, wiesz, od razu to co największe, nie? I najbardziej zwariowane i chaotyczne. Nowy Jork był generalnie dziś z perspektywy już parunastu lat i kilku odwiedzin w Nowym Jorku, a raczej kilku odwiedzin Nowego Jorku, bardzo to miasto lubię. Natomiast moje pierwsze wrażenia były takie, że, no, co tu dużo mówić, po prostu czułem się przytłoczony wszystkim, bo po wyjściu z lotniska, szczerze mówiąc, ja o Stanach marzyłem wiele lat, więc nie dostrzegałem na początku tych negatywnych kwestii wielkości lotniska i tak dalej. To pewnie gdzieś tam też było w tle, ale nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast kiedy wyszliśmy z Martą, wtedy jeszcze moją dziewczyną, dziś żoną, zresztą korzystając z okazji, bardzo cię, Marta, pozdrawiam. Kiedy wyszliśmy...
0: Ja też pozdrawiam, dołączam
1: się. Kiedy wyszliśmy gdzieś tam w okolicach, pewnie Times Square, i zobaczyliśmy, ile wokół nas się dzieje, ile taksówek, ile świateł, ile ludzi, ten cały gwar, to nas tak przytłoczyło, że przez pierwsze... Nie chcę przesadzać, ale naprawdę z 10, 15, 20 minut tak sobie chodziliśmy, spacerowaliśmy kompletnie, nie wiedząc dokąd idziemy, co się dzieje wokół, po prostu tego było wszystkiego za dużo. Wtedy byliśmy też bardzo młodzi, to były jeszcze czasy wczesnostudenckie, no więc to uderzenie pierwsze Ameryki było solidne. Mm-hmm. Natomiast potem przez 2 miesiące pracowaliśmy na kolonii dla dzieci w Maine, bo to był taki program studencki właśnie, że studenci wyjeżdżali do pracy na 2 miesiące po to, żeby potem przez miesiąc sobie zwiedzać Stany. No i z kolei to idylliczne, spokojne, takie rybackie, małomiasteczkowe Maine nas wyciszyło totalnie. Naładowaliśmy tam solidnie baterie na te kolejne tygodnie zwiedzania, no i później już pierwsza trasa w Stanach Zjednoczonych to była taka typowa objazdówka. Polecieliśmy do Kalifornii, potem już Kalifornią przed siebie.
0: No... Powiem ci, że brzmi imponująco. Dobrze, a powiedz mi, dlaczego wybrałeś The Eagles do tego dzisiejszego spotkania, do tej rozmowy?
1: Tam jest taki jeden wers, bardzo znany, bardzo charakterystyczny. Nie chcę go tutaj przekręcić, ale to leci mniej więcej tak. And I am standing on a corner of Winslow, Arizona, albo in Winslow, Arizona, czyli stoję na zakręcie w Winslow, Arizona. Winslow to jest miasteczko na drodze 66, bardzo znane, bardzo klimatyczne i dzisiaj bardzo często turyści zjeżdżają z autostrady właśnie do tego miasteczka, żeby pojawić się na tym skrzyżowaniu, o którym The Eagles śpiewają. Tam dalej w wersie jeszcze jest bodajże, że na tym skrzyżowaniu widzę coś niesamowitego, przepiękna dziewczyna w pick-upie Forda i dzisiaj też właśnie pick-up Forda stoi na tym skrzyżowaniu, więc ludzie tam podjeżdżają, robią sobie zdjęcia w tym miejscu. I kiedy zadzwoniłeś do mnie, czy wpadnę tutaj, czy mam jakieś piosenki właśnie, które by fajnie tutaj rozmaiciły tą rozmowę, to nie ukrywam, że od razu wpadł mi do głowy ten kawałek, bo sami do Stanów lecimy w sierpniu i po raz pierwszy wreszcie też będziemy w tym słynnym Winslow, Arizona.
0: No nie, czyli... To jest marzenie takie jeszcze wam pozostało w głowie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone?
1: Zdecydowanie, tak.
0: Aha, no dobrze, to zaraz wracamy do rozmowy, tylko no, musimy posłuchać trochę The Eagles, niech wybrzmi nam w uszach to, co będzie za chwilę przed waszymi oczami.

0: Route 66 to jest najsławniejsza droga chyba świata. Ja nie wiem, dlaczego mnie nigdy nie pociągało, by tam się znaleźć. To, co mnie pociągnęło w waszym blogu i w tych 10 trasach, które polecacie, również sami wymyślacie, którędy i jak sobie skonfigurować, którędy pojechać, to jest ta US 80, czyli Southern Pacific Route. No, powiem tak, gdybym miał teraz z wami lecieć do Stanów, to bym wybrał taką trasę.
1: Okay.
0: Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no, małą pewnie część tej US 80 poznałem i przypominam sobie, jak ją widziałem, ją jeździłem po prostu po stronie wschodnich Stanów. W tamtej części, tak? To jest tak trasa przekrojowa, tak pokazująca to południe między innymi. I to południe, które zaczyna się, bo zaczęliśmy od Kalifornii. Możemy tam zacząć, prawda? W Kalifornii. Ale jak dojedziemy na wschód Stanów Zjednoczonych, czy chociaż po drodze, to my już nie będziemy tam mieli Kalifornii. To już będą twarde, inne stany, tak bym powiedział. Nie mówię, że po prostu republikańskie, ale zupełnie inne i przyrodniczo, ale też jeżeli chodzi o tych ludzi, których się spotyka. Mhm. I akcenty amerykańskiego języka, znaczy amerykańskiego angielskiego też przecież. To jest cała niezła litania różnych sposobów mówienia po amerykańsku.
1: Tak, no to jest trasa, która uwypukla wszystkie chyba kontrasty, jakie Ameryka może zaoferować, bo od bardzo liberalnej Kalifornii...
0: To jest istna bonanza, że nawiążę do tego.
1: Absolutnie. Świetna trasa, żeby jeszcze tutaj zobrazować mniej więcej, gdzie jesteśmy na mapie. Faktycznie trasa zaczyna się, już przyjmijmy, że na zachodzie, czyli w Kalifornii, na południu Kalifornii, w San Diego, i biegnie przez całe Stany Zjednoczone aż do Georgii, niegdyś spowitej plantacjami. I to jest tak naprawdę trasa, która oczywiście jest bardzo różnorodna, też geograficznie, klimatycznie, natomiast to jest też trasa niezwykle różnorodna społecznie, ponieważ pamiętajmy, że południe Stanów Zjednoczonych od lat, a raczej od wieków przechodziło z rąk do rąk. Było hiszpańskie, było amerykańskie, było francuskie, było meksykańskie. Teksas był przez chwilę meksykański, był przez chwilę niepodległy, potem był amerykański. Te wszystkie naleciałości z historii mieszają się tam ze sobą i faktycznie mają odzwierciedlenie też w nastrojach społecznych, w wyborach politycznych, to jest jasne. Kuchnia tamtego regionu, jaka jest niesamowita, no bo mamy dania meksykańskie, karaibskie, typowo amerykańskie, barbecue i tak dalej. Więc absolutnie trasa fenomenalna. Natomiast pod względem przyrodniczym i takim już stricte, powiedzmy, turystycznym, jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, to ta trasa, ale też bliźniacza Lincoln Highway, wszelkie takie trasy przekrojowe, które łączą zupełnie skrajnie różne części Stanów Zjednoczonych, są świetnymi pomysłami na właśnie zaplanowanie swojego pobytu, czy też przejazdu przez Stany Zjednoczone, bo one pokazują bardzo różne atrakcje. I teraz mam dla ciebie pewne zadanie, przygotowałem sobie je w głowie przed tutaj przyjazdem, to nie jest nic trudnego, ale też dla naszych słuchaczy. A mianowicie, jeżeli zamkniecie na chwilę oczy, oczywiście jeżeli możecie, nie podróżujecie teraz żadnym samochodem ani nic z tych rzeczy, ale jeżeli możecie na chwilkę zamknąć oczy, na 5-10 sekund, ja powiem parę słów i poproszę ciebie, żebyś powiedział, jakie krajobrazy, jakie pejzaże rysują się w głowie przed tymi zamkniętymi oczyma. No więc mówię, zamykamy oczy na parę sekund, a ja mówię Ameryka, Stany Zjednoczone, USA. Koniec, trzy proste słowa. Jakbyś mógł powiedzieć, jakie widoki?
0: O rany, wiesz co, no zasugerowałem się na początek, miałem rzeczywiście góry, jak nie wiem dlaczego, jak powiedziałeś, okay. Ameryka, Stany Zjednoczone, już z tych gór, a nie, przepraszam, to później były góry, najpierw była jakaś zieloność i intensywna zieloność różnego rodzaju, nie wiem, bagien Luizjany albo czegoś takiego.
1: Aha,
0: i okay. Tego typu spojrzenie. A co było ostatnie?
1: Chyba USA.
0: USA, no właśnie. I USA to już tak bardziej bym powiedział, wjechałem do jakiegoś miasta.
1: No i widzisz, i teraz w tych trzech słowach ty zawarłeś trzy różne odsłony Ameryki, a pewnie no, nie jesteśmy w stanie zadzwonić do losowo wybranych trzech słuchaczy, ale pewnie każdy miał jakieś swoje odpowiedzi.
0: Jasne.
1: My też czasami zajmujemy się, no prowadzimy taką działalność, że jeśli ktoś na własną rękę chce podróżować po Stanach, ale nie do końca wie, jak sobie te kropki na mapie połączyć, no to my w tym wspieramy. I zawsze przed rozpoczęciem współpracy z daną daną osobą, zadaję właśnie to pytanie. Z czym ci się kojarzy Stany Zjednoczone, USA, Ameryka, jakbyś mógł powiedzieć, bo wtedy to mi trochę też buduje obraz, jakie ktoś ma wyobrażenie o kraju. I na podstawie tego wiem, że wielu osobom Stany kojarzą się właśnie z miastami. Nowym Jorkiem, San Diego, Los Angeles, Las Vegas, Seattle, wiesz, no tego jest mnóstwo. Innym z parkami narodowymi, które same w sobie są tak różnorodne. Są oczywiście słynne trasy, droga 66 i tak dalej. I właśnie te szosy typu Southern Pacific Route, czy Lincoln Highway, czy droga 66, one pozwalają podczas jednego wyjazdu tak naprawdę poznać skrajnie różne widoki Stanów Zjednoczonych. Widoki zarówno takie fizyczne, namacalne, krajobrazowe, ale też właśnie te widoki, powiedzmy, bardziej kulturowe, społeczne, więc bardzo polecam wybrać się w taką podróż, jak to powiedziałeś, przekrojową, to jest piękne słowo.
0: No przekrojową, oczywiście, ale wiesz co, w tym wszystkim jest coś takiego, co się nazywa, nie wiem, spotkaniem z drugim człowiekiem. To brzmi bardzo tak, no, ja bym powiedział, no, nad wyraz i mocno, ale chodzi mi o to, że przecież gdzieś też na tej stacji benzynowej się trzeba będzie zatrzymać, w motelu i tak dalej, i tak dalej. Teraz pytanie jest ta Ameryka ludzi poznanych. Bo wiadomo, Park Narodowy to jest coś, co zachwyci. No mamy szansę, tak? Natomiast już spotykanie ludzi, rozmowa z nimi, czy próba załatwienia czegoś, to już są trochę inne sytuacje, prawda? To już są inne Stany Zjednoczone.
1: To prawda i pewnie też nastawienie przykładowo do turystów może być różne w różnych miejscach, ale generalnie chyba przyznasz, że Amerykanie są bardzo otwarci, tacy bliscy i szybko nawiązują kontakt. On może jest czasami taki bardzo kurtuazyjny, ale jednak jest i to ja uwielbiam w Amerykanach absolutnie, że jedziesz metrem i ktoś cię nagle zagaduje, bo widzi, że no wyglądasz jak ktoś nie stąd i pyta, co tam u ciebie, skąd jesteś.
0: To jest niesamowite, że się wygląda jak nie z Ameryki.
1: trochę to jest niesamowite.
0: To ja wiem, że we Francji też nie wyglądamy tak jak z Francji, jak przyjeżdżamy, natomiast no rzeczywiście wydawałoby się, że Ameryka jest już tak dla wszystkich, że tam się człowiek rozpłynie.
1: A jednak
0: jest ten moment, że jesteśmy nie ze Stanów, prawda? Już nie widać, że jesteśmy tutaj na chwilę.
1: To prawda. Pozwolisz, że taką jedną historię przytoczę bardzo w sumie osobistą, ale będę szczęśliwy, jeśli będę mógł o niej powiedzieć, a mianowicie w San Francisco przydarzyła mi się bardzo taka sympatyczna, miła sytuacja, kiedy oświadczyłem się swojej dzisiejszej żonie. Natomiast po oświadczynach musieliśmy przejść wieczorem już po zmroku przez most Golden Gate, przez który, jak się okazało, przechodzić nie można, ponieważ no tam gdzieś tam w dawnych czasach, nie wiem jak teraz, po prostu było to dość popularne miejsce dla samobójców, więc oni go zamykali, chodnik całkowicie, można było przejeżdżać autem, ale nie chodzić pieszo. My o tym nie wiedzieliśmy, więc po zaręczynach szczęśliwi, uśmiechnięci podchodzimy do bramy takiej, przez którą się przechodzi na most, patrzymy, brama jest zamknięta, no my tacy trochę zdezorientowani, co się dzieje, stoimy pod tą bramą i nagle ta brama do nas zaczyna mówić. Nie wiemy skąd, do dzisiaj nie wiem, gdzie tam był mikrofon, gdzie tam była kamerka, gdzie tam był głośnik, nie mam pojęcia, ale ta brama do nas przemówiła i mówi: no słuchajcie, widzę, że jesteście zakłopotani i że nie wiecie, co się dzieje, to wam mówimy, co się dzieje, most jest zamknięty, nie przejdziecie, przykro nam. No i my na to mówimy, że słuchajcie, no taka sytuacja, że nie damy rady, że jesteśmy jakby tutaj bez samochodu, nie ma już autobusu, którym możemy gdzieś tam dojechać, no nie będziemy tu koczować, no weźcie nam jakoś, pomóżcie, wpuśćcie nas jakoś. Ta rozmowa trochę trwała, to nie było tak, że oni od razu otworzyli te wrota, natomiast finalnie stwierdzili, no dobra, słuchajcie, to zrobimy tak, otworzymy wam most, przejdziecie tym mostem jak najszybciej, bez zatrzymywania, bo bierzemy za to odpowiedzialność i w połowie się spotykamy, przyjedziemy po was takim wózkiem, jak na polu golfowym i was po prostu weźmiemy na pakę. I ta sytuacja, oczywiście ona dla mnie jest bardzo bliska, bo jest związana z zaręczynami i tak dalej, ale ona pokazuje jedną rzecz, że Amerykanie faktycznie są otwarci, chętni, aby pomóc, kiedy tylko są w stanie. Wydaje mi się, oczywiście nie wiem tego, ale wydaje mi się, że w wielu krajach, gdyby była zasada, że most jest zamknięty, to byłaby tabliczka "most jest zamknięty, nara". Koniec,
0: myślę,
1: nie?
0: Że tak.
1: A tam jednak ten głośniczek gdzieś był skryty, gdzieś tam nas ktoś obserwował.
0: Może ma swoje reguły gry.
1: Może ma.
0: Też tak, bo to jest most specyficzny, który chyba najwięcej ról w filmach zagrał jako most, prawda?
1: No tak, może jeszcze most brukliński w Nowym Jorku, ale mamy czołówkę, tak, mamy na pewno podium.
0: Nie jest daleko. Prawda?
1: Nie jest daleko. Natomiast no to mi właśnie od razu to jest dla mnie takim symbolem tego, jak Amerykanie generalnie są otwarci i chętni do tego, żeby z kimś pogadać, nawiązać kontakt, jeśli tylko są w stanie to pomóc. Takie ja mam wrażenie.
0: Mm-hmm. A powiedz, jakieś takie zaskoczenie, które miałeś na samym początku, jak jeździłeś do Ameryki, kiedy miałeś coś takiego, że wydawało ci się, że już ty Bo ja jestem, jeszcze takie mała dygresja, jestem jednak zwolennikiem takiej tezy, że co prawda my jesteśmy z tego samego korzenia kultury europejskiej, no bo Ameryka, ci, którzy kolonizowali Amerykę, wyjechali stąd, z Wielkiej Brytanii i tak dalej, później imigracja, no mamy te części wspólne, ale jednak Ameryka jako kraj, jako kontynent, to jest trochę inny świat jednak. To nie jesteśmy, my nie jesteśmy aż tak blisko, jakby się to mogło wydawać, że jesteśmy. Nie dlatego, że tam są imigranci z całego świata, z Ameryki Południowej i nie tylko, że to jest miks kultur różnych. Nie, po prostu to jest rzeczywiście i religijnie, i kulturowo oddzielny kontynent i nie mamy aż tak wielu, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, cech wspólnych. Czy ty podzielasz to zdanie? Bo oczywiście możemy tutaj polemizować jak najbardziej.
1: Przede wszystkim historycznie, no Ameryka faktycznie to jest ten sam rdzeń, powiedzmy, tak, że mamy cechy wspólne. O.
0: I oczywiście tutaj rozmawiamy wszystkim specjalistom do spraw amerykańskich, rozmawiamy na dużym stopniu uogólnienia.
1: Natomiast historycznie rzecz ujmując, pamiętajmy o tym, że z Europy do Stanów Zjednoczonych migrowali zwłaszcza początkowo ludzie w Europie niechciani, albo tacy, którym Europa bardzo nie leżała z różnych powodów, politycznych, religijnych i tak dalej, znajdowali swoje miejsce za wielką wodą i tam tworzyli trochę nową rzeczywistość. Ona była zbliżona do europejskiej, ale to jednak o to chodziło, żeby ona była inna, więc to są źródła tych różnic, które dzisiaj między nami zachodzą. To, co mnie zaskoczyło bardzo, to to, że kiedy leciałem po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam naoglądałem się tych, wiadomo, jakichś teledysków na MTV, jakichś najróżniejszych seriali o Ameryce i miałem pewne wyobrażenie Stanów Zjednoczonych w głowie. I w tym moim wyobrażeniu z jakiegoś powodu w tamtym wieku kompletnie nie mieściło się to, jak bardzo latynoskie są Stany Zjednoczone.
0: Aha, no tak.
1: Kiedy dotarłem na południe do Los Angeles i zobaczyłem, że wszystkie, no może nie wszystkie, ale wiele napisów w sklepach, w metrze, gdziekolwiek jest właśnie w języku hiszpańskim, no w hiszpańskim, no to byłem równie zaskoczony, co wtedy, kiedy wylądowałem w Chicago i zobaczyłem, że komunikacja tam jest z kolei po polsku. To mnie też zaskoczyło.
0: Po polsku jest, tak?
1: Tak, kiedy siadasz do metra, kupujesz bilet, możesz sobie wybrać flagę polską i masz wszystko po polsku. To jest chyba jedyne takie miejsce, które kojarzę w Stanach. W Nowym Jorku tego nie ma.
0: Ja chyba myślę, że w świecie jest to jedyne miejsce, które w obcym kraju mówi, można się w takich prozaicznych, prostych rzeczach skomunikować po polsku.
1: Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że jest do wyboru angielski, hiszpański i polski. Nie kojarzę czwartego języka.
0: No dobrze.
1: Jeżeli jest, to przepraszam, jeśli ktoś nas słucha z Chicago.
0: Dokładnie. Niech, proszę bardzo, napiszę, czy to jest, jak to wygląda. W każdym razie coś na rzeczy jest. Dobrze.
1: I to było dla mnie fascynujące, zaskakujące, że jestem w Stanach Zjednoczonych, a czuję się trochę jak w Meksyku, który zresztą też kocham i uwielbiam, ale kompletnie w niektórych dzielnicach, w ogóle nawet nie w dzielnicach, w niektórych całych miastach czujesz się bardziej jak w Meksyku niż w Stanach Zjednoczonych. Takie mam wrażenie.
0: Wiesz co, Meksyk to nie jest takie znowu dalekie miejsce dla Amerykanów, a już szczególnie Amerykanów z tych stanów południowych, od Teksasu na zachód, prawda? Pamiętam, że w El Paso ludzie po prostu umawiają się na wyjazdy do Meksyku albo na drugą stronę granicy, nawet w El Paso, by pójść na piwo, pójść na jedzenie. To jest oczywiście, jeżeli nie ma niczego niebezpiecznego, jeżeli też dzieje się w porządku i nie ma żadnych zagrożeń, to wtedy tak. Także to Meksyk dla Amerykanów jest takim miejscem, no, wypadowo, ale też kulturowo bliskim.
1: Bardzo bliskim. Też jeżeli mówimy o południu Stanów, zwłaszcza południowym zachodzie, to pamiętajmy, że...
0: No to historycznie oczywiście w tym momencie, no.
1: Tak, to tam faktycznie Hiszpanie, którzy wówczas kolonizowali dzisiejszy Meksyk, mieli przecież swoje ośrodki misyjne budowane na odległość jednodniowej jazdy konno, a więc taki ośrodek był na przykład w San Diego, był w Los Angeles i potem w Santa Barbara i tak sobie szły na północ w kierunku na przykład San Francisco, więc no to są te, powiedzmy, rdzenie kulturowe południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. One nie wywodzą się z Wielkiej Brytanii, czy też ogólnie rozumianej Europy nie hiszpańskojęzycznej, tak, tylko właśnie wywodzą się z Meksyku czy też Hiszpanii. Więc te różnice tam są gigantyczne pomiędzy różnymi miejscami. Różnice mam na myśli to, że właśnie jedno miasto potrafi być bardzo hiszpańskojęzyczne, bardzo też kulturowo latynoskie. Ta muzyka latynoska wybrzmiewa wszędzie. Oczywiście główną potrawą na talerzu jest taco i burrito i quesadilla, a niekoniecznie hamburger.
0: No tak.
1: Stany są bardzo różnorodne pod wieloma względami, też właśnie takim.
0: Ale wiesz, ja ci powiem, że mi tutaj też chodzi po głowie coś takiego, jak jedziesz do Idaho, do Utah i oglądasz Mormonów, prawda? Mm-hmm. I oczywiście często bym powiedział, ku mojemu zdumieniu, pomyłką bywa to, że w potocznym rozumieniu, jak się opowiada o Stanach Zjednoczonych i mówi się o Mormonach, to są oni widziani jako Amisze.
1: Czyli okay.
0: Zupełnie inna społeczność, inna sytuacja. Amisze to są ci, którzy, no jak ich można opisać, żeby nie skłamać. To są ludzie, którzy żyją według prawideł, no też z księgą związanych, tak, ale kultywują styl życia z XIX wieku, tak?
1: I przede wszystkim
0: wygląd również.
1: I przede wszystkim geograficznie raczej mówimy tutaj o obszarach Pensylwanii, Nowego Jorku, tak Virginii, natomiast Mormoni to przede wszystkim okolice Salt Lake City, to jest dla nich najważniejsze miasto, no i ten ogólnie rozumiany zachód.
0: Tam jest Temple, czyli ta najważniejsza świątynia. I tyle tylko, że właśnie Mormoni, jak się z nimi rozmawia, jak się wśród nich przebywa, no to powiem tak, wtedy widać, że ta religia to podejście do życia, nie picie herbaty, bo jest przecież ona nie do przyjęcia ze względów właśnie zdrowotno-religijnych i różnego rodzaju reguły gry, które organizują życie Mormonów, no w tym momencie zaczynasz się zastanawiać, zaraz, to już nie jest kompletnie nasz kosmos, bym powiedział.
1: No to takie, prawda.
0: Tak. Takie mamy też, to już nie, to nawet nie chodzi o to, czy ktoś jest z Meksyku, czy z innych stron świata, prawda? To też jest coś takiego. A powiedz mi, jakbyśmy jechali tą trasą z Kalifornii dalej, nie wiem, gdzie byśmy teraz według ciebie mogli, ty byś chciał wysiąść? Przyjechałeś całą tą trasę południową, czy
1: nie,
0: czy...
1: tylko fragmenty. Moim w ogóle marzeniem, jeśli chodzi o takie trasy z coast to coast, jak się to mówi, jest Lincoln Highway, której też poznałem tylko wybrane fragmenty i to jest moje największe marzenie kiedyś.
0: A dlaczego Lincoln Highway, a nie moja US 80?
1: A, przepraszam, zmieniamy temat.
0: Nie, dlaczego Lincoln Highway? Przepraszam.
1: Nie, Lincoln Highway jest absolutnie drogą, która no taką drogą pionierską. Bez niej niczego motoryzacyjnie by w Stanach Zjednoczonych nie było tak.
0: No
1: na taką dużą skalę.
0: Czym się różni od US 80?
1: Ponieważ Lincoln Highway jako pierwsza powstała na początku XX wieku, jako trasa, która wreszcie miała połączyć oba wybrzeża. Ona na początku była drogą gruntową, nie asfaltową. Z tym w ogóle było związanych też mnóstwo fajnych, ciekawych przygód. Na przykład wojsko, kiedy chciało ze wschodu na zachód pokonać tę trasę swoimi ciężkimi wozami, to okazało się, że gdzieś tam po drodze się zakopało. Ta cała wyprawa trwała dwa miesiące, była pełna awarii i tak dalej. Więc rząd postanowił wreszcie zabrać się na porządnie za pierwszą taką pełnoprawną trasę coast to coast, która miała być wreszcie już utwardzona. I ona dała tak naprawdę początek wszystkim kolejnym trasom, kiedy słynny Ford zapoczątkował rewolucję motoryzacyjną, tworząc Forda T, pierwszego w miarę masowo produkowanego i dostępnego dla przeciętnych Amerykanów, no to Amerykanie ruszyli przed siebie na zachód, niczym dawni pionierzy, korzystali z tych dróg, które wtedy istniały, czyli na początku właśnie Lincoln Highway i w ten sposób zaczęli pobudzać no, cały ten taki motoryzacyjny, podróżniczy mit, który dzisiaj w sumie występuje w Stanach Zjednoczonych, podróżowania przed siebie, wszystkie kolejne drogi typu droga 66, właśnie Southern Pacific, to tak naprawdę późniejsi kuzyni pierwotnej Lincoln Highway.
0: No dobrze, a gdzie jest Lincoln Highway? Jakbyśmy
1: ona łączy Nowy Jork. Tak, ona łączy Nowy Jork z San Francisco. Czyli jest, powiedzmy, równoległa do tej twojej wymarzonej, tylko troszeczkę wyżej.
0: Tylko ciut wyżej,
1: tak. A więc też.
0: A ciut w Stanach to już są naprawdę dobre.
1: A ciut w Stanach to tysiące kilometrów. Tak,
0: tak jest. Słuchaj, no dobrze, to proponuję, byśmy teraz na chwilę przed kolejną opowieścią o Lincoln Highway i tym, co chciałbyś przekazać, jeżeli chodzi o przewagę nad moją US 80, że tak nazwijmy, te dwie, to posłuchajmy odrobinę muzyki Tom Petty. Tutaj to jest ten, który też jest... Nieźle się go słucha, jadąc po szosach i trasach.
1: A w ogóle ten utwór, który teraz włączysz, on jest, tak czytałem, wyznaniem miłości do Los Angeles.
0: Tak, w ogóle, tak?
1: Nie mówi tam tego oczywiście Tom Petty dosłownie, ale podobno o to właśnie mu chodziło, kiedy pisał tę piosenkę.
0: No dobrze, czyli Free Falling i Tom Petty.

0: Tom Petty, Free Falling, to jest opowieść o jak, którym mieście jeszcze przypomnę?
1: O Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Tak.
0: No dobrze, ale to czekaj, ta trasa Lincoln Highway to jest Nowy Jork i
1: San Francisco,
0: tak?
1: Tak.
0: No ale Los Angeles wtedy też?
1: No jak? Do Los Angeles, potem już podejdzie do San Francisco, musisz zboczyć, pojechać sobie w dół, wzdłuż wybrzeża, śliczną trasą.
0: No.
1: To jest trasa do pokonania w jeden dzień i dojeżdżasz do Los Angeles. Generalnie my sobie tak mówimy o tych drogach najbardziej ekstremalnie długich, one są naprawdę długie i generalnie ciężko jest je jednorazowo zobaczyć w ciągu jakby jednej podróży, chyba że ktoś ma na przykład 3 tygodnie czasu, no to wtedy taka podróż ma sens. Więc bardziej mówię o Lincoln.
0: Dobrze, mówmy właśnie o 3 tygodniach, słuchaj.
1: O Southern.
0: Maksymalnie.
1: No to idealnie, to mamy Lincoln, mamy Southern, bardzo oczywiście też słynną drogą jest nie do końca lubiana przez ciebie droga 66, która...
0: Nie, to, że nie lubiana, tylko wiesz... Tak,
1: musisz ją jeszcze poznać po prostu.
0: Właśnie, ja jej nie znam. Ona jest tak sławna, że aż po prostu myślę sobie rany.
1: Jest cudowna.
0: To już ja ją chyba znam.
1: No i właśnie to w niej jest, piękne, że każdy już ją trochę kojarzy. I potem masz te słynne napisy Route 66, wiesz, wymalowane na jezdni. To robi ogromne wrażenie. Masz super sklepiki, masz super miejscowości na trasie. Jest taka miejscowość Oatman. Cudowne miasteczko, które powstało po to, aby obsługiwać kopalnie złota i nie tylko. Właśnie nieopodal drogi 66. Dziś po tej miejscowości przechadzają się swobodnie osły. Dziś nadal tam parę kopalni funkcjonuje, już nie złota, ale jednak. A więc wierzę, że do takiej starej, drewnianej, skansenowej można byłoby powiedzieć miejscowości. Ale okazuje się, że to jest miejscowość, która cały czas funkcjonuje. Tam ludzie żyją, pracują i sam nie wiesz, czy ty jesteś w skansenie, czy ty jesteś w prawdziwym miasteczku. Więc droga 66 jest cudowna, właśnie miejscowość Oatman, bardzo polecam. Natomiast wracając do Lincoln Highway, jest taki punkt na mapie. Miejscowość Joliet w stanie Illinois, gdzie droga 66 krzyżuje się z Lincoln Highway. Zawsze to było moje marzenie, żeby właśnie zobaczyć to miasteczko, żeby być na tym skrzyżowaniu, gdzie te dwie słynne amerykańskie, uważam, że najważniejsze amerykańskie szosy się ze sobą krzyżują, bo to jest tylko jedno takie miejsce w całych Stanach ogromnych.
0: Proszę, to powtórz jeszcze raz miejsce i
1: Joliet.
0: Które to są szosy?
1: Joliet w Illinois. Szosy to szosa Lincoln Highway, ta pierwotna, no i oczywiście słynna Route 66, droga 66.
0: No i dobrze, i tam, i ty byłeś w tym miejscu?
1: Tak.
0: Jak to wygląda?
1: Bardzo niepozornie. Jest tylko taki mały znak, który informuje o tym, że to w tym miejscu właśnie dwie drogi się ze sobą krzyżują. Trochę byłem zawiedziony tym,
0: no
1: szczerze mówiąc.
0: No i to wieje wiatr i to wszystko, co
1: no
0: tam
1: wokół
0: jest?
1: Masz jakieś budynki, jest jakaś
0: ale są
1: tam...
0: budynki jakieś.
1: Są budynki, jest jakaś restauracja nawiązująca do drogi 66. Jest nieopodal znane więzienie, które wystąpiło w Blues Brothers na przykład, więc tam...
0: To więzienie z Blues Brothers tam jest?
1: Tak, właśnie to.
0: Więc to nie coś.
1: Tak, że wokół nie ma niczego, natomiast Aha. Ja to się spodziewałem, że tu będą petardy po prostu, dwie słynne drogi się ze sobą krzyżują, ale nie, no tylko taki zwykły znak.
0: A słuchaj, a pociągiem jeździłeś po Stanach?
1: Nie jeździłem. Chcesz wiedzieć dlaczego?
0: No.
1: Bo zawsze był pierońsko drogi. To znaczy, porównywałem sobie ceny wynajmu samochodu.
0: Amtrak, tak.
1: Albo miałem pecha, ja nie wiem. Zawsze porównywałem ceny wynajmu samochodu, oczywiście autokarów, autobusów. Pociąg zawsze wychodził najdrożej. Więc może kiedyś gdzieś tam...
0: Dla twojego budżetu akurat tu się nie zgadzały.
1: Ja zwykle podróżowałem bardzo budżetowo, więc jak widziałem, że coś jest 2 razy droższe, to odrzucałem od razu.
0: No tak, a samochód to daje jeszcze parę możliwości, bo pociąg to jest jednak
1: dokładnie
0: z punktu A do B i... Chociaż też może być ciekawy, bo wiesz co, ja ci powiem tak, no, bulls

0: bardziej stepowych, to jak widzi się ten pociąg, gdzieś, który ma kilkanaście kilometrów, tak się przynajmniej to wydaje, no to człowiek wpada w pewnego rodzaju hipnozę, już nie mówiąc, że przestrzenią, którą jest w stanie zobaczyć, ale wiesz, no to jest coś niesamowitego i ja pamiętam, że w tym Bulls Gap do dzisiaj mam koszulkę stamtąd i ja bym tam pojechał zobaczyć, ale właśnie pojechałbym gdzieś samochodem i zastanawiam się, tak jak byłem zresztą, i tam też są skrzyżowania, które, no nic tam się nie dzieje, ale wiesz co, spędziłbym tam naprawdę jeszcze jeden dzień albo nawet dwa, żeby poznać okolice i poznać, co tam się dzieje i może odwiedzić szeryfa, z którym rozmawiałem, czy burmistrza, z którym rozmawiałem i zapytać się, no jak jest życie teraz po tych, no w tym momencie 15 latach. Ale są takie miejsca, które przypominają, no na początku nic się nie dzieje, a one później ożywają. Nie, to nie tylko jest oczywiście kwestia Ameryki i Stanów Zjednoczonych. Natomiast dla mnie Stany Zjednoczone to są takie właśnie momenty spotkania w tych takich, czy oglądania tych takich małych, niewinnych miejscowości, czy na przykład Appalachy, czy właśnie cokolwiek małego Utah, pamiętam, w stanie Alabama, z tego co sobie przypominam, i mały kościółek tam, wiesz, tego typu stany też moim zdaniem mogą być ciekawe, prawda?
1: A no, na pewno kojarzysz w Tennessee, Kentucky też widziałeś?
0: Nie, Kentucky nie widziałem.
1: W Tennessee kojarzysz na przykład taką miejscowość Lynchburg, gdzie znajduje się pewna destylarnia popularnego trunku?
0: Właśnie nie miałem nigdy czasu na takie, wiesz, ekstrawagancje, ale ta rzecz, wiem do czego zmierzasz, to jest warta uwagi, ponieważ śladem trunku też można pojeździć.
1: Tak,
0: to jest twoja autorska trasa.
1: To jest moja, jak to brzmi.
0: Nie, to nie znaczy, że poruszasz się z butlą whisky jako niezbędnym bagażem i do tego nie namawiamy, natomiast no rzeczywiście whisky, bourbon to są też te rzeczy, które no, należą do Stanów Zjednoczonych, prawda?
1: Tak, może dodam, że tutaj Michał nawiązuje do tego artykułu, od którego wyszedłeś na początku, tam faktycznie opisałem 10 takich typowych, najpopularniejszych tras przejazdu, plus kilka takich swoich autorskich. Tak. Jedną z tych autorskich właśnie była trasa muzyki i whisky, tak ją chyba nazwałem, to było głównie Tennessee i Kentucky, gdzie właśnie mamy Lynchburg, czyli destylarnię, jedną z tych bardziej znanych, ale też przecież Tennessee to jest słynące z muzyki Nashville, jest Memphis i dom Presleya, więc te obszary, które widziałeś, one są cudowne. A chyba wydaje mi się, że cały czas często pomijane przez turystów, bo jednak kiedy ktoś, tak? zwłaszcza pierwszy raz leci do Stanów, no to dokąd? Zazwyczaj to jest Nowy Jork, ewentualnie Nowy Jork, Waszyngton, Boston, no te obszary. Mhm. Albo Kalifornia i parki narodowe. A jednak Tennessee, Kentucky, mimo że są cudowne, to mam wrażenie, że gdzieś tam często je pomijamy jako turyści.
0: A słuchaj, ile ty już lat jeździsz od tych Stanów Zjednoczonych? To jest tak mniej więcej...
1: Paręnaście. Z tym, że czasami to są długie podróże, takie naprawdę wielotygodniowe. Innym razem to są krótkie przystanki gdzieś na trasie, na przykład do Meksyku. Czasami też latam jako pilot wycieczek, więc to nie do końca są jakieś nowości, tylko raczej powtarzalne programy. Staram się latać do Stanów Zjednoczonych często, bo dla mnie Stany z jednej strony... to jest miejsce, w których nie da się poznać tak definitywnie. Tam cały czas znajdziesz coś nowego, nawet jeśli odwiedzasz miejsca, które już znasz teoretycznie, to w tych samych miastach, w tych samych miejscach da się odnaleźć mnóstwo nowych atrakcji. Natomiast ja do Stanów mam też po prostu ogromny sentyment. Tak jak ci mówiłem o San Francisco, po prostu kiedy widzę to miasto, to od razu przywołują mi się wszystkie pozytywne jakieś wspomnienia, więc po prostu lubię tam być, lubię tę atmosferę, która tam panuje.
0: Tak, między innymi dlatego, że opracowałeś trasę trunku oraz muzyki, to jesteś dzisiaj autorem playlisty. Za chwilę usłyszymy już ostatni utwór dzisiejszej audycji, ale jeszcze chciałbym się skupić na tej trasie właśnie destylarni, bo wbrew pozorom to nie chodzi tutaj tylko o trunek, ale też chodzi o to, że w ten sposób możemy obejrzeć, jakby na to nie spojrzeć, rozwój Ameryki. Nie tylko kolej, nie tylko drogi, ale właśnie tego typu działalność to jest też przemysł amerykański. Tutaj jest dużo historii związanych z bogactwem, związanych z tym, jak ta Ameryka się rozwijała przecież.
1: Jeśli chcemy pójść o krok dalej, to są też obszary amerykańskich kopalń, tak, węgla, więc też można przyjrzeć się temu tematowi. Jest niezwykle ciekawe, jak to w Stanach się zmienia podejście właśnie do wydobycia węgla. To jest bardzo fascynujący obszar. obszar. Też

0: historycznie, będąc tam, można poczytać, do czego zachęcam, o historii prohibicji w Stanach Zjednoczonych i historii tego, jak Amerykanie w trakcie prohibicji de facto produkowali whisky na potęgę. Tak. No jest to fascynujące.
1: Jest to fascynujące. Ja myślę, że jakby ustalać trasę, to co trzeba zrobić? Bo myślę, że pasjonatów albo przyszłych pasjonatów Ameryki, pomimo różnych gorszych bądź lepszych chwil w polityce amerykańskiej, będzie. Ale Ameryka widziana za pomocą samochodu czy Greyhounda, czyli tych połączeń autobusowych. Ale myślę, że samochód to trochę daje ci takiej swobody, że możesz pojechać w lewo, w prawo, właściwie tak. Tam, gdzie chcesz. Tak?
0: Tak, tak.
1: I ta Ameryka z tego samochodu, ten Ford T, który przecież zrewolucjonizował nie tylko Stany Zjednoczone, ale cały świat. No ale to jest to, co... To jest taki trochę powrót do korzeni. Mimo, że te samochody są nowoczesne, ludzie jeżdżą, ale wsiadasz w samochód i zaczynasz czuć Amerykę wtedy. I to jest naprawdę, brzmi jak truizm, ale tak chyba jest.
0: Tak jest. Nagle czujesz wolność rozumianą w taki bardzo bliski sposób. To znaczy, tak jak mówisz, jedziesz przed siebie, wszystko wokół cię zachwyca i nagle pojawia się na horyzoncie po prawej stronie coś ładnego, więc skręcasz z tej głównej drogi, jedziesz tam, gdzie po prostu coś przykuło twoją uwagę. Jesteś tylko ty, droga, podróż, wspaniałe uczucie. Pytałeś o to, jak taką podróż zaplanować. Ja mam zawsze taką złotą radę, wyjść właśnie od tego pierwszego pytania, z czym kojarzy ci się Ameryka, bo każdemu z czymś ona się kojarzy, a co za tym idzie, każdy ma jakąś ograniczoną liczbę miejsc, które chciałby w Stanach Zjednoczonych zobaczyć, jeśli się Stanami interesuje. Jeżeli dla kogoś to jest Wielki Kanion, no to taki Wielki Kanion warto zobaczyć podczas pierwszego wyjazdu, przykładowo. Natomiast to, co ja zawsze polecam, to zrobić sobie listę takich właśnie top atrakcji, 5-10, nieważne, nanieść je na mapę i po prostu zobaczyć, co jest pomiędzy. I starać się zjeżdżać z głównej drogi, unikać autostrad, korzystać z nich tylko wtedy, kiedy naprawdę trzeba, ale starać się właśnie z nich zjeżdżać, jeździć lokalnymi dróżkami. Tak jak wspomniałeś o tych wszystkich miejscowościach, kościółkach malutkich, które są na trasie. Naprawdę warto je poznawać, nawet jeżeli nie mamy pojęcia, gdzie się znajdujemy, jakie to jest miasteczko, jaką ono ma historię, to nie ma znaczenia. Warto po prostu się zatrzymać, zrobić zdjęcie, poczuć klimat danego miejsca, bo to jest najpiękniejsze w Ameryce.
1: Dobrze, lubisz włączyć radio, jak jedziesz samochodem w Ameryce?
0: O, rzadko, bo mam zawsze tak długą playlistę swoich piosenek, które chcę odsłuchać. W ogóle mam taką, nie wiem, manierę, że jak jestem w jakimś stanie, to lubię sobie włączać jakieś playlisty zespołów z tego stanu.
1: Aha.
0: Więc radio czasami tak, ale nie często, szczerze mówiąc.
1: No, widzisz, to jest... Ja na przykład bardzo lubiłem włączać radia lokalne i przez nie się przekopywać, ale to rzeczywiście wtedy już tej muzyki jest, bywa, że jest mniej. Natomiast tych stacji radiowych mniejszych, większych jest po prostu no, bez liku. Mam wrażenie, że jeszcze w tym roku, w tym wieku, w 2026 też ta radiofonia jakoś się tam ma. Tak już mówię od tej strony takiej Ameryki, radia, samochodu i podróży.
0: Ale zwróćcie, moi drodzy, uwagę na jedną rzecz. Jak będziecie w Stanach i będziecie sobie przyłączać różne stacje radiowe, jak wiele jest stacji nieanglojęzycznych, głównie właśnie hiszpańskojęzycznych. To jest absolutnie sprawa fascynująca.
1: No i dobrze, i takie są teraz też Stany, bo taki też jest trend demograficzny w Ameryce. Ameryce, która jest... w dalszym ciągu lubiana. No, oczywiście jest też oceniana. Są też rankingi, od czego zaczęliśmy i to poważnych instytucji, które mówią, że popularność wśród ludzi spada, ale ja myślę, że nie do końca jest ranking odzwierciedla rzeczywistość. W każdym razie, Stany Zjednoczone, dzisiaj dzika bonanza. Łukasz Misza, mój gość, bardzo ci dziękuję.
0: To ja dziękuję.
1: Łukasz Misza, czyli blog na... Z Łukaszem?
0: Z Łukaszem.pl.
1: Przepraszam, tak. Z Łukaszem, oczywiście, taki mały błąd na koniec, ale z Łukaszem. I oczywiście oboje, Marta i Łukasz, piszecie tam o Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, do czego zachęcam.
0: Tak, zapraszam i dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję ci bardzo. Michał Żakowski, do usłyszenia. A na koniec, no bardzo, bardzo klasycznie.
0: Czyżby Bob Dylan?
1: Czyżby, oczywiście, zapraszamy.

it hard when you discover that

0: Radio 357.
1: Już minuta po 18.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
1: Pierwszy raz w tym roku, w sierpniu, zapraszamy Państwa na 2 godziny ze sportem. Tomasz Gorazdowski
3: i Sebastian Kierzek.
1: A dziś między innymi o popisie siatkarzy. No oni jak to oni, światowa czołówka, wygrali Ligę Narodów.
4: Hej, tam jedno, ryku się konie, będzie ta piłka w górze na skończenie seta, musi Wilfredo. Nie. My potrafimy, dźwignęliśmy się z piekielnie trudnej sytuacji w tym finale Ligi Narodów 2026.
1: Polska, Stany Zjednoczone, 3-2.
3: A siatkarze nie to co? Piłkarze. Piłkarze na przykład Lecha Poznań. Dziś historycznemu laniu, jakie mistrzowie Polski dostali od Duńczyków, przyjrzymy się wnikliwie.
5: Lech Poznań naprawdę wydawał mi się drużyną w pełni gotową do tego, żeby po wielu latach polski klub awansował do Ligi Mistrzów. Dla mnie zupełnie nielogiczne jest to, co wydarzyło się w rewanżu.
1: No nie da się ukryć, że nielogiczne. O tym mówić będzie również dzisiaj nasz specjalista w Mądrym Okiem. A skoro w pucharach lipa, przynajmniej tym najważniejszym, to trzeba skupić się na tym, co mamy najlepsze w kraju.
6: Najlepsza Liga Świata, mam nadzieję, że usłyszeli Państwo ten cudzysłów, zanotowała wprost genialne otwarcie. W inauguracyjnej kolejce na trybunach pojawiło się ponad 168 tysięcy widzów, a najwięcej kibiców obserwowało starcie Wisły Kraków z GKS-em Katowice przy ulicy Reymonta. 31 344 osoby.
1: No to jeden fusiarz czy dwóch fusiarzy było?
3: Zdublowany Mateusz Fusiarz będzie także o zbliżającym się Tour de Pologne. Zbliżającym się to chyba źle powiedziane. On jest tuż za drzwiami. Kolarze już rozgrzewają łańcuchy, przecież start już jutro. W studiu Radia 357 będzie Czesław Lang.
7: Jesteśmy top topów i tutaj mówię, od strony sportowej ja się o nic nie martwię, tylko cały czas pracujemy jeszcze nad tym, żeby budować jeszcze więcej wokół wyścigu, żeby mówić, żeby promować, żeby pokazywać.
1: To nie wszystko o kolarstwie, bo będzie również o zbliżającym się, trwającym Tour de France Spań. Będzie też o żużlu, koszykówce, piłce za granicą i o wszystkim, co w sporcie ciekawe. Zatem proszę być z nami w kontakcie sportmałparadio357.pl sportmałparadio357.pl. No więc tak, mamy 3 minuty po 18. Za moment dowiedzą się Państwo najważniejszych rzeczy.
2: 357 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
3: No to rozpocznijmy od informacji dnia, od informacji weekendu tak naprawdę. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów 2026, czyli obronili tytuł sprzed roku. W dzisiejszym finale w Ningbo biało-czerwoni po długim 5-setowym boju pokonali reprezentację USA. W tiebreaku nasi siatkarze zwyciężyli 15-10. Posłuchajmy jednego z bohaterów. To wypowiedź Kamila Semeniuka.
8: Myślę, że dla zwykłego laika, jeżeli chodzi o siatkówkę, to był fajny mecz do oglądania. Bardzo zacięty 5 setów, to myślę, że każdy gdzieś tam był zadowolony. No najważniejsze, że to my na sam koniec przypieczętowaliśmy zwycięstwo.
3: Mówił Kamil w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim w Polsacie Sport. Polacy triumfują, umocnili się na czele rankingu światowego, a MVP tegorocznej Ligi Narodów został Tomasz Fornal. Wcześniej rozegrano także mecz o brązowy medal. Na podium po raz pierwszy w swojej historii stanęła Słowenia. Słoweńcy pokonali dziś Japończyków 3-1.
1: Po piłce siatkowej teraz czas na piłkę nożną. Robert Lewandowski wreszcie strzelił i to 2 razy w meczu Chicago Fire Charlotte FC. Ekipa z Chicago dzięki 2 trafieniom Roberta wygrała 2-1. Amerykańscy komentatorzy w ekstazie.
9: Lewandowski! He's on fire for the fire! Robert Lewandowski back to brace!
10: Finds Robert Lewandowski! First touch is behind him! And how on earth he manages to get it in front of his body! But that's why he's world class! Once it's in front of him!
1: He's on fire. Jeszcze wpis na portalu X w podobnym stylu. Na profilu Chicago Fire pojawiło się takie zdanie. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski. Teraz z kolejnych goli życzymy. Jeden gol padł w meczu o Super Puchar Portugalii. Po FC Porto wygrało z drugoligowym Torenze 1-0 i zdobyło trofeum. Jan Bednarek i Jakub Kiwior wyszli w podstawowym składzie. Oskar Pietuszewski spotkanie śledził z ławki rezerwowych.
3: Rzut oka na Ekstraklasę teraz. Wczoraj w Krakowie mistrz Polski Lech Poznań wygrał z Beniaminkiem Wieczystą Kraków 2-1. Dziś w planie 3 pojedynki. Zakończył się już mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin. Legia wygrała 3-1 i aktualnie jest liderem tabeli. Od 17.30. Śląsk Wrocław rywalizuje z Rakowem Częstochowa. Mamy 33. minutę tego spotkania i póki co bezbramkowy remis. O 20.15 GKS Katowice rozpocznie bój z Radomiakiem Radom.
1: Za oceanu mamy tylko, nie tylko wiadomości związane z Robertem Lewandowskim, także koszykarskie. Ważne doniesienie. Na parkietach NBA w dalszym ciągu oglądać będziemy Jeremiego Sochana. Według informacji amerykańskich mediów Polak podpisze roczny kontrakt z Portland Trailblazers. To będzie już trzeci klub Sochana w NBA i piąty jego sezon. Dziś w cyklu Hey to NBA Piotr Wesołowicz rozwinie ten temat tego transferu.
3: Najlepszy Robert Lambert, Patryk Dudek tuż za jego plecami. Tak wyglądał debiut Łodzi w cyklu Speedway Grand Prix. Na świetnie przygotowanym torze mieliśmy doskonałe ściganie. A tak skomentował to Michał Korościel w Eurosporcie.
0: Dudek tego nie odda, Dudek tego nie odpuści, a Robert Lambert, który ogłosił światu niedawno, że zaraz będzie tatą, dzisiaj jest zwycięzcą. Brawo Lambo! Dudek 2, Kerc 1.
3: Tym razem poza finałem na 6. miejscu aktualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Nowym liderem klasyfikacji generalnej Brady Kerz. Kerz i Zmarzlik mają identyczną liczbę punktów po 109. Do końca cyklu pozostały zawody w Rydze, Wojens i Toruniu.
1: W Łodzi mieliśmy żużlowe emocje, a w Wiśle letni sezon rozpoczęli skoczkowie narciarscy. Wczoraj w inauguracyjnym konkursie najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 7. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. Dziś konkurs numer 2, który zakończył się ponad godzinę temu. Znów najlepszy był Nakamura. Ze świetnej strony pokazał się 19-letni Kamil Waszek. Zajął 6. miejsce.
3: No właśnie, ale został zdyskwalifikowany. To są informacje z ostatniej chwili.
1: Zgadnijmy, że za skafander.
3: No tym razem nie. Za nieprzepisową szerokość nart.
1: No,
3: bywaj tak.
1: Tak.
3: No to pędzimy dalej. W najbliższych dniach sporo mówić będziemy o kolarstwie. Z dwóch powodów. Wczoraj ruszył Tour de France kobiet. Pierwszy etap wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Katarzyna Niewiadoma do mety dojechała 7. Teraz panie walczą na drugim etapie. No i widzę, że nieco ponad 3 km do mety pozostało. A to wszystko w przeddzień 83. edycji Tour de Pologne. O wyścigu dziś w naszej audycji mówić będzie Czesław Lang. Sportowa rywalizacja ruszy jutro, a już dziś o 18.30 kolarze zaprezentują się kibicom przed zabytkowym okrętem ORP Błyskawica.
1: Tymczasem z jednym medalem z Mistrzostw Europy wracają do Polski wioślarze. Mistrzostwa zakończyły się dziś w Vareze we Włoszech. W ostatnim dniu zmagań na 5. miejscu plasowała się polska 8. Przypomnę, że wczoraj srebro wywalczyła 4 podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański. Pod koniec sierpnia w Amsterdamie Mistrzostwa Świata.
3: Czas na meldunki tenisowe. Przed nami finały turniejów w Waszyngtonie. O 20.30 rozstawiony z numerem 3 Amerykanin Taylor Fritz zmierzy się z Hiszpanem Rafaelem Hodarem. Właśnie teraz powinna natomiast rozpoczynać się finał pań. Turniejowa jedynka Jessica Pegula, która po drodze pokonała, pamiętamy, Magdalenę Fręch, zagra z Aleksandrą Ijalą. A jeżeli już wywołuje Magdalenę Fręch, to ona dziś także zagra, konkretnie w pierwszej rundzie turnieju w Toronto.
1: I na koniec jeszcze rajdy samochodowe. Zakończył się rajd Finlandii. 10. runda cyklu Mistrzostw Świata WRC. Wygrał Finn Sami Pahari. Drugi był Szwed Oliver Solberg, a trzeci lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Kelvin Evans. W kategorii WRC 3 na trzecim miejscu do mety dojechał Tymoteusz Abramowski. To także trzeci Polak w generalce. 9 minut po godzinie 18. No i przechodzimy powoli do naszych tematów.
2: Tu 357 start.
1: A tę piosenkę dedykujemy naszym siatkarzom.

0: 13 minut po godzinie 18 to audycja 357 Start. Dosłownie chwilę temu wpadły na metę drugiego etapu Tour de France kobiet. No i najlepsza, tak jak wczoraj, tak i dziś, Lorena Wiebes, Holenderka, wyrasta nam na główną faworytkę tegorocznego Tour de France.
1: Mieliśmy zacząć od siatkówki, ale odkładamy ją na momencik, bo tak. A na początek zajmiemy
0: tak
1: się.
0: Bywa.
1: Za początek zajmiemy się tematem niekoniecznie przyjemnym, ale ważnym tematem, który zapewne wielu kibicom piłki nożnej odebrał chęć do jedzenia następnego dnia po meczu.
0: Oj, był taki trudny poranek czwartkowy. Jeżeli ktoś miał złudzenia, że szybko przejrzał na oczy, znów żaden polski zespół nie zagra w Lidze Mistrzów. Nie pomogło rozstawienie, ale Lechowi Poznań nie pomogło nawet to, że do rewanżu przystępował po zwycięstwie 4-1 na wyjeździe. Mistrzowie Danii z Orhus przy bułgarskiej po rzutach karnych wyrwali kolejorzowi ten awans. A w cudzysłowie o wyczynach polskich klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale też znacznie lepszych występach w Lidze Konferencji. Mateusz Kuźniewski rozmawiał z dziennikarzem Canal Plus Sport Maciejem Łuczakiem.
2: Wydawało się, że te ostatnie lata w europejskich pucharach to już jednak jest przede wszystkim dużo takich pozytywnych historii, bo mogliśmy długo jeszcze wiosną przecież emocjonować się występami polskich klubów na europejskiej scenie. Oczywiście dotyczyło to Ligi Konferencji, czyli tego trzeciego pod względem trudności czy prestiżu europejskiego pucharu, ale jednak był taki trend bardzo pozytywny wokół polskich drużyn właśnie w Europie. Lech niestety po tym, co zrobił w rewanżu z Orhus, nawiązał raczej do tych wielu lat niechlubnych. I szczególnie myślę, okoliczności tej porażki w dwumeczy są niesamowicie przykre i bardzo bolące, bo Lech latem zrobił wiele. Uważam zresztą, że nie tylko latem, ale generalnie w ostatnim czasie Lech robił bardzo dużo, aby wypracować sobie ogromne szanse na ten awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, czyli coś, co bez wątpienia byłoby ogromnym sukcesem. Mówię tutaj o budowaniu rankingu, o regularnych występach w europejskich pucharach, o transferach, które Lech przeprowadzał, o tym, jak zachował się latem, kiedy zdobył mistrzostwo. Naprawdę, jeśli chodzi o działania klubu, to wiele było podporządkowane temu, aby zwiększyć szanse na awans do Ligi Mistrzów, i ten pierwszy mecz z Orhus, pewnie wygrany, gdybyśmy spojrzeli na to, jak to spotkanie wyglądało, tak troszkę na kredyt, za wysoko, bo Lech z przebiegu gry nie zasłużył na aż tak wysoką wygraną i pewnie teraz, kiedy jesteśmy mądrzejsi po fakcie, to ta wysoka wygrana powinna mimo wszystko uczulić na to, co może wydarzyć się w rewanżu, właśnie biorąc pod uwagę przebieg tego meczu, ale mimo wszystko nikt pewnie nie miał prawa spodziewać się, że nastąpi porażka na taką skalę i w takich okolicznościach, bo mówiąc o okolicznościach, myślę, że warto wspomnieć o tym, jak to spotkanie wyglądało, bo oczywiście Orhus doprowadziło do dogrywki, ale w tej dogrywce Lech potrafił odpowiedzieć, potrafił strzelić gola i po bramce zdobytej przez Filipa Jagiełę to Lech był w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Błyskawicznie stracił gola na 1-4, prowadził później w rzutach karnych, bo to mistrz Danii nie wykorzystał jako pierwszy rzutu karnego, a mimo to ostatecznie odpadł. Więc jeśli to wszystko złożymy sobie w całość, czyli zwycięstwo wysokie w pierwszym meczu, świetna sytuacja przed rewanżem, później gol jeszcze w dogrywce, który daje awans, może w mało chlubnych okolicznościach, ale daje awans, prowadzenie w rzutach karnych, a ostatecznie to wszystko kończy się porażką. Porażką, kiedy jeszcze włożyłeś mnóstwo zaangażowania, pieniędzy i takiego budowania przez ostatnie lata, żeby dać sobie szansę na awans do Ligi Mistrzów, to musi bardzo boleć, bo te okoliczności są niesamowicie przykre.
3: Natomiast chcę porozmawiać o czymś innym, o nastawieniu tego naszego piłkarskiego komentariatu, którego w sumie w gruncie rzeczy jesteśmy też częścią, czy ty, czy ja. Jest to takie nastawienie, że przed tym meczem, a po zwycięstwie 4-1 na wyjeździe słyszeliśmy, że Lech Poznań zbudował genialną kadrę, że Liga Mistrzów stoi otworem i już były analizy, plany i tak dalej, i tak dalej. Lech Poznań przegrywa w kompromitujących, zgoda, okolicznościach odpada. No i właściwie od razu słyszymy, że trener Fredriksen to do zwolnienia, a ten Lech Poznań to kolejne rozczarowanie polskiej piłki. Nie masz wrażenia, że tak trochę od ściany do ściany funkcjonujemy sobie w tym polskim futbolu?
2: Tak to często bywa, że wynik bardzo, często pewnie za bardzo sprawia, że ta narracja bywa od ściany do ściany. I faktycznie to spojrzenie, o którym powiedziałeś, czyli że Lech Poznań rewelacyjnie przygotował się na Ligę Mistrzów i w zasadzie już jest jedną nogą w tych rozgrywkach, mówię o tej sytuacji i komentarzach, jakie miały miejsce po zwycięstwie tym wysokim w Danii. A to, co wydarzyło się we wtorek i te wszystkie głosy, które miały miejsce po właśnie takiej sportowej klęsce, tak to mimo wszystko trzeba nazwać Lecha Poznań, były opiniami o 180 stopni innymi niż to, co miało miejsce tydzień wcześniej, ale ja myślę, że przede wszystkim to też jest pokaz tego, jak sport potrafi zaskakiwać i jak nic w sporcie nie jest pewne, bo jeśli mielibyśmy sobie przedstawić sytuację, która jest tak korzystna, że nie da jej się zepsuć, jeszcze biorąc pod uwagę, że Lech grał rewanż u siebie przy pełnym stadionie, chociaż akurat mecze u siebie w europejskich pucharach to jest, myślę, spory kłopot. Lecha Poznań to trochę inna historia, ale myślę, że skala tego, co się wydarzyło, wymyka się poniekąd logice, bo dla mnie ta dyskusja o Lechu Poznań i tym, jak wyglądała sytuacja mistrza Polski, jest dużo bardziej logiczna, kiedy rozmawialiśmy w takim kontekście, który miał miejsce po tym pierwszym meczu. Bo dla mnie Lech Poznań jest mądrze zarządzanym klubem, Lech Poznań zasłużenie zdobywał w ostatnich latach mistrzostwo Polski i Lech Poznań naprawdę wydawał mi się drużyną w pełni gotową do tego, żeby po wielu latach polski klub awansował do Ligi Mistrzów. Dla mnie zupełnie nielogiczne jest to, co wydarzyło się w rewanżu. Ta skala wydarzenia jest nielogiczna, mimo że oczywiście doskonale wiemy, że Lech ma różne niechlubne historie, czy to w europejskich pucharach, czy nawet w pucharach krajowych, ale to, co miało miejsce właśnie w rewanżu, myślę, że jest poniekąd nie do wytłumaczenia, bo nie da się tego rozłożyć logicznie. To jest po prostu sport. Sport potrafi zaskakiwać. Czasami pewnie w piękny sposób, a czasami taki jak w ostatni wtorek.
3: Wcale nie tak wiele brakowało, żeby Górnik Zabrze zaskoczył Fenerbahce Stambuł. Mówimy o tym drugim meczu, drugim dwumeczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Rywal no, bardzo wymagający, na pewno dużo bardziej klasowy niż Górnik Zabrze, no ale porażka 0-1 na wyjeździe, tutaj remis 1-1, no i walka, przede wszystkim walka. To jest odpadnięcie, ale w zupełnie innym stylu niż Lech Poznań, prawda?
2: Tak, i oczekiwania, trzeba powiedzieć, też wobec Górnika były zupełnie inne, bo Górnik przystępował jako drużyna nierozstawiona, jako zespół, który trafił na dużo mocniejszego przeciwnika i faktycznie możemy powiedzieć, że Górnik odpadł po walce. Do samego końca mógł mieć nadzieję, że jeszcze przynajmniej doprowadzi do dogrywki. Mówię, mógł mieć nadzieję bardziej na bazie tego, jaki był wynik, a nie przebieg obu spotkań, bo też trzeba uczciwie przyznać, że na przestrzeni dwumeczu to rywale Górnika Zabrze byli wyraźnie lepsi. To nie był sportowo, tak jak odnosiliśmy się do choćby zwycięstwa Wysokiego Lecha Poznań, mówiliśmy o tym, że to zwycięstwo w Danii było pewnie troszkę takie na kredyt, niezasłużone, aż tak wysokie. Tak, jeśli spojrzymy sobie, jak wyglądały te dwa mecze Górnika Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów, to moim zdaniem Fenerbahce było zespołem wyraźnie lepszym, stwarzającym dużo więcej sytuacji, mającym większą kulturę gry. Tu zresztą nie ma żadnego zaskoczenia, bo tego mogliśmy spodziewać się już przed rozpoczęciem tego dwumeczu, ale na pewno biorąc pod uwagę, że Górnik na tym poziomie nie miał okazji przez wiele lat rywalizować, że był dla nas sporym znakiem zapytania, szczególnie po tym, kiedy pojawiły się też problemy w drugiej linii, takich pytań czysto personalnych było kilka dotyczących Górnika Zabrze, to uważam, że mimo wszystko, mimo że przegrali, to na pewno Górnik nie miał się czego wstydzić w tym dwumeczu i zagrał na tyle, na ile pozwala kadra tej drużyny, sytuacja Górnika Zabrze, a to, że rywale okazali się lepsi, to nie jest żadna niespodzianka, a fakt, iż kibice mogli mieć taką nadzieję, przeżywali emocje do samego końca w Zabrzu i mogli liczyć na zdobycie tej bramki, która przedłużyłaby ten dwumecz i dała dogrywkę, uważam, że to była pewna wartość i w ogóle to było wielkie święto piłki nożnej w Zabrzu.
3: To jeszcze chwileczkę o lidze konferencji porozmawiajmy, czyli o tym europejskim pucharze trzeciej kategorii, no i też takim, który sprawił, że polskie drużyny wreszcie w tych europejskich pucharach jakoś się odnajdują. No i odnajdują się w eliminacjach do Ligi Konferencji zarówno Raków Częstochowa, rywal z Malty, więc to było do przewidzenia, i GKS Katowice, no, który musiał trochę bardziej powalczyć z Żyliną, ale też wywalczył awans, więc tutaj znowu mamy dowód na to, że ta Liga Konferencji to trochę taki europejski puchar od poprawiania polskim kibicom humoru.
2: Tak, to jest miejsce, gdzie polskie drużyny bez wątpienia dobrze się czują i ranking polskiej ligi też bardzo się poprawia, kiedy polskie drużyny tam punktują. Jeśli chodzi o Raków Częstochowa, to ja bym tutaj wielkich analiz dokonywać nie chciał, bo uważam, że rywal był jednak na tyle słabszy, że obowiązkiem było wygrać. Cieszę się, że nie było żadnych kłopotów w rewanżu, że Raków Częstochowa wygrał wysoko. Oczywiście taką postacią główną w tym dwumeczu, która się wyróżniała, to był Patryk Maku, piłkarz w formie w Rakowie Częstochowa na początku tego sezonu, ale na pewno warto wspomnieć o tym drugim klubie, który grał w eliminacjach Ligi Konferencji, czyli GKS Katowice, bo to był dwumecz bardzo interesujący i uważam, że bardzo ciekawy do oglądania dla takiego kibica, który trzyma kciuki za polskie drużyny w europejskich pucharach, nie tylko konkretnie kibica GKS-u Katowice, bo rewanż, mecz bardzo otwarty, z wieloma sytuacjami i dla Żyliny, i dla drużyny Rafała Guraka. I tak sobie myślę, że kiedy GKS Katowice, osiągając wielki sukces, jaki był awans, sam awans do europejskich pucharów, kiedy można było taką perspektywę rysować sobie w głowie, perspektywę europejskich pucharów właśnie w przypadku GKS-u Katowice, to taki wieczór, jaki miał miejsce przy Nowej Bukowej na tym bardzo ładnym nowym obiekcie GKS-u Katowice, to myślę, że to, co wydarzyło się w ostatni czwartek, kiedy GKS Katowice wygrał ostatecznie 3-1, kiedy ten mecz był pełen sytuacji, emocji, najpierw gol dla gospodarzy, później wyrównanie, znak zapytania, co dalej i ostatecznie fantastyczna końcówka, to było takie, myślę, wielkie święto dla kibiców GKS-u Katowice i możliwość przeżywania takiego wieczoru z happy endem, coś bardzo sympatycznego. Jeśli odnosimy się bardziej do piłki nożnej, no to musimy wymienić imię i nazwisko Bartosza Nowaka, bo to jest piłkarz, który tak wyróżnia się na tle wszystkich pozostałych zawodników GKS-u Katowice, że oglądać Bartosza Nowaka w akcji to jest ogromna przyjemność. On odegrał kluczową rolę w tym dwumeczu. Po prostu jest to piłkarz wyrastający poziomem ponad, moim zdaniem, GKS Katowice i biorąc pod uwagę, jak on sobie radzi, ile stwarza sytuacji, jaki jest piłkarzem kreatywnym, to jest wielka wartość dla tej drużyny i przede wszystkim dobrze, że to zakończyło się awansem, bo ten awans tak naprawdę do ostatniego kwadransa tego dwumeczu wcale nie był taki oczywisty, ale sama końcówka, więc taki pozytywny, fajny, bez wątpienia wieczór w Katowicach.
1: Pozytywny, fajny wieczór to dzisiaj mieli kibice siatkówki i o siatkówce będzie już za chwilę. Czy państwa bardziej załamała postawa Lecha podczas tego spotkania, czy może dzisiejsze zwycięstwo siatkarzy w Lidze Narodów? Co państwo na to, mogę zadać pytanie? Proszę się z nami kontaktować. sport@radio357.pl. Czekamy na informacje od państwa.
0: A już pisze do nas pan Andrzej, który zwraca uwagę na to, że Bartosz Kubkowski zbliża się już ze Szwecji do Polski, płynie w Puław. Płynie także Karolina Szczepaniak. To informacja sprzed 17 minut, bo tak znalazłem w jego mediach społecznościowych. 5 km pozostało do mety, a w tle, dodajmy, jest zbiórka na Fundację Cancer Fighters.
1: A teraz muzycznie. Tytuł tej piosenki nijak nie nawiązuje do piłkarzy Lecha Poznań. Lamparty.

0: 18:28. Wspominałem, że teraz będzie o siatkówce i tym razem się udało przy telefonie Edyta Kowalczyk, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, dobry wieczór, Edyta.
1: Dzień dobry, witam.
0: O, słyszymy się. To już jest połowa sukcesu. I w jakim nastroju się łączymy, powiedz? No, wydaje się, że powinien być bardzo dobry, bo no, czwarte zwycięstwo Polaków w Lidze Narodów, jeżeli jedzie się na turniej i się go wygrywa, to chyba nie ma co narzekać.
1: Tak, to prawda. Nastroje, myślę, mogą być dobre, tym bardziej, kiedy wygrywa się po takim meczu, w którym nie szło i w którym rywal naprawdę wspina się na swoje szczyty, a pamiętajmy, że Polacy, pokonując Amerykanów w tym finale, wygrali z drużyną, która naprawdę prezentowała się świetnie, po pierwsze w przeciągu tego dzisiejszego finału, a po drugie mając za sobą absolutnie kosmiczny mecz i taki chyba, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, najlepszy w ogóle z całych tegorocznych rozgrywkach, jakim był ten wczorajszy półfinał Amerykanów z Japończykami. Natomiast ja też byłam pod wrażeniem takiej reakcji trenera Nikoli Grbicia, który wiadomo, że jest taki dosyć powściągliwy i zawsze dosyć tonuje, zwłaszcza swoje emocje, ale ja widziałam w nim dużą radość, chyba też właśnie wynikającą z tego, że Polacy tak bardzo zdołali pokonać swoje własne demony. Bo naprawdę nie szło i to nie szło też liderom. Amerykanie bardzo mocno ostrzeliwali swoją zagrywką Wilfredo Leona, którego trzeba było zdjąć z boiska, żeby wrócił w zupełnie innej roli i w takiej konfiguracji, której nie testowaliśmy jeszcze i nie graliśmy w tym sezonie, czyli w tiebreaku na trzech przyjmujących z Wilfredo Leonem jako nominalnym przyjmującym, ale w tym ustawieniu atakującym. I to był taki, myślę, taka zagrywka wabank trochę trenera Grbicia i to ryzyko się opłaciło, ale no myślę, że koniec końców, nawet jeśli Amerykanie mają naprawdę fantastycznych zawodników w swoich szeregach, to jednak było tam paru graczy, którzy gdzieś tam dopiero pierwszy raz grają na takim poziomie w takich meczach o stawkę. Więc ja myślę, że tutaj to nasze szlachectwo zobowiązuje i ta siła doświadczenia, jaką Polacy mają już w walce o te najwyższe cele, też dzisiaj była kluczowa, żeby pokonać Amerykanów w walce o złoto Ligi Narodów.
0: A grali Amerykanie świetnie. No, w siatkówce sprawdza się powiedzenie, gra się tak jak przeciwnik pozwala. Przez dużą część meczu wydawało się, że Amerykanie znaleźli na nas sposób. My też momentami podawaliśmy im rękę w tym finale, jakby ułatwiając im grę. No choćby ułatwiając grę z zagrywką, która przez długą część meczu nie wyglądała tak, jak choćby wyglądała w przedostatnim meczu w tym turnieju.
1: Tak, no zagrywka to był taki, bardzo mocno kuleliśmy w tym elemencie, a z kolei po drugiej stronie Amerykanie bardzo mocno naciskali swoją zagrywką, co też powodowało pewne niedokładności po naszej stronie, bo myślę, że tutaj nasz rozgrywający Marcin Komenda do raczej takich trudniejszych meczów ten swój finał z USA zaliczy, dlatego że no brakowało mu właśnie tej takiej dokładności w dogrywaniu na skrzydła, nieraz gdzieś tam się trochę rozmijał, Tomasz Fornal momentami musiał się ratować efektownymi, ale jednak takimi zagraniami gdzieś tam oburącz, przebijając piłkę na drugą stronę, bo to, ta piłka była dograna trochę nie w tempo, więc to tak się nakręcała taka spirala, jeden element pociągał ze sobą problemy w kolejnym. Ale no to w jaki sposób gdzieś tam wyszliśmy z tych opałów, tym bardziej wypuszczając trochę na własne życzenie tą przewagę w trzecim secie 19-15, kiedy tak pewnie zmierzaliśmy po prowadzenie 2-1, a ostatecznie to prowadzenie 2-1 osiągnęli Amerykanie, więc no jeśli mówi się, że ważne jest wygrać, nieważne jak się gra, ważne, że się wygrywa, to ja zawsze mam też przed oczami to, że pięknie graliśmy w ćwierćfinale olimpijskim w Tokio przeciwko Francuzom, a na nic się to zdało. Trochę mniej pięknie graliśmy w Paryżu, a był medal i chyba właśnie o to chodzi, żeby ten końcowy wynik był na naszą korzyść.
0: A powiedz, jeżeli przyjrzymy się poszczególnym naszym zawodnikom, to co można powiedzieć? Amerykanie przed tym spotkaniem mówili, że w zasadzie w naszym zespole jest tak, że jeżeli oni wyeliminują jednego, to natychmiast na jego miejsce pojawia się kolejny, który wcale nie jest gorszy, a jako zastępca czasami nawet lepszy. Tomasz Fornal wybrany na MVP tego spotkania. Wczoraj szalony mecz Leona. Co sądzisz?
1: No my tak naprawdę myślę, na każdej pozycji moglibyśmy szukać takich właśnie przykładów, chociażby począwszy od tej, na której te problemy zdrowotne wyeliminowały nam trójkę środkowych, którzy no są absolutnie chyba najmocniejszą trójką środkowych na świecie, czyli Norbert Huber, Kuba Kochanowski, Mateusz Bieniek, których w tym sezonie nie zobaczymy. I wchodzi Szymon Jakubiszak z Bartłomiejem Lemańskim, którzy super sobie radzą i ofensywnie, i dzisiaj właśnie tą ofensywą bardzo mocno ratowali w takich nostalgicznych momentach, kiedy nie szło nam ze skrzydeł, to jak Marcin Komenda kierował tę piłkę do ataku na środek, to to było rozwiązanie, które przynosiło nam punkty. A propos tych zmian, no to tutaj najlepszym przykładem, myślę, jest ta pozycja przyjmującego, kiedy tak się zastanawiamy nawet czasem, kto jest tym naszym podstawowym duetem przyjmujących, i wiadomo, że no na dzisiaj jest to duet Leon Fornal, natomiast jeśli któryś z nich ma kłopoty, to to jest Kamil Semeniuk, który jest no, klasa światowa sama w sobie, i to też jest taki zawodnik, który akceptuje swoją rolę, nie obraża się na to, jeśli jest w kwadracie, a jak już z niego wychodzi i ma wejść na boisko, to no, odmienia los meczu, tak jak zrobił to dzisiaj. A Wilfredo Leon tak naprawdę sam siebie mógł zastąpić, bo został zmieniony przez Semeniuka, ale jak wrócił jako atakujący końcówka czwartego seta i na tiebreaka, to też w tych najważniejszych momentach zdobywał punkty. Była taka jedna akcja, kiedy dołączył w bloku na środek do Szymona Jakubiszaka, i tak teoretycznie nie powinno go tam być, ale ta jego ogromna intuicja siatkarska i doświadczenie sprawiły, że zdobył bardzo ważny punkt. Więc tutaj rzeczywiście no, Amerykanie doskonale wiedzieli i wiedzą cały czas, myślę, w czym tkwi siła naszej kadry.
0: Tak, trzeba się z tym zgodzić. Powiedz, Edyta, co przed Mistrzostwami Europy to wróży i jak wygląda w tej chwili jeszcze układ sił, bo ktoś, kto nie śledził od początku tego turnieju finałowego, to jeżeli przeczyta tylko podsumowania, to powie, co to za finał Ligi Narodów? Nie ma Francuzów, nie ma Brazylijczyków, nie ma Bułgarów, o co tam w ogóle wszystko chodzi?
1: Tak, to może być trochę zaskakujące. A propos wróż, to niech to będzie dobra wróżba, bo jak 3 lata temu wygrywaliśmy Ligę Narodów, też pokonując w finale Amerykanów, to potem zdobyliśmy Mistrzostwo Europy. Jeśli taki scenariusz spełniłby się też w tym roku, to Mistrzostwo Europy będzie ważyć 2 razy więcej, ponieważ będzie też oznaczać, że mamy już kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles. Więc niech to będzie właśnie ta dobra wróżba. Natomiast a propos tego układu sił, to myślę, że tak. Po pierwsze, Brazylia to już nie jest ta Brazylia, którą my pamiętamy jako tę wielką potęgę z początku XXI wieku i tak myślę jeszcze sprzed paru lat, bo gdzieś tam ta zmiana pokolenia też jest, ale to już nie jest ten sam zespół. Francuzi myślę, że też bez paru tych kluczowych swoich zawodników, trochę ogrywania tych młodych, no i gdzieś tam trzeba było w jakiś sposób może tę Ligę Narodów poświęcić. Natomiast Bułgaria to wciąż jest taki zespół budujący się, już wicemistrzowie świata, ale jeszcze taka drużyna, która musi jakby potwierdzać tę swoją pozycję i potwierdzić przede wszystkim to, że ten tytuł to nie jest jakiś taki jednorazowy wyskok, tylko i naprawdę najlepsi, ten ścisły top potrafi coś zdobyć, potrafi wygrać, zdobyć medal, wygrać jakiś turniej, ale potem też tak kontynuować ten swój poziom, więc myślę, że to jest też taka spora lekcja dla tej, no bądź to bądź jeszcze bardzo młodej kadry, ale już naprawdę z ogromnym, ze sporym potencjałem.
0: To trzymamy kciuki przed Mistrzostwami Europy i szczególnie w trakcie, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Edyta Kowalczyk była dzisiaj razem z nami. Edyta, dziękuję i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: Calling America, Electric Light Orchestra. I to jest takie piękne wprowadzenie do kolejnego tematu, który przed nami, no bo mamy wieści właśnie zza oceanu, właśnie z Ameryki, wieści koszykarskie.
1: Hej tu NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
2: Polscy kibice mogą odetchnąć z ulgą. Jeremy Sochan znalazł swoje miejsce w NBA na nowy sezon. W kolejnych rozgrywkach, jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie koszykarzem Portland Trail Blazers, o czym poinformował w nocy z soboty na niedzielę dziennikarz ESPN Shams Charania. A skąd ta gwiazdka w postaci jeśli wszystko pójdzie dobrze? Kontrakt Polaka jest według medialnych doniesień niegwarantowany. To znaczy, że Blazers mogą z niego w każdej chwili zrezygnować. Pierwszym testem Sochana będzie nadchodzący obóz przygotowawczy. To na nim będzie walczył o miejsce w składzie i po nim powinno być jasne, czy zostanie w drużynie na stałe. Sochan pasuje jednak do Blazers idealnie. To drużyna, która w nowym sezonie będzie mieć piekielnie silny obwód, o który zadbają Damian Lillard i Ja Morant. Gwiazdą jest także grający dużo z piłką Izraelczyk Deni Avdija. Blazers pod wodzą nowego trenera, którym został Mika Nori, mają w nadchodzących rozgrywkach grać tzw. small ball, czyli szybką i widowiskową koszykówkę. Sochan jako skrzydłowy do takiej gry nadaje się idealnie. 23-latek uwielbia poruszać się po parkiecie. Często ścina w kierunku koszy, by dostać podanie od rozgrywających i zapakować piłkę do obręczy. Blazers rozgrywających mają elitarnych, więc to otwiera Polakowi możliwość zdobycia łatwych punktów. Bo już dziś wiemy, że wybitnym strzelcem, który sam wykreuje sobie pozycję, po prostu nie jest. Jest za to elitarnym obrońcą, graczem, który pracuje dla reszty zespołu. A w Blazers, gdzie jest sporo koszykarzy pierwszoplanowych, ktoś musi ten fortepian nosić. Klub z Oregonu wiedział więc doskonale, co robi, decydując się na Sochana. I to zmniejsza nieco nasz stres, czy Polak utrzyma się w składzie przez cały sezon. Choć dziś nie znamy na to odpowiedzi, osobiście skłaniałbym się właśnie ku takiemu rozwiązaniu. Sochan i Blazers to dobrana para. Jeszcze parę dni temu plotkowano, że Sochan może trafić do Minnesota Timberwolves. Leśne Wilki też miały wolne miejsce w składzie. I ta perspektywa także wydawała się elektryzująca, tym bardziej, że to zespół, w którym występować będą, nomen omen, młode wilki, Anthony Edwards i LaMelo Ball. Ponoć, jak donosi świetnie poinformowany serwis ProBasket.pl, Sochan był także na radarze Golden State Warriors oraz Cavaliers, Heat, Nuggets czy Kings. To pokazuje, że zainteresowanie 23-latkiem rzeczywiście było spore. Trudno bowiem uznać, że Sochan zapomniał, jak się gra w koszykówkę. Przez pierwsze 3 lata był starterem w San Antonio Spurs, czołową postacią drużyny z Teksasu. Dopiero w ostatnim sezonie wypadł z rotacji i musiał szukać nowego klubu. Ostatecznie trafił do New York Knicks. Nie grał wiele, ale zdobył coś, o czym większość zawodowców może tylko marzyć. Sięgnął po pierścień i już na zawsze będzie pierwszym Polakiem, który zdobył mistrzostwo NBA. Sochan i jego sztab wiedzieli jednak, że to czas poszukać realnej szansy gry. Klubu, który zaoferuje mu większą rolę niż tylko pojedyncze minuty z końca ławki. Wygląda na to, że Portland Trail Blazers to dobry wybór. A na koniec krótka anegdota, która pokazuje, że Polak, choć w Knicks grał mało, był w Nowym Jorku bardzo szanowany. Po tym jak ogłoszono jego transfer do Blazers, na Twitterze napisał Ben Stiller, aktor i fan Knicks. Wspomniał, że będzie mu brakowało Jeremiego, jego energii i, jak to ujął, zwycięskiej wibracji. No i oczywiście stylówki, czyli braku koszulki. Sochan całą mistrzowską paradę Knicks spędził bowiem z gołym torsem. Oby Sochan dał się teraz zapamiętać w Oregonie, w barwach Blazers. Dla Radia 357 Piotr Wesołowicz.

0: 18.49, tu audycja 357 Start.
1: Gość 357 Start.
0: A tym gościem jest Marcin Kuźbicki, czyli ekspert żużlowy, komentator żużla w Eurosporcie, także miłośnik sportów motorowych. Witam cię serdecznie u nas.
2: Dzień dobry.
0: Komentator żużla, który wczoraj miał duże emocje w Łodzi. Nie zalało was, tak jak we Wrocławiu, ale za nami świetne ściganie w Łodzi. Dobrze przygotowany tor.
2: Powiem ci, że we Wrocławiu też nas, w sensie mnie i Michała Korościela, nie zalało, bo jak byliście już lunęło, to byliśmy już w budce komentatorskiej, także to są profity bycia komentatorem. Super było to Grand Prix. Duże emocje, ale przede wszystkim duża przyjemność, bo raz, że nowa lokalizacja to jest jednak coś, czego trochę temu cyklowi brakuje, że kręcimy się w 90% wokół tych samych torów od paru lat, a Łódź jako super obiekt dawała nadzieję na to, że jak już się uda tam zorganizować turniej, to wyjdzie mega fajne ściganie, no i wyszło. Chociaż ja ci powiem, że w ogóle jestem zachwycony całym tym cyklem tegorocznym, bo tak naprawdę jedyna nudna część tego sezonu, jeżeli chodzi o Grand Prix, to była pierwsza połowa zawodów w Landshut, kiedy tor się rozsypywał i rzeczywiście nic się nie działo.
0: Czyli inauguracyjne zawody.
2: Tak, po 12 biegu zrobiono półgodzinną przerwę, żeby naprawić ten tor i rzeczywiście naprawiono. Końcówka tych zawodów, jak na to, co może oferować tor w Landshut, była bardzo ciekawa. Później Praga, jak na standardy Pragi, chyba najciekawsze Grand Prix, które zostało tam rozegrane. Manchester, wiadomo, petarda. Wrocław, ponownie, jak na to, z czym się trzeba było zmagać, że w pewnym momencie sami zawodnicy nie wierzyli, nasi eksperci w studiu nie wierzyli. Mało kto wierzył, że uda się zorganizować zawody po tej apokalipsie, która tam spadła z nieba na olimpijski, ale też wyszły dobre zawody. Molila była w porządku i wczorajsza Łódź, no pewnie pod kątem samych emocji i tego, co się działo na torze, gorsza niż Manchester, bo to ciężko przebić, ale mimo wszystko wciąż super.
0: I to były siódme zawody w tym sezonie i siódmy inny zwycięzca. Tak. Jeżeli tak przeanalizujemy kolejno, no to Kacper Woryna, Leon Madsen, Max Frick, Brady Kurtz, Bartosz Zmarzlik, Anders Thompson i Robert Lambert wczoraj. Pamiętasz drugi tak wyrównany pod tym względem sezon, tak ciekawy sezon?
2: Wiesz co, pod kątem siedmiu różnych zwycięzców w siedmiu pierwszych rundach to wcale nie było tak dawno, bo w 2024 roku była taka sytuacja. Okay. I dopiero podczas ósmej rundy we Wrocławiu po raz drugi w sezonie wygrał wówczas Martin Waculik, ale o tyle to było odmienne od obecnego sezonu, że wtedy tak naprawdę Bartosz Zmarzlik nie miał konkurenta realnego. On przecież zapewnił sobie tytuł na rundę przed końcem, jeszcze w Wojens, wówczas swój piąty. A teraz, nie dość, że ponownie ma Brady'ego Kerca przeciwko sobie, tak
0: no
2: jak rok temu, to po wczorajszym turnieju już można ogłosić, że do gry wkroczył Lambo, który poza tak naprawdę wpadką w tej Pradze wspomnianej, gdzie nie załapał się do dziesiątki, jeździ super. Rozkręca się z turnieju na turniej, no już w tej Malili tak naprawdę powinien wygrać, bo był niepokonany do wielkiego finału, no ale wczoraj to sobie z nawiązką sobie odebrał to, co stracił właśnie w Szwecji, także rewelacja. Moim marzeniem jest, nie tylko moim zresztą, żeby ta rywalizacja się rozstrzygnęła tak jak rok temu w ostatnim biegu sezonu, a jeszcze lepiej, gdyby właśnie w grze było trzech, a nie dwóch. Wyobraź sobie bieg dodatkowy między Lambo, Kercem i Zmarzlikiem o złoto. Przecież to by było najlepsze, co się przydarzyło sportowi żużlowemu w historii. Chociaż wiesz, oczywiście będąc na tym stadionie prawie cały dzień przed zawodami, spotykamy wielu kibiców, głównie oczywiście biało-czerwonych, i większość nie podziela naszych pragnień, żeby to się rozstrzygało na końcu sezonu.
0: Nawet... Niech wygra Zmarzlik jak najszybciej.
2: Tak, nawet wczoraj właśnie rozmawialiśmy z grupą kibiców, która mówiła, nie, że rok temu w tym Wojens to był taki stres, że oni nie chcą tego przeżywać jeszcze raz.
0: Mhm. Wczoraj polskim bohaterem Patryk Dudek, drugie miejsce w finale. Świetna techniczna jazda Patryka Dudka. Zgłasza aspiracje, on tak sam też powiedział, że chciałby jeździć w kolejnym sezonie i wiedział, że musi być w którymś finale. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Dobra jazda, Patryka.
2: I bardzo realne.

0: na utrzymanie w cyklu, wydaje mi się, bo ta bezpośrednia konkurencja no, jest dosyć nierówna. Tam Max Freak jest w grze o czołową siódemkę. Wczoraj mieliśmy klasyczny turniej w wykonaniu Maxa Freaka, czyli był o malutki krok od tego, żeby awansować bezpośrednio do finału po rundzie zasadniczej, a skończyło się na 9. miejscu, czyli dorobek punktowy mizerny. No, jest Andrzej Lebiediew, który jeździ lepiej niż punktuje, mam wrażenie. Także Patrykowi powinno się udać, zwłaszcza, że tendencja jest optymistyczna. On zaczął sezon bardzo słabo. Rok temu był fenomenalny, a w tym sezonie sam przyznawał jego team, że mocno im namieszały te opony, czyli fakt, że w cyklu Grand Prix generalnie w zawodach międzynarodowych jeździmy na innych oponach niż w Ekstralidze i trzeba tak naprawdę umieć wypracować sobie dwa osobne setupy, dwa różne sposoby ustawienia motocykla w zależności od tego, czy ścigasz się w Polsce, czy za granicą, więc Patryk miał z tym problemy, no ale wczoraj pokazał, że jeżeli ma dobry dzień, jeżeli rozgryzą nawierzchnię toru od samego początku i się nie pomylą, to potem są w stanie podążać za tym, jak ta nawierzchnia ewoluuje, także super. No, medalu nie będzie z tego, bo tutaj jednak ta czołowa trójka raczej już się wykrystalizowała, ale sam nam wczoraj mówił już po zawodach, że strasznie duża ulga, bo on też w pewnym momencie miał mętlik w głowie i nie wiedział za bardzo, co robić i w którą stronę i z tym wszystkim, a te wczorajsze zawody dały mu jednak odpowiedź, że jest w porządku.
1: Ci polscy kibice, o których powiedziałeś, nie widzieli wczoraj Bartosza Zmarzlika na podium. On na miejscu szóstym. Czy możemy tak powiedzieć, że miejsce szóste, bo jest to wybitny żużlowiec wbrew sprzętowi, który wczoraj miał? Co tam się wczoraj wydarzyło, jeżeli chodzi o motocykl Bartosza Zmarzlika, czy motocykle?
0: No właśnie w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem przed chwilą, tak jak Patryk trafił i z jego teamem i byli dopasowani od samego początku, tak Bartek był dramatycznie wolny, rany. I to już jest druga taka sytuacja na przestrzeni ostatnich tygodni, bo była runda indywidualnych mistrzostw Polski w Bydgoszczy, gdzie Bartek co prawda zaczął od trójki, ale w nie najlepiej obsadzonym biegu, a potem było słabo. No wczoraj te pierwsze dwa biegi, to szczerze mówiąc, był dramat. Zwłaszcza ten drugi bieg, gdzie przyjechał ostatni i tracił z okrążenia na okrążenie nawet do Kaja Huckenbecka, który no, jest razem z Nazarem Parnickim czerwoną latarnią tego cyklu. Później zmienili motocykl na trzeci, i dopiero na nim dało radę sensownie wyjechać spod taśmy i budować prędkość. Natomiast to szóste miejsce, biorąc pod uwagę właśnie potencjał, który Bartkowi dawał wczoraj jego własny sprzęt, to jest i tak dużo. Podejrzewam, że większość stawki, mając motocykl tak wolny, jak wczoraj miał Bartosz, nie wyjechałaby z tego szóstego miejsca. Więc nawet czytałem jego wywiad w internecie, gdzie mówił, że oczywiście słaby wieczór, ale mogło być dużo gorzej niż to szóste miejsce, więc ostatecznie nie ma dramatu.
1: Mhm. Nie było chyba wywiadu z Bartoszem Zmarzlikiem po samej transmisji.
0: Na antenie nie.
1: Na antenie nie było.
0: Uciekł nam.
1: Mhm. Ale gdzieś.
0: No wkurzony, no wiesz, widziałeś wielokrotnie Bartka, on akurat ma absolutną, nie wiem, czy obsesja to jest dobre słowo, ale strasznie duże parcie na wygrywanie zawsze i wszędzie, wiesz, to nie musi być cykl Grand Prix, żeby Zmarzlik się wściekał w przypadku porażek, on chce być najlepszy na każdym turnieju towarzyskim, w którym startuje, w każdych zawodach indywidualnych, w każdym meczu ligowym, no a już tym bardziej podczas indywidualnych mistrzostw świata, więc ja go tak po ludzku rozumiem stuprocentowo, on na bank był wściekły, no bo nie do tego jest przyzwyczajony.
1: On pokazał, że może mieć łzy w oczach po 30 wygranej, to jest niesamowite, jak bardzo tak napędzają go te zwycięstwa. Powiedzmy o Brady Kercu jeszcze kilka słów, bo w Łodzi jeździł trochę u siebie. Zna doskonale ten tor, wczoraj na miejscu trzecim, ale to była jego ziemia.
0: Wiesz co, tak, ale czy to stanowiło jakiś potężny atut? Myślę, że cykl Grand Prix tak od zeszłego roku mniej więcej, odkąd właśnie Brady się tam pojawił, udowadnia nam, że atut własnego toru nie ma wielkiego znaczenia. No, zobacz w zeszłym sezonie, przyjechali do Manchesteru, tam jest prawdziwy dom Brady'ego Kerca tak naprawdę i wygrał Bartosz Zmarzlik. Później przyjechali do Gorzowa, na ziemię Bartosza Zmarzlika i wygrał Brady Kerc. Także i jeszcze trzeba wziąć poprawkę na to, że ta wczorajsza nawierzchnia jednak była mocno specyficzna. Ale przykryto ostatecznie tor plandeką. I to też nie taki tor, na który zazwyczaj kładzie się plandekę, bo zazwyczaj jeżeli boisz się deszczu, to ubijasz tor na beton i wtedy dopiero przykrywasz go plandeką. A przez to, że w piątek rozegrano tam zawody SGP2 plus padał deszcz w nocy z piątku na sobotę, to jak my przyjechaliśmy na ten stadion, jeszcze zanim ta plandeka się pojawiła, no to tor był taki niestandardowy, powiedziałbym. Jak to określił Piotr Patrasiewicz, plastelinka się zrobiła, czyli właśnie nie twarda, gładka nawierzchnia, tylko no jak jak nacisnąłeś butem na ten tor, to odcisk zostawał. Można oczywiście użyć argumentu, że przez to, że Brady Kerr przejechał tam 20 parę meczów ligowych, no to też wiedział, w jaki sposób ten tor może się zmieniać, na przykład w toku rozgrywania zawodów. Aczkolwiek, no właśnie pozostałe rundy udowadniają, że to nie musi mieć aż takiego znaczenia, że ta ścisła czołówka jest już po prostu tak dobra, że nawet jeżeli nie ma jakiegoś szczególnego doświadczenia na danym obiekcie, to sobie prędzej czy później z tym poradzi.
1: Piotr Protasiewicz mówił też, że była to promocja żużla o tych zawodach.
0: Była.
1: Przed nami turnieje w Rydze, Wojens i w Toruniu 26 września. Miejmy nadzieję, że może tak właśnie będzie w tym ostatnim wyścigu. To już tak na koniec. Dlaczego wy się bardziej przygotowaliście do tych zawodów, wy jako komentatorzy? Bo chyba coś takiego padło wczoraj podczas transmisji.
0: Nie, to w żartach było. Zawsze się staramy przygotowywać tak samo. Tak. To jest... Ja od dzieciństwa uwielbiam cykl Grand Prix. Zawsze było to dla mnie najważniejsze wydarzenie, jeżeli chodzi o cały kalendarz sportu żużlowego, więc odkąd mogę przy nim pracować, jestem podwójnie szczęśliwy, więc zawsze staramy się przygotowywać dobrze. To też mogło, nie wiem, może to padło w kontekście też tego, że nie wiedzieliśmy, czy te zawody ruszą o czasie, czy przypadkiem nie trzeba będzie szyć, mówiąc kolokwialnie, tak jak chociażby we Wrocławiu, chociaż tam oczywiście lwią część roboty zrobiło raz, że nasze studio, a dwa Marcelina z Rafałem Lewicą w parku maszyn, którzy tam brudzili w tej wodzie po kostki na bosaka. Więc myślę, że jeżeli jacyś widzowie byli na tyle cierpliwi, żeby spędzić z nami wówczas te prawie 3 godziny, zanim zawody się zaczęły, to wcale nie żałowali. Ale tak, zawsze staramy się przygotowywać. W ramach pozyskiwania różnych ciekawostek, a propos nadchodzących rund, dowiedzieliśmy się wczoraj, że w końcu Łotysze spełnili obietnice, które słyszeliśmy od 3 lat i zmodernizowali tor w Rydze. Także o ile w poprzednich latach Ryga była fajna jako nowa, świeża lokalizacja, też bardzo ładne miasto. Tor nie był za ciekawy, umówmy się, ale Andrzej Lebiediew wczoraj nam powiedział, że trenował na nowym obiekcie i że jest serio lepiej. Jest trochę poszerzono wejścia w łuki, żeby ścieżek do jazdy było więcej. Podniesiono też właśnie nachylenie na łukach, żeby można było jeździć po szerokiej, więc powinno to być najlepsze Grand Prix pośród tych 4, które po przyszłym weekendzie zostaną rozegrane w stolicy.
1: Zweryfikujemy zatem Rygę, czy rzeczywiście ten tor będzie tak szybki. Pasjonat żużla. Marcin Kuźbicki, chyba tak mogę przedstawić, nie tylko komentator.
0: Możesz tak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za wizytę u nas. O żużlu mówiliśmy, zerkam też na Ekstraligę żużlową. Toruń pokonuje w Zielonej Górze Falubas 49-41.

0: 4 minuty po 19.
1: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
0: A dziś mówić będzie Radosław Nawrot.
2: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów już w pierwszym swoim dwumeczu, po tym jak uległ duńskiej drużynie Aarhus GF i to na własnym stadionie. To jeszcze nie jest do końca sensacyjna informacja, ale prawdziwy wstrząs przynosi przebieg tej rywalizacji, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo już słyszeli, że Lech Poznań wygrał pierwsze spotkanie w Danii na wyjeździe aż 4-1. Żeby u siebie w rewanżu wszystko to stracić i przegrać rzutami karnymi. To jest bardzo duży wstrząs dla kibiców kolejorza, zresztą nie tylko dla nich, bo w ogóle dla kibiców w Polsce, jako że żadna polska drużyna w historii piłki nożnej w naszym kraju nigdy nie wywinęła takiego numeru. To jest absolutny rekord, zaprzepaścić taką zaliczkę, taką szansę i takie możliwości, jakie otwierały się przed Lechem Poznań po obronie przez niego tytułu mistrzowskiego, to jest wyczyn nadzwyczajny. I nawet ci najstarsi kibice Lecha Poznań, do których nie ukrywam, że ja się też zaliczam, przyznają, że czegoś podobnego w historii kolejorza, a nie jest ona usłana różami, umówmy się, jeszcze nie widzieli. To jest numer jeden wszystkich numerów, jakie kiedykolwiek Lech swoim kibicom wyciął. I to jest też rekord polskiej piłki. Ale nie tylko o tym chciałem Państwu powiedzieć, bo ta historia pokazuje też, gdzie w zasadzie z polskim futbolem się znajdujemy. Czy nie klei się to Państwu trochę z faktem, że polska reprezentacja nie pojechała na mundial, na co liczyliśmy? Że właśnie nasz mistrz nie jest w stanie awansować do Ligi Mistrzów, chociaż na to liczyliśmy? Może nasza piłka nie zasługuje na grę w elicie światowej, zarówno na poziomie reprezentacyjnym, jak i klubowym. Może to nie jest przypadek, może to nie jest pech, o ile w ogóle coś takiego jak pech w sporcie występuje, bo mnie wydaje się, że to, co dzieje się w piłce nożnej i w sporcie, jest wypadkową pewnych okoliczności, których może czasem nie dostrzegamy i dlatego próbujemy wytłumaczyć to bardzo wygodnie i bardzo łatwo pechem. Fakty są takie, że polskiego futbolu nie było ani na mundialu w Ameryce Północnej, ani nie będzie go w Lidze Mistrzów, bo odpadł też Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. A zatem nie będzie nas w elicie. Zostają nam dalsze, słabsze, gorsze, nie wahajmy się tego powiedzieć, rozgrywki, czy to w Lidze Europy, czy w Lidze Konferencji, czy w Lidze Narodów, też na niższym poziomie w przypadku reprezentacji. Tam właśnie jesteśmy. Nie z przodu, ale z tyłu europejskiego futbolu. I ta rywalizacja Lecha pokazała, że brakuje polskiej piłki bardzo wielu rzeczy. Naprawdę wielu. Ale brakuje jej także dojrzałości. Bo nawet w sytuacji, w której Duńczycy uważani byli za bardzo groźnego faworyta, takiego rywala, z którym trudno wygrać, to jednak przy wyniku 4-1 na wyjeździe powinniśmy dać sobie z tym jakoś radę. A nie dajemy. To jest trochę tak, jakby próbować dostać się na studia wyższe bez skończenia wcześniej szkoły średniej. A może inaczej powiem. Mogła polska piłka być na studiach wyższych, ale nie będzie, nie zdała egzaminu. No to może technikum, a jak nie, to może szkoła zawodowa. A może w ogóle zostaniemy bez wykształcenia piłkarskiego na koniec? Kto wie? Jest jeszcze jedna kwestia związana z tą rywalizacją, niezwykle gorzką, bolesną, przykrą dla kibiców Lecha, ale myślę też, że dla wszystkich kibiców w Polsce, którzy są w stanie porzucić plemienne niesnaski między klubami i spojrzeć trzeźwo na futbol. Trzeźwe spojrzenie na futbol w zasadzie powinno nam powiedzieć, że to jest wspaniała sprawa. To jest piękno piłki nożnej, że takie rzeczy się zdarzają, że można przegrać u siebie 1-4 i potem te straty odrobić i awansować. Tak, rzeczywiście, obiektywnie to piękne. Tylko dlaczego tego piękna nie dostarczają nam polskie kluby? Dlaczego to nie one są sukcesorami takich sytuacji, ale ofiarami? Kolejna kwestia, która wiąże się z tą rywalizacją, kwestia, która dała mi bardzo dużo do myślenia, to są nasze opowieści o piłce nożnej, o tym, jak o niej rozmawiamy, a rozmawiamy o niej bardzo dużo, bo proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie każdy mecz, każda rywalizacja, każdy dzień niemal z polską piłką jest roztrząsany w mediach, które się bardzo rozbudowały. Mamy mnóstwo takich mediów, które są w streamie, na YouTubie, w internecie, cały czas tam się o piłce mówi, rozmawia, dyskutuje, pada bardzo dużo zdań. I aby się przebić w tym natłoku, trzeba być charakterystycznym, to znaczy udzielać kontrowersyjnych wypowiedzi, albo mocnych, albo dobitnych, albo takich jednoznacznych, z przekonaniem, niezachowawczo. Ten mecz to jest sytuacja, w której bardzo wielu ekspertów mówiło o tym, że Lech w zasadzie już awansował, że wygraną ma w kieszeni, że to się nie ma prawa zdarzyć, żeby on odpadł. I teraz ci eksperci świecą oczami. Teraz czują, że zrobili z siebie idiotów. Tylko czy na pewno ich z siebie zrobili? Bo zastanawiam się nad reakcją kibiców na te wypowiedzi, bo ona jest w tej chwili bardzo gniewna, mówiąca o tym, że trzeba wstrzymać się z takimi opiniami, zanim nie zakończy się rywalizacja, że trochę pochopne były, no nawet nie trochę, i tak dalej. To prawda, były pochopne, ale jak rozmawiać o piłce bez emocji i bez szczerego wypowiadania tego, co się myśli? Bo przecież bardzo wiele z tych osób rzeczywiście uważało, że Lech nie ma prawa tego stracić i miał prawo tak uważać. Jeżeli zaczniemy w tej chwili dążyć do tego, żeby wypowiedzi były bardziej wyważone, ostrożniejsze, to staną się nudne. Będziemy mieli mnóstwo takich opowieści, jakie słyszymy na konferencjach prasowych przed meczami, albo w przerwach, kiedy dziennikarze próbują pytać piłkarzy. Opowieści w stylu: poczekajmy, trudno powiedzieć, nie dzielmy skóry na żywym niedźwiedziu. Chcecie tego państwo? Czy może jednak zaakceptujemy to, że czasem po prostu można się pomylić? Zwłaszcza w sytuacji takiej jak piłka nożna, która jest piękna, bo szalona w swych rozwiązaniach.
0: I co państwo na to? Redaktor Nawrot mówił, że w cywilizowanym, kulturalnym języku brak słów mogących opisać to, co wydarzyło się na boisku w Poznaniu. I jest coś w tym, prawda? Nadna!

0: Pięknie płynie. Dawid Podsiadło. Płynie także Ekstraklasa. Trwa druga kolejka nowego sezonu Ekstraklasy. Za nami 6 meczów. Trwa 7. Już powoli się kończy. Raków Częstochowa prowadzi ze Śląskiem Wrocław 1-0. Jest 76. minuta. Po wielkiej mundialowej piłce przyszła ta trochę mniejsza. No, niemniej wciąż budząca emocje i zainteresowanie. O szczegółach Mateusz Fusiarz.
1: No tak, drodzy Państwo, 2 tygodnie temu emocjonowaliśmy się o tej porze wkrótce rozpoczynającym się finałem Mistrzostw Świata w Nowym Jorku, a teraz piłkarsko obserwujemy sobie Wrocław, który jak zwykle pięknie sprawdził się jako przystanek męskiego grania. Ale to dygresja. Wrocław, w którym Śląsk walczy z Rakowem. Ktoś powie, ale zjechaliśmy. Z całym szacunkiem dla tego pięknego miasta. Zjechaliśmy sportowo. Ale ja mam takie wrażenie, że nasi kibice to już naprawdę łaknęli piłki na żywo.
2: Dopóki chcesz podnosić się, jesteś zwycięzcą, tak twórcy.
1: Ależ ja mam sentyment do tego utworu. Jesteś zwycięzcą, wyśpiewany przez piłkarzy Ekstraklasy jakieś 1,5 dekady temu. Kto ostatecznie tym zwycięzcą będzie, to trzeba poczekać do maja 2027 roku, ale jak do tej pory zwycięzcami są kibice. Już po pierwszej kolejce twarde dane pokazują, że Ekstraklasa się pięknie ogląda. Najlepsza Liga Świata, mam nadzieję, że usłyszeli Państwo ten cudzysłów, zanotowała wprost genialne otwarcie. W inauguracyjnej kolejce na trybunach pojawiło się ponad 168 tysięcy widzów, a najwięcej kibiców obserwowało starcie Wisły Kraków z GKS-em Katowice przy ulicy Reymonta. 31 344 osoby. To drugi najlepszy wynik w historii Ekstraklasy, a najlepiej było w kolejce wieńczącej poprzednią kampanię. 34. serię gier sezonu 2025-26 obejrzało wtedy na żywo ponad 178 tysięcy kibiców. I są to, trzeba powiedzieć, wyniki obiecujące. Zobaczymy, jak się sprawy utrzymają. Przypominam, gramy do poniedziałku. No dobrze. A co my wiemy po tych kilkunastu już rozegranych meczach? Sprawdźmy sobie zerkając na tabelę. W tym momencie na szarym końcu niestety wieczysta. Jedna z trzech ekip z Krakowa, absolutny beniaminek, ma, powiedziałbym, twarde zetknięcie z ekstraklasowymi realiami. Najpierw porażka 1-2 z Radomiakiem, wczoraj 1-2 z Lechem.
3: Z perspektywy boiska ja to tak odbierałem, że byliśmy zbyt nerwowi. Nie chcę powiedzieć, że trochę żeśmy się wystraszyli Lecha, bo myślę, że to nie w tym był problem. Natomiast ta nerwowość w momencie, kiedy posiadaliśmy piłkę, nie potrafiliśmy wiele razy uporządkować gry w takim sensie, żeby sprowadzić tą piłkę do ziemi i starać się budować akcję. Przytrafiło nam się kilka strat i straciliśmy dwie bramki do przerwy, które jakby też w pewnym sensie ustawiły ten mecz.
1: Mówił trener Kazimierz Moskal. Strach nie strach, ale po dwóch meczach 0 punktów czekamy na przebudzenie wieczystej. Czekamy też na wielkie przebudzenie Widzewa. Ależ muszą się tam frustrować w Łodzi. Takie pieniądze, takie transfery.
4: Już było dobrze!
1: W zeszłym sezonie udało się Widzewowi utrzymać, no i teraz miał się rozpocząć wielki marsz po puchary. Na razie jednak 2 rozczarowujące remisy. Po 2 z Motorem i bezbramkowy z Wisłą Płock. Aleksander Wukowicz.
5: Przyjmujemy znowu punkt i patrzymy dalej. Ja osobiście zauważyłem duży progres w porównaniu z pierwszym meczem. Zabrakło nam skuteczności w sytuacjach bardzo, bardzo, bardzo klarownych.
1: Wróćmy jednak na moment do wspomnianego przy okazji wieczystej Lecha. Kolejorz również notuje trudny początek, a wydawało się, że jest rozpędzony. Spokojny okres przygotowawczy. Utrzymany właściwie cały mistrzowski skład. 2 mecze na dzień dobry wygrane. Superpuchar z Górnikiem i pierwszy mecz z Orchus w walce o Champions League. No a potem remis z Krakowią po bezbarwnym i kompromitacja z Duńczykami przy Bułgarskiej. Ligi Mistrzów nie będzie. Może Liga Konferencji, a w lidze teraz trudy z wieczystą były. Lech wciąż może rozdawać karty w Ekstraklasie, ale musi się wziąć w garść. Obiecująco zaczęła sezon Jagiellonia. Po zwycięstwach z Motorem i Koroną jest komplecik.
6: Ten super piątek, który jest za nami, myślę, że był naprawdę super. Zarówno dla tych kibiców, którzy zasiedli przed telewizorami, ale też dla tych, którzy pojawili się na stadionie. Fantastyczna atmosfera na stadionie, fantastyczny klimat spotkania i też uważam, że nie chcę powiedzieć, że fantastyczny mecz, ale na pewno bardzo ciekawy mecz, bardzo żywy mecz, bardzo intensywny mecz, dużo się działo i nawet z perspektywy, myślę, takiego postronnego kibica, ciekawy ten wieczór był i fajna reklama Ekstraklasy.
1: Mówił trener Adrian Siemieniec. Drodzy Państwo, nie jest to klasyczny ekstraklasowy raport. Nie będę tutaj prezentował wszystkich wyników i wypowiedzi, bo do 20 byśmy się nie wyrobili, ale warto wspomnieć jeszcze o tym, że do Ekstraklasy przecież wróciła jej przez lata wizytówka, czyli Wisła Kraków. Wisła, która ma po dwóch seriach gier 3 punkty za zwycięstwo z Gieksą 2-1 przed tygodniem, ma też na koncie taki mecz, który z powodzeniem mógłby być, jak powiedział trener Siemieniec, kolejną taką reklamą naszej ligi. Piast 4, Wisła 3. To decydujący gol zdobyty w 88 minucie przez Portugalczyka Leandro Sanke.
4: Sanka, wydawało mi się, że ma więcej przestrzeni, by się rozbujać z piłką, ale pomyślał inaczej. Tumazi, Sanka! Jest czwarty gol! Leandro Sanka! Piast znowu prowadzi, znów, ale jak długo, pytanie w tym meczu!
1: No jak Państwo wiedzą, kolejne gole w tamtym meczu już nie padły, a na pewno do śmiechu nie było trenerowi Białej Gwiazdy, czyli Mariuszowi Jopowi.
7: Na pewno należy się pochwała dla zespołu w sytuacji 2-0. Dobra reakcja, myślę, że druga połowa dużymi fragmentami pokazywaliśmy to, co potrafimy robić. Byliśmy bardzo groźni w ataku, stwarzaliśmy dużo sytuacji, chociaż na pewno zbyt łatwo traciliśmy te bramki dzisiaj. Nie przypominam sobie, żebyśmy w meczu ligowym stracili tyle goli. To na pewno jest coś, co musimy zdecydowanie poprawić, bo tak jak mówię, druga połowa, jeżeli chodzi o działania ofensywne, była na dobrym poziomie, także tyle. Gratuluję Piastowi zwycięstwa. Musimy szybko się otrzepać po tej porażce i przygotować się do następnego spotkania.
1: Tak jak wspomniałem na początku, trwa mecz Śląska z Rakowem. Za moment panowie prowadzący zaraportują o wyniku, a przed nami jeszcze mecze GKS-u Katowice z Radomiakiem oraz Krakowi z Pogonią. Jedno niedzielne spotkanie zdążyło się już zakończyć. I biorąc pod uwagę, że Legia wygrała 3-1 z Zagłębiem Lubin, a przed tygodniem 1-0 z Pogonią, to oznacza, że ma lepszy bilans bramek od do tej pory liderującej Jagiellonii. Czyli zmiana na miejscu pierwszym. No i go za nic nie oddamy. Tak to jakoś szło. Przekonamy się. Ale tak sobie myślę, ważne by wybrzmiało to. Tęskniliśmy, Ekstraklaso. Dobrze, że wróciłaś.
0: Panowie mieli zareportować, no to raportują. Jest 83. minuta meczu we Wrocławiu. Iraków Częstochowa wciąż prowadzi 1-0.

0: Tu 357 Start. Czekamy na informacje od Państwa. sportmałpa.radio357.pl. Czekamy, chociaż patrzymy na to, co wydarzyło się na boisku we Wrocławiu, a tam 86. minuta, Śląsk wyrównuje i w meczu z Rakowem jest 1-1, a zupełnie nie o piłce miało być i nie będzie. Dopiero się zaczęło, a już się skończyło, czy dopiero się skończyło, a już się zaczyna? Właśnie tak. Tydzień temu Tadej Pogaczar po raz piąty podniósł trofeum za zwycięstwo w Tour de France, a wczoraj do największej kolarskiej rywalizacji przystąpiły panie. W stawce jest 5 Polek i co najmniej 2 z nich mają ogromny apetyt na sukces w tej imprezie. Więcej na ten temat Antoni Pyzel.
1: Krótka, bo zaledwie 4-letnia historia kobiecego Tour de France jest w dużej mierze malowana biało-czerwonymi barwami.
2: Epicka batalia na Alpe d'Huez. Kasia, jest! Ta radość, Kasia Niewiadoma wygrywa klasyfikację generalną. Kasia Niewiadoma triumfatorką Tour de France. Kasiu, brawo, tak się wjeżdża do historii światowego kolarstwa. Tak się wjeżdża do kronik tych największych.
1: Tak było 2 lata temu, ale Katarzyna Niewiadoma ma na koncie więcej sukcesów w wielkiej pętli.
3: W dotychczasowych 4 edycjach każdorazowo stawała na podium klasyfikacji generalnej.
1: Mówi Jakub Jarosz z portalu naszosie.pl.
3: Mówiła, że te wszystkie wcześniejsze starty w tym sezonie to były trochę przygotowania, to były mniejsze cele, ale ten główny jest właśnie we Francji. Ja wierzę, że ona będzie do samego końca walczyła o zwycięstwo, ale miejsce na podium klasyfikacji generalnej wydaje się być takim celem absolutnym minimum. Zresztą na podium może też pojawić się druga z reprezentantek Polski.
4: Dominika Włodarczyk, czyli czwarta zawodniczka ubiegłorocznego Touru, przystępuje do tej rywalizacji w roli liderki drużyny UAE Team ADQ. Rok temu była rewelacją, nikt tak naprawdę jeszcze nie wie, jaki jest sufit, jeżeli chodzi o tę 25-letnią Polkę.
1: To komentator Eurosportu Karol Dziambor, który niedawno rozmawiał z Dominiką, między innymi o jej nastawieniu do tak prestiżowej imprezy.
5: 3-4 miesiące temu bym powiedziała, że kojarzy mi się to tylko i wyłącznie z presją. Wiem, że jak ktoś mówi kolarstwo, to mówi Tour de France. Tylko, że to jest dalej wyścig. Ludzie stworzyli go tak bardzo medialnym i to jest przepiękny wyścig. Ścigać się tam i brać udział w tym spektaklu, bo tak to trzeba nazwać, to jest niesamowity przywilej, ale to dalej jest wyścig i ja też chcę tak do tego podejść.
1: Miejmy nadzieję, że chłodna głowa Dominiki Włodarczyk utrzyma ją na powierzchni po pechowym pierwszym etapie. Wczoraj była w ścisłej czołówce, ale na 1200 metrów przed metą wdała się w kraksę i rywalizację skończyła 37 sekund za czołową grupą, w której były 2 Polki, Malwina Mul i oczywiście Katarzyna Niewiadoma.
4: Kasia zajęła miejsce 7, co tak naprawdę nic nie zmienia w porównaniu do tego, jakby zajęła miejsce 32. Jeżeli by etap wygrała, to dostaje 10-sekundową bonifikatę. Jeżeli byłaby druga, 6-sekundową, gdyby trzecia, 4-sekundową. Czwarte i 40 miejsce nie różni nic, jeżeli zawodniczki przyjechały w tej samej grupie, jeżeli nie powstała różnica czasowa. Celem było to, aby tej straty nie ponieść, a to się udało zrealizować, więc jest to po prostu bezpieczny, dobry start.
1: Tak mistrzyni sprzed 2 lat skomentowała wczorajszą rywalizację przed kamerami Eurosportu.
6: Myślałam, że będzie gorzej. Tak naprawdę pierwsze etapy na turze są mega chaotyczne, zwariowane, bardziej ciężej mentalnie przejechać niż fizycznie. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, przez to, że miałeś naprawdę fajne drogi na początku etapu, to jednak była bardziej wyluzowana atmosfera. Wiadomo, jak zawsze wjeżdżamy w finał wyścigu, to wtedy zaczyna się szaleństwo.
1: Jest pewien człowiek, który o szaleństwie Touru wie chyba wszystko.
7: Tour de France pań z roku na rok staje się coraz bardziej ciekawą imprezą i na poboczach gromadzi tłumy kibiców płci obojga. Zanim kobiety ruszyły do pierwszej wielkiej pętli, we Francji panowało przekonanie, że koniec Tour de France to prawdziwa zapowiedź wakacji. Teraz jednak jest inaczej, bo ten letni kolarski show jest przedłużony o wyścig właśnie pań. Trwa krócej, od 1 do 9 sierpnia. Trasa też jest krótsza niż panów, to 1/3 kolarzy. Kobiety mają do przejechania niemal 1200 kilometrów. 9 dni, nie 21, 9 etapów, ale za to tylko 3 płaskie, 2 w górach i to bardzo wysokie. Niemal 150 dziewczyn, 21 ekip, start w Szwajcarii, w pełnej uroku Lozannie. Meta w równie ujmującej swym wdziękiem i czarem Nicei. Pierwszy etap 137 kilometrów, drugi etap po 147 kilometrach upstrzonych 5 górskimi premiami, w tym jednym stromym podjazdem kończy się w Genewie. Potem już niż Francja i jazda jak po garbach wielbłądów ustawiony w karawanie jeden za drugim. 21 km jazdy indywidualnej na czas, okraszonej stromym i długim podjazdem. Dalej górki i dołki Burgundii. Dość powiedzieć, że dziewczyny mają do pokonania 8 górskich premii. Kolejny etap podobny i wreszcie ona, Góra Wichrów, Monstrum Provencji, legendarne Mont Ventoux. Na dole zielono, prowansalska zieleń, od połowy sroga, skalista pustynia, stroma wspinaczka do chmur. Ta góra to legenda kolarskich wyścigów, a pierwszy wdrapał się na nią poeta Petrarka. Teraz jego śladem wyruszą panie, chociaż miejscowe władze apelowały, aby ze względu na niebezpieczeństwo pożarów szalejących we Francji zmienić trasę. Ale chyba jednak Mont Ventoux zostanie. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
1: Malownicze obrazki, prestiż, heroiczny wysiłek, a w centrum wydarzeń nasze reprezentantki. Czego więcej można chcieć od sportowego wydarzenia?
4: My nie chcemy jako komentatorzy pompować przesadnie tego balonika, bo wiemy, jaki ten sport jest loteryjny. Ale warto na pewno oglądać ten wyścig, ponieważ Polki odgrywają ważne role i Polki będą walczyć o zwycięstwo w tym wyścigu. Głęboko w to wierzę. Zeszłoroczne wyniki też to potwierdzają. Wyścig jest też o tyle ciekawy, że tak jak w męskim kolarstwie aktualnie mamy absolutnego dominatora, jakim jest Tadej Pogaczar, tak w kobiecym peletonie jest zupełnie inaczej. Tutaj to grono pretendentek do walki o zwycięstwo jest szerokie i ja sam jestem ciekaw, kto ten wyścig wygra. Nie zawsze tak w kolarstwie jest.
1: To wszystko okaże się w przyszłą niedzielę, a o przebiegu kobiecego Tour de France będziemy na bieżąco informować na naszej antenie.
8: Dziękujemy Antkowi. To jak wygrywać, jak walczyć o zwycięstwo pokazał Śląsk-Wrocław. Pokazuje Śląsk-Wrocław. Kilka minut i Śląsk-Wrocław odrabia straty z Rakowem Częstochowa, a nawet wychodzi na prowadzenie. 2-1 w tym momencie jest we Wrocławiu. 93. minuta.

0: Kolarze prezentują się w Gdyni. Mamy już zapowiedź Tour de Pologne. Tour de Pologne wystartuje jutro. W tym momencie można śledzić piękną panoramę miasta, które zostało wpisane niedawno na listę UNESCO. No to teraz pomówmy trochę o Tour de Pologne. Z Czesławem Langiem rozmawiał obecny dziś w studiu Tomasz Gorazdowski.
1: Mówi się, że jak się nie robi kroku w przód, to mimo, że się nie robi kroku w tył, to jednak człowiek się cofa. W związku z tym powiedz, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję Tour de Pologne, czy zrobiliście krok w przód?
2: Oczywiście, cały czas robimy krok w przód, bo zawsze dbamy o to, żeby relacja telewizyjna była coraz to lepsza, bardziej bogata, żeby też oprócz tych emocji sportowych, które mamy, bo wiadomo, Tour de Pologne to już jest top topów, nie? Tu od strony sportowej więcej nic nie zrobisz, jesteśmy tam, gdzie Tour de France, gdzie Giro, oczywiście inny charakter, bo jest krótszy wyścig, nie mamy takich gór, ale mamy ten sam regulamin, te same ekipy, najlepsze składy, w tym momencie zawodnicy w najlepszej formie, także od strony sportowej to jest max, tylko teraz cały czas dbamy o tą drugą ścieżkę, żeby Tour de Pologne był wzorem Tour de France, promocją Polski, żeby promować, pokazywać Polskę. Stąd pomysł, żeby właśnie zmienić trochę trasy, żeby pojechać na wybrzeże. Zaczniemy w Gdyni, która ma swoje stulecie. Przejedziemy przez całe Kaszuby, to jest mój etap sentymentalny, 240 km z Gdyni do Koszalina ze strefą Czesława Langa, która się zacznie w Parchowie, przez Bytów, nie wiem, Gostkowo, Kołczy Głowy, to jest taki tam, gdzie się urodziłem, gdzie zaczynałem swoją karierę w Bytowie kolarską, gdzie chodziłem do liceum ogólnokształcącego, w Gostkowie się wychowywałem, także tak sentymentalnie. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to są wszystkie te drogi, które znałem jako dzieciak, jako zawodnik. Teraz się asfalty poprawiły, stan tych dróg i naprawdę będzie piękny etap. Pokażemy cudowne, piękne Kaszuby, przypomnimy historię Kaszub, tradycje. Tak mówię na przykładzie jednego etapu. Do każdego etapu tak się przygotowujemy, żeby tylko oczywiście sport jest najważniejszy, ale żeby to była również niesamowita promocja Polski, bo wystarczy spojrzeć. No, z każdego etapu mamy prawie 5 godzin transmisji live, TVP Sport, ale też Eurosport, który jest naszym partnerem, puszcza do ponad 75 państw, gdzie przy okazji przejazdu kolarzy możemy pokazywać, możemy promować Polskę, jak Polska się zmienia, jak mamy cudownych kibiców i tak dalej. Także to jest ten krok w przód, który ciągle robimy. W tym roku będzie wyścig północ-południe, czyli zaczniemy nad morzem, skończymy
1: w górach. No właśnie chciałem się zapytać, co pomiędzy Gdynią, a co pomiędzy Bukowiną?
2: No będzie tak, już ci powiem. Drugi etap to będzie Międzyzdroje Szczecin, trzeci Gorzów Wielkopolski Zielona Góra, czwarty Żagań Karpacz, później piąty Opole Kocierz, królewski etap Bukowina Resort z kultowym podjazdem pod Gliczarów, gdzie zawodowcy będą jechali tam 3 razy ten podjazd, amatorzy 2, no oczywiście jeszcze wcześniej zawodowcy pojadą na drugą stronę pod Ząb, pod Słodyczki, pod Pitoniówkę, taki etap 125 kilometrów, ale przewyższenia ponad 3000 metrów, czyli taki naprawdę piękny, ciężki etap. No i kończymy w kopalni Soli Wieliczka, oczywiście nie na dole, tylko na terenie kopalni Soli Wieliczka. Tam będzie start, tam będzie meta, tam będzie jazda indywidualna na czas, która często w wyścigu decyduje o tym, kto zwycięży, bo wiadomo, no nie mamy takich gór jak Pireneje, jak Alpy, gdzie te różnice czasowe nie zawsze są tam minutowe czy coś, są ułamki sekund nieraz, a jazda indywidualna na czas to jest taka walka sam z sobą, kto ile ma, na tyle jedzie, etap prawdy, zawsze się mówiło po kolarsku i myślę, że do końca będzie wyścig czerwony z napięciu, kto zwycięży.
1: Czesław, jak ja oglądałem Tour de Pologne zawsze i wiem od jakiegoś czasu, że nie mamy takich gór jak Francuzi czy Hiszpanie, to zastanawiałem się, czy nie można byłoby wyjechać gdzieś troszkę bardziej na południe, nie znowu aż tak daleko, do sąsiadów, żeby tych wzniesień, żeby tych gór trochę dołożyć.
2: No wiadomo, że można by było gdzieś szukać tych gór i tak dalej, no ale Tour de Pologne, tak jak powiedziałem wcześniej, że oprócz tych emocji sportowych ma za zadanie też pokazywać i promować Polskę. My byliśmy, jak był 70. jubileuszowy Tour de Pologne, to wystartowaliśmy z ziemi włoskiej do Polski śladami Jana Pawła II. Piękne 2 etapy w Dolomitach, pięknie pokazane i tak dalej, ale może kiedyś w przyszłości też gdzieś wyjedziemy, może nie do sąsiadów tu bliziutko, ale gdzieś jak już pojedziemy to w konkretne góry. Natomiast no tutaj, tak jak się popatrzy, no ten wyścig jest tak ułożony, że pierwsze trzy etapy, można powiedzieć, dla sprinterów i dla ludzi odważnych, którzy gdzieś tam próbują w ucieczkach odjechać, walczyć o koszulki, o klasyfikację, a później już wjeżdżamy w górki, gdzie te górki też swoje tam zrobią, bo tam cały peleton nie wjedzie pod Karpacz, gdzie w końcówce nie mamy tylko samego podjazdu pod Orlinek, ale dużo wcześniej się tam kręcimy po tych górach. Jest tam na 60 kilometrach prawie ponad 2000 przewyższeń. Kocierz, ścianka taka, że daj Boże zdrowie. Jak tam pierwszy raz puściliśmy kolarzy, to na połowa peletonu na pieszo szła, bo myśleli, że płasko, nie mieli przygotowanych tych przełożeń odpowiednich i nie dali rady podjechać, także też jest tam co jechać. No, mówię, że ten etap Bukowina Resort to jest, będzie królewski, bo my tak startujemy spod Bukowiny Resort, wjeżdżamy przez Leśnicę, wjeżdżamy do Szaflar, przecinamy Zakopiankę i już jedziemy na drugą stronę Zakopianki, podjeżdżamy pod Ząb, pod Słodyczki, pod Pitoniówkę, to są naprawdę ciężkie, piękne podjazdy i też widokowo bardzo piękne. Przecinamy z powrotem, wracając, jeszcze wcześniej Sierockie mamy, Sierockie, pierwsza górska premia. Przejeżdżamy przez Zakopiankę z powrotem i wpadamy na rundę 25-kilometrową, gdzie na tej rundzie mamy trzy razy jeszcze gliczarów. I zjeżdżamy w dół i meta jeszcze pod górę w centrum Bukowiny. Także naprawdę, jak ktoś będzie miał nogę, to ma miejsce, gdzie może tą nogę pokazać i może wygrać cały Tour de Pologne.
1: Czego spodziewać się od strony sportowej? Kto może przyjechać? Kto już się zapowiedział? Co już wiemy? Kogo będziemy oglądać?
2: No na pewno, tak mówimy, Tour de Pologne to jest World Tour, czyli tutaj przyjeżdżają wszystkie drużyny World Touru, do tego zapraszamy reprezentację Polski, zapraszamy kilka drużyn na dziką kartę, a jeżeli chodzi o same nazwiska, na pewno są zawodnicy, których już znamy, którzy będą się chcieli tutaj pokazać, tak jak przyjechał, nie wiem, Winego, który wygrał dwa razy pod rząd Tour de France, był raz drugi, będąc drugim przyjechał, żeby wygrać Tour de Pologne. Przyjechał konkretnie, żeby wygrać. Także jak zobaczymy na strukturę tych drużyn worldtourowskich, oni mają po 30 kolarzy. Każdy kolarz chce się gdzieś pokazać, gdzie się gdzieś ścigać. Nie to, że przyjeżdża na wyścig, a przyjadę sobie na trening. Nie, nie. Tu docelowo, bo często też tak dziennikarze mylą, a przyjadą Tour de Pologne w formie przygotowania do Vuelta Espania. Vuelta Espania to zupełnie inni zawodnicy, zupełnie inaczej, także tutaj przyjeżdżają zawodnicy, żeby wygrać i to jak spojrzymy na wyniki, tak z historii, mamy Petera Sagana, Remco Evenepoela, nie wiem, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, to są zawodnicy, którzy przyjeżdżają wygrywać i no, drużyny World Touru, nie, tak jakbyś zobaczył w piłce nożnej, nie wiem, Barcelona, Real Madryt, raczej nie ma słabych zawodników, to są wszystko zawodnicy wartościowi i ci zawodnicy właśnie szykują się teraz, jak ich koledzy jadą w Tour de France, to oni się szykują do Tour de Pologne i ci najlepsi z najlepszych, których ma każda drużyna, wysyła tutaj, bo dlaczego? Dlatego, że Tour de Pologne to są tak samo punkty do klasyfikacji UCI, jest to World Tour, mają transmisję telewizyjną, która trafia do tylu państw, czyli też promocja sponsora i tak dalej, także my nie musimy mieć jakiegoś kompleksu, a tutaj przyjadą kolarze, żeby się gdzieś tam do... Nie, nie, to jest wyścig docelowy dla kolarzy zdeterminowany i kolarzy, którzy chcą się pokazać, stąd widowisko sportowe w ogóle się nie przejmujemy, na przykład nawet Sebastian Coil, prawda? Wygrał 5 etapów na Tour de Pologne, teraz wygrywa na etapy Tour de France i wielu, no można by tu było wymieniać tych zawodników, bo to jest World Tour. World Tour to nie jest, zobacz, jak my zobaczymy na tą piramidę, nie? Taką wyścigów World Tourowskich, to jest wielkie tury, Tour de France, Giro, Vuelta, później piętro niżej, są wyścigi, które mają 7 dni i w tym jest Polska, jest tylko 5 państw na świecie, które ma te, później już są 4-dniowe wyścigi, dwudniowe, jednodniowe, czyli jesteśmy top topów i tutaj mówię, od strony sportowej ja się o nic nie martwię, tylko cały czas pracujemy jeszcze nad tym, żeby budować jeszcze więcej wokół wyścigu, żeby mówić, żeby promować, żeby pokazywać.
0: A to wszystko od jutra. Dziękujemy panu za tę rozmowę. W tym momencie trwa prezentacja w Gdyni i Rafał Majka na scenie. Szybka aktualizacja wyników. Śląsk-Wrocław pokonał Rakowa Częstochowa w meczu Ekstraklasy. Ruszyło także spotkanie Ekstraligi Żużlowej. Unia Leszno rywalizuje z GKM-em Grudziądz i pierwszy bieg dla Unii 5-1.
1: A państwo do nas piszą. Mamy mail od babci i Kaspera z Okonin nad Jeziornych. Dobry wieczór panowie. Babcia i ja i dziadzia Radia słuchamy audycji. Chętnie byśmy usłyszeli Gipsa w obojętnie jakim utworze. Serdecznie pozdrawiamy babcia, Kasper i Dzidzia. Gipsa nie znam, ale jakbym zagrał państwu trzech braci, Gibów, to będzie okej? Okay?

0: najlepsze, czyli...
1: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: I na pierwszy rzut przenosimy się do Anglii, tam gdzie najwięcej i z reguły najciekawiej.
2: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
3: Roman Abramowicz nie rządzi w Chelsea już od 4 lat, ale w tym tygodniu jego nazwisko często pojawiało się w brytyjskich mediach. A to dlatego, że zakończyło się dochodzenie angielskiej federacji na temat naruszeń zasad dotyczących współpracy z agentami piłkarzy, których The Blues dopuścili się jeszcze za jego czasów. Sprawa ruszyła w maju 2022 roku, gdy klub przejmowali obecni amerykańscy właściciele. Wówczas to, analizując dokumenty, natrafili na nieprawidłowości. Postanowili więc donieść na samych siebie, aby zminimalizować ryzyko poważnych konsekwencji w razie wykrycia ich przez organy zewnętrzne. Ostatecznie stwierdzono aż 74 naruszenia przepisów, które miały miejsce przy transferach np. Edena Hazarda, Samuela Eto'o czy Williana i dotyczyły m.in. zatajonych płatności dla przedstawicieli piłkarzy. Początkowo niezależna komisja nałożyła na Londyńczyków zawieszoną karę odjęcia 6 punktów, lecz klub skutecznie odwołał się od takiego werdyktu. Ostatecznie Chelsea musi zapłacić 10 milionów funtów kary i otrzymała zakaz transferowy na 2 okienka, który został zawieszony do końca lipca 2027 roku. Na korzyść The Blues wpłynął fakt, że sami poinformowali o nieprawidłowościach i możliwe, że właśnie dzięki temu nieźle im się upiekło, bo środowisko angielskiej piłki właśnie tak postrzega wspomniany wyrok, który raczej nie powinien mieć większego wpływu na sytuację klubu ze Stamford Bridge. A ten w minionym tygodniu często pojawiał się w prasie również z powodu transferów i przed nowym sezonem postanowił odejść od filozofii z poprzednich lat. O ile pozyskanie stopera Crystal Palace, Maxence Arakroa, za 52 miliony funtów nie odbiegało specjalnie od ruchów Chelsea pod wodzą Clear Lake Capital, o tyle transfer Daniego Welbecka to mocne zaskoczenie. The Blues świadomie stawiali na piłkarzy do 26 roku życia, wycinając wszystkich doświadczonych graczy z kadry. Xabi Alonso stwierdził jednak, że potrzebuje zawodników z dużym stażem, którzy mogliby pomóc młodszym kolegom. Wybór padł na 35-letniego Welbecka, ściągniętego z Brightonu za niewielką opłatę, oraz 36-letniego Jordana Hendersona, który niedługo ma pójść w jego ślady. Kontrakt byłego kapitana Liverpoolu z Brentfordem został już rozwiązany i niedługo powinien związać się z zespołem z niebieskiej części Londynu. A to nie koniec wzmocnień Chelsea, bo mają jeszcze jedno, tym razem jednak bez transferu. Końca dobiegło zawieszenie za doping Michała Mudryka. Ostatni raz zagrał w listopadzie 2024 roku. Wcześniej okazał się mocnym rozczarowaniem, a przypomnijmy, przyszedł za 70 milionów euro. 25-latek poleciał już do Hongkongu, gdzie przebywa reszta drużyny. Tam spróbuje przekonać do siebie nowego trenera. Sporo działo się też w Newcastle, gdzie po odejściu kluczowych zawodników Sandro Tonaliego i Antonego Gordona oraz w obliczu spodziewanej sprzedaży Bruno Guimaraesa z klubem pożegnał się menedżer Eddie Howe. Anglik był jednym z najważniejszych ogniw projektu budowanego na St. James's Park za saudyjskie pieniądze. I wygląda na to, że projekt przejdzie mocne przedefiniowanie. A stery zespołu przejmie Niemiec Matthias Jaisle, który ostatnio pracował właśnie w Arabii Saudyjskiej. Guimaraes z kolei jest coraz mocniej kuszony przez Arsenal, choć na razie sprawa nie rusza specjalnie do przodu. A kanonierzy wciąż marzą o przeprowadzeniu murowanego kandydata do największego transferu tego okienka. Jak donosi David Ornstein, ich celem wciąż pozostaje Vinicius, choć w jego przypadku podobno coraz więcej wskazuje na możliwe pozostanie w Realu Madryt. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielskie espresso.
4: Dziękujemy Kacperowi, czy równie dużo dzieje się w Hiszpanii. Na Półwysep Iberyjski zabierze Państwa Arkadiusz Seremak. La, la, la.
5: ¡Qué golazo, señores!
6: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
7: Hiszpańska piłka wraca po mundialu, ale jeszcze bez pełnej obsady. Gwiazdy dopiero kończą urlopy, więc w tym tygodniu scenę przejęli juniorzy, debiutanci, prawnicy i jeden Brazylijczyk. Real Madryt pod wodzą José Mourinho zremisował 2-2 z Fiorentiną. Trafił Endrick i debiutant Alexis Siria, a w bieli zadebiutowali też Denzel Dumfries i Carlos Espi. Z 2-0 zrobiło się 2-2, więc królewscy przypomnieli, że nawet latem potrafią skomplikować sobie mecz. Znacznie głośniej niż o wyniku mówi się jednak Polaka o Viniciusie. Brazylijczykowi został rok kontraktu, a Real uznał najnowszą ofertę za ostateczną. Nie zamierza poprawiać warunków i na razie nie planuje kolejnej rundy rozmów. Albo Vini podpisze, albo klub rozważy sprzedaż już teraz, by nie stracić go za darmo. Sytuację bada Arsenal. To jeszcze zainteresowanie.

0: Nie transferowa ofensywa, ale na dziś kanonierzy wyglądają na jedyny realny kierunek. Piłka jest po stronie Viniciusa, choć kolejny rozdział tej historii może prowadzić prosto na Emirates. Barcelona również zaczęła od 2-2 z Birmingham City, a potem przegrała serię rzutów karnych. Hansi Flick wystawił młodzież, a 2 gole w seniorskim debiucie strzelił 18-letni Egipcjanin Hamza Abdelkarim. Pierwsze minuty dostał także Karim Adeyemi, lecz głośny transfer z Dortmundu na chwilę przykrył nastolatek z Al Ahly. Na trybunach siedział Jude Bellingham, piłkarz Realu, patrzył więc, jak rodzi się nowy bohater Barcelony. Drugi z madryckich gigantów, Atletico, najpierw rozbiło Getafe 4-1 po 2 golach Ademoli Lukmana, potem przegrało 1-2 z Manchesterem United, choć prowadziło po trafieniu Arna Ortiza. Ortiz strzelił także przeciwko Getafe i próbuje wykorzystać swój moment, zanim wrócą reprezentanci. Najgorętszy pojedynek Atletico z Barceloną nie toczy się jednak na murawie. Hiszpańska federacja wszczęła nadzwyczajne postępowanie po skardze Atletico, które zarzuca Barcelonie niedozwolone rozmowy z Julianem Alvarezem. Barca zapewnia, że przepisów nie złamała. Transferowy serial dostał kolejny odcinek. Tym razem zamiast dyrektorów sportowych do akcji wkroczyła federacja. A w Vallecas sezon może zacząć się od meczu domowego 243 km od domu. Rayo wskazało El Plantio de Burgos jako stadion awaryjny, bo jego własny obiekt zamknięto z powodu poważnych uchybień bezpieczeństwa. Porozumienie nie jest jeszcze ostateczne, ale pierwszy wyjazd może czekać kibiców właśnie na mecz u siebie. Pierwsze ligowe gwizdki zabrzmią już za niespełna 2 tygodnie. Real Madrid rozpocznie sezon na boisku Espanyolu, Barcelona pojedzie po pierwsze punkty do Elche, a Atletico u siebie zmierzy się z Malagą. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
1: Za 5 minut godzina 20 i w ten sposób dość sprawnie, wydaje mi się, dojechaliśmy do końca 3-5-7 start.
2: Przypomnijmy informację weekendu. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. Myślę, że to jest najważniejsze.
1: Najważniejsze. Brawo siatkarze. Oni nie zawodzą w przeciwieństwie do piłkarzy. No ale cóż, takie życie. Nie możemy być najlepsi na każdym polu. Maciej Karolak, Tomasz Gorazdowski,
2: Sebastian Kierzek.
1: Dziękujemy i do usłyszenia w 3-5-7 start za tydzień.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Klucz do autostrady.

Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Hatylak w zastępstwie redaktora Daniela Wyszogrodzkiego. Mamy, proszę Państwa, wakacje i to jest powód, dla którego redaktora Daniela z nami dzisiaj i przez najbliższy czas na antenie nie będzie, ale to jest też świetny pomysł, żeby zagrać wakacyjną muzykę i żeby na kartkach mojej pamięci, moich wakacyjnych i moich podróżniczych wspomnień, odświeżyć te momenty, które właśnie z wakacjami, z latem, z koncertowymi wrażeniami się mocno wiążą. Proszę Państwa, to Santana, płyta z 2014 roku, płyta nagrana na żywo w Guadalajarze w Meksyku, bo tam Carlos Santana ze swoim zespołem przyjechał, żeby wtedy zapowiedzieć płytę, która była reklamowana jako pierwszy hiszpańskojęzyczny album artysty, co może się wydawać trochę dziwne, biorąc pod uwagę, kim jest Carlos Santana i skąd pochodzi, jakie są jego muzyczne korzenie od wielu, wielu lat. Ale tak, proszę Państwa, Corazon, bo ta płyta, o niej właśnie mówię, to płyta, która miała być pierwszą hiszpańskojęzyczną płytą Carlosa. Zaczęliśmy od My Prayer, to jest utwór, który często zaczyna koncerty mistrza, a teraz, proszę Państwa, bardzo afrykańsko, Jingo.

W wersji oryginalnej Jingo Loba to mniej więcej nie martw się, wszystko będzie dobrze. To jest, proszę Państwa, utwór, który pochodzi z debiutanckiej płyty Carlosa Santany i który przez pewien czas był mu przypisywany, ale to jest utwór nigeryjskiego artysty Babatunde Olatunde. I to jest, proszę Państwa, ukłon w stronę Afryki, bo Afryka przynajmniej w pierwszej godzinie audycji mocno będzie u nas gościć. Dlaczego? O tym za chwilę. A teraz pozwólcie Państwo, wróćmy jeszcze na chwilę do Meksyku i tutaj przebój Santany, oryginalnie z roku 99, jedna z moich najbardziej ulubionych piosenek, którą uwielbiam słuchać w samochodzie głośno, Maria Maria w wersji hiszpańskojęzycznej.

Carlos Santana, Miguel, Maria Maria to fragmenty koncertowej płyty z roku 2014. Jednej z takich płyt, proszę Państwa, że i maratony z tym można biec, i życiówki śrubować, i różne inne osiągnięcia lepiej przychodzą z taką energetyczną i taką myślę, wspaniałą muzyką, bardzo mi bliską. Ta płyta jest ze mną od lat. Polecam Państwu zresztą świetny materiał w wersji DVD i Blu-ray. To po prostu jest doskonały koncert, ale tak naprawdę ten pomysł na afrykańską godzinę dzisiaj zrodził się z zachwytu, dlatego że zorientowałem się całkiem niedawno, że mamy, proszę Państwa, 30 km od centrum Warszawy w Kawęczynie, nie dalej niż za 5-6 dni, będziemy mieli okazję posłuchać absolutnej czołówki afrykańskiej sceny muzycznej. Ja patrzę na wykonawców African Beats Festival w zachwycie i zapraszam Państwa serdecznie. Dworek pod Wiechą, Kawęczyn pod Warszawą, od piątku do niedzieli w przyszłym tygodniu. I żebyście Państwo mogli łatwiej podjąć decyzję, czy warto się na ten festiwal wybrać, przygotowałem taką pigułkę, która trochę składa się z, to jest mój oczywiście wybór, skrajnie subiektywny i emocjonalny, jak zawsze, ale to są artyści, którzy będą brzmieli, którzy będą grali za tydzień. Zaczynamy od Mali i od gwiazdy pierwszego dnia festiwalu, Fatoumata Diawary w projekcie Lamo Mali.

Lamo Mali to płyta z roku 2017. Ja pamiętam ją bardzo dobrze, bo zupełnie przypadkiem ją kupiłem, będąc w Paryżu przy okazji jakichś moich wyjazdów i nie miałem pojęcia, że to jest tak dobre i że to ze mną tak długo zostanie. Zresztą płyta, która wygrała wszelkie możliwe nagrody, nie tylko w kategoriach World Music i zrobiła, no, fenomenalną karierę. Projekt francuskiego wokalisty i gitarzysty Mathieu Chedida, który tutaj na płycie mówi o sobie M, tak z dwoma pauzami przed i po. I to jest tak naprawdę próba takiego muzycznego mariażu francuskiej nowej, nowoczesnej sceny muzycznej i tradycji griotów, o czym będzie jeszcze za chwilę mowa. Posłuchajmy jeszcze drugiego fragmentu, mój ulubiony fragment, Money to Money.

Mani tu Mani, spotkanie muzyków francuskich z afrykańskimi muzykami, przedstawicielami kasty dziedzicznych muzyków, kronikarzy, bo tym właśnie są grioci w krajach północnej Afryki. Grioci, czyli żywe archiwum. W społeczeństwach, w których nie istniała kultura pisana, to oni przekazywali tradycje, pamiętali daty bitwy. To jest, proszę Państwa, zawód dziedziczny, to jest kasta i to jest, to są rody, to jest kilkadziesiąt pokoleń, co najmniej kilkadziesiąt pokoleń tego rodzaju tradycji, tego rodzaju aktywności. I tutaj mieliśmy utwór z udziałem jednego z przedstawicieli rodu Diabaté. I to właśnie jest Toumani Diabaté, król Kory, który w tym utworze brzmiał. To proszę Państwa, festiwal jest za niemalże tydzień. Gdybyście Państwo byli zainteresowani udziałem, to tak się składa, że mam wyjściówki od organizatorów festiwalu. Zainteresowanych proszę o kontakt. tomasz.chatylak@radio357.pl. Proszę napisać, dlaczego warto i dlaczego chcielibyście Państwo w tym festiwalu wziąć udział. A teraz posłuchajmy innego absolutnie wybitnego zespołu z północnej Afryki.

Lehrer Chili, Lehrer aus der Schule, mit dir unter.

0: Pan Daniel pisze, że w ubiegłym roku na African Beats było cudownie, świetnie. Proszę o sygnały, proszę o głosy, proszę o informacje od państwa, którzy już wcześniejsze edycje, bo to bodajże piąta będzie w tym roku tego festiwalu, macie państwo za sobą. A utwór, który właśnie wybrzmiał, to Tammy Crest. To jest malijski bluesowy band, który kontynuuje to, co wcześniej robił zespół Tina Linven, który zresztą parę miesięcy temu w Warszawie był na koncercie. Ten utwór, który właśnie wybrzmiał, to Elilal, materiał z ich nowej płyty, tegorocznej płyty. I to jest, proszę państwa, piosenka nagrana z udziałem Ibrahima Al-Habiba, czyli założyciela właśnie zespołu Tina Linven, i to jest takie trochę symboliczne, chociaż myślę, że nawet nie symboliczne, to jest faktyczne przekazanie pałeczki, bo muzycy z Tammy Crest są młodsi, to jest nowe pokolenie, a ja chciałbym państwu jeszcze przypomnieć jeden utwór Tammy Crest, który mi się kojarzy z pierwszą płytą tego zespołu, która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Ja kupiłem ją parę lat temu, dlatego że z okładki spoglądała na mnie piękna, smutna, przejmująco piękna twarz. I to jest płyta poświęcona wojnie, która wtedy w północnym Mali była czymś bardzo dojmującym. Płyta Hatma, i z tej właśnie płyty Tisnat an Hatma.
1: وانا وين دار طرد دار نرجي شاشي كان يرجي شاشي وين نرجي شي نكا ورجي لو نبدا دين الحورية نكا نسنا نرجي شنغا زواني

Tam i Kreszt wystąpią w przyszłym tygodniu na Warsaw Beats Festival, African Beats Festival. Proszę Państwa, taka myśl mnie naszła, bo mam za sobą parę festiwali muzycznych, wakacyjnych festiwali ostatnio i mam takie poczucie, że używając języka sportowego, kolarskiego, peleton się taki tworzy z tych wszystkich eventów. Różnice między poszczególnymi edycjami, między poszczególnymi imprezami są coraz mniejsze i coraz mniej ta muzyka jest różnorodna. I tego zachwytu, i tego... No, tego wszystkiego, co jest dla mnie najważniejsze w odbieraniu muzyki na żywo, jest coraz mniej, więc tym bardziej się cieszę na to, że takie cudowne, rozkołysane, pełne groove'u i emocji i myślę, że bardzo głębokie dźwięki są przed nami. Pozwólcie Państwo, jeszcze jeden wykonawca z line-upu, z repertuaru zbliżającego się festiwalu, Kanozu Orchestra, Follow Follow.

0: Radio 357.
1: No właśnie, proszę państwa, ta Afryka. Ja już się mojego wyjazdu do Afryki nie mogę doczekać. I tego, co będzie za parę dni przed nami, też myślę, warto na to czekać. A teraz, proszę państwa, inna kartka z mojej pamięci, inna fotografia z moich podróży, całkiem nieodległych, bo to było parę dni temu. Byłem w toskańskiej Lucce, Lucca, tak się ta miejscowość nazywa, fenomenalne, wspaniałe włoskie miasteczko. Szukam płyt, wchodzę do antykwariatów, widzę, że na półce pręży się cała kolekcja Rolling Stones, że na ścianach są zdjęcia właściciela sklepu z Bobem Dylanem i jakieś autografy mistrza. Myślę, okej, jesteśmy u siebie, proszę państwa. Natomiast na pytanie, jaką płytę włoską warto znać i co jest według mojego rozmówcy arcydziełem, odpowiedź padła jedna. I to jest właśnie płyta, którą na zdjęciu

VI, który jest taką muzyczną powieścią o wykluczonych. Brazylijska transkobieta, muzułmańscy Romowie z Kosowa, ofiara genueńskiej powodzi. To są wszystko historie, o których opowiada Fabrizio Di Andre. Mam dla Państwa dwa fragmenty. Proszę wybaczyć, że nie będę wymawiał tych włoskich czy sardyńskich nazw utworów, ale pozwólcie Państwo dać się unieść tej muzyce w przestrzeń.

Fabrizio D'Andre, Anime Salve. Bardzo Państwu serdecznie polecam tego włoskiego barda. I jego twórczość prowadzi nas do, no lepiej chyba trochę mnie znanej części muzycznego świata, czyli do USA i do amerykańskiej muzyki. I mam tu na myśli to, co teraz przed nami, czyli trochę country. A to będzie, proszę Państwa, country o różnych odsłonach, odcieniach i barwach, bo zaczynamy od płyty artysty, który w tym roku skończył 93 lata. I to jest całkiem poważna sprawa, biorąc pod uwagę, że tutaj w audycji redaktora Daniela Wyszogrodzkiego często mówi się o tym, że niejaki Mick Jagger skończył 73 bodajże, czy że inni bohaterowie naszych muzycznych podróży starzeją się z godnością. Willie Nelson nagrał, proszę Państwa, 79 albumów solowych, a licząc wszystkie płyty, w których wziął udział, to jest ich ponad 150. I to oczywiście jest imponujące, ale co jest też chyba jeszcze bardziej ciekawe, to jak ta muzyka pięknie nastraja do słuchania opowieści, które snuje przed nami artysta Dream Chaser, utwór tytułowy.

A teraz, proszę Państwa, utwór, który myślę i mam tutaj, jak to się mówi, materialne podstawy do takiego wnioskowania, że mógłby zagrać redaktor Daniel, dlatego że jest to, proszę Państwa, wspólna piosenka, którą Willie Nelson nagrał na swojej nowej płycie z Bobem Dylanem. Z maestro Bobem Dylanem. I Can't Read Your Mind. I to jest przepiękny utwór, ale jego piękno nie wynika z tego, że stoją za nim jakieś wielkie nazwiska, czy epokowe jakieś osoby, tylko że on jest po prostu uderzająco piękny. Jest to wspaniała historia o tym, jak trudno się porozumieć, szczególnie w relacji damsko-męskiej. Posłuchajcie Państwo tej opowieści. I Can't Read Your Mind.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

Nieśpieszne tempo, slide, gitara i harmonijka i te cudowne słowa. Nie potrafię czytać ci w myślach, bo to są za małe literki, no poezja. I to bardzo prawdziwe. Proszę Państwa, płyta jest piękna, niedługa, bo to zaledwie 30 minut takich refleksji i opowieści. Wszystko, co najlepsze w muzyce country na tegorocznej płycie Williego Nelsona. A teraz Willie Nelson też występuje na tej płycie. Posłuchajcie Państwo.

To jest takie dziewczyńsko-kowbojskie country, które uwielbiam. Kacey Musgraves nagrała w tym roku swoją siódmą płytę. I to jest, proszę państwa, przedstawicielka bardzo licznego katalogu płyt o rozstaniach. Bo taka artystka nawet się do tego w wywiadach przyznaje, mówiąc, że po prostu to jest coś, co pomogło jej uporządkować myśli, przegrupować siły i po prostu iść dalej ze swoim życiem, a wyszła z tego bardzo zgrabna i bardzo interesująca muzyczna opowieść o, no właśnie, o jakiej miejscowości? Middle of Nowhere. To jest tytuł tego albumu, ale posłuchajcie państwo opowieści o tym, jak się czuje podmiot liryczny tego utworu Kacey Musgraves' Loneliest Girl.

niby to najbardziej nieszczęśliwa dziewczyna na świecie, ale jakaś taka energia bije z tego utworu. Nie wiem, co państwo o tym myślicie. Pozwólcie państwo jeszcze jeden fragment Kacey Musgraves z Middle of Nowhere, tytułowy utwór.

Middle of nowhere to może znaczyć jakiś zaułek Teksasu albo, nie wiem, maleńką miejscowość w Bieszczadach, ale równie dobrze to może być świadectwo pewnego stanu emocjonalnego, w którym znajduje się artystka. No to już sami państwo decydujcie. Fajna płyta o rozstaniach, o rozstaniu. Mnie się bardzo podoba. Myślę sobie, że może warto jeszcze sięgnąć po parę podobnych takich właśnie rozstaniowych breakup albums. A teraz, proszę państwa, kącik, który staram się regularnie odwiedzać w tych moich różnych radiowych próbach z państwem. Mianowicie coś, co kiedyś, dawno temu zatytułowałem Ocalić od zakurzenia, a jest to kącik poświęcony fenomenalnej, wspaniałej, najwspanialszej polskiej muzyce, z którą czuję głęboki emocjonalny związek i dlatego pomyślałem sobie, że trzeba wrócić do płyty, którą miałem kiedyś na samym początku mojej muzycznej przygody na kasecie. Jest to album Wehikuł Czasu, Spodek 92, Volume 2. Czyli część druga i to jest zapis wieczoru 20 czerwca 1992 roku w katowickim Spodku i przed nami, proszę państwa, blues, taki porządny, rasowy blues, jaki to właśnie zespół Jam grał najlepiej i to jest piosenka, tu się mogę przyznać, uczyłem się na niej grać na harmonijce ustnej. Jesiony, 11 minut 43 sekundy, bardzo proszę, zostańcie.

Muszę się Państwu zwierzyć, że bardzo lubię wracać do czegoś, co kiedyś, dawno temu mnie inspirowało, do czegoś, co było dla mnie jakąś literacką, kulturalną, muzyczną fascynacją. I takie odczytanie czegoś, co gdzieś tam głęboko jest schowane w głowie, bywa bardzo interesujące, bo no jesteśmy inni. Ja tą płytę pamiętam z czasów, kiedy byłem w liceum, kiedy bardzo, bardzo chciałem w końcu pojechać na któryś z koncertów Jamu. No z przyczyn oczywistych to nie było takie proste dla nastolatka z Sanoka wtedy, jeszcze biorąc pod uwagę, że to chyba był, tak, to był 30 lipiec 1994 roku, kiedy Ryszard Riddle zmarł i po prostu w tej pierwotnej konfiguracji Jam już nie funkcjonował. I myślę sobie, proszę Państwa, że ta płyta no świetnie brzmi. Takie mam wrażenie. Dlatego pozwólcie Państwo jeszcze jeden fragment, bardzo ważny dla mnie utwór, czyli Harley Mój, czyli jak riffy cudownie mogą grać. A ja chciałbym poprosić o Państwa zdania, o Państwa opinie, o Państwa wspomnienia z czasów, kiedy ta muzyka była nowa i świeża i kiedy byliśmy, no właśnie, słuchaliśmy jej części Harley Mój.

0: Dziękujemy wam. Dobrej nocy.
1: A teraz, proszę państwa, wcześniejsza koncertowa płyta. Słynna bardzo, dlatego że to jest wieczór 16 grudnia 1986 roku w krakowskim Teatrze Stu, gdzie Ryszard miał zapalenie gardła i w takim stanie wykonywał fenomenalnie Skazanego na Bluesa.

Kazane na bluesa, jakże to monumentalnie brzmi po latach i jakże to budzi dużo emocji ciągle. Bardzo Państwu dziękuję za Państwa sygnały, za Państwa wrażenia, za Państwa relacje, którymi się ze mną dzielicie. Czas, który pozostał nam do końca audycji, to będzie czas Bruce'a Springsteena. Od ponad roku jest z nami zestaw Tracks 2. To są niewydane wcześniej płyty, które Bruce opublikował mniej więcej w ubiegłe lato. I z tego właśnie boksu po roku ze mną najczęściej, najgłębiej, najmocniej została i najmocniej w mojej głowie rezonuje płyta Faithless, która jest takim scenariuszem i ścieżką dźwiękową niewydanego nigdy, niezrealizowanego nigdy filmu westernu. Czegoś, co ma taki bardzo duchowy, pustynny i egzystencjalny charakter. I zostawiam Państwa z tą muzyką, utwór tytułowy Faithless.

Ta płyta opowiada historię i jej kolejne etapy, jej kolejne rozdziały to piosenki, które przed nami. Where are you going? I'm going to California. Z tymi dwoma utworami zostawiam Państwa do końca audycji. Tomasz Hatylak, Milena Krupińska, dziękujemy za dzisiaj serdecznie. Ja zapraszam Państwa za tydzień. To była ogromna frajda i ogromna przyjemność być tutaj z Państwem w kluczu do autostrady. Zostawiam Państwa z Bruce'em Springsteenem z płyty Faithless.

0: Radio 357.
1: Dobry wieczór Państwu. Za szybą czuwa Milena Krupińska, przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier, a to audycja dawniej niż wczoraj. To nie niespodzianka, że będziemy z Państwem przez najbliższą godzinę, ale niespodzianka, że tym razem zapraszamy na Instagram. Tam jest post, tam zadałam Państwu jedno pytanie. Jestem ciekawa, co Państwo na to. Można również pisać na agnieszka.szwajgier@radio357.pl. Powiedziałam, że przez najbliższą godzinę będziemy, i to się zgadza, ale zaczniemy od Wenecji.

Rondo Veneziano to taki zespół łączący instrumenty barokowe z elektroniką. No i właśnie w taki sposób to robią, że brzmi to niemalże jak Wenecja XVIII-wieczna, ale chyba podłączona do prądu. Ale czemu nie? Mnie to nie przeszkadza. Nostalgia di Venezia to jest album Casanova. Oj, dawno, dawno, 1985 rok ten album wyszedł. Zapytałam Państwa na Instagramie, co Państwo sądzą o okładkach płyt? Czy ktoś jeszcze w ogóle zwraca uwagę na okładki płyt, czy to już przeżytek, czy to już nie ma znaczenia? No bo jak słuchamy przez internet, to najczęściej te okładeczki są takie malutkie i tam trzeba założyć okulary, żeby zobaczyć, a sporo szczegółów często na takich okładkach płyt, więc jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa jeszcze zwraca uwagę na okładki i również na Instagramie kilka okładek z dzisiejszych albumów dla Państwa przygotowałam. 4:24, a skoro dopiero co odwiedziliśmy Wenecję, no to nie może zabraknąć odrobiny teatru. 2.

Galt McDermott napisał muzykę do Hair. To był 1967 rok. No nie mógł mieć wtedy pojęcia, że stworzy jeden z najważniejszych musicali XX wieku. Jest tam i energia, i bunt, no i wolność pokolenia dzieci kwiatów. Takie muzyczne konfetti. Wciąż w klimacie lekkim, no bo przecież ta ostatnia, przedostatnia godzina niedzieli ma nam służyć trochę za relaks, za odpoczynek przed zbliżającym się tygodniem. Jeszcze proszę nie myśleć o poniedziałku. O nie, powiedziałam słowo poniedziałek, wykreślamy. Przenosimy się na wyspy, równie lekko, elegancko do muzyki orkiestrowej, jaką pisało się w Anglii w połowie XX wieku.

Elizabeth Ann Serenade i Ronald Binch. Autor tej serenady to ten sam, proszę Państwa, kompozytor, który napisał utwór Sailing By. To jest melodia, być może Państwo pamiętają tę melodię, melodia, którą w BBC prezentuje się, puszcza się, jak to nie wolno mówić w radiu, puszcza się od dekad tuż przed nocną prognozą pogody dla żeglarzy. Zapytałam na Instagramie, czy Państwo zwracają uwagę na okładki płyt i cieszę się, bo podejrzewałam, że niekoniecznie, a tu jednak Państwo przekonują mnie, że owszem, tak. Pani Halina zwraca uwagę, pan Adam, a pani Jola napisała, że okładka to dla niej zaproszenie i że zawsze szuka tego klimatu w środku albumu. No to bardzo się cieszę, że jeszcze Państwu okładki miłe, a teraz z angielskiego salonu przeniesiemy się prosto do Buenos Aires.

Astor Piazzolla. Przez większość życia oskarżany przez tradycjonalistów o zniszczenie tanga, no bo wprowadził do niego dysonansę, fugę, jazz. A dziś wiemy, że po prostu dał mu drugie życie. Pani Beata napisała, że poniedziałkiem jej nie przestraszę, bo przed nią 2 tygodnie urlopu. No, pani Beato, pewnie teraz tłumy słuchaczy pani zazdroszczą łącznie ze mną i z Mileną. A my, no co mamy biedni zrobić? Chyba czas teraz na barok. No bo co nas pocieszy lepiej niż barok? No to Bach.

No i Milena zdradziła, nie mogli państwo tego słyszeć oczywiście, że nie pamięta już, kiedy ostatni raz była na dwutygodniowym urlopie. I chciała mi odpowiedzieć jak dobra koleżanka, że ja też nie pamiętam, kiedy ja byłam, ale niestety była mi to całkiem niedawno, ale mam wrażenie, proszę państwa, że o tych urlopach się dosyć szybko zapomina. Uwertura G-dur, napisał ją kompozytor, o którym mało kto pamięta, że w ogóle istniał. Johann Bernhard Bach. To jest kuzyn naszego Johanna Sebastiana Bacha. Był organistą w Eisenach, kompozytorem. No i to jego imię ginie w cieniu słynniejszego znacznie krewniaka. A szkoda, bo jak państwo słyszeli, te uwertury orkiestrowe mają w sobie sporo polotu. No myślę, że tak, myślę, że Bach by się nie powstydził. A skoro to nie był ten Bach, to teraz nie będzie ten Mozart.

Mozart, ale ojciec, nie syn. Ojciec Leopold, który spędził większość życia w cieniu swojego syna, choć sam był kompozytorem i nawet był autorem jednego z najważniejszych XVIII-wiecznych podręczników gry na skrzypcach. Jeśli ktoś z Państwa lubi trąbkę albo puzon, to myślę, że spodobała się Państwu serenada D-dur. A skład tutaj instrumentów, który Leopold wybrał do tej serenady, to jest właśnie trąbka, solo, puzon, solo, dwie pary skrzypiec, altówka, dwa oboje, dwa rogi, dwie trąbki, kotły i basso continuo. I wybrałam takie części środkowe, dziś wyjątkowo nie pierwszą i drugą, ale zdaje się, że chyba piątą i szóstą takich części słuchaliśmy, a to dlatego, że te pierwsze części eksponują trąbkę i w części piątej zabrzmiała trąbka, a już dalsze części to puzon. Państwo piszą, panią Barbarę zachwycił koncert Avi Avitala na festiwalu Breaking Classic. No to ten festiwal reklamowaliśmy w Radiu 357, bardzo polecamy. A pani Beata od urlopu, bezdusznie, bo nie można tego inaczej ująć, przyznała się, że tak naprawdę to są 4 tygodnie, bo już 2 tygodnie minęły. No to pani Beato, chyba takie, jak to się mówi, dni ciszy między nami wprowadzimy, bo to tak to nie może być. Ale inna nasza słuchaczka nie może się doczekać pracującego poniedziałku, bo już 3 miesiąc na L4, także wyczekuje pracy niczym Kania Dżdżu. Trzymamy kciuki zatem za powrót do zdrowia. No a teraz coś, co znów namiesza nam w nastroju tej audycji.

Turecki, oho, turecki pianista i kompozytor Fazil Say napisał ten utwór jeszcze jako student. Miał to być bis po koncertach. No i tak sobie wziął słynne kaprysy Paganiniego i można powiedzieć, że przepuścił je przez jazzową harmonię, choć tam również słychać ukłon w stronę Gershwina również. Także taka to miła harmonia jazzowa, a ja zapytałam Państwa, czy ktoś jeszcze zwraca uwagę na okładki płyt? I pan Krzysztof tak niemal z oburzeniem odpisał, że oczywiście ja zwracam uwagę na okładki, bo okładka często mówi o muzyce i zapada w pamięć. No jak ktoś jest wzrokowcem, to rzeczywiście grafika, oprawa, teksty, bo również przecież i w książeczkach są tłumaczenia, tak często ważne w muzyce klasycznej. Także cieszy mnie to, że te okładki Państwu, że je Państwo pamiętają, oglądają i że są ważne. Po takiej dawce jazzu i wirtuozerii powrócimy do klasyki i do Włoch. Ten album Italian Wonders, również okładkę tego albumu mogą zobaczyć Państwo wśród innych okładek na Instagramie.

To były dwie części trzecie. Najpierw część trzecia z sonaty numer 3, C-dur. To był Gioachino Rossini i solisti Venetti, a później Johann Adolf Hasse. I również część trzecia, Allegro z kantaty na flet, kantata na flet G-dur. No i to jest drobiazg, ta kantata przy operowym dorobku tego kompozytora, ale taki ten finałowy skok, to finałowe Allegro, ma w sobie trochę lekkości i pomyślałam, że rozpromieni Państwu, mam taką nadzieję, tę niedzielną noc. Jeszcze trzy utwory przed nami, teraz bardzo współczesny głos o czymś, czego już nie usłyszymy.

100,000 Birds. Utwór z albumu The Lost Birds. To jest taka elegia poświęcona gatunkom ptaków, które wyginęły z powodu działalności człowieka, naszej działalności. Nagrywany album był w

Temat symfoniczny, tak jak Państwo usłyszą, to nie jest takie typowe rekwiem, ale bardziej opowieść o tym, jak natura, jak lato, a summer tale, potrafią koić pewne rany.

Summer Tale, poemat symfoniczny. Na koniec inny poemat symfoniczny, małe nawiązanie do Odysei, która, jak Państwo może pamiętają, była tematem audycji dawnej.

dokładniej niż wczoraj, tydzień temu. Zakończymy kompozycją hiszpańskiego. Muzyka to będzie Pedro Villaroch Aroca, nagraną kompozycją przez Bratysławską Orkiestrę Symfoniczną. No i to będzie wspomnienie, opowieść o podróży Odysa, o dopuszczenia Troi po powrót do Itaki, więc na tym albumie i spotkanie z Polifemem, i śpiew syren po drodze, ale fragment, którym dziś zakończymy, poprowadzi nas wzdłuż wybrzeży Anatolii, czyli tam, gdzie cała ta opowieść się zaczęła. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier, dziękujemy Państwu za dziś i dodam, że słyszymy się wyjątkowo wcześniej. Wcześniej niż za tydzień w niedzielę, bo odwiedzę Zielony Żoliborz w sobotę. To będzie audycja plenerowa z pewnego turnieju rycerskiego. No i jak Państwo sobie wyobrażają, kto w Radiu 357 ma poprowadzić audycję z turnieju rycerskiego, padło na mnie. Ale więcej na razie Państwu nie zdradzę. Zachęcam do słuchania Zielony Żoliborz w najbliższą sobotę. No i oczywiście my tradycyjnie, klasycznie słyszymy się za tydzień. Dobrej nocy.

wakacji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dopiero od drugiej połowy zaczynają urlop. Mam nadzieję, że będzie ta druga połowa lepsza niż pierwsza. Z oderwaniem się od spraw bieżących może troszkę. Ja przyznam, że oderwać się nie potrafię od sprawy złapania Michała S., który przyznał się do zabicia nastoletniej Izy 15 lat temu w Trójmieście. Mam takie poczucie, że podobne sprawy nie powinny znikać w mediach po tygodniu czy dwóch, a sygnał prokuratury wysłany do niewykrytych sprawców po zatrzymaniu tego człowieka, ten sygnał idziemy po was, powinien być powtarzany na okrągło, tak żeby żaden zabójca nie czuł się bezkarny. Wracam myślami do rozmowy z Martą Sobotą z zeszłego odcinka, z którą rozmawiałem o tym, jak genealogia genetyczna pomogła odkryć prawdę. Pani Marta wspomniała już, że ta metoda była wykorzystywana wcześniej za oceanem z powodzeniem, choćby kilka właściwie lat temu, gdy złapano Golden State Killera. Śledztwo trwało ponad 40 lat. Tysiące dowodów, tyle samo przesłuchanych, dziesiątki podejrzanych i wszystko na nic. Aż w końcu okazało się, że wystarczy dopasować profil DNA w internetowym serwisie poszukiwań genealogicznych. Oczywiście wystarczy w cudzysłowie, bo potem zaczęła się bardzo żmudna praca. Dziś w Kryminalnym Lecie historia zbrodni Josepha Jamesa D'Angelo, który w latach 75-86 dopuścił się serii 13 udowodnionych morderstw, 51 gwałtów i 120 włamań.

Historia Golden State Killera nie zaczyna się od zabójstw, nie zaczyna się od gwałtów. Zaczyna się od serii włamań, do których zaczęło dochodzić od 1974 roku w mieście Visalia. Ktoś grzebał w garderobie, włamywał się do domów, kradł drobne przedmioty. Liczbę tych włamań szacowano na ponad 100. I wszystko wskazuje na to, że właśnie w ten sposób zaczęła się działalność Golden State Killera. Do pierwszego poważniejszego ataku doszło 18 czerwca 1976 roku. 4 nad ranem, Paseo Drive w ranchu Gordova w Kalifornii. Godzinę później, około 5 rano, policja została poinformowana przez pierwszą ofiarę, 23-letnią kobietę, która z trudem mówiła do słuchawki, gdyż leżała na ziemi związana tak mocno, że straciła przytomność. Kobieta jakimś cudem doczołgała się później do telefonu i wystukała numer alarmowy. Zawiadomiła o tym, że ktoś wtargnął do domu i ją zgwałcił. Sheila, bo tak się nazywała kobieta, opowiedziała o tym, że spała, a w pewnym momencie otworzyła oczy i zobaczyła w sypialni jakiegoś mężczyznę. Początkowo wydawało jej się, że to koszmar. No bo w końcu kto w czerwcu nosi kominiarkę? Do tego bardzo specyficzną, białą, szorstką, która wyglądała, jakby była zrobiona na drutach. Mężczyzna miał około 1,75 m wzrostu. Był przeciętnie umięśniony, nosił granatowy t-shirt i szare rękawiczki. To, co Sheila utkwiło w pamięci, to to, że miał parę bladych nóg porośniętych włosami. Przez chwilę stał spokojnie i tylko się jej przyglądał, po czym rzucił się na łóżko i przez kilka godzin gwałcił. To, co kobieta zapamiętała z tego ataku, to to, że mężczyzna miał niski gardłowy szept i trochę zaciśniętą szczękę. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce po przesłuchaniu kobiety, zrobili obchód wokół jej domu. W dalszym toku śledztwa udało się ustalić, że kobieta odbierała głuche telefony. Wyglądało to tak, jakby ktoś chciał poznać rozkład dnia. Im dłużej analizowała poprzednie tygodnie poprzedzające atak, tym więcej podejrzanych sytuacji sobie przypominała. Chociażby to, że miała poczucie, że ktoś ją śledzi. A do tego często widywała ciemny samochód w pobliżu swojej posiadłości. Niestety nigdy nie udało jej się dojrzeć kierowcy. Wydawało się, że ujęcie napastnika będzie tylko kwestią czasu. Ale ten nie zamierzał dać się złapać. I sprytnie wykorzystywał fakt, że ówczesna amerykańska policja była słabo zorganizowana. Do kolejnego ataku doszło miesiąc później. Około 2 w nocy zaatakowano nastoletnią dziewczynkę, a 2 tygodnie później kolejna i kolejna. 5 października zaatakowano Jane Carlson. Była godzina 4:30. Kobieta wówczas leżała ze swoim 3-letnim synem, gdy nagle usłyszała, jak ktoś zapala i gasi światło. Potem biegnie korytarzem przez dom. Pech chciał, że kobieta była w domu sama z dzieckiem, bo jej mąż wyszedł chwilę wcześniej do pracy. W pierwszej chwili pomyślała, że musiał po coś wrócić, dlatego zapytała, czy to on. Ale w drzwiach pojawił się obcy mężczyzna. Po chwili powiedział, zamknij się. Chcę twoich pieniędzy. Nie zrobię ci krzywdy. Słowa jednak nie dotrzymał. Kobieta również została zgwałcona. A jego sposób postępowania był za każdym razem taki sam. Śledczy musieli przyznać, że mają do czynienia z seryjnym gwałcicielem. Tego samego miesiąca dochodziło do kolejnych ataków. O 4:30, 2:30 i 23:00. Napastnik zaczął atakować coraz częściej. Policjanci utwierdzali się w przekonaniu, że za atakami może stać jeden mężczyzna. I na tym etapie śledztwa nazwano go Early Birth Rapist. Przy tylu atakach i żadnych wskazówkach, które mogłyby doprowadzić do podejrzanego, śledczy zaczynali utwierdzać się w przekonaniu, że mają do czynienia z bardzo inteligentnym i dziwacznym osobnikiem. To, co utrudniało pracę, to na pewno fakt, że w tamtym czasie nikt nawet nie słyszał o profilowaniu przestępców. Być może dzięki temu udałoby się odkryć tożsamość gwałciciela dużo szybciej. Śledczy mogli opierać się tylko na intuicji. Oczywiście na każdym etapie powstawał opis sprawcy i portret pamięciowy, ale z racji tego, że każda ofiara pamiętała go trochę inaczej,
żaden nie był dość rzetelny. To, co łączyło te opisy, to fakt, że napastnik zawsze był w masce. Każda z ofiar opisywała sprawcę też jako człowieka o bardzo osobliwych potrzebach psychoseksualnych. Na przykład zawsze krępował ofiarom ręce za plecami. Czasami kilka razy je wiążąc i rozwiązując. Często też kazał się stymulować seksualnie, choć sam nigdy się nie dotykał. Media podłapały temat. Na bieżąco relacjonowały kolejne ataki, a pierwszy artykuł o tej sprawie ukazał się 4 listopada 1976 roku. W gazecie napisano, że mężczyzna atakuje między 23 a rannymi godzinami. Jak się okazało, to był błąd. Bo okazało się, że sprawca dokładnie czyta doniesienia w prasie. Od tej pory Golden State Killer zmienił swój sposób postępowania. Bo kolejną kobietę zaatakował o 19:30. Do kwietnia 1977 roku doszło już do ponad 15 ataków gwałciciela. W 1977 roku sprawca zmienił sposób działania. Wcześniej atakował samotne kobiety, a teraz po raz pierwszy, 15 kwietnia tego roku o 2:30, postanowił zaatakować parę. Tak jak wcześniej, badał miejsce i sprawdzał, którędy będzie mógł wejść do mieszkania. Gdy dostawał się do środka, dawał kobiecie sznur i kazał jej związać partnera. A następnie wiązał ją samą. Dla pewności sprawdzał jeszcze, czy sznur mężczyzny jest dobrze zawiązany i sadzał go na krześle. Jakież piekło musieli przeżywać ci mężczyźni, gdy obserwowali, jak oprawca krzywdzi ich partnerki. W międzyczasie sprawca chodził po domu, grzebał po szafkach, wyciągał rzeczy z lodówki. A ofiary nigdy nie miały pewności, czy już na pewno skończył i czy nie wróci, by krzywdzić je ponownie. W Sacramento wybuchła panika. Agent FBI Marcus Knudson tak podsumował tamten okres Sacramento. W tamtym czasie wszyscy się bali. Mieliśmy ludzi śpiących ze strzelbami. Mieliśmy ludzi kupujących psy myśliwskie. Myślę, że interesy ślusarzy wymknęły się spod kontroli, ponieważ wszyscy masowo zaczęli zmieniać zamki w drzwiach. Do 17 maja mężczyzna zdążył zaatakować jeszcze 5 par w okolicy. W ostatniej parze gwałciciel powiedział, że następne 2 ofiary zginą. Wyznanie to doprowadziło do histerii w niemal całym hrabstwie.

Mieszkańcy domagali się, aby policja w końcu zaczęła podejmować konkretne kroki. Departament szeryfa w odpowiedzi na przytłaczającą presję zorganizował konferencję prasową i przedstawił opis prawdopodobnego sprawcy. Oprócz tego zwiększono też częstotliwość patroli i wprowadzono tajne obserwacje. Lato przebiegło dosyć spokojnie, aż 6 września 1977 roku w Kalifornii, w Stockton, zaatakowano kolejną parę. W efekcie sprzedaż broni w tej okolicy i zamków zdecydowanie wzrosła. 2 lutego 1978 roku doszło do eskalacji wydarzeń. Po raz pierwszy para została zamordowana. Brian i Katie Maggiore spacerowali ze swoim psem w spokojny wieczór w ranczu Gordowa. Nagle natrafili na uzbrojonego mężczyznę, który rzucił się na Briana i postrzelił go w klatkę piersiową. Katie została postrzelona w głowę tuż przy bramie prowadzącej do jej domu. Najgorsze było to, że wydawało się, że ta bezsensowna zbrodnia pozbawiona była wyraźnego motywu. Do tej pory mężczyzna nie zabił żadnej ze swoich ofiar, chociaż wielokrotnie tak groził, że to zrobi. Niespełna 2 miesiące później uderzył ponownie w południowym Sacramento. Tym razem zaatakowano 15-latkę, która tego dnia opiekowała się młodszym rodzeństwem. Ze względu na to, że ataki Golden State Killera były w tamtym czasie bardzo niesystematyczne i rozsiane po całym hrabstwie, nikt nie skojarzył tego z jego osobą. Policji z pewnością nie ułatwiał fakt, że napastnik zawsze miał na sobie maskę, a na rękach rękawiczki i nie zostawiał praktycznie żadnych odcisków palców. Do tego parkował auto w takiej odległości, aby nikt go nie skojarzył z miejscem zbrodni. Wydawało się, że jest bezkarny. Do 7 lipca dopuścił się jeszcze 5 ataków. Zmienił też miejsce działania na hrabstwo Contra Costa, aby zaatakować parę w Concord w Kalifornii. Łącznie dopuścił się kolejnych 7 ataków w tamtej okolicy. W końcu jego passa została przerwana. Wszystko dzięki temu, że jeden z mężczyzn dość płytko spał. W lipcu gwałciciel zaatakował parę w Danville, ale nie spodziewał się, że zostanie zaskoczony przez męża swojej przyszłej ofiary. Napastnik zupełnie nie spodziewał się takiego obrotu spraw i w pośpiechu uciekł z ich domu. Nigdy już nie zaatakował w północnej Kalifornii. Ale łącznie między 76 a 79 rokiem dokonał przynajmniej 50 ataków. O tylu wiadomo. Najbardziej przerażające było to, że mężczyzna działał dosyć regularnie, często, a i tak śledczy, choć stawali na głowie, by go rozpracować, byli bezradni. Sprawdzano przeróżne tropy. Mężczyzna jednak zawsze był o krok przed nimi i był bardzo zuchwały. Sprowadzono nawet wojskowych, którzy mieli przyjrzeć się metodom stosowanym przez przestępcę. Uciekano się nawet do usług wróżki. I chociaż wydawało się, że po kilku latach sytuacja jest opanowana, że gwałciciel zaprzestał swoich ataków, to okazało się, że tak naprawdę rozszerzył zakres działań na hrabstwa Santa Barbara, Ventura i Orange. A tym samym uzyskał nowy przydomek – Original Night Stalker. Było to oczywiste nawiązanie do Night Stalkera Richarda Ramireza, który stał za serią ataków na domy w Kalifornii w latach 80. I tym razem zajęło trochę czasu, zanim połączono gwałciciela z East Area z Original Night Stalkerem. Zwłaszcza, że ten drugi był o wiele bardziej brutalny, bo tym razem nie tylko włamywał się do domów z parami lub samotnymi kobietami, gwałcąc je, ale strzelał również do mieszkańców lub zatłukiwał ich na śmierć. Jednak jego sposób działania pozostał podobny. Zasłaniał twarz, zmieniał głos, często oślepiał światłem latarki, groził śmiercią. Śmiertelne ciosy zadawał różnymi przedmiotami, które miał akurat pod ręką. Raz był to na przykład kawałek drewna, innym razem klucz francuski, jeszcze innym łom. Broni palnej używał rzadko. W okresie od 79 do 86 roku zabił 12 osób. Mężczyzna przypomniał o sobie między 90 a 91 rokiem. W tym okresie zadzwonił do jednej ze swoich ofiar.
Kolejny telefon miał miejsce w 2001 roku, kiedy po artykule na jego temat jedna z kobiet odebrała telefon. W słuchawce usłyszała głos podobny do tego, który kiedyś już słyszała. Pamiętasz, jak się bawiliśmy? Kobieta nie miała wątpliwości, że to był jej gwałciciel. W międzyczasie metody kryminalistyczne rozwinęły się. W 1996 roku zbadano jeszcze raz materiały, jakie zebrano na miejscach zbrodni i wyciągnięto z nich profil DNA. Zbadano próbki krwi, nasienia i włosów. W 2000 roku w jednym z artykułów prasowych przypomniano o zabójcy. Spekulowano wówczas na temat tego, czy on w ogóle jeszcze żyje. A jeżeli tak, to gdzie może mieszkać i co robić? Ta wzmianka sprawiła, że inne gazety podchwyciły temat i rozpoczęła się seria tekstów o zbrodniach sprzed lat. Osoby, które przeżyły ataki, były drobiazgowo wypytywane o każdy szczegół. Najsłabszym punktem cały czas pozostawał jednak portret pamięciowy. W końcu sprawca chował się za kominiarką i nawet nie wiadomo było, jaki ma kolor oczu. Coraz częściej brano pod uwagę, że może być to ktoś, kto zna sposób działania policjantów. O sprawie zrobiło się cicho, aż do roku 2011, kiedy to pisarka Michelle McNamara postanowiła rozwiązać tę sprawę.

Michelle McNamara, pisarka, postawiła sobie za cel odnalezienie Golden State Killera. Zresztą to określenie tego seryjnego mordercy wymyśliła ona sama. Udało jej się zauważyć coś, czego nie zauważyła wcześniej policja. Zasugerowała, że nierozwiązane przestępstwa przypisywane East Area Rapist i Original Night Stalkerowi były dziełem tej samej osoby. McNamara od samego początku trafnie domyśliła się, że Golden State Killerem mógł być policjant. Pozwoliło to zarówno opinii publicznej, jak i urzędnikom spojrzeć na sprawę nieco świeższym okiem. Ostatnie lata swojego życia poświęciła na zbadanie sprawy seryjnego mordercy, którego nie udało się złapać przez 40 lat. Jednocześnie pisała o nim książkę. Przeprowadzała wywiady z ocalałymi ofiarami, rozmawiała z policjantami, studiowała również zdjęcia z miejsc zbrodni i złożyła w całość portret szaleńca. Dzięki temu uzyskała informacje, do których nie udało się dotrzeć zawodowym detektywom. Zmarła w 2016 roku, mając zaledwie 46 lat, w wyniku przedawkowania leków. Jej śmierć tylko zwiększyła zainteresowanie jej twórczością. I chociaż nie zdążyła dokończyć rozpoczętej książki, jej mąż, znany komik Patton Oswalt, kontynuował dzieło ku jej czci. Zatrudnił współpracowników, aby przejrzeli ponad 3,5 tysiąca notatek na jej komputerze i dokończyli pracę. Oswald był pewien, że praca zmarłej żony pomoże w schwytaniu Golden State Killera. Jej książka zawiera swego rodzaju przepowiednię dotyczącą mężczyzny, że pewnego dnia policja zapuka do jego drzwi. A jak do tego doszło? Jak to się stało, że Golden State Killer został zatrzymany? Wszystko dzięki genealogicznej stronie. W 2017 roku śledczy wysłali próbkę DNA zabójcy na genealogiczną stronę. Porównując kody genetyczne, dotarli do dalekich kuzynów prawdopodobnego mordercy. Według The Washington Post śledczy znaleźli od 10 do 20 osób powiązanych z podejrzanym. Na tej podstawie wyśledzili ich wspólnego przodka od ich wspólnych pra-pra-pradziadków z lat 80. XIX wieku. I tutaj można już znaleźć bliźniaczą sytuację do tej omawianej przed tygodniem przez Martę Sobotę. Potem zaczęła się naprawdę mrówcza praca, bo śledczy musieli znaleźć potomstwo tej XIX-wiecznej pary aż do współczesności. Badaniami kierował Paul Holtz, który zebrał 25 różnych drzew genealogicznych stworzonych dla tej XIX-wiecznej pary. Następnie w obrębie każdego z nich szukali profilu, który pasowałby do opisu Golden State Killera. I ostatecznie poszukiwanie zawęziło się do dwóch osób. Jedną wykluczono od razu, a drugą był mężczyzna, któremu postanowiono się przyjrzeć. Ale żeby mieć pewność, trzeba było jeszcze porównać próbki DNA, którą można byłoby zestawić z materiałem znalezionym na miejscach zbrodni. W tym celu postanowiono pobrać próbki z drzwi jego samochodu i z zużytej chusteczki, którą znaleziono w jego śmietniku. W końcu, po ponad 40 latach, śledczym udało się dopasować materiał DNA. 24 kwietnia 2018 roku potwierdzono informację, że odnaleziono Golden State Killera. I w związku z tym aresztowano 72-letniego Giusefa Jamesa DeAngelo, weterana wojny w Wietnamie i byłego policjanta. To właśnie dlatego metody jego działania pozostawały nieuchwytne przez tyle czasu.

0: A jak dokładnie doszło do ujęcia zabójcy ze Złotego Stanu? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił w swojej książce amerykański śledczy Paul Halls. Książka nosi tytuł Nieuchwytni. Jak rozwiązywałem sprawy z Archiwum X? W tej lekturze Halls dzieli się doświadczeniami nie tylko po to, by przybliżyć kulisy pracy śledczego, ale też by pokazać, w jaki sposób tego rodzaju praca i wszystko, co z nią związane, odciska trwały ślad na psychice, ale też życiu osobistym i rodzinnym. Paul Halls w jednym z podcastów mówił też o szczegółach zastosowaniu genealogii genetycznej w śledztwie nad tropieniem Josepha DeAngelo.
1: I go back a little bit even further with the genealogy. I started pursuing a type of genealogy in 2012, thinking.
0: Zacząłem badać ten rodzaj genealogii w 2012 roku, myśląc, że być może ona pomoże mi rozwiązać tę sprawę. Minęło 5 lat, a to się nie udawało. Byłem sfrustrowany. I wtedy przez zupełny przypadek dostałem inną sprawę dotyczącą niezidentyfikowanej małej dziewczynki. Nie wiedzieliśmy, kim była. Sądziliśmy, że została skądś porwana. Podczas jednej z telekonferencji detektyw z San Bernardino na południu Kalifornii ją zidentyfikował. Zapytałem, jak to zrobiłeś? Powiedział, że skorzystał ze strony DNAAdoption.com i współpracował z genealogiem, który stosował zupełnie inny proces oparty na DNA niż ten, który ja stosowałem przez ostatnie 5 lat. Skontaktowałem się więc z tą genealog, Barbarą Reiventer, i zapytałem, czy to, co zrobiłaś, aby zidentyfikować tę dziewczynkę, mogłoby zadziałać przy identyfikacji nieznanego sprawcy? Odpowiedziała, nie widzę powodu, dla którego miałoby nie zadziałać. Wysłałem jej materiały, które miałem, ale ona nie wiedziała, o jaką sprawę chodzi. Potem przestała się kontaktować. Zostałem więc sam i musiałem zrozumieć, jak ten proces działa. Wraz z moim partnerem z FBI, Steve'em Kramerem, zaczęliśmy bardzo dokładnie to analizować. Miałem wiedzę o DNA z YouTube'a, czytałem informacje na stronach internetowych i pomyślałem, Boże, to jest potężne, muszę dowiedzieć się więcej. Potem musieliśmy zdobyć materiał genetyczny. Musiałem uzyskać DNA z agencji na południu Kalifornii, która nadal posiadała dowody w sprawie zabójstwa. Ostatecznie prokuratura hrabstwa Ventura przekazała nam próbkę Golden State Killera, abyśmy mogli przeprowadzić ten proces genealogiczny. To było pod koniec 2017 roku, a na początku przyszłego otrzymaliśmy pierwsze wyniki DNA. Tradycyjne kryminalistyczne badania stosowane przez organy ścigania wykorzystują narzędzie DNA, które analizuje określone obszary, zwane krótkimi powtórzeniami tandemowymi. Obecnie bada się 21 takich markerów, które trafiają do bazy danych DNA FBI zwanej CODIS. Proces genealogiczny jest tym, co robią duże serwisy genealogiczne, kiedy wysyłasz im swoją próbkę śliny. Zamiast patrzeć tylko na 21 markerów, analizują setki tysięcy punktów w całym genomie. Następnie taki profil, obecnie nazywany profilem SNP, jest umieszczany w bazie danych i porównywany z profilami innych osób. Dzięki temu można znaleźć osoby, które dzielą z tobą fragmenty DNA. Im więcej materiału ktoś z tobą dzieli, tym bliższe jest pokrewieństwo. I odwrotnie, im mniej DNA, tym dalsze pokrewieństwo. Można więc określić, czy ktoś jest prawdopodobnie pierwszym kuzynem, czyli osobą stosunkowo blisko spokrewnioną, albo kuzynem dalszego stopnia, czyli kimś bardzo daleko spokrewnionym. Mając takie informacje i listę potencjalnych krewnych, pozostaje już tylko tradycyjna genealogia. Budowanie drzew rodzinnych wstecz, aż znajdzie się miejsce, gdzie ci potencjalni krewni się łączą. Są potomkami wspólnego przodka. W przypadku DeAngelo nasze pierwsze wyszukiwania wskazały najbliższych krewnych jako kuzynów trzeciego stopnia. Dla osoby z jego pokolenia oznaczało to, że wspólnymi przodkami były osoby urodzone w latach 40. XIX wieku. Problem polega na tym, że ludzie w latach 40. XIX wieku mieli często po 15 dzieci. Niektóre umierały przy narodzinach, a niektóre nie dożywały wieku, w którym same miały dzieci. Zatem drzewo rodzinne, które tworzymy, identyfikując wszystkich potomków, staje się ogromne. Co wiedzieliśmy o Golden State Killerze? Był mężczyzną urodzonym według najlepszych szacunków między 1940 a 1960 rokiem. Znaliśmy jego wzrost, znaliśmy jego budowę fizyczną. Znaliśmy też obszar jego działania, od Sacramento aż po południową Kalifornię. Podczas budowania tych drzew zaczęliśmy więc identyfikować mężczyzn, którzy mieli związek z Kalifornią. A potem była to już klasyczna praca śledcza. Sprawdzaliśmy, czy ta osoba mogła pasować do człowieka, którego szukaliśmy. I w ten sposób doszliśmy do niewielkiej grupy osób, które wymagały dalszego sprawdzenia. Po wyeliminowaniu wszystkich pozostałych osób, które do dziś nie mają pojęcia, że były obserwowane, zwróciłem uwagę na D'Angelo. Był niejako ostatnią osobą na liście. W chwili aresztowania D'Angelo został oskarżony o zabójstwo Katie Briana Maggiore w lutym 1978 roku, a później kolejnych sześciu osób. Prokurator hrabstwa Sacramento, Anne Marie Schubert, powiedziała: znaleźliśmy igłę w stogu siana. Okazało się, że igła cały czas znajdowała się pod nosem śledczych.

0: D'Angelo mieszkał ze swoją córką i 15-letnią wnuczką w chwili aresztowania. Nie chciał współpracować z policją. Jego proces ruszył 29 czerwca 2020 roku. Mężczyzna przyznał się do 13 zabójstw i porwań, a prokuratorzy zgodzili się nie ubiegać o karę śmierci w zamian za dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Proces odbywał się na Uniwersytecie w Sacramento, tym samym, w którym D'Angelo ukończył studia. Jeden z urzędników skomentował ten proces tak, że wyglądało to jak zaprojektowane reality show. Jeśli chodzi o brak ubiegania się o karę śmierci, prokuratura stwierdziła, że ten zarzut sprawiłby, że proces trwałby latami i kosztowałby podatników ponad 20 milionów dolarów. Znaczenie miało też to, że w podeszłym wieku był zarówno sam oskarżony, jak i wielu świadków, którzy obecnie mieli nawet ponad 80 i 90 lat. Oczywiście proces śledziły media z całej Ameryki, a potem i całego świata. Lista czynów, których zdaniem śledczych dopuścił się oskarżony, odczytywana była przez ponad 15 minut. Następnie sędzia zwrócił się do D'Angelo i zapytał, czy przyznaje się do wszystkich zarzutów. Mężczyzna za każdym razem odpowiadał: winny. Zapytany, czy rozumie, że otrzyma 11 wyroków dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego, mężczyzna odpowiedział, że tak. Na koniec dodał, że zrobił to wszystko, choć wyglądało... W trakcie procesu członkowie rodzin płakali. Płakali również prokuratorzy, którzy powiedzieli sędziemu, że D'Angelo nie zasługuje na litość. Po skończonym procesie sędzia Michael Bowman powiedział, że był poruszony odwagą i siłą ofiar, które skonfrontowały się z przestępcą. Mają wszystkie cechy, których ci brakuje, powiedział, zwracając się do D'Angelo. Oskarżony nie zasługuje na żadne miłosierdzie, dodał. Ci, którzy czekali dziesiątki lat na konfrontację ze sprawcą, dostali w końcu tę szansę. Mówili o niszczącym strachu, z którym żyli od czasu ataków. O strachu, który czuli przed jego aresztowaniem, że pewnego dnia może wrócić, i o ich wysiłkach, by odzyskać swoje życie. Po twoim wyroku będziesz nikim. Nie jesteś wart więcej czasu mojej rodziny, powiedział Ken Smith, brat Kate i Maggiore, świeżo upieczonej małżonki, która została zamordowana wraz z mężem Brianem w 1978 roku. Nie możesz nikogo więcej skrzywdzić, dodał. Golden State Killer podczas procesu mówił niewiele, ale w końcowej fazie zwrócił się bezpośrednio do rodzin ofiar, swoich ofiar.
1: I've listened all your statements, each one of them.
0: Wysłuchałem wszystkich waszych wypowiedzi, każdej z nich.
1: And I'm
0: i naprawdę przepraszam wszystkich, których skrzywdziłem.
1: Everyone I've heard.

Czekając na pierwsze przesłuchanie na posterunku policji tuż po zatrzymaniu w 2018 roku. Czekając samotnie w jednej z celi, przestępca, mówiąc sam do siebie, opisał Jerego, mężczyznę mieszkającego w nim samym, który popychał go do popełnienia zabójstw, gwałtów i włamań. Całe to wyznanie nagrało się na zainstalowanej w pokoju kamerze wideo. W ten sposób udało się dowieść jego winy i skazać go na dożywocie. Stało się to w sierpniu 2020 roku. Mężczyzna ma obecnie 80 lat. Warto dodać, że kariera policyjna Josepha DeAngelo zakończyła się w roku 1979. Wydalono go ze służby, gdy według New York Times został przyłapany na kradzieży ze sklepu młotka i preparatu odstraszającego psy. Chociaż rodziny ofiar z ulgą przyjęły wiadomość o zatrzymaniu nieuchwytnego mordercy, krytycy twierdzą, że wykorzystywanie przez policję rodzinnych baz danych i przeglądanie profili genetycznych niewinnych ludzi budzi spore zastrzeżenia natury etycznej. Trzeba jednak pamiętać, zgodnie z tym, co mówiła pani Marta Sobotę, że na razie firmy stojące za tymi stronami odmawiają współpracy z policją, chyba że ma ona nakaz sądowy, albo ktoś zgodzi się, by jego próbki wykorzystywane były do celów kryminalistycznych.

faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki,

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Rzecz technologiczna.

0: Dzień dobry, witamy Państwa z Katowic.
1: Po mojej lewej obdarzony potężnym zarostem Jarosław Juszkiewicz.
0: I jeszcze potężniejszym po mojej prawej stronie Robert Zembrzycki.
1: Dawno cię nie widziałem tak zarośniętego, przyjacielu.
0: Nie goliłem się 2 tygodnie.
1: Wakacje.
0: No coś w tym jest. Mogą Państwo zobaczyć, chociaż nie, bo nawet przy rozdzielczości 4K mojego podłego zarostu, czy mikrego.
1: Nikczemnego.
0: Tego słowa szukałem.
1: Nikczemnego.
0: Nikczemnego zarostu nie będzie widać.
1: To może zamiast przerzucać się drobnymi złośliwostkami o nikczemnym zaroście, to podzielimy się z Państwem jakimiś ciekawochami. Dalej grasz, to jeszcze zapytam. Dygresyjka szybka. Dalej w Asasyna Pirackiego grasz?
0: Powiem ci tak. Moja fascynacja tym formatem jest tak wielka, że zastanawiam się, czy w ogóle chcę jechać na urlop. Bo Karaiby z czasów Asasyna...
1: Ze złotej ery piractwa.
0: Tak.
1: Są piękne.
0: No wiesz, nie ma wszystkich atrybutów współczesnego urlopu.
1: No tak. Czy teraz dziwisz mi się, że ta gra zainspirowała mnie do zrobienia zespołu, którego cały image i teksty opierały się właśnie na tej tematyce?
0: A jak zobaczysz głośnych Anglików na horyzoncie, to po prostu możesz ich zaatakować, strzelać z dział, a potem dokonać abortażu.
1: Tak, dokładnie tak. Tak możesz zrobić. Czyli jesteś zadowolony?
0: Jestem zadowolony i muszę powiedzieć, że bardzo udała się ta modernizacja gry. Zresztą mówiłeś, że producent nie miał tak naprawdę wyjścia.
1: Nie miał wyjścia, Ubisoft musiał już zrobić dobrą grę, bo po prostu są na granicy upadku.
0: A ja mam do ciebie też pytanie.
1: Proszę.
0: Jaka jest twoja opinia na temat klawiatur? Mam taką tutaj przed sobą na ekranie. Klawiatur, które wyglądają retro. To znaczy klawisze są okrągle.
1: Jak w maszynie do pisania?
0: Tak, takiej koronie albo w innej. Bo to wygląda rewelacyjnie. Ja wiem, że ty lubisz taki widok retro.
1: Nie korzystałem z takich klawiatur, więc się nie będę wypowiadał. Po prostu nie wiem, jak się na nich pisze. Ja używam klasycznej klawiatury mechanicznej, która wygląda jak klawiatura z peceta sprzed 30 lat.
0: No tak, a sąsiedzi walą po kaloryferach, jak po 22 i chcesz napisać jedno zdanie.
1: To nie jest prawda, ponieważ ta jedna rzecz, która od tamtych czasów się zmieniła, to switche, czyli przełączniki w tych klawiszach, plus wytłumienie. Moja klawiatura waży kilka kilogramów, nie żartuję, naprawdę, ale dzięki właśnie tej bardzo ciężkiej spodniej płycie i odpowiedniemu wytłumieniu słyszysz to przyjemne kliknięcie i masz bardzo fajną akcję klawisza pod palcami, ale jednocześnie sąsiadom tynk z sufitu nie odpada.
0: Sufitom nie odpada.
1: Tynk z sąsiadu.
0: Tak. Pytam o to, bo coraz bardziej bije się z myślami. Wiesz, taka klawiatura retro to nie jest coś, co musisz mieć.
1: Jako pisarz dobrze byś się czuł, klepiąc w taką klawiaturę. To chcesz powiedzieć?
0: Nienawidzę cię, Zembrzycki. Ale ciekawy jestem, jak zapatrujesz się na to rozwiązanie. Jak zapatrujesz się na to rozwiązanie? Bo widziałem takie klawiatury, które dokładnie wyglądają jak stara maszyna do pisania, a w miejsce, gdzie dawało się kartkę, stawia się iPada.
1: O, to ładne.
0: Możesz sobie tak pisać. Co więcej, jest nawet ta wejcha z lewej strony. Czy ty pamiętasz, do czego służyła wajcha z lewej strony w maszynie do pisania? No
1: oczywiście, że tak całe dzieciństwo pisałem, żeby przewinąć do początku następnego wiersza.
0: Tak. Jeszcze było ding.
1: Tak, było ding, jak już przewinąłeś. Bardzo, bardzo lubiłem pisać.
0: Nie, ding było w momencie, kiedy zostawało ci kilka znaków do końca
1: marginesu.
0: Marginesu.
1: Tak, tak. Pisałem jako dziecko na maszynie u dziadka.
0: Ciekawi mnie twoja opinia. Czy zdecydowałbyś się na przejście z laptopa na wariant jeszcze lżejszy, to znaczy masz iPada, do którego możesz podłączyć taką klawiaturę, po prostu w to miejsce włożyć taką klawiaturę i używać jak maszynę do pisania.
1: Brakowałoby mi chyba myszki jeszcze, chociaż wiem, że można takową podłączyć
0: ale
1: do iPada.
0: Na iPadzie masz ekran dotykowy, nie ma problemu.
1: Gdybym tylko pisał, to tak, ale przy pracach, które wykonuję, myszka jest jednak niezbędna, więc no i też jakby procesor, myślę, że w komputerze potrzebowałbym potężniejszy niż mobilny procesor w laptopie. Ale stricte do konsumpcji treści z kolei wystarczyłby mi sam iPad. Także nie, ja nie czuję takiej potrzeby.
0: Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, Robert. I ty je bardzo doceniasz. Od czasu, jak też zacząłeś coś pisać. brak totalnego rozproszenia.
1: Tak.
0: Ponieważ w takiej sytuacji masz jeden ekran, na którym pracujesz, żeby sobie zobaczyć YouTube'a, komunikator, to musisz sobie przebudować to. A tak to chodzi to na dużym ekranie, gdzieś tam obok i pięć rzeczy cię rozprasza.
1: To prawda, coś w tym, no, coś w tym jest. To może całkiem nieźle działać, chociaż z drugiej strony ja jestem dosyć zdyscyplinowany. Jak mam usiąść i faktycznie zająć się pisaniem czegoś, to siadam i potrafię.
0: Piątej strony, bo to już chyba będzie piąta, trochę jak z hiszpańską
1: klawiatura
0: inkwizycją.
1: Jaka jest, każdy widzi.
0: Nie. Z piątej strony myślę sobie, że to jest dobre dla pisarza piszącego powieść, ale jeżeli pracujesz na przykład nad reportażem albo książką dokumentalną, to zawsze masz jeszcze obok otwarte źródła i inne narzędzia.
1: No to prawda, tak. Ale przecież
0: ale wygląda ładnie, no.
1: iPad umożliwia taką pracę na podzielonym ekranie, więc właściwie można by. No słuchaj, kupię ci taką klawiaturę na urodziny, to przetestujesz. Co prawda jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, bo masz je w kwietniu, ale damy radę.
0: Trzymam cię za słowo.
1: Za słowo.
0: A już za kilka chwil zupełnie zmienimy temat w rzeczy technologicznej.
1: Znowu będzie o dronach, ale tym razem od strony militarnej, prawda?
0: Tak, i będziemy w ogóle mówić o tym z naszym gościem, w jaki sposób technologia i wojna niestety łączą się.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. A państwa i moim gościem jest Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito, twórca projektu The Science FM, ekspert do spraw bezpieczeństwa i popularyzator nauki.
1: Kłaniam się nisko, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, to dla mnie kolejny raz duma i zaszczyt.
0: Bardzo się cieszę i dziękuję. Chciałbym zacząć od prawa robotów Asimowa. W 1942 roku Isaac Asimov, pisarz SF, stworzył 3 prawa robotów. Przez wiele lat, ja muszę powiedzieć, dlaczego je przytaczam, przez wiele lat się wychowywałem w ich cieniu. Sądziłem, że są święte. Prawo pierwsze. Robot nie może zranić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić do jego nieszczęścia. 2. Robot musi być posłuszny człowiekowi, chyba że stoi to w sprzeczności z pierwszym prawem. 3. Robot musi dbać o siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem.
1: Jarosławie, ja domyślam się, do czego tak naprawdę dążysz?
0: Tak, do dronów w Ukrainie, które łamią te prawa na dzień dobry.
1: No łamią, ale tak naprawdę to wszystko wynika z czego? No z naszych tych praw pierwotnych, na bazie których tak naprawdę tworzyliśmy całą właściwie naszą cywilizację. No i dzisiaj czasy są już niestety trochę inne i każde narzędzie, które służy, nie bójmy się tego powiedzieć, do zabijania, bo zabijaniem niestety się wygrywa wojny, no będzie potrzebne.
0: Czy nie smuci cię jednak to, że coś, co było kiedyś zabawką, bo drony były zabawkami, właściwie chyba tak zostały trochę stworzone, stają się w tej chwili nowym rodzajem broni?
1: Jarosławie, straciliśmy jako Katowice, bo obaj przecież identyfikujemy się z obszarem Górnego Śląska, szansę na bazę tutaj Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: Gratulujemy, tak? Warszawie oczywiście.
1: Gratulujemy ze smutkiem, ale gratulujemy. Mówiąc całkowicie poważnie, no cały czas się mówi, że to miejsce, ta lokalizacja czy te centrum ma się zajmować między innymi albo wręcz przede wszystkim tak zwanym dual use. Czyli tym, co możemy używać na co dzień, ale co także może być używane właśnie w kwestiach, ładnie mówimy, bezpieczeństwa, ale tak naprawdę o co chodzi? No, wykorzystanie typowo militarne, czyli wojenne. No, znowu wracamy do tego smutnego niestety zabijania. Jak pokazuje wojna w Ukrainie, drony zyskały bardzo, bardzo mocno na znaczeniu. Ja nie twierdzę, tak jak niektórzy, że jest to ten game changer, ale jeden z jego elementów. Ja jako też osoba, która stara się naukowo do pewnych rzeczy podchodzić, ale nie tylko teoretycznie. Patrzę na to w sposób właśnie systemowy. A skoro systemowy, to patrzę jak coś większego, więc te drony są, nie chcę powiedzieć, że tylko, bo ważnym, ale jednak elementem, czy nawet podsystemem całego większego systemu. I jeżeli chcesz mnie zapytać, czy te drony na przyszłość, nie tylko względem, czy odnosząc się do sytuacji w Ukrainie, zyskają na znaczeniu? Pewnie zyskają, ale tak naprawdę najważniejsze moim zdaniem będzie ten system nad nimi, związany z nowoczesnym polem walki, integracją wszystkich możliwych systemów, jakie w to wszystko wchodzą i włączeniu, chcemy tego czy nie, tej sztucznej inteligencji. Jakikolwiek kształt ona nie będzie miała mieć, ona będzie musiała mieć pewną formę autonomii, samoistnego podejmowania decyzji, bo po prostu będzie szybsza od człowieka, więc idziemy, szanowni państwo, w bardzo smutnym kierunku, ale koniecznym, czyli dawania tej możliwości, że ta broń, tutaj mały cudzysłów, będzie podejmowała te decyzje sama.
0: Już
1: będzie...
0: teraz te drony podejmują decyzje, widzą człowieka.
1: Nie tylko drony. Różne modele czy rodzaje broni są wykorzystywane na całym świecie. Nie mówi się o tym głośno. Prawo międzynarodowe tego przecież zabrania w tej chwili. Ale będziemy musieli usiąść do tego stołu i niestety zastanowić się, jak to uregulować. Nawet jak będziemy takimi idealistami i powiemy, nie chcemy tego robić, koniec, kropka, to jest koniec człowieka i tak dalej, jeśli nie my, to niestety ci drudzy to zrobią.
0: Tylko wiesz, jakie są obawy? Obawy są takie, że z jednej strony mamy sztuczną inteligencję, która w sensie cywilnym też budzi pewne zastrzeżenie, obawy wielu ludzi, bo na przykład odbiera pracę. I teraz, jeżeli połączymy to z autonomicznymi urządzeniami potrafiącymi znajdować człowieka i go zabijać, połączenie jest śmiertelne.
1: Ja sobie pozwoliłem, ostatnio popełniłem taki tekst, gdzie właśnie wskazywałem, że to zmienia pewną arenę. Ja już nie chcę mówić o samej arenie walki, o arenie bezpieczeństwa, ale w ogóle arenę naszego funkcjonowania jako człowieka. Ja nie twierdzę, że sztuczna inteligencja pozabiera pracę, ale przemodeluje na pewno bardzo wiele elementów naszego funkcjonowania, pracę też, gospodarkę też, społeczne, polityczne, w ogóle państwowe i pewnych relacji tak naprawdę na arenie międzynarodowej, którą de facto trzeba będzie zdefiniować również na nowo.
0: No i przemodelowała już wojna.
1: Wiele tak naprawdę aspektów. Wojna, pamiętajmy, jest tylko tym jednym z ostatecznych elementów w relacjach pomiędzy różnymi podmiotami, w tym państwami, ale niestety bardzo, bardzo przykrym, bo tutaj prawo dżungli niestety rządzi, bo kto ma rację, kto zwycięża, silniejszy. Nie ten, kto faktycznie ma rację. Najczęściej też, ale Jarku, to myślę, że to jest temat pod kolejną rozmowę, bo jak się okazuje, to właśnie ten słabszy przy tych wszystkich zagrożeniach i wykorzystywaniu metod asymetrycznych można, jak się okazuje, silniejszego pokonać.
0: Asimow i inni byli trochę idealistami, bo oni przewidywali, że jeżeli w przyszłości w wojnie zostaną wykorzystane roboty, to te roboty będą się biły z innymi robotami. A my, ludzie, będziemy z założonymi rękami się przyglądać i czekać na rozstrzygnięcie tego konfliktu. Nie ma tak dobrze. No.
1: Te, nazwijmy to automaty, tak? Tylko to jest bardzo duży skrót myślowy, taki roboczy, na potrzeby, żeby szybko...
0: Nawet roboci.
1: Tak, tak. One między sobą, ale też z nami... I między sobą nie tylko w dwóch stronach. I nie tylko reprezentując dane państwo, bo tych flag tak naprawdę, moim zdaniem, trochę może wizjonerskim, ale jednak pojawi się więcej. I to nie będą flagi tylko i wyłącznie narodowe. I może się w ogóle okazać, że te nienarodowe będą miały większy potencjał i
0: może
1: możliwości.
0: W korporacjach.
1: Nie tylko. Nie tylko, bo to mogą być wszelkiego rodzaju branże, to mogą być osoby, które za przeproszeniem troszeczkę odjeżdżają. Mam na myśli oczywiście...
0: Ilona Muska.
1: Może się okazać...
0: Po imieniu.
1: Może się okazać, że on tak naprawdę będzie, tak jak to był kiedyś pan Pikuś w pewnej reklamie, właśnie małym Pikusiem.
0: Technologia daje władzę. Jak wspomnieliśmy o Ilonie Musku i konfliktach, wyobraź sobie, co się dzieje w konflikcie w Ukrainie w momencie, kiedy Elon Musk mówi, mam dzisiaj gorszy dzień, właściwie jestem bogaty, mogę wyłączyć cały Starlink.
1: Ale już tak robił. Ale tak. Już tak robił. I wcale nie twierdził, że miał gorszy dzień, nie? Po prostu twierdził, bo mogę. I na tym polega tak naprawdę pewnego rodzaju zagrożenie. Być może przyzwyczailiśmy się do tych paradygmatów de facto, a je trzeba dzisiaj trochę przewrócić i zastanowić się, czy właściwie do pewnego stolika powinniśmy siadać, czy de facto nie powinniśmy tego stolika wywrócić, posprzątać podłogę i zacząć stawiać nowy stół.
0: Jesteś dużym idealistą.
1: Jestem.
0: Z drugiej strony nie powinniśmy się temu dziwić, bo jak patrzymy na historię konfliktów na świecie, to zawsze te konflikty powodowały lawinowy rozwój technologii, które przy normalnym finansowaniu badań naukowych i technologicznych nie miałyby miejsca. No i chyba jesteśmy w przedsionku właśnie takiej rewolucji.
1: Ja nie wiem, czy przedsionku, bo powiem szczerze, jak popatrzysz przecież, a bardzo mocno w tym przecież siedzisz, kosmos, sztuczna inteligencja, inne rozwiązania, ostatnie lata, nawet miesiące, to są przeogromne przeskoki. Dzisiaj ja bym powiedział, że jako my również, jako twórcy, inwestowanie w jakiś drogi sprzęt, powiem szczerze, ja zawsze się bardzo głęboko zastanawiam, bo może się okazać, że on za miesiąc właściwie nie będzie warty, bo można to za grosze już na przykład kupić albo rozwiązać całkowicie inny sposób, a naszą pracę bardzo łatwo można właśnie zautomatyzować, tak? Znowu powiesz, ojej, znowu odbierasz komuś pracę, okej, tylko ten ktoś też może robić coś innego bądź w inny sposób. My musimy się nauczyć tego, że ten sposób naszego funkcjonowania, tak jak powiedziałem, i myślę, że to jeden z ważniejszych tych był elementów wymienianych przeze mnie, społecznie, że będziemy funkcjonować stety, niestety trochę inaczej.
0: Dziękuję bardzo. Artur Dubiel był gościem Rzeczy Technologicznej i rozmowa jak najbardziej technologiczna. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz nisko się kłaniam.

0: Lubisz swoją aplikację bankową?
1: A zdziwiłbyś się, lubię.
0: Ja też lubię. I w ogóle Polacy, jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie jednego z banków, ponad połowa Polaków, 57%, deklaruje, że zdarza im się wyjść z domu bez portfela, bo w praktyce zastępuje go smartfon. Zaś 81% badanych bardzo pozytywnie ocenia przy tym aplikacje mobilne banków, uważając, że ułatwiają one codzienne zarządzanie budżetem i oszczędzają czas.
1: Ja się zdziwiłem, bo ostatnio pomagałem bratu coś robić przy jego aplikacji bankowej, ma inny bank. Mhm. I byłem zdziwiony, jak bardzo do siebie są podobne te różne aplikacje.
0: Wszystkie już są zunifikowane, bo po prostu ludzie, którzy je projektują, no to nie
1: przechodzą
0: są
1: z jednej firmy do drugiej.
0: Nie, nie o to chodzi. To nie są pracownicy banków. No to są deweloperzy aplikacji mobilnych, prawda? I oni po prostu wiedzą już, co działa. No ta formuła została sprawdzona, przetestowana. Aplikacje bankowe mamy od lat w telefonach i po prostu doszliśmy do poziomu, gdzie wszystkie są podobne, bo te rozwiązania działają. Jest pewna zabawna korelacja, znaczy zabawna, interesująca korelacja w odpowiedziach na pytanie.
1: Wydaje mi się, że zaraz użyjesz słowa facecja.
0: Nie, nie, tu nie będzie facecji, bo 17% uczestników nie było zadowolonych z używania aplikacji. I jak myślisz, od czego poziom zadowolenia był zależny?
1: Od szybkości połączenia z bankiem? Nie. Od możliwości połączenia się...
0: Za daleko szukasz, przyjacielu. Od zasobności portfela.
1: Bogatsi lubią bardziej?
0: Tak.
1: Mhm. Bo kojarzy im się z czymś dobrym.
0: Nie, myślę, że po prostu mniej ich stresuje wchodzenie do aplikacji bankowej. Tak czysto po ludzku. Mhm. No, jeśli wiesz, że masz problem... No to nie chcesz widzieć przypomnienia o tym i unaoczniać sobie tego, wchodząc do aplikacji bankowej.
1: Rozmawialiśmy przy okazji skrzynek pocztowych o tym, pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: Że z reguły się już tam znajduje rzeczy mało przyjemne.
0: Tak, no właściwie...
1: Polecone i wezwania.
0: I spam.
1: Wiesz co, coś w tym jest, masz dużo racji, ale z drugiej strony powiem ci, że my, wydaje mi się, bardzo gładko przeszliśmy jako użytkownicy w ciągu ostatnich 10 lat od... No, w dużej mierze płacenie jeszcze gotówką albo przynajmniej plastikową kartą. Mhm. Kiedyś, jeżeli zapomniałeś plastikowej karty, to naprawdę miałeś problem.
0: Dzisiaj żaden.
1: Co więcej, wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na urlop. Ja miałem kilkanaście lat temu taki problem. Miałem już kartę walutową, wyjeżdżałem za granicę, ale skończyła się ważność. I okazało się, że wyrobienie przed wyjazdem takiej karty jest niemożliwe. W tej chwili to trwa, nie wiem, jeden dzień.
0: I od razu...
1: Masz ją w wersji wirtualnej.
0: A wirtualną kartę masz po kilku minutach w telefonie. To prawda, no to są niezwykle wygodne rozwiązania.
1: Zresztą to samo jest z prawem jazdy.
0: I tak, prawo jazdy cyfrowo, to tymczasowe, mamy w kilka minut po zdaniu egzaminu. Co jest jeszcze fajnego w takich nowoczesnych rozwiązaniach bankowych, to bardzo rzadko dzisiaj już korzystamy z kantorów. Bo przecież można sobie otworzyć konto walutowe we własnym banku i po całkiem sensownym kursie przelać sobie pieniądze swoje własne w złotówkach na subkonto na przykład dolarowe, już w dolarach, i jedziesz na wakacje.
1: Nawet więcej, robisz to przez tak zwany wirtualny kantor, mhm. Czyli nie jest to takie zwykłe przeliczenie bankowe, tak, które z reguły jest niekorzystne.
0: No.
1: No dobrze, ja też w takim razie mam ciekawostkę, bo mówiliśmy o tym, jak bardzo fajnie się rozwinęły aplikacje bankowe. Mm-hmm. Tymczasem ja będę miał łezkę nostalgii.
0: A czy ja mogę się wtrącić przed tą łezkę nostalgii, bo zapomnieliśmy o ważnej rzeczy.
1: Robert, ty się wtrącasz, no coś nowego.
0: rzecz.technologiczna@radio357.pl to jest nasz adres, na który możecie państwo do nas pisać, a my będziemy się starać do tych maili odnieść.
1: Płyty CD zyskują na popularności.
0: Mm-hmm.
1: Dane mogą zaskakiwać, jak pisze Komputer Świat. Jak wynika z najnowszych danych firmy Luminate, płyty CD powoli zaczynają się odradzać jako nośnik, ale zwłaszcza muzyki. Dane z amerykańskiego rynku pokazują wzrost sprzedaży popularnych kompaktów.
0: Mm-hmm.
1: O kilkanaście procent, tak, 16% więcej płyt kupiono niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. To się przekłada, uważaj, na 16,5 miliona płyt.
0: Mhm, to ładnie.
1: To wynik zaskakujący. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Przynajmniej są dwa wytłumaczenia. Pierwszy
0: Proszę.
1: Jest taki, że skoro dziś właściwie każdy może mieć dostęp do nieograniczonej bazy muzyki za jakiś tam abonament, no to zaczyna zyskiwać możliwość posiadania muzyki na własność.
0: Tak.
1: Której nikt ci nie zabierze, odcinając abonament albo usługę.
0: Albo po prostu nie stracisz możliwości słuchania jej tylko i wyłącznie dlatego, że twój ISP, czyli Internet Service Provider, twój dostawca internetu, ma awarię.
1: Po drugie, z reguły teraz wydania CD są takimi wydaniami, przepraszam, bardziej wypasionymi. Mhm. To znaczy jest książeczka, jest coś dodatkowego, tak? Masz fizyczny przedmiot. No i trzecia rzecz, jest spore tak grono było. Ludzi, którzy uważają, że jakość streamingu jest gorsza niż jakość CD.
0: Przy bezstratnym oglądałem ostatnio film, w którym było to porównywane. Dla przeciętnego śmiertelnika, nawet z dobrym sprzętem, niedostrzegalna, niezauważalna różnica.
1: Ale wiesz, co to oznacza? Że jeżeli dalej będą kompakty tak zyskiwały na popularności, to zyskają również urządzenia typu Discman. Kto dziś pamięta o Discmanach?
0: No, a wracają w wielkim stylu.
1: Tak?
0: Tak, i wracają teraz również mikroodtwarzacze CD, to znaczy takie stacjonarne, podłączane do prądu i do twojego zestawu do wieży, ale właśnie malutkie.
1: Zatem, jeżeli państwo znajdziecie gdzieś na strychu albo gdzieś w szafie zakopany stary odtwarzacz CD, proszę go nie wyrzucać, bo może się okazać, że już za kilka lat będzie całkiem sporo wart. Podobnie jak komputery ZX Spectrum, C64, Amigi i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było poczekać, co prawda, zamiast 5, 25 lat.
0: Ale tak, jednak. Tak. Mówiłem, że można do nas pisać maile na rzecz technologiczna i mamy takiego maila. Co prawda to jest mail, który przyszedł do nas z opóźnieniem po poprzedniej audycji, ale pan Leopold napisał, mówiliśmy wtedy o dronach w zeszłym tygodniu, które mogą zmienić nasze życie jako przyszłość transportu i dowozu rzeczy. Okazuje się, jak pisze pan Leopold, że który mieszka w Dublinie, że tam firma Manna od kilku lat dostarcza towary z pobliskiego centrum handlowego. Najpierw zaczęło się od jedzenia, potem rozwinęło się na książki, mięso, leki bez recepty, a nawet jedzenie dla zwierząt.
1: Panie Leopoldzie, my tylko poprosimy o doprecyzowanie, co się dzieje, kiedy pada deszcz. Co w Irlandii jest właściwie stanem.
0: No co, pożywienie spada jak manna z nieba.
1: Nie, wtedy dron nie może latać.
0: Zależy od deszczu. Jak jest drobny deszcz, to te śmigła drona rozwiewają krople, to wtedy nawet go nie dotyka ten deszcz.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Każdy operator drona ci to powie, że jak jest...
1: Prosimy o wyjaśnienie mimo wszystko, czy kolega tutaj nie konfabuluje.
0: Ostatnio są protesty mieszkańców związane z ochroną prywatności i hałasem i ograniczono działalność tej firmy, ale faktycznie działało. Natomiast kilka lat temu, to jest drugi przykład takiego zastosowania dronów, podczas suszy przyczyniły się do odkrycia mających kilka tysięcy lat fortów lub kręgów kamiennych i te kręgi zostały nazwane Dronehenge.
1: Bardzo mi się podoba. Ty, a gdyby połączyć drona z wykrywaczem metalu?
0: Tylko wykrywacz metalu chyba działa zbliżeniowo.
1: Wiem.
0: Ale w sensie taki, który hoverowałby, leciałby po prostu nisko nad plażą.
1: Hoverował Zembrzycki.
0: No hover, no poduszkowiec. Mhm. No.
1: Poduszkowcowałby.
0: Tak. lewitowałby.
1: I by odkrywał od razu, wiesz, całość. No, ciekawe,
0: i rozwiewał ten piach.
1: Ostatnio jestem fanem kanału Odyna, który zajmuje się znajdywaniem różnych rzeczy w ziemi. Polecam zresztą, bo synek jest od nas.
0: A ja polecam tę oto piosenkę.

0: Overtone. AI wybierze, z kim pójdziesz na randkę. Ale wybierze to za ciebie, nie patrząc na zdjęcia.
1: Mm.
0: Tak, Justin MacLeod.
1: Randka w ciemno.
0: Twórca między innymi aplikacji Hinge. Pracuje nad nową usługą randkową i chce w niej odejść od modelu opartego na tak zwanym swipowaniu, czyli sytuacji, gdzie przeglądamy po prostu zdjęcia osób, które są również na tej aplikacji i spełniają nasze wymagania. I albo przesuwamy w prawo, albo w lewo, w zależności od tego, czy taka osoba nam się podoba, czy nie.
1: Nigdy tego nie robiłem.
0: Jak informuje Dexerto, projekt Overtone zebrał 18 milionów dolarów na rozwój aplikacji. I tam nie będziemy sami przeglądać, bo ten schemat nie przynosi oczekiwanych efektów. Z opisu na stronie aplikacji wynika, że ma być to oparte na głosie i dźwięku, wspierane oczywiście jak wszystko dzisiaj przez sztuczną inteligencję i rozwiązania czerpiące z nauki o relacjach. To jest ciekawe akurat. Aplikacja ma dostarczać użytkownikom starannie dobierane dopasowania, zamiast zmuszać do samodzielnego przesiewania kolejnych propozycji. No i wszystko to brzmi...
1: Wiesz co, możemy się wyśmiewać, ale to jest niegłupie.
0: To jest niegłupie, tylko wiesz co? Celem istnienia aplikacji randkowych nie jest znalezienie ci najlepszego dopasowania i pary.
1: Znam parę, która jest ze sobą od wiele lat, a poznała się na takiej aplikacji.
0: Oczywiście, ale to nie o to chodzi twórcom tych aplikacji. Aplikacje są po to, żebyś spędził w nich jak najwięcej czasu i wydał w nich jak najwięcej pieniędzy lub zobaczył przy okazji korzystania z nich najwięcej reklam.
1: Mhm.
0: W związku z tym nie mają żadnego interesu w tym, żeby znaleźć ci idealnego partnera do życia.
1: A gdyby taka aplikacja na przykład znalazła ci takiego idealnego partnera, ale kontakt z nim byłby możliwy dopiero, no właśnie, po zapłaceniu. No, czemu się ze mnie śmiejesz?
0: No,
1: wiesz co, przy sprzedaży mieszkań ten model się sprawdza. Nie dostajesz konkretnego
0: widzę
1: adresu.
0: Pewne różnice. Drobne. No w każdym razie ciekaw jestem, jak to się rozwinie. Ja sam nie jestem fanem aplikacji randkowych, więc no zobaczymy. Wiem, czas pokaże.
1: Wiedziałem, że to powiesz. Chińczycy.
0: Tak, są tacy.
1: No, nawet jest ich sporo.
0: Całkiem sporo.
1: Planują kosmiczny eksperyment. Chińska Narodowa Administracja Kosmiczna, CNSA, przygotowuje ambitny eksperyment, który, jak pisze Geekweek, może stać się jednym z najważniejszych testów obrony planetarnej w historii. Naukowcy chcą nie tylko zbadać możliwość zmiany trajektorii asteroidy, ale także sprawdzić, czy w razie zagrożenia możliwe byłoby bezpośrednie odchylenie obiektu zmierzającego w kierunku Ziemi. Od razu powiedzmy, taki eksperyment już został przeprowadzony. Misja DART kilka lat temu dokonała zmiany trajektorii księżyca, a właściwie mikroksiężyca pewnej asteroidy. No i rzeczywiście okazało się, że uderzając w ten księżyc, udało się zmienić jego parametry orbity. Tym razem nie będzie mikroksiężyca, tylko prawdziwa asteroida. 2015 XF-261, odkryta w 2015 roku.
0: To moja ulubiona.
1: Obiekt ma około 30 metrów średnicy, chociaż dokładne rozmiary pozostają niepewne. Sonda uderzeniowa, mają być dwie. Jedna ma uderzyć, druga ma to oglądać i przesłać obraz na Ziemię. Mhm. Ta sonda uderzeniowa ma osiągnąć prędkość, która by przekraczała 9 km na sekundę.
0: Mhm. Czyli to już jest chyba szybciej niż dźwięk, prawda?
1: No tak. Tak, to jest prawie pierwsza prędkość kosmiczna. Mhm. Do spotkania z asteroidą ma dojść podczas jej bliskiego przelotu w pobliżu naszej planety w 2029 albo 2030 roku. I obiekt ma się znajdować w odległości około 7 milionów kilometrów od Ziemi.
0: Ja jestem tylko ciekaw, jaką masę będzie miała ta sonda, żeby faktycznie zmienić trajektorię lotu. No bo prędkość prędkością, no ale myślę, że większe znaczenie przy tym uderzeniu będzie miała jednak masa, prawda, tej sondy.
1: Ja myślę, że jest jeden większy problem. Wyobraź sobie, że ta planetoida zapewne od miliardów lat sobie krąży i mija Ziemię.
0: Dokładnie.
1: I z wyliczeń astronomów pewnie wychodzi, że jeszcze przez parę tysięcy albo kilka milionów lat będzie sobie tak krążyła. A teraz Chińczycy zmieniają jej trajektorię. I oczywiście ona nie uderzy od razu w Ziemię, ale mogą na tyle zmienić jej trajektorię, że za kilkadziesiąt lat albo za kilkaset stanie się realnym problemem. A 30 metrów to już nie jest mało.
0: No, to prawda. Ciekawe.
1: No.
0: Ciekawe i niepokojące.
1: Ale jak będzie czas, pokażę.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Lubimy czasem opowiadać o absurdach rowerowych.
1: To prawda.
0: Pamiętasz wentylę za...
1: Pamiętam.
0: Jakąś absurdalną cenę, które były odrobinę, no nie odrobinę, sporo były lżejsze od normalnych.
1: Ale wentyle generalnie stanowią niewielki ułamek masy roweru.
0: Koła więcej, prawda?
1: Troszeczkę.
0: Okej. Okay. Koło rowerowe, które... Czekaj. Firma Light Bicycle pokazała pełne koło z włókna węglowego do jazdy na czas i triatlonu, które ma ważyć 779 gramów.
1: No to leciutkie.
0: Ostatnio wydawało się, że zejście poniżej kilograma nawet nie jest możliwe.
1: Wydaje mi się, że do takiego koła to już nie wypada innych wentyli.
0: Słuchaj, chyba takie koło nie ma wentyli, Robert.
1: No jak nie?
0: No, a nie.
1: Jest tak lekkie, że na samym powietrzu jedzie bez gumy.
0: No nie, musi mieć oczywiście oponę. No masz rację. Troszkę się wygłupiłem.
1: Opony bezwentylowe. Nowoczesna technologia teleportacji powietrza bezpośrednio do opony pozwala napompować do odpowiedniego ciśnienia.
0: Wnętrze koła pozostaje puste, ale producent dodał do niego 6 częściowych żeber, łączących poboczne czy boczne powierzchnie. Przejmują one część obciążeń i pozwalają ograniczyć ilość węgla potrzebnego do utrzymania odpowiedniej sztywności.
1: Ja wiem, że ono będzie na pewno cudowne i wspaniałe. Interesuje mnie tylko jedno. Ile?
0: Około 6 tysięcy złotych.
1: Za jedno oczywiście.
0: Za jedno, no, no. Za jedno. Producent też robi opony do tych kół. Będą miały szerokość od 25 do 30 mm.
1: Też pewnie nie będą tanie.
0: No zakładam, że nie będziesz mógł kupić sobie pakietu od razu z kołem. No i teraz pytanie, czy jest sens? Jeden z naszych słuchaczy kilka tygodni temu, nie zdążyłem tego listu zacytować na antenie, napisał mi, że pełne koła, owszem, ale rzeczywiście w wyścigach halowych, no i specjalistycznym wykorzystaniu, bo jednak opory, jeżeli wieje wiatr z boku, są duże.
1: Tak, i przesuwacie.
0: Zdarzyło ci się kiedyś jechać z takim kołem?
1: Nie.
0: Ciekawy jestem, jak to jest. Czy w ogóle czujesz różnicę?
1: Wiesz co, myślę, że poczułbyś różnicę dopiero, gdybyś taki sam rower porównał z pełnym kołem i takim klasycznym. Mhm. Wtedy mogłoby to faktycznie być zauważalne. Ale to właśnie w takich warunkach halowych, bez wiatru bocznego. Wiatr boczny, wszyscy wiemy, nawet normalnie na rowerze potrafi być bardzo odczuwalny, a co dopiero z takim pełnym kołem, które działa jak żagiel. Czy ja też mogę jeszcze przed młodym technikiem ciekawosteczkę?
0: Mamy czas, tak.
1: Doszliśmy wreszcie do tego, że firmy, które tworzą dużo rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją, mówię
0: firmy,
1: tu konkretnie...
0: Które bardzo dużo tworzą różnych rzeczy.
1: Związanych ze sztuczną inteligencją. Mhm. Zaczynają tworzyć rzeczy do narzędzia, do rozpoznawania, czy dany twór jest tworem sztucznej inteligencji, czy nie.
0: Wiedzieliśmy, że tak będzie.
1: Tak, wiedzieliśmy, że to się wreszcie wydarzy, no bo jeśli można skasować za stworzenie czegoś w AI, to można też skasować za rozpoznanie, czy jest to stworzone w AI, prawda? No i w ten właśnie piękny sposób zielony gigant, czyli Nvidia, pokazuje Synthetic Video Detector, który ma rozpoznawać deepfake'i i według informacji z prezentacji potrafi przeanalizować wideo w rozdzielczości HD, czyli 1920x1080 pikseli, w 22 milisekundy.
0: Okej.
1: Okay. Dosyć szybko. Ma pomagać redakcjom, nadawcom i firmom oraz pewnie też służbom, takim jak policja, ocenić, czy nagranie zostało wygenerowane lub przerobione przez sztuczną inteligencję. Czyli teraz wydajemy kolosalne ilości pieniędzy i również energii z wpływem negatywnym bardzo na środowisko do tworzenia treści,
0: które będziemy kontrolować przy pomocy równie energożernych systemów.
1: Widzę, że widzisz ten sam paradoks, co ja.
0: Tak, widzę. Ale przypomnę ci, pamiętam dokładnie audycję, w której po raz pierwszy powiedzieliśmy o czacie GPT i to była audycja, którą nadawaliśmy jeszcze z twojego mieszkania i rozmawialiśmy o tym i to były pierwsze pytania od nauczycieli. W jaki sposób można rozpoznać, czy ktoś napisał tekst przy pomocy sztucznej inteligencji, czy nie? Dziś nauczyciele są mądrzejsi o kilka lat doświadczeń i wiedzą już, w jaki sposób.

0: przecież ze sztucznej inteligencji.
1: Oczywiście.
0: Posiłkujemy
1: tak naprawdę
0: się
1: ona
0: na co
1: prowadzi
0: dzień.
1: Te audycje, my sobie siedzimy teraz w domach.
0: Ty już jesteś w tych Włoszech.
1: No tak, tak, tak.
0: Nie, no, ale tak zupełnie poważnie. Tworząc przeróżne rzeczy, wspieramy się sztuczną inteligencją, no ale to wspieramy się tak samo, jak wspieraliśmy się wcześniej Googlem czy innymi narzędziami, ale to nie znaczy, że one tworzą za nas. Nie idziemy na łatwiznę i wszystkim, którzy nas słuchają, też polecamy nie iść na łatwiznę.
1: Ale coś ci powiem. Ostatnio skontaktowała się ze mną w sprawie nagrania lektorskiego pewna agencja reklamowa i poprosiła mnie o nagranie pewnego tekstu, co uczyniłem. Po nagraniu tego tekstu, po kilku tygodniach pracowniczka tej agencji powiedziała, że zmieniła się nazwa firmy nieco i firma prosi o zmianę i my już pana nie będziemy kłopotać, panie Jarku, to zrobimy to przez AI.
0: Powiem tak, no jest to prośba... No nie da się inaczej powiedzieć, bezczelna. Natomiast myślę, że...
1: I tak odpowiedziałem też pani.
0: Nie dziwię się. Myślę, że ta pani nie miała złych intencji. Ona po prostu zrobiła to bezrefleksyjnie.
1: O to mi chodzi.
0: Ale to jest straszne.
1: O to mi chodzi. To, że coś jest możliwe technologicznie, nie oznacza, że to jest możliwe moralnie.
0: Zgadzam się. Zauważyłeś, że bardzo często jest tak, że największymi entuzjastami takich rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją są ludzie, którzy nie posiedli jakiejś umiejętności, którą sztuczna inteligencja jest w stanie w łatwy, choć niedoskonały sposób zastąpić.
1: Tak, tak, tak. Bez dwóch zdań.
0: Znamienne. Dobrze, młody technik.
1: Szybciutko, bo czas jednak zaczął nas gonić. Wrzesień roku 1960. Czy Ziemia będzie miała pierścienie na wzór Saturna? Pyta młody technik.
0: Moglibyśmy je zrobić sobie ze śmieci. Zresztą bardzo nad tym pracujemy.
1: Olbrzymi ląd Antarktydy całkowicie pokryty lodem. 47% terytorium Związku Radzieckiego, 60% terytorium Kanady, 70% powierzchni laski nigdy nie odmarza. Jakież korzyści odniosłaby ludzkość, gdyby te obszary można było włączyć w obręb gospodarki człowieka?
0: No to już teraz możemy spokojnie włączyć, już odmarzły.
1: Czy taka zmiana klimatu jest możliwa? Czy można ją sztucznie spowodować? Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzielili ostatnio dwaj inżynierowie radzieccy, ogłaszając w radzieckiej prasie dwa podobne projekty otoczenia Ziemi sztucznym pierścieniem materii, przypominającym pierścień Saturna. Zadaniem tego pierścienia byłoby kierowanie na powierzchnię Ziemi dodatkowej porcji energii słonecznej, która obecnie tylko w jednej dwumiliardowej swojej części dociera do Ziemi, rozpraszając się poza tym w przestrzeni kosmicznej. Pierścień miałby więc spełniać funkcję gigantycznego zwierciadła. Pierścień nie tylko wpłynąłby na ocieplenie klimatu, lecz równocześnie rozjaśniałby powierzchnię Ziemi w takim stopniu, że praktycznie nie byłoby nocy. Dwie rzeczy, z którymi walczymy, masz w pakiecie od razu w roku 1960, czyli po pierwsze astronomowie walczący o ciemne niebo, które generalnie jest potrzebne nie tylko astronomom, ale ludziom, żeby spali zdrowo i zwierzętom,
0: dobrze.
1: Żeby spały i rozmnażały się w miarę spokojnie i bezstresowo. No i ocieplenie klimatu.
0: No radziecka myśl, wod technika. Cudowne.
1: Jedna z tych rzeczy, które dobrze, że się nie sprawdziły. Do usłyszenia za tydzień już z Włoch.
0: Tak jest. To była rzecz technologiczna. Jarosław Juszkiewicz.
1: I Robert Zembrzycki.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Tak, pozwólcie Państwo, że zaczniemy od liczebników. To jest Radio 357, a minęła godzina 16.
3: Okej, boomer.
2: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Maciej Sztur i mam zaszczyt usiąść dziś po tej stronie mikrofonu, po której zwykle siadają prowadzący audycję. Dzień dobry. I jest ze mną w studiu osoba o bardzo podobnie brzmiącym nazwisku. Mianowicie to nazwisko brzmi Matylda Sztur.
3: Dzień dobry wszystkim.
2: Audycja, dzięki której się słyszymy, nazywa się OK Boomer, gdzie spotykają się różni ludzie ze swoimi pociechami, żeby skonfrontować różnice czasów, w których żyjemy, poprzez muzyczne doświadczenia. Ale zanim zaczniemy, bardzo Matyśkę, moją córkę, chciałem powitać i ośmielić, gdyż podejrzewam, że pojawiły się nerwy, gdyż niewiele sytuacji mikrofonowych do tej pory za tobą.
3: No, troszeczkę nerwów jest, ale no, bardzo pomogło mi to, że kiedyś z tobą chodziłam do radia, czy właśnie na jakieś audiobooki, więc to...
2: Opatrzyłaś się.
3: Opatrzyłam się, tak.
2: Wspaniale, trzymam za ciebie kciuki, na pewno będzie fajnie, mam nadzieję, że będzie to dla wszystkich, również dla Państwa miłe spotkanie, gdzie będziemy się przyglądać temu, co się zmienia w świecie muzycznym, a co się nie zmienia. I może zacznijmy z obu stron, pozwolę sobie rozpocząć nasze spotkanie, gdyż jestem starszy i muzyka, której słucham, też prawdopodobnie jest starsza. Chcę zacząć od tego, co się nie zmienia, od takich wykonawców i takiej muzyki, do której jesteśmy przywiązani od lat.